Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Drożak. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład w ramach lekcji Festiwalu Nauki. Wykład, który będzie traktował o antybiotykach, o historii odkrycia tych związków, o mechanizmach ich działania, a także o wpływie samych antybiotyków na organizm człowieka, a także innych zwierząt, innych kręgowców. Od samego zarania dziejów ludzkość zmagała się z chorobami zakaźnymi. Już w starożytności, w 430 roku przed naszą erą, dżuma zdziesiątkowała populację Aten. Podobnie w średniowieczu czarna śmierć, jak określano dżumę, zaatakowała Europę. Przypuszcza się, że bakteria przywędrowała do Europy z Chin, powodując ogromną epidemię, która, jak się szacuje obecnie, doprowadziła do śmierci około 50% populacji ludzkiej w Europie. Również obecnie człowiek walczy z chorobami zakaźnymi. W Afryce dość regularnie wybuchają epidemie choroby zwanej gorączką krwotoczną. Jest to choroba wirusowa wywołana przez wirus Ebola. Wydaje się, że przyszłość także nie rysuje się w pogodnych barwach, ponieważ zmiany klimatyczne doprowadzają do uaktywnienia się już takich patogenów, które wydawało się, że już od dłuższego czasu pozostawały w uśpieniu, i czego przykładem jest między innymi wybuch zakażeń laseczką wąglika, chorobą bakteryjną, który to wybuch zakażeń miał miejsce 2 lata temu na Półwyspie Jamajskim w Rosji. Była to epidemia, czy początek epidemii, którą udało się skutecznie zatrzymać. Natomiast warto podkreślić, że takie zakażenia w tym rejonie nie były notowane od roku 1941, więc stanowiły one dosyć poważne zagrożenie. W miarę postępu cywilizacji, w miarę postępu nauki, ludzkości czy człowiekowi udało się opracować dwie główne metody walki z chorobami zakaźnymi, z patogenami wywołującymi choroby zakaźne. Pierwsza metoda, historycznie pierwotna, to szczepienia. Szczepienia zostały wprowadzone po raz pierwszy przez Jennera, angielskiego lekarza, Edwarda Jennera, w roku 1798. On pierwszy zastosował szczepienia przeciwko ospie i szczepienia były prawdziwą rewolucją. Była to pierwsza skuteczna metoda obrony przed infekcjami, przed chorobami zakaźnymi. W późniejszym okresie także istotne prace Pastera doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko wściekliźnie, przeciwko wąglikowi. Warto podkreślić, że szczepienia są bronią defensywną, stanowią pewną tarczę, obronę przed zakażeniami. Nie pozwalają natomiast na wyleczenie osób już zarażonych. Może z wyjątkiem wścieklizny, które to szczepienie można zastosować, gdy już dojdzie do zakażenia, w bardzo początkowym etapie tego zakażenia, jeszcze w okresie bezobjawowym, szczepienie jest skuteczne. Natomiast przez cały okres, czy przez dłuższy okres pracowano także nad drugim typem broni, która mogła być wykorzystana w leczeniu choroby zakaźnej, a mianowicie nad chemioterapią. Chemioterapia

0: jest to wykorzystanie związków chemicznych w terapii chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje, pasożyty, a także choroby nowotworowe. Wprowadzenie chemioterapii wymagało dużo większego rozwoju cywilizacyjnego, dużo większego postępu w badaniach naukowych, gdyż to działanie wymagało bardziej precyzyjnego działania. Jeszcze 100 lat temu uważano, że choroby zakaźne nigdy nie będą mogły być leczone za pomocą leków, za pomocą związków, które precyzyjnie celują przeciwko, które precyzyjnie są wymierzone przeciwko drobnoustrojom. Sławni czy znani lekarze zajmujący się szczepieniami, między innymi jak Almroth Wright, wyrażali opinię, że chemioterapia bakteryjnych zakażeń człowieka nigdy nie będzie możliwa. Ten pogląd był dosyć powszechny na początku XX wieku, chociaż nie był przyjmowany bezkrytycznie przez wszystkich badaczy, przez wszystkich naukowców. W tym samym mniej więcej okresie niemiecki biochemik, niemiecki lekarz Paul Ehrlich, prowadząc badania mikrobiologiczne nad barwieniami drobnoustrojów, ponieważ muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że drobnoustroje nawet z użyciem mikroskopu optycznego są dość trudno rozróżnialne i zauważalne, jeżeli nie stosuje się specjalnych barwników, które wybarwiają te bakterie. A pracując nad nowymi barwnikami, zauważył dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zauważył, że niektóre bakterie po wybarwieniu tracą żywotność, obumierają. I na podstawie tych doświadczeń wysunął koncepcję magicznego pocisku. Wysunął koncepcję istnienia, być może hipotezę, istnienia związków chemicznych, które będą selektywnie niszczyć zarazek powodujące chorobę, a nie będą czynić szkody komórkom organizmu. Wdrażając tą koncepcję w życie, rozpoczął prawdziwie rewolucyjny program badań, rewolucyjny jak na tamten okres czasu i właściwie powtarzany schemat postępowania, powtarzany także obecnie, mianowicie rozpoczął syntezę, czy przygotował pulę około 1000 związków pochodnych arsenu, które to związki miały być użyte w terapii kiły, choroby zakaźnej, przenoszonej głównie drogą płciową, dość powszechnie występującej na początku XX wieku w Europie. Ehrlich przygotował pulę około 1000 związków chemicznych, które testował na królikach zarażonych kiłą. I jeden z tych związków, związek 606, okazał się skutecznym lekiem, skutecznym chemioterapeutykiem, który leczył zakażone zwierzęta. Związek ten stał się później lekiem, pierwszym lekiem wykorzystywanym, pierwszym syntetycznym związkiem wykorzystywanym w terapii kiły, w terapii zakażeń bakteryjnych, zwanym, lek ten nosił nazwę salwersanu. Obecnie znana jest struktura, budowa chemiczna tego związku. W momencie, kiedy został on syntetyzowany, ta struktura nie była jeszcze dobrze poznana. Chociaż sam dokładny mechanizm działania tego związku nadal nie jest dokładnie poznany. Idąc drogą badań Ehrlicha, inny niemiecki naukowiec z początkiem lat 30. XX wieku, Gerhard Domag, badał barwniki wykorzystywane do barwienia tkanin jako potencjalne leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym. I w ten sposób odkrył on pierwszy sulfonamid, lek zwany prontosilem. Pierwszy sulfonamid, pierwszy skuteczny lek przeciwko zakażeniom paciorkowcami, czyli takimi bakteriami, które odpowiedzialne są w dużej mierze za zapalenia gardła, płuc oraz za zakażenia opon mózgowodzeniowych. A odkrycie prontosilu było prawdziwym przełomem, ponieważ był to pierwszy lek, który skutecznie działał nie na pojedynczy patogen, lecz na całą grupę spokrewnionych ze sobą organizmu. Był to pierwszy prawdziwie skuteczny chemioterapeutyk, który któremu życie zawdzięczają m.in. takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt czy też premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. To oni zostali wyleczeni w czasie poważnych zakażeń przy użyciu tego leku. Sulfonamidy są nadal stosowane w terapii, nie są może już tak powszechnie stosowane jak antybiotyki, jednak nadal są przepisywane przez lekarzy, nadal te związki są produkowane i takim lekiem, który dosyć powszechnie występuje, jest w Polsce także stosowany, jest m.in. Bactrim, który jest mieszaniną związku należącego do sulfonamidów, a także innego chemioterapeutyka. W przeciwieństwie do tych dwóch opisanych przeze mnie leków, tych dwóch pierwszych skutecznych leków stosowanych w terapii zakażeń bakteryjnych, antybiotyki są związkami naturalnymi. Antybiotyki są to takie związki, które są produkowane przez drobnoustroje i które działają hamująco na wzrost bakterii, bądź działają toksycznie na bakterie innych gatunków. Historia odkrycia antybiotyków jest dosyć długa. Przypuszcza się, że już w starożytności istniały pierwsze próby stosowania preparatów zawierających jako substancję czynną antybiotyki. Oczywiście były to doświadczenia czysto, było to działanie czysto empirycznie. Ówcześni nie mieli pojęcia tak naprawdę, co odpowiada za właściwości lecznicze tych preparatów. Pierwsze dobrze udokumentowane, prawdopodobne zaobserwowanie działania antybiotyków wiąże się z nazwiskiem angielskiego chirurga Josepha Listera, który w roku 1871 w pracy naukowej zanotował, że badając mocz pacjentów, mocz zakażony bakteryjnie, zauważył, że w próbkach moczu, w których rozwijają się pleśnie, grzyby, nie dochodzi do rozwoju bakterii. Zinterpretował to zjawisko jako konkurencję o substancje odżywcze, które znajdują się w tym moczu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to, co obserwował, to było tak naprawdę pierwsze działanie, czy pierwsza obserwacja, nowożytna obserwacja działania antybiotyków. Nieco większe doświadczenie badawcze francuski lekarz wojskowy Ernst Duchamp, który w roku 1897, przebywając na misji wojskowej w Afryce, zauważył, że tubylcy wykorzystują preparaty pleśni do leczenia ran wywołanych przez siodła u koni. Duchamp pobrał te próbki tej pleśni i zastosował takie tak przygotowane preparaty do leczenia zakażonej uprzednio świnki morskiej czy świnek morskich. Okazały się one skuteczne. Na podstawie tych doświadczeń lekarz przygotował pracę doktorską, która została obroniona. Jednak większego zainteresowania te doświadczenia nie wzbudziły wśród ówczesnych. Dopiero w roku 1928 angielski lekarz, mikrobiolog Alexander Fleming, przebywając czy powracając z dłuższego urlopu do swojego laboratorium, zauważył, że na szalkach Petriego, czyli takich naczyniach laboratoryjnych, na których hoduje się na specjalnej pożywce zwanej agarem, hoduje się bakterie. Zauważył, że takie niektóre szalki, które zakażone były grzybami, na tych szalkach dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii. Tam, gdzie rozwijały się grzyby, pewne szczególne grzyby, dochodziło do zatrzymania wzrostu bakterii. I Fleming zainteresował się tym zjawiskiem i po dłuższych pracach badawczych doszedł do wniosku, że podstawą tego zjawiska jest proces hamowania wzrostu bakterii przez niezidentyfikowany związek chemiczny, niezidentyfikowaną substancję wydzielaną przez grzyby. Ponieważ grzybem, który był zaobserwowany przez Fleminga, zidentyfikowany przez Fleminga jako taki grzyb wysoce bakteriobójczy, był pędzlak Penicillium notatum, nazwał związek penicyliną. Prace Fleming bardzo szybko opublikował swoje wyniki, swoich prac, przedstawił je na forum innych badaczy, jednak nie znalazły one zrozumienia, nie znalazły one większego zainteresowania. Wynikało to głównie z tego faktu, że penicylina okazała się związkiem bardzo niestabilnym, trudnym do oczyszczenia, trudnym do uzyskania w większych ilościach. Stąd też badacze nie mieli możliwości głębszego poznania mechanizmów jej działania i zastosowania przede wszystkim u człowieka. Dopiero w roku 1942 dwaj angielscy chemicy, Ernst Hain i Howard Florey, zainteresowali się pracami Fleminga i wykorzystując swoje doświadczenie chemiczne doprowadzili do, czy opracowali procedurę wydajnej syntezy penicyliny w pleśni oraz sprawnego, wydajnego oczyszczania tego związku w stabilnej postaci. I za te prace zarówno Alexander Fleming, jak i Ernst Hain oraz Howard Florey zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w roku 1945. Odkrycie Fleminga było odkryciem pierwszego antybiotyku, który znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie na kontynencie amerykańskim inny znany biochemik, Selman Waksman, podążał mniej więcej tym samym tropem, którym podążał Fleming. I udało mu się zidentyfikować inny bardzo ważny antybiotyk, streptomycynę. Udało mu się oczyścić ten antybiotyk w formie czystej i uzyskać ten antybiotyk w formie czystej. I antybiotyk ten, czy odkrycie tego antybiotyku było o tyle ważne, że była to pierwsza substancja skutecznie zwalczająca prątek gruźlicy, chorobę, czy bakterię, która wywoływała zakażenia gruźlicze, chorobę, która była dość rozpowszechniona w ówczesnym czasie na świecie. I za te prace Waksman został wyróżniony Nagrodą Nobla w roku 1952. Na okres od lat 1940, powiedzmy 3, do 1970 przypada złota era w rozwoju antybiotyków. W tym okresie udało się zidentyfikować wszystkie, w zasadzie, czy większość dotychczas stosowanych grup antybiotyków, a więc zarówno antybiotyki beta-laktamowe jak penicylinę, antybiotyki chinolonowe, antybiotyki aminoglikozydowe jak streptomycyna, czy makrolidy jak erytromycyna. Pod koniec lat 70. zainteresowanie firm rozwojem antybiotyków ustało. Było to związane głównie z tym, że tych związków pojawiło się tak dużo, że wydawało się, że praktycznie już że wszystkie potrzeby ludzkości zostały w tym zakresie zaspokojone. Nie były jeszcze dobrze poznane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki. Nie zdawano sobie sprawy z tego, że bakterie są w stanie wykształcić oporność na stosowane antybiotyki. Stąd też przez okres mniej więcej 20 lat nie interesowano się specjalnie rozwojem nowych produktów, nowych substancji czynnych należących do antybiotyków. Dopiero wzrost oporności bakterii na antybiotyki podziałał stymulująco na zespoły badawcze i początkiem lat 2000 wprowadzono dwa nowe antybiotyki. Jednak wciąż ilość antybiotyków nowo wprowadzanych jest bardzo mała w stosunku do tego, co obserwowano w latach 50., 60. i 70. Pod względem chemicznym antybiotyki są bardzo zróżnicowaną grupą związków. Mogą to być związki o stosunkowo prostej budowie, Tutaj w prawym górnym rogu widzą Państwo w czerwonej ramce przykład paracetamolu, czyli takiego leku przeciwbólowego, dość powszechnie stosowanego, o stosunkowo prostej strukturze. Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, mają strukturę chemiczną nieco tylko bardziej skomplikowaną od paracetamolu, ale istnieją także antybiotyki o bardzo złożonej strukturze chemicznej. Dużo bardziej skomplikowane od tych pierwszych antybiotyków. Sukces w terapii antybiotykami wynika stąd, że działają one wybiórczo na komórki bakterii, niektóre antybiotyki także na komórki grzybów. Nie działają natomiast szkodliwie na komórki organizmu, zakażonego organizmu, czyli komórki na przykład ssaków. Ten specyficzny mechanizm działania antybiotyków wynika przede wszystkim z różnic w budowie komórki zwierzęcej i bakteryjnej. A jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, komórka bakteryjna jest dużo mniejszym tworem niż komórka kręgowca, komórka ssaka. Komórka bakteryjna otoczona jest z zewnątrz ścianą komórkową. Ta ściana komórkowa chroni bakterie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Pod ścianą komórkową znajduje się błona komórkowa, która zawiera w sobie cytozol, w którym znajduje się materiał genetyczny, wszystkie enzymy warunkujące metabolizm, a także cała maszyneria pozwalająca odczytać informację genetyczną, w tym twory zwane rybosomami, takie twory, które pozwalają na przekształcenie informacji genetycznej w informację w postaci białka, czyli tego czynnika efektorowego, który później warunkuje metabolizm komórki bakteryjnej. Komórki ssacze, komórki kręgowców są zdecydowanie większe od komórek bakteryjnej, kilkanaście razy większe od komórki bakteryjnej. Budowa komórek ssaczych jest zdecydowanie różna od budowy komórek bakteryjnych. Po pierwsze, komórki ssaków nie posiadają ściany komórkowej. Otoczone są wyłącznie błoną komórkową. Następnie materiał genetyczny ukryty jest w jądrze komórkowym, w strukturze błoniastej, obłonionej, która chroni materiał genetyczny przed właściwie bezpośrednim dostępem z cytoplazmy. Także rybosomy, chociaż zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych, to jednak umiejscowione inaczej, znajdujące się na takich tworach błoniastych połączonych z błoną jądrową, zwanych retikulum endoplazmatycznym. I te rybosomy, choć zbliżone budową, to jednak różniące się w swojej budowie od rybosomów bakteryjnych. Antybiotyki, mechanizm działania antybiotyków ogólnie rzecz ujmując polega na zakłóceniu podstawowych procesów biochemicznych, metabolicznych zachodzących w komórkach bakteryjnych, ale tych procesów, które przebiegają w sposób inny, różny w komórkach bakteryjnych i w komórkach ssaczych. Pierwszą taką różnicą, tak jak wspomniałem, pierwszą taką różnicą między oboma typami komórek jest obecność ściany komórkowej u bakterii i jej brak u ssaków. Można sobie zatem wyobrazić, że takie związki chemiczne, które będą wpływać na powstawanie ściany komórkowej, będą szkodliwie działały na metabolizm, na funkcjonowanie bakterii, a powinny być bez większego znaczenia dla funkcjonowania komórek ssaczych. U bakterii można wyróżnić dwa rodzaje ścian komórkowych. Ścianę komórkową o nieco grubszej budowie, która występuje w bardziej złożonej budowie, która występuje u bakterii gram dodatnich. Określenie gram dodatni oznacza, że te komórki mogą być wybarwiane fioletem krystalicznym, barwnikiem odkrytym przez duńskiego lekarza, który zauważył, że część komórek, niektóre komórki są w stanie barwić się tym barwnikiem wydajnie i trwale. I takie komórki mają złożoną ścianę komórkową, zwane są komórkami gram dodatnimi, czy klasyfikowane są jako komórki gram dodatnie. Z kolei inna populacja, czy inne grupy komórek, inne gatunki komórek bakteryjnych mają prostszą budowę. One przejściowo barwią się fioletem krystalicznym, jednak ten fiolet może być łatwo ze ściany z komórek bakteryjnych odpłukany i dlatego ostatecznie zabarwienie jest bardzo słabe, stąd też noszą nazwę komórek, czy są klasyfikowane jako komórki gram ujemne. Zniszczenie ściany, integralności ściany komórkowej doprowadza do rozpadu integralności komórki, doprowadza do procesu zwanego lizą komórki bakteryjnej. I antybiotyki, pierwsze antybiotyki odkryte, antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, czy też nieco nowsza grupa antybiotyków, karbapenemy, to związki, które interferują z procesem syntezy ściany komórkowej. One hamują proces ściany komórkowej, proces syntezy ściany komórkowej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że tak naprawdę proces syntezy i rozpadu ściany komórkowej u bakterii jest bardzo dynamiczny. Przez cały czas życia komórki bakteryjnej następuje ciągła synteza i ciągła degradacja ściany komórkowej. I jeżeli w środowisku życia bakterii pojawi się związek, antybiotyk, który zahamuje proces syntezy, wtedy te procesy degradacji przeważają i dochodzi do lizy komórki bakteryjnej, dochodzi do zniszczenia komórki bakteryjnej. Z kolei cała grupa antybiotyków zaliczanych tak naprawdę do różnych pod względem chemicznych grup, jak tetracykliny, obecnie najczęściej stosowanym antybiotykiem jest doksycyklina, makrolidy, na przykład erytromycyna, czy też antybiotyki aminoglikozydowe, jak na przykład streptomycyna, to związki, których miejscem działania są rybosomy. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno w komórkach ssaczych, jak i w komórkach bakteryjnych występują rybosomy, przy czym ta budowa ich jest nieco inna w komórkach bakteryjnych i w komórkach, w stosunku do tego, jak one są zbudowane w komórkach ssaczych. Zadaniem rybosomów jest przekształcenie informacji zawartej w materiale genetycznym na białko, czy tak naprawdę synteza białka na podstawie informacji zawartej w materiale genetycznym. Wszystkie te trzy grupy antybiotyków działają na rybosomy, łączą się z rybosomami, bądź to z jednostką 30S rybosomu, bądź to z jednostką 50S rybosomu, powodują zatrzymanie procesu syntezy białka, bądź wprowadzają błędy w syntetyzowanym białku. Także powstające białko jest wadliwie, że tak powiem, skonstruowane i nie może pełnić swojej funkcji. Co doprowadza również do zatrzymania metabolizmu komórki bakteryjnej i do śmierci bakterii. Wreszcie istnieje także grupa antybiotyków, których miejscem działania jest enzym zwany topoizomerazą. Materiał genetyczny w komórce bakteryjnej, tak zresztą jak i w komórce ssaczej, jest dość mocno zwinięty, mocno upakowany. W procesie podziału komórki bakteryjnej, czy też ssaczej, enzymy realizujące proces namnażania, duplikacji, replikacji materiału genetycznego muszą mieć łatwy dostęp do tego materiału genetycznego. I takim zapewnienie takiego łatwego dostępu, takie rozplatanie tego zwiniętego, tej zwiniętej nici w uproszczeniu realizuje m.in. enzym zwany topoizomerazą, bądź u bakterii bardziej szczegółowo opisywany jest jako, czy określany jest jako, czy ta wersja topoizomerazy bakteryjna określana jest jako gyraza. Istnieje grupa antybiotyków zwanych chinolonami, z których najbardziej popularnym i stosowanym jest ciprofloksacyna, które hamują aktywność topoizomerazy i uniemożliwiają namnażanie, replikację materiału genetycznego. I w ten sposób działają bakteriobójczo na komórki bakteryjne. Tak jak wspomniałem, antybiotyki są związkami pochodzenia naturalnego. Co prawda część antybiotyków, które obecnie są stosowane, są to związki półsyntetyczne, to znaczy, że początkowo czy ten rdzeń związku jest pochodzenia naturalnego, a człowiek wprowadza do niego odpowiednie modyfikacje chemiczne, to jednak nadal źródłowo związki te mają charakter związków naturalnych, są pochodzenia naturalnego. Antybiotyki wytwarzane są przez bardzo liczne drobnoustroje. Pierwszy odkryty antybiotyk, penicylina, wytwarzana jest, syntetyzowana jest przez grzyba pędzlaka, penicillinum notatum. Ale nie tylko grzyby są w stanie syntetyzować antybiotyki, także bakterie, między innymi pałeczki, które występują dość powszechnie w środowisku, na przykład na roślinach, bądź też bakterie z grupy promieniowców, które występują powszechnie w glebie. I część z tych promieniowców zaliczanych do streptomyces są to bakterie, które wytwarzają taki charakterystyczny zapach ziemi. Więc jeżeli Państwo czują taki zapach ziemi, to jest to zapach wytwarzany, jest to zapach pochodzący ze związku, czy warunkowany obecnością związku chemicznego wytwarzanego przez promieniowce. Od dłuższego czasu ludzie zastanawiają się, jaki jest cel wytwarzania, powstawania antybiotyków. W jakim celu drobnoustroje wytwarzają antybiotyki. I w zasadzie istnieją dwie podstawowe koncepcje. Wydaje się, że z jednej strony antybiotyki mogą umożliwić, czy umożliwiają, są pewnego rodzaju bronią, która pozwala na zasiedlanie środowiska przez wytwarzający je organizm. I tak na przykład można sobie wyobrazić, że pędzlak, który zasiedla owoc, w tym przypadku jest to pomarańcza, zresztą na marginesie okazało się, że właśnie penicillinum notatum najchętniej rośnie na pomarańczach i na owocach cytrusowych, więc jeżeli Państwo widzą na owocu porost takiej pleśni, to jest duża szansa, że będzie to właśnie penicillinum notatum, czyli ten grzyb, którego niektóre szczepy są w stanie sprawnie produkować duże ilości antybiotyków, penicyliny dokładnie. Więc grzyb ten rosnąc na źródle pokarmu, na pokarmie, wytwarza penicylinę po to, żeby zahamować rozrost innych konkurencyjnych organizmów, szczególnie bakterii, czyli generalnie ujmując, chroni się w ten sposób, czy zatrzymuje proces gnicia tych owoców, proces rozkładu bakteryjnego. Z drugiej strony wydaje się, że ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w przypadku antybiotyków, czy nie jest dobrym wytłumaczeniem działania antybiotyków, czy wytwarzania antybiotyków przez bakterie żyjące w glebie, ponieważ te ilości antybiotyków, które występują w glebie, są tak niskie, że nie mogą one działać bakteriobójczo, czy wydaje się, że nie działają one bakteriobójczo na inne organizmy. I koncepcja tłumacząca znaczenie antybiotyków wytwarzanych przez bakterie glebowe mówi, że być może związki te służą do komunikacji, że są to pewne związki, które pozwalają na oddziaływanie jednych organizmów na drugie, na komunikację między różnymi gatunkami bakterii i na kształt chowanie się pewnej równowagi ewolucyjnej w tym zasiedlanym obszarze. Antybiotyki są zdecydowanie, czy odkrycie antybiotyków jest zdecydowanie kamieniem milowym medycyny. Jest jednym z największych odkryć w zakresie medycyny, biochemii w XX wieku. Jak duże znaczenie dla społeczeństwa, dla ludzkości miało odkrycie antybiotyków, dobrze pokazują badania statystyczne. I tak na przykład śmiertelność z powodów chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w wieku XX, głównie dzięki odkryciu antybiotyków, zmniejszyła się z 800 osób do 50 osób, czyli niemalże 20-krotnie spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych, w dużej mierze dzięki odkryciu antybiotyków. Co więcej, ta śmiertelność dotyczyła przede wszystkim dzieci, czyli tych organizmów najbardziej narażonych, czy najsłabszych, najsłabiej radzących sobie z zakażeniami bakteryjnymi, a także wirusowymi. Obecnie szacuje się, że śmiertelność wśród dzieci do 5 roku życia wynosi około 1%. W roku 1900 wynosiło 30%. I tutaj takie może słabo widoczne dane także dla obszaru Polski. Na tym wykresie widzą Państwo śmiertelność w jednej z miejscowości na Kielecczyźnie w latach 1811-1889, czyli w okresie 50 lat. W tym okresie zmarło w tej miejscowości blisko troszeczkę więcej niż 2100 osób. Z tego blisko połowę były to dzieci w wieku od 0 do 4 lat. I ta śmiertelność wynikała głównie była spowodowana głównie chorobami zakaźnymi. Średnia wieku w tym okresie wynosiła ledwo 25 lat. I podobne dane z roku 2009 dla województwa świętokrzyskiego. Śmiertelność wśród dzieci jest znikoma. Dopiero duży wzrost śmiertelności obserwujemy wśród osób starszych. Także średnia długość życia około 72 lat. I w dużej mierze te dane pokazują, jak duży postęp poczyniła medycyna w wieku XX. I do tego postępu w dużej mierze przyczyniło się odkrycie antybiotyków. I to odkrycie antybiotyków ma nie tylko znaczenie takie, że pozwala na skuteczną terapię chorób zakaźnych. Tutaj należy sobie uzmysłowić, że odkrycie antybiotyków tak naprawdę pozwoliło na bardzo dynamiczny rozwój innych gałęzi medycyny. Bez antybiotyków nie można sobie wyobrazić bardzo skomplikowanych, obecnie przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Po prostu trudno byłoby je zrealizować bez zabezpieczenia antybiotykami, zabezpieczenia przed zakażeniami okołooperacyjnymi. Również nie byłoby żadnej możliwości na rozwój transplantologii, czyli byłoby szans na realizowanie przeszczepów tkanek i narządów, jeżeli nie byłoby skutecznej broni przeciwko zakażeniom bakterii. Istnieją także mniej oczywiste zalety stosowania antybiotyków, a może nie są to mniej oczywiste zalety, ale pozytywne działanie antybiotyków, korzystne czy zdrowotne działanie antybiotyków ujawnia się przez cały czas. Nie tylko dotyczy to tych chorób od dawna znanych, ale także tych schorzeń, które dotychczas nie były w ogóle kojarzone z zakażeniami bakteryjnymi. Przykładem jest choroba wrzodowa. Jest to schorzenie, w którym to schorzeniu w żołądku, w dwunastnicy dochodzi do rozwoju wrzodów, takich obrządzeń bardzo trudnych.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
0: Nogojących się, które nieleczone mogą doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego, do krwotoku, do śmierci. I te owrzodzenia goją się w dużej mierze trudno, między innymi dlatego, że środowisko, w którym powstają, czyli środowisko wewnątrz żołądka, przewodu dwunastnicy, jest trudnym środowiskiem, w sensie jest tam bardzo niskie pH. Cały czas znajduje się treść pokarmowa, która cały czas takie owrzodzenia drażni. I niemal przez cały XX wiek uważano, że choroba wrzodowa jest schorzeniem psychosomatycznym, to znaczy, że jest uwarunkowana psychicznie, jest uwarunkowana złym stanem, złym trybem życia, stresującym trybem życia, złym odżywianiem. I niemal przez cały XX wiek jedynym sposobem na leczenie choroby wrzodowej była odpowiednia dieta, zmiana stylu życia, No i zabiegi chirurgiczne w ekstremalnych przypadkach, wtedy, kiedy już nie było możliwości zagojenia takiego, tak powstającego wrzodu. Dopiero w początkiem lat 80. dwóch australijskich naukowców, Barry Marshall i Robin Warren, badając próbki takich owrzodzeń pobranych od pacjentów, zauważyli, że w tych owrzodzeniach znajdują się bakterie. Bakterie te zostały sklasyfikowane jako Helicobacter pylori, czy bakteria, która tam występowała, bo to był pojedynczy gatunek, była sklasyfikowana jako Helicobacter pylori. Bakteria ta wydawała się znakomicie radzić sobie w środowisku, w kwaśnym środowisku żołądka i to już samo to odkrycie miało duże znaczenie, ponieważ do lat 80. praktycznie do opublikowania pracy dwóch autorów uważano, że środowisko żołądka jest sterylne, że nie istnieją tam żadne mikroorganizmy, ponieważ jest ono tak kwaśne, że żadna bakteria nie jest w stanie tam przeżyć. Natomiast identyfikacja Helicobacter pylori zadała kłam temu poglądowi. A Marshall i Warren w serii dosyć prostych doświadczeń wykazali, że Helicobacter pylori jest bakterią, która jest odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka. I antybiotykoterapia antybiotykami, które skutecznie działają przeciwko temu patogenowi, pozwala na wyleczenie, i to w bardzo krótkim czasie, około 10 dni infekcji, i umożliwia sprawne dalsze leczenie choroby wrzodowej żołądka. Oczywiście dalsze badania wykazały, że bezsprzecznie Helicobacter pylori jest odpowiedzialna za rozwój i podtrzymanie wrzodu w żołądku, ale sam styl życia także ma znaczenie. Styl życia może stymulować, czy może ułatwiać infekcję Helicobacter pylori i rozwój i utrzymanie się w żołądku. Stąd też styl życia także nie jest bez znaczenia w chorobie wrzodowej, ale sam mechanizm powstawania tego schorzenia okazał się być mechanizmem zależnym od bakterii. Podobnie sytuacja być może wygląda także z niektórymi przypadkami choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest nieuleczalną obecnie, postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do zwyrodnienia mózgu, do zwyrodnienia tkanki mózgowej, do śmierci neuronów. Objawami tego schorzenia jest przede wszystkim szybka utrata pamięci, splątanie, a w późniejszym okresie także agresja. Przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane. Obecnie najpowszechniej przyjmowana, akceptowana hipoteza mówi o patologicznym odkładaniu się agregacji specyficznych białek w mózgu, beta-amyloidu, białka tau. Uważa się, że powstawanie tych białek, czy akumulacja tych białek w tkance mózgowej doprowadza do śmierci neuronów, i to jest główną przyczyną choroby Alzheimera. Natomiast dokładnie nie jest znana przyczyna samej akumulacji się tych białek, samego nagromadzania się tych białek. Istnieje cały szereg hipotez na ten temat, ale żadna nie jest hipotezą dominującą. Mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku w literaturze naukowej pojawiają się prace, obecnie coraz częściej, wykazujące, że w mózgi osób chorych na chorobę Alzheimera, w mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera stwierdza się obecność bakterii z grupy krętków. Są to bakterie, do których między innymi należy krętek blady wywołujący kiłę, czy też bakteria wywołująca boreliozę. Wydaje się, że część przypadków choroby Alzheimera może być spowodowana obecnością tej bakterii, która wydaje się atakować neurony obecne w mózgu i wydaje się być przyczyną stanów zapalnych obserwowanych w tkance mózgowej. Obecnie prowadzone są prace nad terapią choroby Alzheimera z użyciem antybiotyków. Na razie jeszcze nie pojawiły się żadne spektakularne doniesienia na temat wyleczenia osób, u których zdiagnozowano to schorzenie. Tutaj warto zauważyć, że krętki generalnie są bardzo trudne, czy choroby wywoływane przez krętki są bardzo trudne w terapii. Kiła jest trudna w terapii przy użyciu obecnie stosowanych antybiotyków, tym bardziej także podobna sytuacja jest z boreliozą. Stąd też ta antybiotykoterapia musi, żeby była skuteczna, musi być dość dobrze dobrana i musi być celowana, to znaczy musi być pewność, że patogen, który występuje, który jest odpowiedzialny za chorobę, czy to kiłę, czy boreliozę, czy być może także choroba Alzheimera, musi być wrażliwy na ten antybiotyk. Dużym problemem w stosowaniu antybiotyków jest wykształcanie się ich oporności oporności mikroorganizmów na antybiotyki. Zjawisko oporności zaczęto obserwować po raz pierwszy w latach 60. w Japonii. Obecnie oporność na antybiotyki notuje się na całym świecie. Przykładowo w Europie występuje dość powszechnie oporność pałeczki zapalenia płuc na antybiotyki beta-laktamowe, na cefalosporyny. I tu mają Państwo przykład informacji o ilości wyizolowanych szczepów opornych na antybiotyki, wyizolowanych od pacjentów chorych na zapalenie płuc w leczeniu szpitalnym. I Polska zaliczana jest do krajów, w których ta oporność wśród wyizolowanych szczepów może sięgać nawet 50%. Wykształcanie się oporności bakterii na antybiotyki jest tak naprawdę jednym z wielu namacalnych dowodów na istnienie doboru naturalnego i na działanie mechanizmów ewolucji. Mechanizmy oporności są bardzo zróżnicowane. Mechanizmy oporności na antybiotyki są bardzo zróżnicowane. I tutaj mają Państwo przykład, przedstawione takie główne mechanizmy. Antybiotyk został zaznaczony taką niebieską kulką. Jednym z podstawowych mechanizmów oporności jest wykształcenie przez bakterie specjalnych enzymów, białek, które są w stanie degradować antybiotyk. Antybiotyk dostaje się na teren komórki bakteryjnej, tu znajduje się enzym, który inaktywuje antybiotyk i nie może on trafić do swojego miejsca docelowego, nie może zadziałać. Dość powszechnym ten mechanizm jest akurat dosyć specyficzny, to znaczy, że dany enzym generalnie degraduje jedną klasę antybiotyków, a nie działa natomiast na inne klasy antybiotyków, stąd też zmiana antybiotyku może być skuteczna w tym wypadku. Można skutecznie zabić mikroorganizm, bakterie. Innym mechanizmem jest tworzenie się specjalnych pomp, które są w stanie wypompowywać antybiotyk obecny w cytoplazmie na zewnątrz. Więc pomimo, że antybiotyk dostaje się do wnętrza bakterii, to jest on wypompowywany na zewnątrz. I stąd też stężenie antybiotyku w komórce bakteryjnej jest niskie i nie może on zadziałać hamująco na wzrost bakterii bądź bakteriobójczo. Ten mechanizm jest mniej swoisty, co powoduje, że tak naprawdę więcej różnych antybiotyków może być w ten sposób usuwana przez mikroorganizm. Stąd też takie szczepy bakterii są oporne na więcej niż jeden, często są oporne na więcej niż jeden antybiotyk, takie szczepy posiadające tego rodzaju pompy. Wreszcie bakteria może wprowadzać modyfikacje w swojej budowie, takie modyfikacje, które na przykład ograniczają pobieranie antybiotyku, uniemożliwiają jego przenikanie do wnętrza. Istnieje także taki mechanizm, który opiera się na wytworzeniu białka przynęty niejako, która jest nowym celem dla antybiotyku, jednak nie jest ona tym celem właściwym. To znaczy antybiotyk wiąże się z tym białkiem, przestaje działać i nie może działać w tym miejscu, w którym powinien. Wszystkie te mechanizmy warunkowane są przez obecność specyficznych białek. Informacja o tych białkach kodowana jest na takich kolistych fragmentach materiału genetycznego zwanych plazmidami. Cechą plazmidów jest to, że jest to materiał mobilny, może być przekazywany do innych bakterii. I w ten sposób oporność, czy geny oporności znajdujące się na plazmidach mogą być przekazywane między bakteriami. I w ten sposób mają tu Państwo na obrazku przedstawione bakterie, schemat bakterii posiadające gen oporności na antybiotyk. Bakteria taka może koniugować, może łączyć się z bakterią tego samego bądź innych gatunków i przekazywać materiał genetyczny, przekazywać plazmid niosący oporność. W ten sposób jedne bakterie, czyli bakterie oporne, przekazują oporność na bakterie, które dotychczas były tej oporności pozbawione. Zresztą ten mechanizm jest także wykorzystywany, czy ten materiał genetyczny, ten mobilny materiał genetyczny, plazmidy, jest to materiał wykorzystywany także, czy te zjawiska wykorzystywane są m.in. w inżynierii genetycznej. Wydaje się, czy początkowo uważano, że oporność na antybiotyki wykształciła się w wyniku bardzo silnej presji selekcyjnej spowodowanej nadmiernym stosowaniem antybiotyków przez ludzi. Obecnie uważa się, że oporność na antybiotyki istniała od dłuższego czasu w środowisku. Nie była ona jednak tak wyraźnie widoczna jak teraz. To znaczy nie było tak dużo szczepów bakterii, które tą oporność posiadały. Dokładniejsze badania materiału pobranego m.in. z wiecznej zmarzliny z terenów Alaski wykazały, że bakterie, które tam bytowały w tej wiecznej zmarzlinie, posiadały geny oporności na antybiotyki obecnie stosowane, pomimo tego, że z pewnością od setek czy nawet milionów lat nie miały kontaktu z środowiskiem zewnętrznym. Narastający problem oporności na antybiotyki rodzi potrzebę poszukiwania nowych związków. A oporność na antybiotyki rośnie dramatycznie. Mniej więcej od początku lat 90. do początku lat 2000 nastąpił prawie 10-krotny wzrost szczepów opornych na podstawowe antybiotyki. Także równocześnie liczba powstających nowych antybiotyków jest niewielka i w zasadzie coraz mniejsza. Jeszcze na początku lat 80. pojawiło się około 15 nowych antybiotyków, natomiast w latach 2000 już tylko 3 nowe związki. Problemem w poszukiwaniu nowych antybiotyków jest fakt, że firmy farmaceutyczne, które się tym zajmują, przez dłuższy okres czasu nie były zbytnio zainteresowane tego rodzaju badaniami i w dużej mierze swój wysiłek badawczy poświęcały poszukiwaniu lekarstw na choroby cywilizacyjne, tak jak cukrzyca, nadciśnienie, natomiast nie na pracę nad antybiotykami. Sytuacja zaczyna się troszeczkę zmieniać i obecnie prowadzone są coraz intensywniejsze badania, często na zlecenie podmiotów, które są niezwiązane z przemysłem farmaceutycznym. Nowych antybiotyków szuka się w dosyć ekstremalnych środowiskach, między innymi na przykład na dnie mórz. I tu mają Państwo przykład wzorów chemicznych szeregu antybiotyków, które zostały wyizolowane z mikroorganizmów morskich. Oprócz tego, że antybiotyki mają niewątpliwie korzystne działanie terapeutyczne, że stanowią tak naprawdę przełom, czy odkrycie antybiotyków stanowiło przełom w medycynie, to coraz więcej wiemy na temat negatywnego działania tych związków na organizm człowieka. I to negatywne działanie antybiotyków można podzielić na dwa główne mechanizmy. Pierwszy jest to bezpośrednie działanie antybiotyków, bezpośrednie niekorzystne działanie antybiotyków na komórki, tkanki, narządy organizmu człowieka czy też zwierzęcia. Pomimo tego, że antybiotyki są bardzo swoiste względem komórek bakteryjnych i działają toksycznie przede wszystkim względem komórek bakteryjnych, to jednak mogą wywoływać pewne negatywne efekty także w tkankach, narządach czy też komórkach kręgowców, szerzej ssaków. Drugi negatywny mechanizm działania antybiotyków związany jest z florą mikrobiologiczną człowieka. Antybiotyki wydają się działać niekorzystnie na bakterie, mikroorganizmy występujące w przewodzie pokarmowym, w jamie nosowej i płucach, i w skórze, i na skórze, i na włosach. Bezpośrednie efekty toksyczne działania antybiotyków zostały odkryte dosyć wcześnie. Takim typowym przykładem są fotoalergie wywoływane m.in. przez tetracykliny. W zasadzie tetracykliny są tymi antybiotykami, które wywołują takie efekty niepożądane najczęściej. A tetracykliny są związkami jak tutaj wspomniałem, dosyć prostej budowie chemicznej. Cechą ich charakterystyczną jest zdolność pochłaniania promieniowania ultrafioletowego. Czyli jeżeli te antybiotyki znajdują się w skórze, na przykład podczas terapii tetracyklinami dosyć duże stężenia antybiotyków występują w skórze, to w słoneczny dzień antybiotyki, te związki chemiczne występujące w skórze mogą zostać wzbudzone, mogą pochłonąć promieniowanie ultrafioletowe ze słońca i w wyniku takiego wzbudzenia dochodzi do formowania się reaktywnych form tlenu, które to mogą przeszkadzać mitochondria, czyli takie fabryki energii komórek. To z kolei prowadzi do odpowiedzi immunologicznej organizmu i do fotoalergii. Stąd też często w ulotkach do leków, do tetracyklin jest wyraźnie napisane, aby w trakcie trwania terapii unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych właśnie z tego względu, że związki te mogą wywoływać fotoalergię. Inne niekorzystne działanie tetracyklin wynika z ich właściwości chelatujących, czyli mają one zdolność do wiązania jonów wapnia, jonów żelaza, ale generalnie najważniejsze z naszego punktu widzenia są jony wapnia, w wyniku czego powstają trwałe kompleksy, trwałe chelaty. Są one tak trwałe, że nawet pośmiertnie, wiele lat po śmierci, analizując kości osoby zmarłej, można niezbicie wykazać, czy taka osoba była leczona, przechodziła terapię tetracyklinami, czy też nie. W każdym bądź razie powstawanie tych chelatów ma o tyle znaczenie, że terapia tetracyklinami w okresie wzrostu, między innymi na przykład zębów, może doprowadzać do ich trwałego przebarwienia, ponieważ te chelaty mają charakterystyczne, takie brązowawe zabarwienie. Stąd też uważa się, że tetracyklin nie powinno się stosować w ogóle w okresie ciąży i u kobiet, a także w pierwszych latach życia dzieci, kiedy formują się zęby. Także inne bardzo cenne antybiotyki mają zdolność, czy charakteryzują się dosyć poważnymi efektami ubocznymi. Tymi antybiotykami są chinolony, z których najbardziej popularny jest ciprofloksacyna, antybiotyk wykorzystywany w terapii zakażeń przewodu, zakażeń dróg moczowych, bardzo skuteczny. Jednak związek ten ma także właściwości chelatujące względem jonów magnezu. I wydaje się, że te właściwości chelatujące, to wiązanie magnezu, jonów magnezu w środowisku.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Ma toksyczne działanie na proces syntezy kolagenu. I w efekcie czego związek ten charakteryzuje się działaniem prozapalnym względem chrząstek i ścięgien. I jednym z efektów ubocznych terapii tą grupą antybiotyków może dojść do zerwania ścięgna, na przykład ścięgna Achillesa. Stąd też, chociaż te informacje oczywiście także mogą Państwo znaleźć w ulotkach, też bardzo ważną sprawą jest zawsze czytanie ulotek, które są dołączane do wszystkich preparatów, do wszystkich antybiotyków, które przepisuje lekarz. Wreszcie niektóre antybiotyki nie działają tak bardzo swoiście na procesy wewnątrzkomórkowe względem komórek bakteryjnych. Mogą wywoływać efekty, podobne efekty także w komórkach ssaczych. I przykładem takiego antybiotyku jest aktynomycyna D. Antybiotyk, który działa silnie bakteriobójcze, który hamuje proces odczytu materiału genetycznego w komórkach. hamuje namnażanie komórek bakteryjnych, ale także wpływa w podobny sposób na działanie komórek ssaczych. To znaczy hamuje podziały komórek ssaczych, nagromadza się w jądrach komórkowych i działa toksycznie generalnie na komórki ssacze. Związek ten został wykorzystany przez człowieka w terapii nowotworów, czyli takich komórek, które w sposób niekontrolowany, bardzo szybki namnażają się w organizmie. Więc niektóre antybiotyki zaliczane do grupy cytostatyków mają działanie hamujące także na komórki ssacze i mogą być wykorzystane dzięki temu w terapii choroby nowotworowej.

te doniesienia nie są w pełni akceptowane obecnie. Duże znaczenie na to, jaki jest skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, ma sposób porodu. Jeżeli poród odbywa się siłami natury, to ta flora bakteryjna jest zbliżona do flory bakteryjnej matki, szczególnie jeżeli także takie dziecko jest karmione piersią. Natomiast jeżeli poród odbywa się drogą cesarskiego cięcia, to wydaje się, czy badania wskazały, czy wyniki badań wskazały, że ta flora bakteryjna jest zmieniona i przypomina ona raczej florę, czy skład mikroflory miejsca urodzenia, najczęściej szpitalu. Czyli osób, które miały kontakt w szpital, z dzieckiem w szpitalu, także pomieszczeń, w których to dziecko przebywało. Ostateczny skład mikrobiomu, czyli tej całej flory bakteryjnej, ustala się między pierwszym a drugim rokiem życia. Czyli wszelkie podawanie antybiotyków, wszelka chemioterapia w tym okresie życia w sposób szczególny wpływa negatywnie na kształtowanie się flory bakteryjnej. A badania ostatnich 15-18 lat zdają się wskazywać na ogromne znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Od dawien dawna wiadomo, że obecność bakterii w przewodzie pokarmowym jest istotna dla zdrowia człowieka. Najbardziej, czy najlepiej poznany mechanizm tego działania opiera się na prostym poprawieniu trawienia. Wydaje się, że bakterie są potrzebne, aby ułatwiać trawienie między innymi produktów roślinnych. A także dzięki bakteriom w przewodzie pokarmowym organizm zaopatrywany jest dodatkowo w witaminy syntetyzowane przez te bakterie, witaminę B i K. Obecność bakterii, tych 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym, ma znaczenie zapobiegawcze. Chronią one przewód pokarmowy przed kolonizacją przewodu pokarmowego przez patogenne bakterie, które mogłyby doprowadzić do jego uszkodzenia i zaburzenia procesu wchłaniania pokarmu. Wreszcie wydaje się pewnym, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego, zmniejszają jego pobudliwość. Istnieje coraz więcej doniesień wskazujących na to, że właściwa flora bakteryjna jest istotna z punktu widzenia zapobiegania chorobom autoimmunologicznym, a także alergiom. Także wszelkie interwencje w postaci podawania antybiotyków mogą, szczególnie w pierwszych latach życia człowieka, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego w przyszłości. Nowsze badania wskazują, że znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego może być nawet bardziej istotne niż tylko to, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie wydaje się, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, nie tylko zajmują się polepszaniem trawienia pokarmu, ale także wytwarzają bardzo dużo związków chemicznych, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie układu, na funkcjonowanie organizmu człowieka. Między innymi wydaje się, że prawidłowa flora bakteryjna jest niezbędna do właściwego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Wydaje się, że bakterie wytwarzają całą grupę neuroprzekaźników, które wpływają na właściwe funkcjonowanie, na właściwy rozwój układu nerwowego, szczególnie u dzieci. W badaniach tego rodzaju, w badaniach nad mikrobiomem, często wykorzystuje się organizmy modelowe, myszy, które pozbawione są całkowicie flory przewodu pokarmowego. Takie sterylne myszy, przetrzymywane czy hodowane w warunkach sterylnych, pozbawione są całkowicie bakterii w przewodzie pokarmowym. I głębsze badania, czy dokładniejsze badania takich myszy wykazały, że jałowe myszy mają zdecydowanie gorszą pamięć i gorzej się uczą niż myszy, które posiadają florę bakteryjną, prawidłową florę bakteryjną. Charakteryzują się gorszą socjalizacją, wykazują pewne zachowania autystyczne oraz niepokój. To wszystko wskazuje na znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej w

rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Flora bakteryjna ma także duże znaczenie dla prawidłowej homeostazy energetycznej, dla utrzymania prawidłowej homeostazy energetycznej organizmu i dla adipogenezy, czyli dla rozwoju tkanki tłuszczowej. Wiadomo, że jałowe myszy mają zdecydowanie mniej tkanki tłuszczowej, pomimo tego, że nawet jeżeli przyjmują więcej kalorii, więcej pokarmu. Najprostszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest gorsze trawienie i wchłanianie pokarmu, ale wydaje się, że u tych myszy pozbawionych bakterii, ale wydaje się, że to ta regulacja homeostazy energetycznej w organizmie jest nawet głębsza. Okazuje się, że nie tylko antybiotyki mogą wpływać negatywnie na florę bakteryjną, czy podawanie antybiotyków może negatywnie wpływać na florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Także dieta, na przykład dieta typu zachodniego, czyli dieta wysokokaloryczna, wysokotłuszczowa, zdaje się wpływać negatywnie na skład jakościowy mikroflory przewodu pokarmowego, flory przewodu pokarmowego. W wyniku takich zmian w składzie tej flory bakteryjnej może dochodzić do rozszczelniania się ścian przewodu pokarmowego i może dochodzić do przemieszczania się bakterii w tym przewodzie pokarmowym obecnym do krwiobiegu, w wyniku czego dochodzi do indukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego. I taki ogólnoustrojowy stan zapalny o niskim nasileniu może z kolei zwiększać oporność, czy wydaje się, że zwiększa oporność na insulinę. A wzrost oporności na insulinę jest jednym z pierwszych objawów rozwoju cukrzycy typu drugiego. Stąd też wydaje się, że zaburzenie w funkcjonowaniu w prawidłowym składzie mikrobiomu przewodu pokarmowego, czy to przez dietę, czy to też właśnie przez podawanie antybiotyków, może być jednym z czynników odpowiedzialnym za rozwój cukrzycy typu drugiego, która to choroba obecnie przyjmuje, wydaje się, że już ma charakter epidemii na świecie. Także nowsze badania wykazały bezsprzeczny związek pobierania czy podawania antybiotyków z rozwojem cukrzycy typu drugiego. Badania przeprowadzone na próbie około 1 000 000 osób już kilka lat temu tak naprawdę wykazały, że wielokrotna terapia antybiotykami, głównie z grupy penicylin, cefalosporyn i makrolidów, może zwiększać prawdopodobieństwo, może wyraźnie, czy zwiększa wyraźnie prawdopodobieństwo na rozwój cukrzycy typu drugiego. Wydaje się, że ten mechanizm działania, negatywnego działania antybiotyków i na metabolizm energetyczny, homeostazę energetyczną organizmu, związany jest właśnie z zaburzeniem prawidłowego składu flory bakteryjnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli...

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

0: This is me.
1: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pokoju.

Lód nad Antarktydą, lód amerykańskiego lutnika Richarda Byrda nad Antarktydą, to temat dzisiejszej analogowej kuropatwy. Serdecznie Państwa zapraszam na ten dzisiejszy program. Dlaczego taki temat dziś akurat? No tak przeszukując, moi drodzy, różnego typu informacje, wpadło mi to do głowy. Już kiedyś o tym myślałem, a to tak w związku z tym, w związku z pewną płytą, którą dzisiaj usłyszymy, również płytą Antarktyka, którą gra Vangelis, i dzisiaj właśnie na ten temat troszeczkę opowiemy, bo jest to dość tajemniczy temat, ta tajemnica lotu nad Antarktydą i co ukrywa armia USA, o tym spróbuję Państwu dzisiaj powiedzieć. Zaczynamy zatem. Kiedy 29 listopada 1929 roku po raz pierwszy w historii ludzkości amerykański lotnik Richard Byrd przylatywał ponad biegunem południowym, nadał przez radio niezwykły komunikat. Relacjonował, że widzi pokryty zielonią ląd, na którym pośród wolnych od lodu jezior pasły się wielkie, podobne do bizonów zwierzęta oraz poruszali się prymitywni ludzie. Wokół tej antarktycznej wyprawy Richarda Byrda narosło wiele kontrowersji i legend. Czytając materiały, można dojść do wniosku, że amerykańskie władze za wszelką cenę chciały uniknąć rozgłosu i tuszowały fakty. Kilkanaście lat później zorganizowano wyprawę badawczą High Jump, której cel również dla wielu nie był jasny, a Byrd nazwał ją wyprawą wojenną. Byrd mówił publicznie o rejonach Antarktydy porośniętych bujną roślinnością i ogrzewanych przez wypływające z wnętrza ziemi ciepłe źródła. Rząd jednak stanowczo zaprzeczył ogłoszonym przez admirała rewelacjom, a jego samego uznał za psychicznie chorego i poddał

przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. Co tam się działo, moi drodzy? Audycja radiowa została natychmiast przerwana, a słowa admirała uznano za efekt wyczerpania nerwowego lub halucynacji. Do dziś sprawa Byrda budzi emocje zarówno wśród naukowców, jak i oczywiście miłośników UFO i spiskowych teorii dziejów. Do dziś też nie udało się jej wyjaśnić. Przelot nad biegunem południowym miał być pierwszym tego typu wyczynem. A wyprawa Byrda, w której brały udział dwa statki i trzy samoloty, okazała się olbrzymim sukcesem. W trakcie lotu, który trwał 18 godzin i 41 minut, Richard Byrd wraz z trzema członkami załogi, drugim pilotem Bertem Barchenem, operatorem radiostacji Haroldem June i fotografem Alshayem McKinleyem dolecieli samolotem Ford Trimotor, o samolot miał nazwę Lloyd Bennett, do bieguna południowego i z powrotem do bazy na lodowcu Rossa. Był to pierwszy w historii taki lot. Byrd miał wtedy 31 lat. To tyle wstępu, posłuchamy chwilkę muzyki, moi drodzy, a za moment wracamy. Cóż tam się wydarzyło? Tak, moi drodzy, wracamy do naszego tematu. Kiedy lotnik wrócił do kraju, wokół jego wyprawy narosło wiele kontrowersji i legend. Najtrudniej było przejść do porządku dziennego nad nieprawdopodobnym komunikatem radiowym Byrda. Amerykańskie władze za wszelką cenę chciały uniknąć rozgłosu i skutecznie zatuszowały związaną z wyprawą aferę. Relacje uznano za efekt napięcia spowodowanego trudami wyprawy. Przecież trudno było sobie wyobrazić, że w środku lodowej pustyni Antarktydy znajduje się zielona, pełna życia oaza. Oficjalnie uznano kwestię wyprawy Byrda za zakończoną. Nie oznaczało to, moi drodzy, jednak, że amerykański rząd stracił zainteresowanie tą sprawą. Nie, nie, to nie tak łatwo. Kilkanaście lat później, 2 grudnia 1946 roku, amerykańskie bazy wojskowe opuścił potężny zespół uderzeniowy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. W jego skład wchodził okręt dowodzenia USS Mount Olympus, lotniskowiec USS Philippine Sea i niszczyciel oraz 13 jednostek pomocniczych marynarki wojennej, a ponadto 6 śmigłowców, 6 łodzi latających i 2 latające cysterny. Towarzyszył im okręt podwodny USS Sennett. To była druga ekspedycja Byrda. W zasadzie to już, no, można powiedzieć, trzecia, bo ukazały się też znaczki z tego wydarzenia. Na pokładach potężnej flotyli znajdowało się ponad 4000 ludzi. Ponad 3500 oficerów, marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej, 300 pracowników cywilnych i naukowców. Dowódcą armady został Richard Byrd, wówczas już admirał i uznany za bohatera weteran polarnych ekspedycji. Celem była Antarktyda. Operacja otrzymała wojskowy kryptonim High Jump, czyli wysoki skok. Amerykańskie dowództwo ogłosiło, że zamierza sprawdzić, jak w warunkach polarnych funkcjonuje sprzęt wojskowy. Jednak sam admirał Byrd przed wyjściem armady w morze powiedział mimochodem, że operacja High Jump ma charakter wojenny, jest wyprawą wojenną. Oficjalni przedstawiciele marynarki nabrali jednak wody w usta i wszelkie próby uzyskania przez dziennikarzy jakiejkolwiek informacji o wyprawie spełzły, moi drodzy, no na niczym. Nie dowiedzieli się niczego ponad to, że operacja High Jump ma charakter badawczy i to wszystko. Ale nikt nie chciał niestety w to wierzyć. Analitycy szeptali, że Amerykanie szykują się do wojny. Nikt jednak nie był w stanie wyjaśnić, z kim zamierzają się zmierzyć i jak. Żadna armia świata nie była wtedy zdolna do walki na takim terenie. Poza tym kontynent był niezamieszkaną przez ludzi pustynią.
operacja High Jump. Wszystko wskazywało na to, że ta operacja była czymś więcej niż wyprawą naukową. Same przygotowania trwały ponad rok. Zaangażowane zostały ogromne, naprawdę ogromne siły. Atmosferę tajemnicy potęgował fakt, że w wyprawie uczestniczy tylu żołnierzy piechoty morskiej oraz niespotykana, jak na wyprawę naukową, liczba samolotów. Wśród nich były też samoloty rozpoznania typu C-47 Dakota, wyposażone w najnowocześniejszy wtedy sprzęt, aparaty fotograficzne, kamery i magnetometry używane do wykrywania anomalii magnetycznych w wodzie i pod powierzchnią Ziemi. I 27 stycznia 1947 roku zespół uderzeniowy dotarł do wybrzeży Antarktydy i rozpoczął, moi drodzy, lotnicze rozpoznanie kontynentu. Szczególną uwagę poświęcono należącemu do Norwegii ziemi królowej Maut. Warto wspomnieć, że w 1939 roku rościły sobie do niej prawa także hitlerowskie Niemcy, nadając jej nazwę Nowej Szwabii. No to może posłuchajmy chwilkę znowu Antarktyki i wracamy za moment na nasz program. Tak, moi drodzy, 27 stycznia, jak już powiedziałem, przypomnę tylko, zespół uderzeniowy dotarł do wybrzeży ziemi królowej Maut, czyli Nowej Szwabii po niemiecku. Choć żaden kraj nie uznał niemieckich praw do tego terytorium, niemieckie roszczenie nigdy nie zostało oficjalnie cofnięte. Później spowodowało to fantazyjne plotki domniemania, że ludzie, których widział Bird, to nazistowscy uciekinierzy, którzy w ostatnich dniach wojny założyli swoje bazy na wcześniej rozpoznanym lądzie. Na razie jednak Amerykanie zaczęli zbierać materiał fotograficzny, samoloty wykonywały dziesiątki lotów. Wydawało się, że zniknięcie z mapy Ziemi ostatniej białej plamy jest kwestią najbliższych tygodni. W tym miejscu pojawia się największa tajemnica. Choć wyprawę zaplanowano na 8 miesięcy, nagle, zupełnie niespodziewanie, Bird zarządził odwrót. Flotylla wracała do Stanów w opłakanym stanie. Stracono jeden niszczyciel, a znaczna część samolotów uległa zniszczeniu. Zginęło kilkudziesięciu marynarzy i oficerów. Nieznany był los kilkunastu zaginionych. Nikt nie wiedział, co tak naprawdę wydarzyło się u wybrzeży Antarktydy. Rząd objął prowadzone śledztwo ścisłą tajemnicą. Po powrocie admirał Bird wraz z dowództwem wyprawy stanął przed oficjalną komisją, nadzwyczajną komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych, a wszyscy biorący udział w wyprawie zostali przesłuchani przez wywiad. Do prasy przedostały się jednak rewelacyjne oświadczenia admirała, w których ostrzegł on rząd o groźbie nowej wojny. Pisał, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych muszą natychmiast podjąć działania przeciwko myśliwcom wroga, które bazują na obszarach polarnych i które mogą odbywać podróże z bieguna na biegun z ogromną prędkością. Mówił też publicznie o odkrytych przez siebie rejonach Antarktydy, które były porośnięte wiecznie zieloną, bujną roślinnością i ogrzewane przez wypływające z wnętrza Ziemi ciepłe źródła. Powtórzył więc to samo, co on po powrocie z bieguna przed kilkunastu lat. Rząd jednak stanowczo zaprzeczył ogłoszonym przez admirała rewelacjom, a jego samego uznał za psychicznie chorego i poddał przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. No niestety, tak to wygląda, tak to bywa. Podobnie jak po słynnym locie Birda sprzed kilkunastu lat, oficjalnie ogłoszono, że zeznania zasłużonego i doświadczonego dowódcy są efektem rozstroju nerwowego, no i nie ma powodu, by traktować się poważnie. Przedstawiciele rządu podjęli działania, by zdezinformować prasę i społeczeństwo. Nazwy jednostek biorących udział w wyprawie zostały zmienione.
zdementowano informacje o stratach w ludziach i w sprzęcie. Wyprawę okrzyknęli sukcesem, a w jej trakcie sporządzone zostały mapy lotnicze 1390 tysięcy kilometrów kwadratowych wybrzeża Antarktydy. Wydali też kilka ostrzeżeń i oświadczeń o przebiegu wydarzeń, informując, że zginął tylko jeden człowiek, którego samolot uległ wypadkowi. Wszyscy, którzy brali udział w wyprawie, zostali zobowiązani pod groźbą sankcji do zachowania tajemnicy. Bird był przesłuchiwany w obecności lekarza. Wszystko, co powiedział, zostało przedstawione prezydentowi Stanów Zjednoczonych, a admirał otrzymał rozkaz milczenia odnośnie wszystkiego, czego się dowiedział w imieniu ludzkości. Został też pouczony, że jako żołnierz musi słuchać rozkazów. Przez lata dotrzymywał tajemnicy, choć stało to w całkowitej sprzeczności z wyznawanymi przez niego wartościami moralnymi. To, co widział na Antarktydzie, nie dawało mu spokoju. W 1956 roku światło dzienne ujrzał dziennik Birda, w którym admirał opisał, co wydarzyło się w czasie jednego z lotów rozpoznawczych nad Antarktydą. Choć nie ma żadnych dowodów na autentyczność dziennika, a jego treść była wielokrotnie negowana, informacje, jakie w nim zawarł, są szokujące. Sam Bird pisał w dzienniku. Wszystko to wymyka się wyobraźni i zdawać by się mogło szaleństwem, gdyby nie wydarzyło się naprawdę. Tajemnica dziennika? Cóż tam napisał? O tym za moment. Czyli tajemnicy dziennika. Lot, który rozpoczął się 19 lutego 1947 roku o 6:10 czasu lokalnego, nie zapowiadał niczego niezwykłego i przez pierwsze 4 godziny przebiegał całkowicie prawidłowo. W pewnym momencie przestały jednak działać urządzenia pokładowe, a pod samolotem, w miejscu, gdzie powinna znajdować się lodowa pustynia, rozpostarła się wielka, porośnięta drzewami dolina. Inne było jednak światło, na niebie nie było widać słońca. Bird próbował opisać przez radio to, co widzi, połączenie z bazą zostało jednak przerwane. Na pokrywającej dolinę łące pasły się przypominające mamuty zwierzęta, a przed samolotem pojawiło się coś, co wyglądało jak miasto. Nagle tuż obok samolotu pojawiły się dziwne pojazdy, które miały kształt dysku. Dakota przestała reagować na stery, a przyrządy kontrolne stały się bezużyteczne. W radiu rozległ się głos mówiący po angielsku z ledwo słyszalnym niemieckim akcentem. Witamy, panie admirale, w naszym królestwie. Proszę się odprężyć, jest pan w dobrych rękach. Samolot Birda został sprowadzony na ziemię tak, że dotykając powierzchni, załoga odczuła jedynie lekki wstrząs. Na powitanie wyszło kilku mężczyzn, byli wysocy i mieli blond włos. Prowadzili go do wnętrza jednego z budynków. Jeden z mężczyzn powiedział: nie bój się, admirale, będziesz miał audiencję u mistrza. Według książki admirał Richard Byrd, Secret Diary, czyli relacji Byrda w tajemniczym dzienniku z 1947 roku, wkrótce stanęli przed obliczem mężczyzny, którego Byrd opisał jako osobę o delikatnych rysach i twarzy naznaczonej upływem czasu. Po przywitaniu mistrz oświadczył: admirale, pozwoliliśmy panu wlecieć tu, gdyż ma pan szlachetny charakter, jest pan dobrze znany w świecie na powierzchni. Wyjaśniając, dodał, że jest pan w domenie Arian, w wewnętrznym świecie. No to wszystko wydaje się naprawdę niesamowite, wręcz bajkowe. Dalsza rozmowa, w trakcie której mistrz poruszył wszelkie istotne kwestie dotyczące naszej cywilizacji, upłynęła w przyjaznej atmosferze. Mistrz pożegnał Birda, nakazując mu powrót do swojego świata, by rozgłosić przekazane mu wiadomości. Ostatnie słowa, jakie usłyszał Bird, gdy wzniósł się w powietrze, zabrzmiały: zostawiamy tu pana, admirale. Pańska aparatura już działa.
Auf Wiedersehen. I Bird znów znalazł się nad lodową pustynią. Co zdarzyło się w trakcie wyprawy? Jako pierwszy o istnieniu tajemniczego dziennika Richarda Birda wspomniał jeden z jego kuzynów podczas wywiadu radiowego. Od kiedy jednak o dzienniku Birda stało się głośno, rodzina admirała oświadczyła, że nie zna rzekomego kuzyna, a sam dziennik nigdy nie istniał. Nie bardzo wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się w trakcie wyprawy, dlaczego Bird zarządził tak nagły odwrót i kto lub co odpowiada za poniesione przez flotę straty. Jeszcze w czasie drogi powrotnej do Stanów Zjednoczonych 5 marca 1947 roku Bird udzielił wywiadu, który ukazał się w chilijskim dzienniku El Mercurio. Admirał ostrzegł w nim Stany Zjednoczone przed możliwością ataku. Apelował, by amerykańska armia była gotowa do obrony przed inwazją kraju przez wrogie obiekty latające, startujące z rejonów arktycznych. Kolejną tajemnicą jest sam dziennik admirała. Celem operacji High Jump były badania Antarktydy. Tymczasem sam Bird pisze w dzienniku wyraźnie o locie badawczym w Arktyce nad biegunem północnym. Nie wydaje się możliwe, by tak doświadczony badacz polarny pomylił w opisie miejsca wydarzeń. Cokolwiek jednak wydarzyło się w Antarktyce w trakcie feralnej wyprawy, musiało skłonić amerykańskie dowództwo do natychmiastowego odwrotu. Jedyny człowiek, który znał tajemnicę, zakończył swój dziennik słowami: być może jest to jedyna nadzieja ludzkości. Widziałem prawdę, która podniosła mnie na duchu i wyzwoliła mnie, gdyż widziałem tę krainę za biegunem, ów środek wielkiego nieznanego. W 1954 roku Komitet Połączonych Szefów Sztabów wydał rozkazy dotyczące kolejnej wyprawy wojennej na Antarktydę. Admirał Bird został uznany z rozkazu Eisenhowera za zdrowego psychicznie i wyznaczony na dowódcę wyprawy. Operacja otrzymała kryptonim Deep Freeze, siarczysty mróz. Tym razem Amerykanie nie kryli faktu, że jest to wyprawa wojenna. A w grę wchodzi nawet użycie broni jądrowej. Operacja zakończyła się w roku 1957. W tym roku zmarł również Bird. I to tyle, moi drodzy, co przygotowałem dla Was, przygotowałem dla Państwa w tym dzisiejszym programie Analogowa Kuropatwa. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Państwa tym tematem. Może do niego również wrócimy. Można do nas oczywiście napisać. Czekamy na wszelkie wiadomości dotyczące tego tematu i dzisiejszej audycji. Ja kończę swój dyżur przy mikrofonie w Radiu Kuropatwa, życząc Państwu spokojnej nocy, dobrych snów i do usłyszenia jutro rano o godzinie 7. Dobranoc Państwu.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

0: Dzień dobry, witam Państwa w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów. Na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów, a później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie, do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Otworzyć. Także tak, otworzyć.
1: To jeszcze właśnie przylepiło do kucieczka. O, teraz...
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. I tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są bardzo, właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku Camellia, najczęściej Camellia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy w tyle właściwie Japonię, Chiny. Przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Dengo Daishi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne, zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli chodzi tutaj już o tereny nam nieco bliższe, to herbata z Chin trafia później do Rosji w XVI wieku, a do Europy trafia za sprawą Holendrów i przez bardzo, bardzo długi czas Holandia jest jedynym importerem herbaty. I więc ona jest po prostu w Holandii i w tych krajach Beneluxu znana szybciej. W 1660 trafia dopiero do Anglii, więc ta Anglia też była, mimo że jest ta popołudniowa herbatka, to jednak no tak w środku listy europejskich państw, do których ta herbata doszła. W tym samym czasie ona trafia mniej więcej na ziemię polskie. Więc tak około 1660 rok, ewentualnie minimalnie później. I dzisiaj bez problemu kupujemy i spożywamy różnego rodzaju herbaty, tylko tak naprawdę wszystkie one pochodzą ze świeżych liści krzewu Camellia sinensis. Dopiero wszystko to, co się dzieje z tymi liśćmi bezpośrednio po zerwaniu, skutkuje tym, że mamy poszczególne gatunki herbat. Jednak są takie niuanse w tej całej procedurze postępowania z liśćmi herbaty, które zależą od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony. Właściwie powinna mieć im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną, która właściwie tam no, same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo, że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwonawy smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata Puerh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak, chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła. Więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata Oląg jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki blado-żółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko że różnica jest taka, że to jest właściwie taki, można powiedzieć, rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rooibos albo lapacho, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą. Ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego. Herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też owoców ziół. Herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko, będziemy mówić dzisiaj, mają mało wspólnego. Chociaż jako ciekawostka są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu. Tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to, co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas, również na tym etapie właściwie prowadzenia fermentacji i tego, jaki gatunek herbaty my kupimy, ma olbrzymie znaczenie i olbrzymi wpływ na skład chemiczny takiej herbaty. I tutaj kluczowe dla dalszej części naszego wykładu będą związki polifenolowe, których zawartość 5-6 razy jest większa w herbacie zielonej niż w herbacie czarnej. Inne związki, oczywiście skład też się różni, ale ta różnica nie jest tak drastyczna, już na pewno nie taka kluczowa, jak w przypadku innych. Przeprowadzono sondę na jednej ze stron portalu właściwie internetowej herbaciarni, sklepu z herbatami i kawami. Zapytano użytkowników ze względu na jakie właściwości herbaty oni ten napój piją. Okazało się, że 59,5% wszystkich ankietowanych zwróciło uwagę na właściwości przeciwutleniające danych herbat. Zdecydowanie ta odpowiedź prowadziła, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe opcje do zaznaczenia. Więc teraz trochę zatrzymamy się rzeczywiście nad tymi właściwościami antyoksydacyjnymi, ponieważ właściwie podczas każdego oddechu w naszym ciele powstają wolne rodniki. Im bardziej żyjemy w pośpiechu, im bardziej się stresujemy, im bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, to tych rodników produkuje organizm więcej. I to nie można powiedzieć, że to jest jakaś patologia, że to jest nienormalne zjawisko. To jest czysta fizjologia i zjawisko jest jak najbardziej okej. Kłopot jest wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z ich neutralizacją. Czyli jest brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą.
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Są właśnie przyczyna. No to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że Kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części. Więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze, są te związki polifenolowe, o których tak powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz. Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie, jest po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8 tysięcy. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy. Ich jest ponad 4 tysiące z tej grupy. One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębniony szereg innych grup flawonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt. A trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity. No ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy. Więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra taka, dlatego że są one zawarte w owocach i warzywach, w czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do poprawy

sztuce i musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1 pikrohydrazyl. I tu powinno Wam zapalić się Państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym, jest to modelowy rodnik. Modelowy dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe związane z reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w sprawdzaniu, w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły też polegający na tym, że właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Jest, dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nanometrów, ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku. No ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to ciężko się pozbyć tych innych związków. Więc tą procedurę robi się tak, że właśnie do fioletowego, metanolowego roztworu rodnika dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant. Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest 2 razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym, my oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać zdolności antyutleniające herbaty czarnej, jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielonej, to było ziel. Później jest rum, rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnią ma wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten typ sangria i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda folii na czokalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi. Kupuje się gotowy komercyjny odczynnik i też obserwujemy zmianę barwy z żółtej na niebieską. I ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno niewielu z Was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona, tą klasyczną żółtą i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto 3 rodzaje wody do parzenia. Wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH. Jak należy na nie patrzeć? Im większa zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej. Czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniające i podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda, czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony.
mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach.

0: magnezowych, o jonach wapniowych i one właściwie, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów metali i wtedy mamy taki kożuszek na herbacie, taką czasami taki nalot biały, to im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie i wtedy oczywiście jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą, więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy, tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. Sztandarowe związki polifenolowe to są wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy mówimy, porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ten proces aromatyzacji, on zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim i to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanu epigalokatechiny przy jednoczesnym wzroście zawartości innych związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale tak jak powiedziałam, na każdym etapie produkcji herbaty wszystko, co się z nią dzieje, ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej.
1: A przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych tych polifenoli jest mniej?
0: Ogólnie niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica, tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać, oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo jakieś wykryć, zobaczyć herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie. Tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apigeniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak jest, trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być. A tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie trzy, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2, no widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają. Nie da rady tak w ogóle.
2: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
1: Na suszonej, nie na świeżej,
0: na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku wraz ze wzrostem czasu parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, no, okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungqing, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia. Więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zhejiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście 6 próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie z tych ościennych, tak Jiangsu, Fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichuan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali i to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty? Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to mi ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe, niż by wynikało to z sumy. No więc, jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam dwie nieorganiczne, wybrałam dwie organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona, żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. Każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy. No my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną. Tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloksu, tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
1: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pan? No, tak. Także. Tak. Bo to tak, bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii. To delikatnie bledsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, tak, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak. Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. Nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Sparta.

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

Zatem to nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pach.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył i gdy szedł po gnoju,

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce, bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj koło tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył, natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją, ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki, na przykład teraz jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom. Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. Mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże, idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik. 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli. To potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy. Mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle. Ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne. No ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat. Też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to? owady tak długo, mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko. I to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no, już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no, maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada. I to dosyć znacząco spada po 3 latach. Jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek. Więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma. To proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem. To też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to dwa. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko o same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście, no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć. No, ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że przez gołębie to, że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych. No bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia, o ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko, myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć, no wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat, a sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren chociażby, to wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować, ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przy kunie. Bo my sobie tak wyobrażamy, jak na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego... On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot i to jest największy ze współczesnych 5 gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No to mamy 300 kg, potężne ciało, ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej, aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no, mogą żyć 10, 12, no, rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak. Słyszałem o psach, które.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie SRAFI.
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

radio, muzyka, pogoda. Minęła siódma. Czas na dzisiejszy poranek w Radio Grupa Trwa FM. Środa, 14 dzień października. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam, zaczynamy.

Halloween. Niewinna zabawa czy śmiertelne zagrożenie? Sklepy wycofują artykuły związane z przemocą. Po ostatnich niebezpiecznych incydentach z udziałem małoletnich, część sklepów wycofuje akcesoria na tak zwany Halloween, a w tym noże, topory, zakrwawioną odzież. Kościół katolicki od lat wskazuje na zagrożenie, które idą w tym dniu i przypomina, że to czas przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych. Po serii ataków i internetowych gróźb z ostatnich tygodni część sklepów wycofuje się ze sprzedaży halloweenowych akcesoriów. Zakrwawioną odzież, noże czy tasaki sieci podkreślają, że kierują się troską o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Psycholodzy wskazują, że problem leży głębiej w zaniedbaniu wychowania do wartości, podkreśliła dr Marlena Żurko. Elementem utrudniającym w ogóle kwestię wychowania są właśnie inicjatywy, które demontują tradycyjną naszą chęć do obchodzenia świąt i w wartościach, które są kultywowane u nas w Polsce, bo wychowanie do wartości jest elementem niezbywalnym, najważniejszym elementem wychowania, mówiła dr Magdalena Żurko. Halloween wywodzi się z celtyckiego pogańskiego święta, które ponad 2000 lat temu organizowano na terenach dzisiejszej Irlandii, Wielkiej Brytanii i północnej Francji. Celtowie wierzyli, że w noc z 31 października na 1 listopada zaciera się granica między światem żywych a umarłych. Obecnie przykładowo amerykańskie ulice zamieniają się wtedy w festiwal demonicznych kostiumów, profanacji świętych, symboli. Coraz częściej w Halloween obchodzone są także w Polsce. Taka forma rozrywki jest obca polskiej kulturze i wartości chrześcijaństwa, zwrócił uwagę ksiądz profesor doktor habilitowany Jacek Bramorski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. W kulturze chrześcijańskiej my jesteśmy piewcami życia, piękna i dobra, natomiast Halloween niestety akcentuje wartości zupełnie przeciwne. Powiedzielibyśmy, że promuje antywartości, jest przejawem antykultury, powiedział ksiądz profesor doktor habilitowany Jacek Bramorski. To świętowanie przemocy i zła, a także ryzyko otwierania drzwi do okultyzmu i magii, nawet w formie pozornie niewinnej zabawy. Dzieci łatwiej gubią granice między światem rzeczywistym, a światem gier i filmów. W takich warunkach żart z nożem w ręku może szybko przestać być żartem, zauważył ksiądz doktor. Proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza w Gdańsku. Banalizacja tego procesu jest niebezpieczna, ponieważ powoduje również szczególnie u dzieci i młodzieży rodzaj zabawy, że życie jest zabawą, a śmierć też jest zabawą, że odbieranie życia może być nawet czymś zabawnym, śmiesznym, jakby to była gra. Zarzuty za planowanie zamachu. Rzecznik rządu informuje o kolejnych groźbach. To już staje się śmieszne. Siłowe obalenie władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Tymczasem rzecznik rządu informuje o kolejnym planowaniu zamachu na rządzących, w tym na premiera i marszałka Sejmu. Prokuratorzy z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej po ponad 4 godziny przesłuchiwali 66-latka, który miał przygotowywać zamach na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Mężczyźnie postawiono zarzuty. Tych zarzutów jest 9. Pierwszy z nich, najbardziej doniosły, to czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Nie będziemy się wypowiadać na ten temat. Lekarze weterynarii protestują, chronią konsumentów, a miesiącami nie otrzymują wynagrodzeń. Od 15 lat bez waloryzacji stawek, zaległe wynagrodzenie, braki pieniędzy na funkcjonowanie inspektoratów. Urzędowi lekarze weterynarii alarmują, że system finansowania ich pracy wymaga pilnych zmian. Lekarze weterynarii protestowali w Kutnie, chcąc zwrócić uwagę na problemy systemowe, które od lat dotykają środowisko weterynaryjne. Tyle wiadomości w telegraficznym skrócie, 5 minut po 7, czas na prognozę pogody.

umiarkowany na zachodzie i w centrum, porywisty na obszarach podgórskich Sudetów w porywach do 60 km na godzinę, nad morzem dość silny w porywach do 70 km na godzinę, we wschodniej połowie kraju południowy i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze północno-zachodni. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej zobaczymy od 14 do 15 stopni. No i przydadzą się parasole. Wracamy za chwilkę.

Ten utwór zawsze jest aktualny. Spoglądamy w kalendarz, drodzy Państwo. Dzisiaj 14 dzień października, dzień nauczyciela, ale także 287 dzień tego roku i 42 tydzień roku. Przysłowie na dziś: gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Imieniny obchodzą Alan, Dominik, Fortunata, Małgorzata, Bernard, Gaja, Kalikst, Witalia, Gajusz, Fortunat, Gaudenty. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, dużo radości, dużo zdrowia, wszystkiego, co sobie wymarzycie, aby wam się spełniło, a dla wszystkich upominek muzyczne już za chwilkę. A dzisiaj w pierwszej godzinie naszego programu, jako że środa, dzień naukowy w Radiu Kuropatwa, choć ktoś może nam zarzucić, że za dużo jest treści,

jest tak cenione jak starszy brat, król metali, czyli złoto. A jak zwykle, drodzy państwo, zadecydowała ekonomia. Miedź jest znacznie tańsza w produkcji, a złoto rzadsze i nie ulega korozji. Zatem doskonale nadaje się na przykład na lokatę kapitału. Jak mówi przysłowie, mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Nawet i przysłowia podkreślają jego drugorzędną rolę. Mityczny wiek srebrny nastąpił po szczęśliwym wieku złotym i przyniósł ludzkości pierwsze, niestety, troski. Srebrny metal, no to jak wiemy, nagroda za drugie miejsce, ale sportowcy mawiają, że drugi to pierwszy przegrany. Więc, no, niestety, srebro nie ma łatwo w życiu. A jaka jest historia srebra? Srebro jest znane od tak dawna, jak jego rodzeństwo z góry i z dołu grupy 11, czyli od czasów prehistorycznych. To ciężki metal o gęstości 10,5 grama na centymetr sześcienny, a powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej zawiera go około 10 do minus 5% swojej masy. To jest 69. miejsce na liście rozpowszechnienia pierwiastków. Srebro występuje w postaci samorodków i tą drogą trafiło w ręce ludzi. Ponieważ jest kowalne, blaszki mają grubość tysięcznej części milimetra, a z 1 grama można wyciągnąć drucik o długości 2 km. Pamiętajmy, że ze złota więcej. Więc tutaj trudno nawet policzyć jego średnicę. Jest dość odporne chemicznie i topi się w temperaturze możliwej do uzyskania nawet w prymitywnym palenisku, czyli około 960 stopni Celsjusza. Już starożytni metalurgowie użyli go do produkcji ozdób, której to roli pozostaje do dnia dzisiejszego. Najstarsze znane wyroby jubilerskie mają wiele tysięcy lat, a i obecnie ceniona jest srebrna biżuteria, często z takim charakterystycznym nalotem nadającym powab wiekowości tej biżuterii. Drugim zastosowaniem była produkcja monet. Dzisiaj już nie obiegowych, lecz bardziej kolekcjonerskich. Ze srebra wykonywano kielichy, talerze i łyżki, a w zamierzchłych czasach ginie odkrycie, o czym zaraz jeszcze będziemy mówić, bakteriobójczych własności tego metalu. Gdy zauważono, że ludzi używających srebrnych naczyń nie trapią choroby przewodu pokarmowego. Stosowane jest to wysoce, spowodowane jest to wysoce toksycznym wpływem srebra na drobnoustroje. No i może, jak wiadomo, z popkultury również na wampiry. No tego nie sprawdzaliśmy, nie wiemy. A równocześnie niską toksycznością w stosunku do organizmów wyższych. Dawniej odkażano wodę, wrzucając do niej rozgrzane srebrne monety. A i dziś srebrny przedmiot umieszczony we flakonie przedłuży życie, no na przykład ciętym kwiatom. Już w starożytności samorodki srebra nie zaspokajały pobytu na ten kruszec. Oprócz nielicznych minerałów, surowcem okazały się rudy ołowiu, których występuje jako domieszka. Rzymianie jako pierwsi nauczyli się rozdzielać te dwa ważne metale i aż do średniowiecza było to główne źródło srebra. Dopiero odkrycie Ameryki z ogromnymi zasobami tego metalu spowodowało zwiększenie dostępności i spadek cen. Argentum. Czy kojarzycie państwo? Państwo. Argentum, Argentyna. Argentum, czyli srebro. Argentyna, srebro. W wieku XIX i XX srebro znalazło zastosowanie w powstałych wtedy w fotografii oraz w elektrotechnice, no i w elektronice. A za chwileczkę dowiemy się innych ciekawostek na temat tego wspaniałego srebrnego metalu. Ennio Morricone. Ennio Morricone, Monica Bellucci i Giuseppe Tornatore w temat filmu Malene.
No dobrze, wracamy do naszego srebra. Cóż to za magiczna moc w tym srebrze drzemie. O tym, że srebro to przede wszystkim kruszec, z którego powstaje piękna biżuteria, no wie każdy, ale jego dobroczynnych właściwości nie wszyscy są świadomi. Okazuje się, że srebro może pozytywnie wpływać na organizm człowieka. Odkryto je znacznie wcześniej niż żelazo i od tego momentu przede wszystkim dzięki znakomitym właściwościom mechanicznym jest wykorzystywane w wielu wyrobach. Z czasem ci, którzy korzystali ze srebrnej biżuterii, naczyń czy monet, przekonywali się, że obecność srebra w ich życiu zdecydowanie wpływa na poprawę ich samopoczucia i zdrowia. Zatem, czy ten metal naprawdę zawiera lecznicze właściwości? Srebro zakorzenione jest w naszej kulturze jako symbol zdrowia i czystości. Srebrne kule i krzyże chroniły przed siłami nieczystymi. Zwykłe wino pite ze srebrnych pucharów stawało się eliksirem zdrowia, a srebrna zastawa w szlacheckich domach pełniła nie tylko funkcje estetyczne, ale i chroniła przed chorobami. Nawet nasze babcie i prababcie wkładały srebrną łyżeczkę do szklanki z mlekiem, aby przez noc nie skwaśniało. Czyli co? Skarb pierwszej potrzeby? Woda? Dzięki temu skarbowi, któremu istnieje życie, przy wodzie powstawały osady i miasta, a z jej powodu toczyły się wojny. Niezbędna do trawienia, rozpuszczania, wchłaniania i przenoszenia składników pokarmowych w naszych organizmach. Wody potrzebujemy do równowagi elektrycznej komórek, regulacji temperatury, smarowania stawów i błon śluzowych naszych ciał, a także utrzymywania ich właściwej wagi. Woda jest podstawowym składnikiem komórek, tkanek i płynów ustrojowych. Ponad 70% naszych ciał stanowi właśnie ona. By wyliczyć jedynie kilka, ślina i sok żołądkowy zawiera 99,5% wody, krew 90,7%, a mózg to 80% wody. A dlaczego o tej wodzie mówię? Zaraz dojdziemy do tego. Wydalanie wody przez nerki, jelita, płuca, skórę utrzymuje odpowiednią równowagę w organizmach. Codziennie wydalamy jej około 3,5 do 4 litrów. Musimy więc ją uzupełniać. Środowisko jest jednak tak skażone, że pita przez nas dla utrzymania się przy życiu woda często jest szkodliwa dla naszego zdrowia. Może znajdować się w niej ponad 1000 trujących chemikaliów, tak groźnych dla żywych organizmów jak ołów, chlor, czy chociażby zwykła rdza pochodząca ze skorodowanych rur. W wyniku nasycenia wody srebrem powstaje, no nie powiem, że eliksir zdrowia, ale tak można to określić, o właściwościach bakteriobójczych i uzdrawiających. Tak skuteczny, że stosowany nawet w programach, moi drodzy, kosmicznych. Astronauci piją wodę nasyconą właśnie srebrem. A co było w historii z tym srebrem? No to zaraz Państwu opowiem, ale najpierw posłuchamy chwilę muzyki. Ktoś to nam zagra, może da odmiany. Dzisiaj taka muzyka troszeczkę inna. Ziggy Marley i Positive Vibration. Tak, Ziggy Marley, Positive Vibration, pozytywne wibracje. Może srebro też ma pozytywne wibracje, nie wiem. Wracamy do naszego srebra. Srebro w historii, moi drodzy. Co tutaj było w starożytności? Później, otóż, posłuchajmy. Srebro w historii. Wrzucanie srebrnych monet do konwi z wodą praktykowano już w starożytności. O tym, że woda przechowywana w srebrnych naczyniach jest znacznie dłużej przydatna do użytku, przeczytać można było w świętych pismach różnych kultur. Biblii, Koranie. Historyk świata antycznego Herodot podaje, że w V wieku przed naszą erą król perski Cyrus pił wodę przechowywaną w srebrnych naczyniach. Z indyjskich ksiąg religijnych wynika, że dla odkażania wody wrzucano do niej srebrne przedmioty, a znalezione w gruzach świątyni w Bohkatskale, dawnym mieście świątyni Hettus w Azji Mniejszej,
gliniane tabliczki z pismem klinowym przedstawiają rysunki napełnionych wodą dzbanów. Nie była to zwykła woda. Jeśli ryto jej wizerunki na świętych tabliczkach, wzmianki o napełnionych wodą srebrnych naczyniach znajdujemy także w zapisach faraonów na ścianach świątyń. Persowie w swoich świątyniach konwie z wodą w kolorze czarnym umieszczali obok świętych posągów. W okresie rozkwitu greckiej magii w świątyniach uzdrawiaczy, na przykład w Tebach, świątyni Horusa w Egipcie, świątyni Wenery w Rzymie, gromadzono wielkie ilości srebra, które rozgrzawszy w ogniu wrzucano do kadzi z wodą, dzięki czemu doprowadzono w prymitywny sposób do zwiększenia stężenia jonów i cząsteczek srebra w wodzie. W czasie starożytnych obrzędów Hetytów nad Eufratem i Tygrysem przybyłym na doroczne obrzędy urodzaju kapłanom obmywano nogi wodą przechowywaną w srebrnych naczyniach pod zamknięciem. Kapłanki czyniące tę powinność wpierw myły dłonie wodą z dodatkiem siarki. Egipcjanie i Chaldejczycy do tego stopnia wierzyli w działanie srebra, że nawet wkładali je zmarłym do grobowców. Czarki ze srebrną wodą umieszczone w zasięgu ręki miały im pomóc dostać się do nieba. No takie wierzenia mieli. Dziś wiemy, że srebrna woda skutecznie odstrasza robactwo. Srebrnej wody używało wielu cesarzy rzymskich, a była to wielka tajemnica ich nadwornych magów. Bacznie strzeżona, by nikt ze śmiertelnych, w cudzysłowie, jej nie poznał. Słowiańskie plemiona także znały tajemnicę srebrnej wody. Serbowie i Cyganie w swych koczowniczych wozach wozili wodę w naczyniach o kształcie karafki z wydłużoną szyją i odejmowanym dnem, przez które wkładało się tak zwaną srebrną duszę. Cygańska starszyzna paliła fajki na cybuchach tak długich, że sięgały brzucha. No to zależy jeszcze, kto miał gdzie brzuch. Miejsca, przez które przechodził dym, a w szczególności ustniki fajek, okute były srebrem, by srebro rozpuszczone w sinie neutralizowało szkodliwy wpływ dymu tytoniowego na organizm. Serbowie w swych domach trzymali srebrne naczynia napełnione wodą. Częstowali nią zatrzymujących się zmęczonych kupców, kwestujących mnichów, grajków, wędrowców i innych. W Grecji już w bardzo odległych czasach w magnackich domach posługiwano się naczyniami ze srebra, rezygnując ze złotych. Indianki z Ameryki Południowej częściej nosiły w uszach ozdoby ze srebra niż ze złota, a bezpośrednio po przekłuciu uszu do dziś obowiązkowo zakładamy srebrne kolczyki. Z wielowiekowych doświadczeń wiemy, że srebro daje całkowitą gwarancję szybkiego gojenia się ran, co w całej rozciągłości potwierdzają dzisiejsze badania wielu naukowców, jak i firm farmaceutycznych. Za czasów cara Mikołaja Romanowa w jednym z klasztorów prawosławnych w Kijowie było źródełko wody leczniczej. Przybywały tam tłumy chorych, sparaliżowanych i okaleczonych. Woda z tego źródła przywracała wzrok, goiła rany i wrzody, także wewnętrzne. Leczyła chore oczy, zapalenia uszu, głuchotę, choroby kości, a nawet trąd. Przy pogłębianiu studzienki, z której czerpano źródlaną wodę, natrafiono na olbrzymie naczynie ze srebra. Uznając je za święte, z powrotem umieszczono je w wodzie, bowiem zakonnicy znali lecznicze działanie srebra. Napoleon Bonaparte wszędzie woził z sobą naczynie, z którego pił wodę, nie używając ani innych naczyń, ani innej wody. Tajemnicze naczynia Napoleona było podobne do cygańskiej karafki. Wiele lat chorując na raka gardła, zmarł dopiero w kilka lat po utracie pod Moskwą tego naczynia, nie znając zawartej w nim tajemnicy alchemika. Baśnie i legendy ujawniają prawdy oparte na doświadczeniach.
cudowne właściwości srebra sprawiają, że monety srebrne są najbardziej higieniczne, gdyż giną na nich bakterie. Od dawien dawna do nowo wykopanej studni wrzucano srebrne pieniążki. Według starych legend woda wówczas jest czysta i nawet gdy panuje zaraza, można ją pić bez obaw. Krzyżacy na przykład, kopiąc studnie w warownych zamczyskach, zawsze wrzucali do nich srebro. Także wodę w kadziach, stojących w przeciągach, poddawali działaniu srebra. Niezwykłe właściwości srebra sprawiają, że zwykła woda w kontakcie ze srebrem nabiera uzdrawiających moc. Działanie srebra badano przez wieki i niemożliwe jest ustalenie, kiedy je zapoczątkowano. Ze starszych zapisów dowiadujemy się, że dawni chirurdzy przy operacjach posługiwali się właśnie srebrnymi, a nie złotymi narzędziami, ponieważ srebro gwarantowało, że rana nie zostanie zakażona. Obecnie używamy, no nie wiem, czy z ubóstwa, czy z wygody, nikiel i chrom, a one już tego nie gwarantują. W czasach bliższych współczesnym szeroko stosowano srebrną zastawę stołową, a noszenie lasek ze srebrnymi gałkami, trzymano je przecież w dłoni, zapobiegało powstawaniu chorób kości i opóźniało starzenie się. Nawet stoliki do gry w karty wykładano srebrem, by przynosiły właścicielom szczęście w grze. Także srebrne ozdoby w zaprzęgach koni gwarantowały zdrowie zarówno zwierzęciu, jak i obrządzającemu go gospodarzowi. To tyle historii, srebro w historii, a za chwileczkę zobaczymy, co srebro potrafi zrobić teraz. Tak, Adele, temat z filmu Skyfall. O, wracamy do naszego srebra, teraz już bardziej współcześnie. Liczne doświadczenia dowodzą, że nawet słaby roztwór srebrnej wody działa leczniczo, oczyszcza wodę, zwalcza choroby zakaźne, zabija zarazki wszelkich epidemii, także glony jednokomórkowe. Jednak na naukowe potwierdzenie wpływu srebra na przedłużenie świeżości wody czekaliśmy aż do XIX stulecia. Kiedy to szwajcarski biolog Karol von Nageli dowiódł glonobójczych i bakteriobójczych właściwości niektórych metali. Najsilniej na mikroorganizmy działają właśnie srebro i miedź. Działanie tych metali polega na niszczeniu glonów, bakterii i wirusów w katalitycznym procesie kontaktowym, zachodzącym w wyniku oddziaływania śladowych ilości rozpuszczonego w wodzie metalu. Nageli nazwał to efektem oligodynamicznym, a do jego opisania w połączeniu słów katalik i oligodynamik utworzył terminy katadyn i katadynowanie. Wykryty przez uczonego efekt zyskał praktyczne zastosowanie dopiero po roku 1920, kiedy to niemiecki fizyk Georg Krause opracował technologię otrzymywania drobnopostaciowego srebra o dużej powierzchni czynnej cząsteczek, czyli tak zwane nanocząsteczki. Jednak nadal poszukiwano szybszego i efektywniejszego sposobu nasycenia wody srebrem, gdyż metody Greków, a wcześniej Hetytów i Persów obecnie były nie do przyjęcia, bowiem przy przemysłowym wytwarzaniu wody ze srebrem szybkość naturalnego rozpuszczania srebra była zbyt mała, aby gwarantować dostateczną wydajność produkcji w celach handlowych. W Szwajcarii rozwinięto i szeroko rozpropagowano różne metody dezynfekcji wody z wykorzystaniem srebra. Jedna z nich polega na nałożeniu cienkiej warstewki drobnopostaciowego srebra na ceramicznie wypełnionym filtrze do wody. Filtry tego typu stosowane są do usuwania zawiesin drobnych cząsteczek o średnicy mniejszej niż pół mikrona, czyli większość drobnoustrojów, drożdże, pleśnie i bakterie
Podczas filtrowania mają one kontakt ze srebrem i są dodatkowo inaktywowane, tak więc oprócz filtracji następuje także dezynfekcja. Według takiego wzoru srebro plus bakteria, wychodzi z tego srebro plus martwa bakteria. Martwe bakterie zatrzymywane były w filtrach i nie mogły już stanowić zagrożenia. Włoski chemik Cecil zaproponował sterylizowanie i nasycanie wody srebrem, zatapiając w niej zamiast płytek srebra zwoje cienkiego drutu. Efekt był osiągany już po kilku godzinach, a niemiecki badacz Hans Krause, a następnie uczeni radzieccy Moisiejew, Ugłow, Łazarow i Dmitriew oraz inni do nasycania wody srebrem rozkładali je na wielkich powierzchniach wody. Jony srebra działały na wodę, łącząc się z tlenem na jej rozległej powierzchni dużo szybciej jednak i ten sposób nie był efektywny. Nasycenie wody srebrem wciąż nastręczało trudności, aż do czasu, kiedy to młody radziecki uczony Leonid Akulski wykorzystał do tego celu elektryczność. Procesem można było już kierować, a nasycanie wody trwało zaledwie kilka minut. Przyrząd swój nazwał jonatanem. Tak więc srebrować, nasycając jonami srebra wodę, można. Na trzy sposoby. Pierwszy, w wyniku jej kontaktu z metalicznym srebrem. Drugi, elektrolitycznie, czyli elektrokatadynowanie, poddając wodę działaniu prądu elektrycznemu za pomocą srebrnych elektrod. No i trzeci sposób, rozpuszczając w wodzie sole srebra. Wszystkie te metody prowadzą do wzrostu stężenia srebra w wodzie i mogą być stosowane alternatywnie. A za chwileczkę dowiemy się jeszcze jednej ciekawostki o srebrze, ale najpierw posłuchamy sobie może... A może coś po hiszpańsku, skoro Argentum to srebro, Argentyna, Hiszpania. W Hiszpanii akurat, w Argentynie akurat nie mówią. No dobrze, po hiszpańsku. No tak, po hiszpańsku mieliśmy tutaj dzisiaj jeden z utworów, a teraz jeszcze spójrzmy chwileczkę na to, na działanie srebra. Tak jak już wspomniałem, srebro było używane od niepamiętnych czasów. Już 1000 lat przed naszą erą srebra używano m.in. do dezynfekcji i zachowania trwałości wody pitnej, o czym teraz Państwu mówiłem. Sam Hipokrates określił srebro jako metal szlachetny, posiadający właściwości uzdrawiające i zapobiegające wielu chorobom zakaźnym. Jednak stosowanie srebra w medycynie jako miejscowego środka przeciwbakteryjnego nie było znacząco rozpowszechnione aż do końca wieku XIX. W 1884 roku niemiecki położnik Krede, tak się nazywał, używał 1% roztworu azotanu srebra, by wyeliminować ślepotę spowodowaną przez infekcję po porodzie u noworodków. W 1920 roku w Stanach Zjednoczonych agencja FDA, czyli Food and Drug Administration, zatwierdziło srebro koloidalne do leczenia ran. Srebro w różnych stężeniach jako azotan srebra było wykorzystywane do leczenia ran po oparzeniach. W 1940 roku po odkryciu penicyliny i rozpoczęciu ery leczenia antybiotykami zastosowanie srebra w leczeniu zakażeń bakteryjnych zostało w znaczący sposób zmarginalizowane. Może to źle? Dopiero w 1964 roku Moyer i jego współpracownicy ponownie opublikowali efekty użycia 0,5% roztworu azotanu srebra w leczeniu trudno gojących się ran po oparzeniach, co na nowo spowodowało zainteresowanie lekarzy i naukowców srebrem.
Cztery lata później, w 1968 roku, została wprowadzona do leczenia maść zawierająca 1% sulfadiazynę srebra, która do dzisiaj jest jedynym z wiodących leków o właściwościach antybakteryjnych, wykorzystywanych w leczeniu ran oparzeniowych i infekcji skórnych. Sulfadiazyna srebra jest nieprzerwanie stosowana w medycynie od 4 dekad. Związki srebra, czy to metalicznego, czy koloidalnego, czy jonowego, czy w formie nanocząsteczek, są przebadane i wykorzystywane w medycynie szerzej niż jakikolwiek inny metal szlachetny o właściwościach przeciwbakteryjnych. Srebro jonowe wykazuje działanie bakteriobójcze, m.in. wobec bakterii takich jak E. coli, S. aureus, Pseudomonas i tak dalej, i tak dalej. Oraz grzybów Candida albicans, Candida glabrata i stanowi alternatywną metodę leczenia w czasach, gdy skuteczność powszechnie stosowanych antybiotyków i chemioterapeutyków jest coraz bardziej ograniczona. Obecnie ściera się wiele poglądów dotyczących bakterio i wirusobójczych właściwości srebra oraz jego wpływu na organizm człowieka. Spora grupa naukowców twierdzi, że istotny wpływ na odporność organizmu ludzkiego ma tylko srebro jonowe w postaci soli srebra rozpuszczonych w wodzie. Druga, mniej liczna grupa sugeruje, że tylko srebro w postaci metalicznej, nanocząsteczkowej ma takie właściwości. I tutaj należy sądzić, że obie grupy mają rację, a wielkość wpływu na organizm wynika z samych potrzeb organizmu. Bezsprzeczne jest jednak to, że srebro metaliczne, nierozpuszczalne w wodzie, występujące w postaci drobnych, mikroskopijnych cząstek poniżej 50 nanometrów, działa bakteriobójczo i zapobiega wielu stanom zapalnym, szczególnie w gojeniu się przewlekłych, rozległych ran. Jednak dowiedzone jest również, że srebro w postaci jonowej również korzystnie wpływa na łagodzenie zaburzeń w funkcjonowaniu naszych organizmów. W 1964 roku Moyer i współpracownicy informowali, że efekty użycia 0,5% roztworu azotanu srebra w leczeniu trudno gojących się ran po oparzeniach, co potwierdza korzystne działanie również srebra jonowego. 4 lata później, w roku 68, została wprowadzona do leczenia maść zawierająca 1% roztwór sulfadiazyny srebra i jest to główny lek o właściwościach antybakteryjnych. Tyle na dziś, drodzy Państwo, o srebrze, o jego tajemnicach i o tym, do czego jest stosowane. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem, a zaciekawiłem tym metalem. Zatem dziękuję bardzo za uwagę i życzę Państwu spokojnego wieczoru, spokojnej nocy. Do usłyszenia jutro o godzinie 7 na wiadomościach i na prognozie pogody, a później na całym bloku porannym od 7 do 9.10. No i rzecz jasna, zapraszam na cały program.

muzyka, pogoda. Muzyka, rachmina godzina. 8:00, czas na dzisiejszy pogodowy komentarz, zapraszam. Tak, w ciągu minionej nocy od zachodu nad Polskę nasunęła się płytka Zatoka Niżowa z frontem związana z wtórnym ośrodkiem niżowym znajdującym się obecnie nad Szwecją. W rezultacie ciśnienie spadło, choć jego wartość pozostaje stosunkowo wysoka i wynosi w tej chwili 1018 hektopaskali, a na południu nawet 1028. Jednocześnie wzrósł gradient baryczny, czyli różnica ciśnienia, szczególnie w północnej części Polski, co przełoży się na wyraźnie silniejszy wiatr. W kolejnych godzinach Zatoka Niżowa ze strefą frontową będzie stopniowo przemieszczać się na wschód i do nocy przesunie się nad kraje bałtyckie oraz nad Białoruś, a sam ośrodek niżowy przemieści się natomiast z nad Szwecji nad Bałtyk, gdzie wraz ze wzrostem ciśnienia w jego centrum zacznie stopniowo się wypełniać. Nieco inaczej wygląda sytuacja w wyższych warstwach troposfery. W górnym polu geopotencjału nad północną częścią kraju nasunie się Zatoka Niżowa wypełniona chłodną masą powietrza i tutaj w jej obrębie dojdzie do wyodrębnienia się zamkniętego środka niżowego, tworzącego oddzielny, taki odcięty górny niż, w którym chłodne powietrze pozostanie odizolowane od głównego obszaru chłodu w wyższych partiach troposfery. Zatem frontem napływać będzie chłodniejsza masa powietrza, jednak nadal nieco cieplejsza od tej, która zalegała nad Polską jeszcze do wczoraj. Oznacza to, że pomimo obecności chłodnego górnego niżu, temperatura przy powierzchni będzie mogła nawet nieco wzrosnąć. Taki układ warunków przyniesie nam kolejny dzień z dużą ilością chmur, opadami deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj nieco wyższa niż wczoraj. Najchłodniej będzie na wschodzie kraju, gdzie utrzymujące się zachmurzenie frontowe ograniczy dopływ promieniowania słonecznego. Wzrost temperatury do około 10-12 stopni. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 13 do 15, a najcieplej zapowiada się na południowym zachodzie, gdzie temperatura może wzrosnąć do 16 stopni. Wraz ze wzrostem gradientu barycznego i przemieszczaniem się zatoki układu niżowego wiatr będzie stopniowo przybierać na sile, zmieniając kierunek z południowo-zachodniego na zachodni i północno-zachodni na przeważającym obszarze. Dzisiaj porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę. Tyle, drodzy Państwo, dzisiejszego pogodowego komentarza. No ciepły mamy ten październik jak na razie. Co będzie dalej? No na pewno się ochłodzi zdecydowanie, bo to już oglądaliśmy prognozy długoterminowe. One co prawda mają sprawdzalność na poziomie 50%, no jak to albo będzie, albo nie będzie, ale mimo wszystko pokazują też, że tendencja, no jak to w październiku w tej chwili, dzisiaj dzień jest tak samo długi jak 26 lutego, no wtedy cieszymy się już z napływającej, przybywającej wiosny. No ale teraz cieszmy się jesienią. A już za chwilkę Kuchnia Świętej Hildegardy.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. No i cóż, od razu przechodzimy do gotowania i Łukasz,
1: dzisiaj mamy tu mnogość produktów, jak tak patrzę,
0: no właśnie.
1: Ile ja tu nastawiałem, ale tak naprawdę robimy dzisiaj pierogi. Każdy lubi w Polsce pierogi.
0: Lubi?
1: Nie ma takich, którzy nie lubią pierogi. Jedni lubią z mięsem, inni z serem. A my dzisiaj robimy z cieciorką, ale nie tylko cieciorka. Do tego dodamy jeszcze mąkę migdałową. Hildegarda by była zadowolona.
0: Bardzo, migdały zawsze.
1: I stwierdziłem, że dodam jeszcze upieczone jabłko.
0: Co ty na to? Jabłko też, wiesz, Hildegarda bardzo lubi.
1: Tak?
0: Nawet w formie surowej, więc to jest bardzo taki typowy dla jej kuchni.
1: Ale żeby zrobić pierogi, no to trzeba zrobić ciasto najpierw.
0: No i to jest moja pięta achillesowa.
1: Moja też była do kiedyś, ale odkąd poznałem przepis na ten rodzaj ciasta, co teraz robimy, od tej pory naprawdę lubię je robić. Żeby to zrobić, mamy mąkę orkiszową, woda, odrobina masełka. To wszystko musi nam się zagotować, ponieważ to ciasto musi być zaparzone. To
0: no
1: jest bardzo istotny element.
0: I właśnie te
1: odrobinę
0: twoje
1: soli.
0: Kocham.
1: Tak?
0: Tak, po prostu zachwyciłam się. Nie rozwalają się, nie rozklejają. W ogóle ciasto jest tak przepyszne, jak samitne.
1: Można ich zrobić raz i zamrozić na przykład, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: I później sobie wyjąć, kiedy się ma ochotę, odgrzać i z przyjemnością zjeść. Dodaliśmy odrobinę soli, czekamy, aż tutaj nam się zagotuje woda z masłem. Tutaj potrzebujemy 250 ml tej wody i do tego jest 125 g masełka, nie? Na pół kilograma mąki.
0: Masełko jak najbardziej Hildegarda poleca. Oczywiście uważamy osoby, które mają zbyt dużo kilogramów. Ostrożnie.
1: Ale u nas takich nie ma.
0: Nie ma. Mąka, to jest ciekawe u Hildegardy, proszę Państwa, że ona o pszenicy zwyczajnej mówi, że w zasadzie w formie takiej oczyszczonej, czyli niepełnoziarnistej, nie działa prozdrowotnie, natomiast zupełnie inaczej z orkiszem, czyli te mąki z przemiału jaśniejszego, czyli 630-400, też jest prozdrowotna i też będzie nas odżywiać.
1: Woda nam się gotuje, za chwilę masełko musi się rozpuścić, bo nie może być w kawałku.
0: Tak jest.
1: Ja w międzyczasie przesypię sobie cieciorkę.

0: Ja zrobię sobie miejsce po prostu na desce. Trzeciorka nie może być odcedzona całkowicie, bo by była za sucha.
1: Za sucha, czyli jest ugotowana i z sosikiem.
0: Jest ugotowana, jest trochę tej wywaru z tego gotowania. Mamy to, o co nam chodzi, czyli rozpuszczone masło w wodzie. I takim wrzątkiem zalewamy naszą mąkę. Tylko jedna uwaga, nie wkładamy tam ręki. To mimo wszystko jest wrzątek.
1: Aż by się chciało, tak?
0: Aż by się chciało, aczkolwiek na pewno bylibyśmy niezadowoleni z tego powodu.
1: Potrzebne byłoby nam siebie lniane
0: dlatego trzeba,
1: do oparzenia.
0: Tak?
1: Tak, Hildegarda,
0: a dlatego
1: ma świetny pomysł.
0: Trzeba to, wiesz, zarobić na razie przy pomocą łyżki tak naprawdę, tak? Dopiero jak troszeczkę straci tą temperaturę, proponuję wsadzić tam łapkę. Już sprawdziłem jako kucharz.
1: No.
0: Wsadzę tam ręce.
1: Wsadzisz.
0: Ale jeszcze inny.
1: Ale ostrożnie.
0: Tak, ostrożnie, ostrożnie. My podobno mamy trochę bardziej wyparzone ręce.
1: Tak,
0: nie?
1: Ja też to zauważyłam. Już są zahartowane.
0: I po prostu straciliśmy czucie. A jajka dodamy dopiero w momencie, kiedy to ciasto jakby straci trochę temperatury, ponieważ jajko się bardzo szybko ścina. Jakbyśmy dodali zbyt gorącego ciasta, jajko nam się zetnie i damy tak, to tak, jakbyśmy dodali jajecznicę.
1: No jasne, oczywiście.
0: To jest bardzo ważny element.
1: Tak. Jajeczko Hildegarda, no z tym troszkę jest taka sprawa niełatwa, skomplikowana, bo Hildegarda mówi, że jajko zaśluzowuje nas, a szczególnie jak je ugotujemy na twardo. Samo żółtko jest dużo lepiej strawne, natomiast
0: mamy same żółtko.
1: Tak, i tutaj mamy samo żółtko, natomiast ono może nas zaśluzowywać, czyli też zakwaszać. Nawet takie tabele kiedyś były podawane, że jajko może bardziej nas zakwasić niż mięso. To jest ciekawostka. Jak się doczytałam, to byłam zdziwiona, ale właśnie ten śluz, którym my, Polacy, też mamy problemy, bo żyjemy też w takim klimacie
0: Nie bój się, tak. Ja tak chciałem delikatnie, a to od razu...
1: A od razu palucha. Takim właśnie umiarkowanym i tej wilgotności jest dużo u nas. I jeszcze jak jemy dużo nabiału, dużo cukru, to wszystko nas zaśluzowuje. Więc z jajkiem ostrożnie, szczególnie osoby, które mają tendencję do gromadzenia śluzu.
0: Ono już troszeczkę ostygło. Teraz możemy dodać jajeczko i zarobić razem z jajeczkiem.
1: Tak jest. Czyli to jeszcze jest ciepłe, ale już nie jest gorące.
0: Ale już nie jest takie gorące. Tak, ono już wytraciło tą temperaturę. Więc jajeczko, hyc.
1: Ale jaki piękny kolor masz tych jajeczek.
0: No, bo ja mam od szczęśliwych kurek.
1: Od szczęśliwych kurek. No właśnie chciałam powiedzieć, że to są takie chyba...
0: Pęte jestem.
1: Naturalne, naturalne jajeczka.
0: Chłopak ze wsi.
1: Nie tak jak na seksmisji odkręcanej w proszku.
0: Ciasto wyrabiamy, aż będzie miał jednolitą konsystencję, nie? Tak jak tutaj mamy.
1: Tak.
0: Nie? Jak nam troszeczkę będzie za rzadkie, bo dodaliśmy żółtko, podsypaliśmy troszeczkę mąki, tak?
1: A powiedz mi, ile to mniej więcej tak się wygniata, żeby z 15 minut?
0: Nie, bo można zaciągnąć ciasto, więc to ciasto tylko, aby wgnieść to jajko,
1: odkładamy.
0: Mamy, zobacz, dotknij teraz.
1: Ale jakie elastyczne.
0: Mamy bardzo elastyczne, odkładamy ciasteczko, przykryjemy na chwilę tylko, żeby nam nie obeschło. Robimy teraz farsz. Mamy cieciorkę, mąka migdałowa.
1: No ja bym nie wpadła na takie połączenie.
0: Ja wpadłem tuż przed programem.
1: Świetnie.
0: A dodaję po to, bo sama cieciorka ma taką strukturę dosyć szorstką, tak? Jak dodamy te migdały, troszeczkę nam to wszystko sklei. A jeszcze bardziej sklei nam jabłuszko które nam się w tym wszystkim weźmie.
1: Bo są pektyny i one
0: i rozklei troszeczkę,
1: fajnie
0: tak?
1: To zbierać.
0: To będzie taka masa, nie? Jabłka dajemy tyle, co potrzeba, czyli teraz już chyba będzie dobrze. Też upieczone jabłko, też trochę skórki, nie? Żeby troszeczkę to jeszcze podbić.
1: Tak.
0: I tutaj ja bym dodał przygotowane już odrobinę curry. I troszeczkę podostrzymy jeszcze galgant. Powiem tak uczciwie, że tego w pieróg byłoby ciężko wsadzić, ponieważ ma taką strukturę nieciekawą, tak? Więc będziemy musieli użyć blendera.
1: Tak jest. No właśnie, curry, czyli kurkuma, bardzo, bardzo też popularna ostatnio i medycyna klasyczna też przypisuje kurkumie bardzo dużo właściwości prozdrowotnych. O.
0: nie może to być zbyt płynne.
1: Tak.
0: Będzie nam podciekało, nie?
1: Związać te składniki.
0: Daliśmy tutaj migdały. Mhm. Więc te migdały będą troszeczkę będzie nam to wiązało, tak? My jajka nie będziemy dodawać. Można by było dodać jakieś żółtko. Wtedy by nam bardziej to ściągnęło. Nasze pierogi po ugotowaniu będą bardzo luźne w środku, ponieważ tu nie ma nic, co by nam związało.
1: Tak, związało.
0: Jakby nie chcemy, żeby były takie sztywne.
1: No właśnie.
0: No, ostrość już jest. Jeszcze odrobinę soli. W międzyczasie włączamy wodę.
1: Tak.
0: Wodę troszeczkę osolimy. Bo jak nie osolimy wody, woda wyciągnie nam wszystko z tego ciasta, bardzo byłyby mdłe te nasze pierogi. No. Ciasto było przykryte, żeby nie obeschło. Można to przykryć ręczniczkiem, lnianym, czy na chwilę papierowym. Nie wkładajmy do lodówki, jak chcemy to robić od razu.
1: To nie trzeba.
0: W takim miejscu sobie postoi. Jest gotowe.
1: Czyli tu też można różne wariacje tej cieciorki robić, prawda? Bo to różne pestki, orzechy można dodawać. Więc to jest też inspiracja, pomysł,
0: tak
1: natomiast
0: jest.
1: Co kto lubi. Zamiast migdałów możemy dodać orzechy, możemy pestki słonecznika. Też tutaj będziemy uzyskiwać z tych pestkowców i z nasion cynk, selen. Naprawdę te mikroelementy, które nam są potrzebne, a których w polskiej glebie brakuje.
0: Lekko podsypujemy ciasto, żeby nam nie przywarło do stolnicy. Można użyć też jakiejś maszynki.
1: A tutaj stolnica,
0: stolnica, tak jak to babcia robiła.
1: No właśnie.
0: Od lewa do prawa. Idziemy. No, trochę czasu zajmuje, no i na pewno robi spory bałagan. Ale warto czasami pobrudzić paluszki, żeby zjeść coś naprawdę dobrego i sprawdzonego, nie?
1: Tak.
0: Bo nikt takiego ciasta wam nie zrobi, jakby se sami nie zrobicie. Z kilograma takich pierożków wyjdzie wam 100. Przebadane już to jest.
1: 100 pierogów, no
0: proszę.
1: Z
0: kilograma, ale przy użyciu mniej więcej takiej wielkości, nie? Ciasto pierogowe ma to do siebie, że można to przerobić. Oczywiście nie w skończoność, tak, że będziemy przerabiać, bo im więcej przerabiamy, tym więcej dajemy do tego mąki i to się staje twardsze.
1: Tak, twardsze. Tak?
0: Zaczynamy składać pierożki. Tego farszu nie za dużo, bo on musi nam tutaj jakby zmieścić się, nie wypływać. Te pierogi muszą być dobrze zamknięte, bo inaczej
1: się rozkleją w gotowaniu.
0: Się rozkleją, a my tego nie chcemy. Tu już trochę przesadziłem. Każda gospodyni ma swój charakter lepienia pierogów. Mój jest taki, ja to tak o. Nie robię tego jak pani tylko szybko zawija. Ale dla mnie jest istotne, że pierog ma stać. Ciasto jest bardzo elastyczne,
1: przez to
0: można łatwiej to formować.
1: Wiesz, ja takie pamiętam, robiłam.
0: No i widzisz, jakie ładne?
1: Ale wzorki takie, jak to jakieś tam później robiłeś cuda i ma stać.
0: No. O,
1: to jeszcze muszę popracować nad tym.
0: No, trzeba wiedzieć, a to ważne, żeby dobrze skleić,
1: tak.
0: Bo ten farsz ma zostać w pierogu.
1: Zaraz go poprawię.
0: A nie ma tu, tylko troszeczkę mocniej ściśniemy. To ciasto, jeżeli jest ciupkie grubsze, ono też łatwiej zatrzyma nam tego pierożka.
1: No właśnie, bo widzę, że to ciasto nie jest takie cieniutkie.
0: Nie.
1: Niektórzy lubią takie cienkie, ale one się później rozpadają w gotowaniu.
0: Ale te cienkie, wiesz, lubią jak mają słabe ciasto, a my mamy dobre ciasto.
1: A, no tak.
0: I ono jest naprawdę bardzo delikatne i ono nie przeszkadza. To nie będzie jak buła.
1: No.
0: Tylko będzie naprawdę przyjemnie się jadło, nie?
1: To co, wrzucać już?
0: Poczekaj jeszcze chwilę, zrobimy teraz szybką, jeszcze taką sałatkę. Użyjemy selera naczowego i go podgrzeję, poddam obróbce termicznej i użyję do tego też buraka. Pokroimy trochę drobniej niż ostatnio.
1: Kosteczka.
0: Tak, ale taka nieregularna, nie? Dobrze, mamy buraki, mamy selera. Podgrzewam sobie tutaj garneczek, leciutko to podsmażymy, dodamy do tego trochę szpinaku, a później ugotowane w to damy pierogi. Powoli wkładamy pierogi do gotowania. Woda musi się gotować, ale nie ma wrzeć, nie?
1: Tak, tak.
0: Bo one nam zaraz ta siła wody nie rozwaliła nam tego wszystko. A jak wkładamy pierogi, one teraz są totalnie surowe, trzeba bardzo delikatnie poruszyć, nie? Mhm. Żeby jak dotknęły dna, żeby do tego dna po nie prostu przywarły. Nie przywarły. I teraz też je zostawiamy w spokoju i one się troszeczkę
1: gotują.
0: A ja no, odrobinę masła klarowanego przesmażam te nasze buraki. Mhm. O, słyszysz?
1: Tak.
0: Nie za ostra temperatura, nie za ostra, czyli to nie może być jakoś bardzo, bardzo, bardzo ostre.
1: Z wysłupiem.
0: Tak. Troszeczkę podsmażymy. Dodamy do tego całkiem sporo świeżego szpinaku. Macierzanki. Nie chcemy zrobić z tego szpinaku też takiej miazgi,
1: tak,
0: nie? Dzieci nie lubią jeść szpinaku, bo to zawsze taka papka jest.
1: Papka, nie? Breja taka, nie?
0: No, dlatego my chcemy to tylko delikatnie podgrzać. Odrobinę pieprzu. Odrobina soli.
1: I na tym możemy pięknie zaprezentować nasze pierożki.
0: To jak mamy ich sporo, więc robimy spory półmisek. Układamy. Świeżo, nie? Szpinak no, nieprzeciągnięty.
1: Nieprzeciągnięty,
0: tak. Nie jest to skatowane temperaturą, nie?
1: Cieciorka, ciecierzyca, groch włoski inaczej. Lekko strawna, prozdrowotna, to jest źródło naprawdę dobrego roślinnego białka. Nie musimy zawsze do każdego posiłku mieć mięso. Możemy właśnie korzystać z ciecierzycy, z fasoli. No Hildegarda nie ceni soczewicy, która jest tak modna dzisiaj, ale cieciorka, ciecierzyca jak najbardziej.
0: To są pierogi świeże, świeże ciasto, więc one też się nie muszą jakoś bardzo, bardzo długo gotować.
1: Ale wypłynęły, to znaczy,
0: już,
1: że już
0: wypływają
1: gotowe.
0: I one już powoli do nas mówią, zjedzcie nas. Nie chcemy ich rozgotować, tak jak pierogi się rozgotują, to też zmienią swoją strukturę, będą duże, nie będą tak estetyczne.
1: Napuchnięte.
0: Więc to trzeba wyciągnąć w odpowiednim momencie, one muszą wypłynąć. Chwilę dosłownie się pogotować, zwłaszcza jeżeli używamy takich świeżych pierogów. Farsz w środku nie jest ani przymrożony, ani nic, więc to można bardzo szybko ugotować. Pierożki mamy prawie gotowe. One już nam tu, zobacz, pięknie wypłynęły. Nie możemy tego rzucić, zamieszać. To
1: tak,
0: nie o to chodzi,
1: tak.
0: To nie o to chodzi.
1: No właśnie, czasami w pośpiechu to tak się traktuje tak, jeszcze te nasze potrawy. Zbyt agresywnie, a tu widzę, że u ciebie ta delikatność.
0: Tak, ja mam w ogóle taki charakter, taki jestem łagodny, nie? Mamy takie pierożki na przykład zrobione świeżo, co? To tak możemy podać. Albo mamy na przykład takie pierożki lekko przymrożone i sobie wtedy, jak je tam podajemy. Mamy pestki jeszcze.
1: Tak, czyli nasiona. No to co?
0: Jak to mówią, łyżka w dłoń.
1: To jest czas, na który
0: czekamy.
1: Czekamy, tak, żeby właśnie spróbować to, czego gotujemy.
0: Ja to zrobię tak bardziej, bardziej po męsku.
1: No rewelacja, ciasto wyborne. Ja już je znam, ale za każdym razem mnie zaskakuje.
0: Ale fasz, dobrze.
1: Wcale nie jest taki
0: luźny.
1: Luźny, no.
0: Jednak ta mąka migdałowa to ściągnęła. Dlatego te chrupiące buraczki.
1: No, rewelacja. Przyprawy.
0: Macierzanka.
1: Rewelacja. Zapraszamy. Popróbujcie z własnymi pierogami, z własnymi farszami.
0: Podzielcie się opinią.
1: I podzielcie się opinią, tak.

0: Na zegarach zbliża się 8:30, czas na naszą radiową lekturę. Serdecznie zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Czas na rozmowę z ojcem Honoratem. Rzeczywiście, porzuciłeś studia, nie zdobyłeś dyplomu i opuściłeś wszystko, by pójść za Chrystusem. Tutaj wyraźnie widać, że postąpiłeś według życzenia boskiego mistrza, który wzywając do pójścia za sobą, żąda natychmiastowego opuszczenia wszystkiego i wszystkich. Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Nie oglądaj się wstecz. Ojcze, miałeś wtedy wielką rozterkę w duszy. Jak pożegnać owdowiałą matkę, a w tym momencie nawet chorą? Podobno klęczałeś wiele godzin przy jej łóżku, by uzyskać zgodę na ten krok. Czy w tym również pomogła ci Matka Najświętsza? W niepokalane poczęcie wyjechałem z domu, gdzie tylko ona mnie męstwem potrzebnym obdarzyła, aby matkę chorą opuścić. Potem była wizyta u ojca prowincjała w Warszawie. Prośba o przyjęcie do zakonu. Nowicjat w Lubartowie, pierwsze śluby czasowe, śluby wieczyste, studia w seminarium duchownym i święcenia kapłańskie. Czy w tym wszystkim też odczuwałeś, ojcze, opiekę Matki Bożej? W dzień jej oczekiwania, 18 grudnia 1848 roku, wszedłem do klasztoru i potem w parę lat w ten sam dzień uroczystą profesję czyniłem, a że to za największą sobie łaskę poczytuję i największe szczęście. Dlatego ten dzień za najuroczystszy z dni moich uważam. Potem w ciągu życia zakonnego bardzo wiele razy w jej uroczystość większe łaski mnie spotykały i doznawałem nieraz w najcięższych razach cudownej jej opieki. Nieraz w najcięższych pokusach jedno westchnienie do niej ratowało mnie. Czasem w najtrudniejszych chwilach przed kazaniem ona mnie wspierała cudownie. Im lepiej się do niej pomodliłem, tym lepiej powiedziałem. W spowiedziach zwykle do niej się udawałam o skruchę penitentów i jej przypisuję wszystkie błogosławieństwa i wszystkie dobro, jeżeli stąd było. Nieraz w małych bagatelach, na przykład szukając coś z pośpiechem, po jednym westchnieniu znajdowałem. Z wielką pociechą uwierzyłem tej rzeczy, którą jedna siostra w osobliwy sposób na modlitwie poznała, że jestem w szczególnej opiece mej matki najlepszej, której jeszcze mnie matka moja oddała. I ja też na całe życie się oddaję z całą moją istotą i ze wszystkim, co mam i czym jestem i czego pragnę. Raczyła mnie też niepokalana panna używać często na swoją służbę. Do kilku bractw sama mnie prawie wezwała przez wierne sługi swoje i do zapisywania drugich do jej bractw, bo mi przysyłano patenta, to jest upoważnienia z najdalszych stron, o które nawet nie prosiłem. Do kilku bractw jej przyjąłem z kilka tysięcy osób. Miałem też szczęście ogłaszać dogmat niepokalanego poczęcia w Warszawie i w ten dzień 3 kazania w różnych kościołach o tym miałem. W pierwszych latach z połowa moich kazań była wyłącznie na jej cześć poświęcona. Z iluż to niebezpieczeństw wybawiła mnie jej opieka. Z wielką też pociechą kładłem te słowa. Okaż, że jesteś matką, cała przyczyna nadziei naszej. Nie wątpiąc ani na chwilę o tej opiece, nawet wtedy, gdy zdawała się nas z tej opieki wypuszczać. Jakoż nie zawiodłem się potem. Zachwycające jest, ojcze, twoje nabożeństwo do Matki Najświętszej. A jak wobec tego określisz rolę Chrystusa w życiu duchowym? Chrystus jest fundamentem świata, Kościoła i zakonu. Z tych trzech względów Jemu wszystko winniśmy i Jemu służyć mamy. Chrystusa znać doskonała mądrość jest, bo w Nim cały świat jest ze swoim początkiem. Chrystusa znać doskonała roztropność jest, bo w Nim wszystkie praktyczne zasady świętości i cnoty. Chrystusa znać jest błogosławieństwo, bo On sam nasyca bez Niego nic. Chrystus jest najwyższe dobro naszej woli, jedynie zdolny nasycić serce. Jak na świecie kto trzyma z rządem, wchodzi do Niego, aby Go utrzymać. Tak my, trzymając z Chrystusem, weszliśmy do służby Jego, aby Go podtrzymywać i nie tylko sami służyć temu Kościołowi, ale i drugich namawiać. Jak ten, co opuszcza swego króla w czasie walki, jest zdrajcą, tak my w czasie pokus, nadstawiając ucha pod szeptom, zdradzamy naszego króla, jakbyśmy mówili: nie chcemy, żeby ten był naszym królem, skoro jego zasad się nie trzymamy. W królestwie Chrystusa nikt bezbożny, nieszczęśliwy, sługa, wszyscy święci, szczęśliwi, królowie. Nauka Chrystusa jest światłem oczu. Kto idzie ze mną, nie będzie chodził w ciemności. Droga Chrystusa, krzyż, bardzo trudna, bo sprzeczna naturze zepsutej, nikt by na nią nie szedł, gdyby Chrystus jej nie ułatwił. Ale On jest przykładem nie martwym, ale żywym i ożywiającym. Chrystus z ubogimi przestawał, w zaciszu żył, proste rzeczy robił. Wszystkich upadków przyczyną jest ucieczka przed krzyżem. W Chrystusie znajdziesz wszystko, czego szukasz i pragniesz. Przez Chrystusa oddasz Bogu wszystko, przez Jego usta, serce, czyny, krew. Niczego od ciebie nie może żądać Bóg, czego byś dzięki Niemu nie mógł spełnić. Niczego nakazać, czego byś przez Niego nie mógł dokonać. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Życie nasze powinno mieć za cel chwałę Chrystusa, za zasadę, łaskę Chrystusa, za wzór, życie Chrystusa, za regułę, naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń, osobę Chrystusa. Celem naszego życia jest Chrystus. Do Niego mają się kierować nasze myśli, uczucia, obcowanie, zamiłowania. Powinniśmy mieć ducha Jego religijności, niczego nie czynić z nawyku lub na zew natury, lecz w uduchowieniu. Wielka część naszego życia ginie, ponieważ jedno jest dla nas konieczne – miłość Chrystusa. Całe Twe życie niech będzie zdążaniem do Chrystusa, wychodzeniem z Chrystusa, powrotem do Chrystusa. Iść masz do Niego przez modlitwę, wychodzić z Niego przez działanie, powracać przez skupienie. Jaki z tego wniosek wyciągnąłeś, ojcze, dla siebie? O tym dowiemy się jutro. Rozmowy z ojcem honoratem, Józef Korzeniowski, OFM Cup. Życzymy Państwu, zwłaszcza ja, dobrego dnia.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Radio Kuropatwa FM. Minęła 9:00, czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam.

No w tej chwili ziemia chełmińska, Złowieś Mała, 9,6 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 8 stopni. Słońce wzeszło 10 minut po godzinie 7, a zajdzie o 17.54. A dziś w dzień na wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju i na północy przelotne opady deszczu, na Pomorzu Wschodnim, po południu możliwe też burze. Rano w Kotlinach Karpackich oraz miejscami na wschodzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie. Wiatr umiarkowany na zachodzie i w centrum, porywisty na obszarach podgórskich w porywach do 60 km na godzinę. Dzisiaj wiatr południowy i południowo-zachodni, to na wschodzie kraju, a na pozostałym obszarze północno-zachodni. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej zobaczymy 13-14 stopni, no góra 15 w niektórych regionach. Tyle prognozy pogody, za chwileczkę trochę motoryzacyjnie o historii firmy Lancia.

tej marki Fiat, a dzisiaj marka, która należy do Fiata, należała, choć od kilku lat już nie istnieje fizycznie. Wielka to szkoda dla motoryzacji, no ale cóż, być może względy ekonomiczne, trudno tutaj powiedzieć tak dokładnie, dlaczego Lancia zniknęła, choć były takie okresy również, że znikała jakby z pola widzenia użytkowników z pojazdów samochodowych, a dlaczego dzisiaj Lancia, po prostu taka moja ulubiona marka, takim samochodem, jednym z modeli jeżdżę, jeździłem kiedyś też, już nie będę tutaj wymieniał jakim, może użytkownicy zgadną, może słuchacze zgadną jakim. To trudne jest, bo tych modeli było bardzo dużo na rynku. Dodam tylko, że był to swego czasu samochód rządowy. Tak to wyglądało w Polsce. No dobrze. Zaczynamy zatem. Jakie były początki? Firma Lancia została powołana do życia w Turynie w 1906 roku. Dokładnie 29 listopada 1906 roku w obecności notariusza Ernesto Torrenta, Vincenzo Lancia i Claudio Fogolin podpisują dokumenty formalizujące utworzenie spółki jawnej Lancia and Company. Kapitał zakładowy nowo powstałej spółki wynosił 100 tysięcy lirów, a udziały zostały podzielone równo po 50%. Vincenzo Lancia, w zasadzie powinniśmy czytać Lancia, zgodnie z wolą rodziny miał zostać księgowym. Jednak wbrew nim nie poszedł na studia, tylko zafascynowany silnikami podjął pracę w warsztacie produkującym rowery. Teoretycznie był zatrudniony na stanowisku księgowego, ale faktycznie swój czas poświęcał na naprawę silników. W warsztacie tym powstaje prototyp samochodu, który zainteresował, no właśnie, tego wymienionego na początku Fiata, który wchłania warsztat razem z zatrudnionymi pracownikami. Takim oto sposobem Lancia został pracownikiem Fiata w roku 1899. Młody, 18-letni Vincenzo zainteresował się udziałem w rodzącym się sporcie samochodowym. No i tutaj upatrywał swoją rolę w firmie. W ciągu kilku pierwszych lat XX wieku Lancia zdobywał laury za kierownicą Fiata. Kiedy już Vincenzo był dobrze znany w środowisku motoryzacyjnym, razem ze swoim przyjacielem Claudio Fogolinem zakładają własną firmę. W 1907 roku przyjaciele pracują nad pierwszym swoim samochodem. Niestety w lutym tego roku wybucha pożar, który częściowo niweczy ich dorobek, uszkadzając prototyp oraz częściowo wyposażenie zakładu. Mimo opóźnienia we wrześniu 1907 roku udaje się dokończyć prototyp i rozpocząć testy nowego samochodu. Oficjalna premiera samochodu nastąpiła na salonie samochodowym w Turynie na przełomie stycznia i lutego 1908 roku. W tym samym roku firma Lancia rozpoczęła seryjną produkcję swojego pierwszego pojazdu, nazwanego pierwotnie Tipo 51, czyli Typ 51. Jeszcze latem tego samego roku wprowadzili zmodyfikowaną wersję samochodu o nazwie Tipo 53 z silnikiem już sześciocylindrowym, rzędowym. Pierwsze modele aut Lancii nosiły jedynie oznaczenia typu, podwozia oraz moc. Dopiero w 1919 roku brat założyciela firmy John zaproponował, żeby nazywać poszczególne modele nazwami liter alfabetu greckiego. Wszystkie wcześniej wyprodukowane modele samochodów zostały nazwane według tego schematu, rozpoczynając od modelu Alfa oraz D-Alfa, gdzie D-Alfa oznaczała model z silnikiem sześciocylindrowym. Od początku produkcji Lancia w swych produktach starał się o jak największą ilość innowacji. W modelu

Ceylon w roku 1911 zastosował po raz pierwszy suche sprzęgło. Już w 1913 roku w modelu Theta miał rozwiniętą instalację elektryczną wyposażoną w pierwszy elektryczny starter. O tym będziemy jeszcze mówić. Wtedy samochody niestety nie miały ani instalacji elektrycznych często, a jeśli miały, to tylko szczątkową, ani tym bardziej elektrycznego rozrusznika. Po prostu zapalał się silnik wszechobecną korbą. Praktycznie od początku istnienia firmy samochody Lancia brały udział w sportach i w próbach sportowych. Sam Vincenzo, mimo doświadczenia w sporcie motorowym, rzadko prowadził produkowane przez siebie samochody. Pierwsze sukcesy przychodzą już w roku 1908. 5 kwietnia wygrywa pierwsze miejsce w klasie w 20-kilometrowym wyścigu pomiędzy miastami Bovulenta i Padwa. Średnia prędkość uzyskana na tym odcinku to prawie 89 km na godzinę. Przypomnę, że jest to rok 1908. W tym samym roku, 10 października, w Stanach Zjednoczonych William Hillard zdobywa trzecie miejsce w wyścigu na Long Island. Następnie 25 listopada startuje w międzynarodowym wyścigu lekkich samochodów w Savannah w Georgii, a 2 maja 1909 roku Lancie startują w czwartej edycji Targa Florio, gdzie Guido Arlordi zdobywa trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Zaraz wrócimy do dalszej części naszej historii. I wracamy do naszej historii samochodów marki Lancia. W 1912 roku Lancia rozpoczyna produkcję pojazdów wojskowych o nazwie 1Z, typ 1Z, które są wykorzystywane przez wojska włoskie w wojnie w Libii. Po wybuchu I wojny światowej cała produkcja fabryki jest przeznaczona na potrzeby wojenne, na produkcję wojenną. Mimo tego w 1915 roku są konstruowane dwa nowe modele samochodów ciężarowych. Jota i Diota, czy nie Idiota, tylko Jota i nazwa Diota, wyposażone w ten sam silnik, co w opancerzonym modelu 1Z. W 1918 roku z firmy odchodzi partner Vincenzo, który rozpoczynał z nim działalność, Claudio Fogolin. Podobno z powodu dramatu rodzinnego. Po zakończeniu wojny Lancia obawiał się, że nie będzie w stanie utrzymać zatrudnienia w fabryce po przestawieniu się na produkcję cywilną. Żeby temu zaradzić, opracowuje nowy model, który wprowadza do produkcji w roku 1919. Jest to model Kappa. On później, ten model oczywiście, był używany. Nazwa była użyta po raz wtóry w latach 90. Po raz pierwszy w tym modelu zastosowano osobną głowicę, a nie odlewaną razem z blokiem silnika. Kolejną nowością w tym modelu było przeniesienie dźwigni zmiany biegów pomiędzy przednie fotele. To była nowość, dlatego że poprzednio wszystkie samochody miały dźwignię zmiany biegów na zewnątrz nadwozia, moi drodzy, tak jak dźwignię hamulca. No, takie rozwiązania stosowano. Było to łatwiejsze w sterowaniu, można było, nie trzeba było aż tak skomplikowanej mechaniki, żeby zmieniać biegi, zatem tutaj Lancia postarał się, umieścił dźwignię między fotelami. Zastosowano to również po raz pierwszy metalowe koła zamiast drewnianych, które były powszechne w tamtych latach. Mimo wszystko rok 1919 nie był szczęśliwy. Produkcja fabryki spadła o 20%, a firma zanotowała 1,5 miliona lirów straty. Jesienią 1922 roku zostaje zaprezentowany rewolucyjny model Lambda. Prace nad tym modelem rozpoczęto bezpośrednio po I wojnie, dokładnie 7 grudnia 1918 roku, kiedy Vincenzo Lancia
złożył wniosek patentowy dla nowego samochodu. Patent został udzielony 28 marca 1919 roku, a największą nowością tego modelu było pozbycie się, no tutaj bym zadał pytanie, czego się pozbycie? Silnika? Kół? Czegoś tam? No już mówię. Pozbycie się tradycyjnej ramy, na której oparte było nadwozie. Wtedy samochody produkowano wyłącznie jako ramowe, rozwiązania takie zastosowane w modelu tym, w modelu Lambda były naprawdę nietypowe. Dzięki temu nadwozie w formie takiej jednolitej skorupy udało się znacznie obniżyć. Wał napędowy również był poprowadzony w sposób nowatorski w tunelu zabudowanym wewnątrz nadwozia, a nie tak jak w konstrukcjach do tej pory tradycyjnych w tamtych czasach pod nadwoziem. Kolejną nowością tego modelu było zastosowanie, moi drodzy, niezależnego zawieszenia kół przednich. Była to całkowicie nowatorska konstrukcja oparta na kolumnach złożonych ze sprężyn śrubowych i amortyzatorów hydraulicznych. To trochę przypominało nowoczesne kolumny MacPhersona, było inaczej zbudowane. W każdym razie była to naprawdę rewelacyjne zawieszenie. Choć drogie w produkcji i w eksploatacji, to jednak powalało na kolana te rozwiązania, które były wtedy powszechne, czyli sztywną oś i resory piórowe podłużne. Dzięki tym nowościom samochód znacznie różnił się pod względem komfortu jazdy od innych konstrukcji z tamtych lat. Pierwszy prototyp Lambdy, o nim jeszcze będziemy mówić, był gotowy 1 września 1921 roku i Vincenzo Lancia sam rozpoczął jego test. Niestety, dopracowanie modelu, a głównie zawieszenia, było często czasochłonne. Dlatego pierwsze egzemplarze produkcyjne wyjechały z fabryki dopiero w połowie 1923 roku. Lambda była produkowana przez 8 lat aż do roku 1931 i wyprodukowano jej około 13 tysięcy egzemplarzy. Po zakończeniu w roku 1925 produkcji modelu Tricappa firma nie miała samochodu klasy wyższej. Zatem w 1926 roku rozpoczęto pracę nad nowym 8-cylindrowym samochodem dla zamożniejszych klientów. W tym właśnie czasie Amerykanin o nazwisku Volker przekonywał Lancię do wejścia na rynek amerykański. Ze względu na wielkość nowego samochodu Lancia zdecydował się jednak na zastosowanie tradycyjnej ramy, wykorzystując jednak przednie, niezależne zawieszenie teleskopowe. 10 egzemplarzy nowego modelu zostało wysłanych do Ameryki pod koniec 1927 roku w celu przygotowania do uruchomienia tam właśnie w Stanach Zjednoczonych produkcji. W styczniu 1929 roku Vincenzo Lancia wyjechał do Nowego Jorku na targi National Automobile Show. Na miejscu okazało się, że stał się prawdopodobnie ofiarą oszustwa, które doprowadziło do zamordowania jednego z członków lokalnego podziemia. Lancia w obawie o swoje życie ukrywa się w hotelu, a następnie razem z samochodami ucieka z powrotem do Europy. Ale nie załamując się amerykańskim niepowodzeniem, Lancia wystawia model D-Lambda na salonie paryskim w roku 1929. Przez 6 lat produkcji powstało 1685 egzemplarzy nowego flagowego modelu. Od roku 1932 D-Lambda musiała się częściowo podzielić rynkiem z mniejszym, ale też 8-cylindrowym, z taką swoją siostrą. Asturą, tak się ten samochód nazywał. I tutaj przerwiemy na moment, za chwilkę wrócimy
do omawiania już poszczególnych modeli. To 20:36 na naszych zegarach, to najwyższa pora, aby omówić poszczególne. Chodziło o oświetlenie przednie oraz tylne, ale również podświetlenie zegarów na tablicy rozdzielczej. W modelu Theta zrezygnowano z drewnianych kół na rzecz trwalszych produkowanych z tłoczonej blachy lub stalowych szprych. Z ciekawostek, Theta posiadała w swoim wyposażeniu również elektryczny klakson. Wybudowano dokładnie 1696 egzemplarzy modelu Theta. Wspomniana już Lancia Lambda była chyba najważniejszym modelem produkowanym przez włoską markę przed II wojną światową. Samochód, na którym pracę rozpoczęto kilka lat wcześniej, oficjalnie został zaprezentowany jesienią 1922 roku, ale do sprzedaży trafił dopiero w połowie roku 1923. Historia Lambdy, tak przypomnę jeszcze, rozpoczęła się 7 grudnia 1918 roku, kiedy Lancia złożył pierwszy z wielu wniosków patentowych dotyczących przyszłych modeli produkowanych przez swoją firmę. Patent został wydany 28 marca 1919 roku pod numerem 171922 i obejmował samochód ze skorupowym nadwoziem, nieposiadającym ramy nośnej oraz z częściowo niezależnym zawieszeniem kół. Pierwszy prototyp Lambdy został osobiście przetestowany przez Lancię 1 września 1921 roku. W wyniku pierwszych jazd testowych prototyp został wyposażony również w hamulce działające na przednią oś, mimo tego, że Vincenzo bardzo sceptycznie podchodził do tego pomysłu. Samochody kiedyś nie miały, moi drodzy, hamulców na przednie koła, tylko tylna oś była hamowana. Panowało takie przekonanie, że jeśli hamulce będą z przodu, tak sobie wymyślano, nie potrafiono wtedy tego zbadać, to silne hamowanie przerzuci samochód, tak jak w rowerze. Jakbyśmy za silnie zahamowali, to rower się przerzuci przez przednie koło i tutaj podobnie myślano. Dzięki niezależnemu zawieszeniu i zmodyfikowanym hamulcom dla nowego modelu nie było problemem osiągnięcie dużej, jak na tamte czasy, prędkości 120 km na godzinę. Mimo, że drogi posiadały głównie nawierzchnie szutrowe, tam nie było wtedy dróg takich, jak mieliśmy teraz, jak mamy. Drugą z nowości zastosowanych w modelu Lambda było samonośne zawieszenie i pozbawione ramy nadwozie. Pozwoliło to na zbudowanie pojazdu posiadającego o wiele niżej położony środek ciężkości, co korzystnie wpływało na komfort i stabilność jazdy. Skorupowe nadwozie miało poprowadzony przez środek kabiny tunel, w którym schowany był wał napędowy, który w innych samochodach znajdował się po prostu pod nadwoziem. Lancia Lambda produkowana była do roku 1931, kiedy zastąpiono ją modelem Artena. Wyprodukowano w sumie prawie 13 tysięcy egzemplarzy w 9 seriach. Kolejnym takim pionierskim modelem była Lancia Augusta, produkowany przez tę turyńską firmę, bo zapomniałem dopowiedzieć, że siedziba firmy była w Turynie, tak jak i siedziba Fiata. O ile Lambda była pierwszym modelem z samonośnym nadwoziem, w modelu Augusta konstruktorzy poszli o krok dalej i stworzyli nadwozie samonośne o konstrukcji zamkniętej. Tam to było samonośne, ale o konstrukcji otwartej. W tym typie nadwozia dach występował w bardzo ważnej roli jednego z elementów konstrukcyjnych. Augusta była jednocześnie najmniejszym samochodem produkowanym przez Lancię. Wszystko w wyniku zmian, jakie zaszły w gospodarce światowej w następstwie wielkiego kryzysu z roku 1929. Augusta posiadała nadwozie przeznaczone dla 4 osób. Samochód wyposażono w małolitrażowy silnik w układzie V4, 4 cylindry w układzie V, po 2 cylindry po bokach, o pojemności zaledwie 1196, czyli 1200 i mocy 35 koni mechanicznych. Augusta od 1934 roku była produkowana również w fabryce we Francji. Tam otrzymywała nazwę Belna.
Wyprodukowano 17 200 egzemplarzy modelu Augusta i około 3000 modeli Belna we Francji. Lancia w początkowym okresie działalności nie koncentrowała się tylko na produkcji samochodów osobowych. Tak jak i większość ówczesnych producentów samochodów, firma rozpoczęła również produkcję samochodów użytkowych. I pierwsze ciężarówki Lancii zjechały z linii produkcyjnej już w roku 1912. W 1933 rozpoczęto produkcję nowej ciężarówki Lancia Ro, wyposażonej w licencyjny silnik niemieckiej firmy Junkers. Silnik ten był pierwszym silnikiem wysokoprężnym produkowanym przez firmę Lancia przy pojemności 3180. Rozwijał dość znaczną moc 64 koni mechanicznych. Lancia Ro mogła przewozić ładunek o masie 6450 kg przy też nie za dużej masie własnej, 5300. Sama ciężarówka po raz pierwszy została oficjalnie zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych w Mediolanie w 1932 roku. W sumie wykonano 1400 egzemplarzy modelu Ro. Niestety przyszła II wojna światowa i dzień 8 września 1943 roku, od którego fabryka produkująca ciężarówki Lancia dostała się pod hitlerowską okupację. Oficjalnie od tego momentu wszystkie produkowane tam pojazdy były przeznaczone dla sił okupanta. W tym czasie produkowano dwa modele ciężarówek, 3 Ro i mniejszą Esaro. Praktycznie od samego początku pracy dla okupanta zmieniono kabiny produkowanych samochodów na takie, które wyposażono inne pojazdy Wehrmachtu. Chwilka przerwy, za moment wrócimy z naszą historią. I zerkniemy teraz modele powojenne. Już po wojnie Lancia rozpoczęła budowę nowych modeli, ale najpierw póki co zadowalono się modelami przedwojennymi i samochody na te pierwsze trudne lata musiały wystarczyć. Jednak po kilku latach oczekiwania klientów rosły i Aprilia oraz Ardea nie były w stanie im sprostać. Po rozpoczęciu produkcji modelu Aurelia przyszedł czas na zmianę, jeśli chodzi o mniejszy model. Tak oto w kwietniu 1953 roku podczas salonu samochodowego w Turynie została zaprezentowana Lancia Appia. Podobnie jak było to przed wojną w przypadku modelu Aprilia i Ardea, tak samo teraz Appia wyglądała jak mniejsza siostra Aureli. Do napędu Appii tradycyjnie już dla Lancii posłużył silnik w układzie V4 o małym kącie rozchylenia cylindrów. Głównym konkurentem małej Lancii na rynku włoskim był Fiat 1100. Notabene miał być wzorem licencyjnym dla naszych produktów. Była już podpisana umowa, fabryka samochodów osobowych zamiast Pabiedy miała produkować właśnie Fiata 1100. Ale wróćmy do Lancii. Różnica w cenie była dość duża. Fiat kosztował 975 tysięcy lirów, a Lancia 1 331 tysięcy. Lancia za wyższą cenę oferowała nowocześniejsze rozwiązania i lepiej dopracowaną technikę. Model Appia został wyprodukowany w liczbie 20 tysięcy egzemplarzy serii pierwszej, 22,5 tysiąca serii drugiej i prawie 60 tysięcy serii trzeciej. Praktycznie od początku istnienia firmy Lancia była związana ze sportem motorowym. Po wojnie dział sportu zaprojektował kilka modeli mających nawiązać równoważną walkę z innymi europejskimi producentami. I tak w roku 1953 zaprezentowano model Lancia D24, który przeznaczony był do uczestnictwa w wyścigach długodystansowych. Pierwszym startem nowej wyścigówki był wyścig 1000 km Nürburgring. Jednak najważniejszym startem, a jednocześnie największym sukcesem był udział D24 w meksykańskim wyścigu Carrera Panamericana w 1953 roku. Kierowcy startujący w barwach Lancii zajęli 3 pierwsze miejsca, nie dając żadnych szans konkurencji. Po 10 latach produkcji
zarząd firmy Lancia podjął decyzję o wprowadzeniu całkiem nowego modelu w segmencie najmniejszych pojazdów. Appia, mimo stałego odmładzania, była już samochodem lekko podstarzałym. Nowy model, który pojawił się na rynku w roku 1963, dostał oznaczenie Fulvia. Projektantem tego samochodu był Piero Castagnero. Głównymi zmianami w stosunku do modelu Appia, którego Fulvia była następczynią, polegały na zmianie układu napędowego z tylnego na przedni. Lancia Fulvia otrzymała również hamulce tarczowe na wszystkich kołach i niezależne zawieszenie, co znacznie wpłynęło na poprawę prowadzenia. Silnik, mimo że również jak poprzednio oparty był na układzie V4, to różnił się znacznie od poprzedników, a największą zmianą było zastosowanie rozrządu typu DOHC, czyli dwa wałki rozrządu w głowicy. Tak to wyglądało. Chwilka przerwy, za moment wrócimy jeszcze. Zostało nam 2-3 modele do omówienia, powojenne. Tak wyrywkowo, moi drodzy. A my wracamy do ostatniej części naszego programu. Już do lat, kiedy to wszystkie pojazdy i zarazem właścicielem firmy był koncern Fiat. Rok 1973 zaprezentowano nową wersję nadwozia pojazdu o nazwie Lancia Beta Coupé. Nowy model zbudowany był na skróconej płycie podłogowej modelu Berlina, jednak nie tylko różnił się bryłą nadwozia, ale również całkiem innym przodem i tyłem. Zmieniono także całkowicie wnętrze Lancia Beta Coupé dzięki wspaniałym rozwiązaniom i silnikom, którym autorem był Aurelio Lampredi, odniosła również sukcesy w sporcie motorowym, gdzie stawała u boku słynnej Lancii Stratos. Niestety bardzo dużym cieniem rzutowała produkcja tych samochodów w latach 70. Niestety bardzo słaba jakość blach, które ulegały też niesamowicie szybkiej korozji. Model Beta był chyba najbardziej znanym przykładem samochodu, gdzie trafiła na rynek brytyjski i tam też firma Lancia musiała odkupić wiele skorodowanych egzemplarzy i tym samym straciła na swojej renomie bardzo mocno. W roku 1981 powstało Audi Quattro. Zmieniło to rajdy samochodowe i kres rajdówek na tylną oś napędzanych. W następnym roku Audi zdobywało laury, jednak nie wszyscy producenci byli przygotowani na tak szybkie wprowadzenie skutecznych zmian w swoich konstrukcjach. Jednocześnie były też zmiany w rajdowej grupie B, które dawały zielone światło dla wielu zmian konstrukcyjnych w samochodach rajdowych. I pierwszym samochodem zbudowanym na tej bazie była Lancia o numerze 037. Lancia 037 był samochodem przebudowanym do celów startów na bazie samochodu cywilnego. Zbudowano ją jednak od podstaw z myślą o startach w grupie B. Dzięki temu samochód całkowicie został dostosowany do sportu i otrzymał nazwę Lancia 037 Rally. Nadwozie wykonano z lekkich materiałów kompozytowych, a konstrukcję oparto na lekkiej ramie rurowej. Centralnie umieszczony dwulitrowy silnik doładowany mechaniczną sprężarką produkował początkowo moc 270 koni mechanicznych. Lancia 037, mimo braku napędu na 4 koła, dzięki niższej masie i większej mocy silnika, była w stanie nawiązywać równorzędną walkę z teoretycznie lepszym Audi Quattro. Dzięki tym walorom w roku 1983 Lancia sięgnęła po tytuł Mistrza Świata Konstruktorów. Było to jednocześnie ostatnie zwycięstwo w tej klasyfikacji samochodu napędzanego na jedną oś. W 1993 roku zaczęto produkować model Delta. Producent postanowił, że czas najwyższy odświeżyć model, który był produkowany bez większych zmian od 1979 roku. Miałem też taki model Delta. Po wielu sukcesach, chociażby samochodów o wersji
Rancia Delta Integrale, nowy model miał trudne zadanie, żeby sprostać legendzie. Nuova Delta był zbudowany na wspólnej płycie podłogowej z kompaktowym Fiatem Tipo. Samochód był przeznaczony dla klientów ceniących sobie komfort i dobre osiągi. Do napędu nowego modelu stosowano silniki od 75 do 205 koni mechanicznych. Niestety nigdy nie produkowano wersji z napędem na cztery koła. W 1996 roku produkowanej do tej pory wersji pięciodrzwiowej doszła wersja trzydrzwiowa nazwana HPE. Druga generacja Delty została wycofana z produkcji w roku 1999. I tu zakończymy, moi drodzy, naszą historię Lancii

56.

mercredi.

les colonnes du lit.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie SRAFI.

Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Magdalena Rowicka. Jestem na co dzień pracownikiem Instytutu Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. A dzisiaj na zaproszenie Wawerskiego Centrum Kultury chciałabym powiedzieć Państwu trochę o profilaktyce czegoś, co nazywamy problemowym używaniem urządzeń cyfrowych. Będziemy to sobie rozszyfrowywać w czasie dzisiejszego spotkania. Chciałam się skupić również na dzieciach, od brzdąca do nastolatka, w dużej mierze na tych najmłodszych dzieciach, bo to od nich się wszystko zaczyna, a w tym coraz to późniejszym wieku albo mamy coraz większe problemy, albo jako rodzice, opiekunowie zastanawiamy się, jak wdrożyć tego naszego

że są od czynności. I właśnie dwie takie czynności zostały formalnie wpisane do klasyfikacji, takich międzynarodowych klasyfikacji chorób i zaburzeń. To jest bardzo ważne, ponieważ to oznacza, że już formalnie możemy mówić o takim zaburzeniu o charakterze uzależnienia od grania w gry hazardowe, stąd te kości, i o zaburzeniu o charakterze uzależnienia od gier komputerowych. Ale na spokojnie, uzależnienie dotyczy około 5% populacji, zatem to, że nasze dziecko nawet 9-letnie, 12-letnie gra w gry komputerowe, to trzymamy kciuki, żeby do uzależnienia jeszcze był naprawdę kawał drogi. A co zrobić, żeby tę drogę wydłużyć, albo żeby w ogóle ją przeciąć, tak? Żeby nasze dziecko korzystało z komputera, korzystało z innych technologii cyfrowych, bez niebezpieczeństwa. O tym trochę sobie dzisiaj powiemy. Ale jak mówimy o, no właśnie, o uzależnieniu, czy w ogóle o korzystaniu z gier komputerowych, to nie jest jedyny rodzaj urządzenia, jedyny rodzaj czynności, którą możemy za pośrednictwem takich urządzeń wykonywać. Bo mamy również sam komputer, tak? Mamy sieci społecznościowe, mamy smartfona i na tym smartfonie bardzo często dzieci, później nastolatki korzystają z bardzo różnych funkcji, z różnych aplikacji, z różnych portali, oglądają filmy, takie dłuższe filmy, 1,5-godzinne, oglądają seriale, ale też oglądają krótkie filmiki na takich portalach, gdzie te filmiki mogą być nawet kilkuminutowe. I takie oczywiście oglądanie bierne, to my już od początku wiemy, że może nie jest najlepszym pomysłem, ale proszę Państwa, okazuje się, że część nastolatków nie tyle ogląda biernie na takich portalach krótkie filmy, ale samodzielnie je tworzy. I myślę, że jeśli nasze dzieci okazałoby się, że w ten sposób korzystają z technologii, to możemy tylko to wspierać i być dumni. Ale jeżeli chodzi o zaburzenia, bo jeszcze pozycjonujemy to, o czym będziemy dzisiaj mówić, czy to, przed czym będziemy przestrzegać, to mówimy o tym, że mamy coś takiego jak zgeneralizowane problemowe używanie internetu, a także drugi rodzaj specyficzne problemowe używanie internetu. I to zgeneralizowane wygląda trochę tak, byśmy powiedzieli, jakby ktoś tak marnował trochę czas siedząc w tym komputerze albo siedząc z nosem w telefonie i nie robił niczego konkretnego. To są takie czynności, które po pewnym czasie ich wykonywania, nawet po krótkim czasie ich wykonywania, nas męczą. Męczą nas poznawczo, męczą nas psychicznie. Bo ile można oglądać filmików 30-sekundowych o kotkach, które nie były w stanie przeskoczyć z jednego miejsca na drugie. No to jest śmieszne za pierwszym razem, ale za 5, 10 i po pół godzinie to już jest po prostu męczące. Nasza uwaga musi być bardzo szybko przekierowywana z jednego filmu na drugi, gdzie raz jest jeden kot bohaterem, innym razem mały pies. To jest bardzo męczące. Stąd takie zgeneralizowane używanie to nic konkretnego, przeskakiwanie z różnych czynności, z jednych czynności na inne i trochę takie marnowanie czasu, byśmy powiedzieli. Natomiast specyficzne problemowe używanie internetu jest związane ze specyficzną czynnością. Tutaj są wymienione dla przykładu trzy takie czynności, czyli korzystanie z sieci społecznościowych. Taką chyba najstarszą i nam wszystkim znaną siecią społecznościową jest ta, która jest na slajdzie, ale oczywiście te sieci społecznościowe się zmieniają i co młodsze pokolenie, to trochę nowsze nazwy i trochę inne funkcjonalności. Kolejnym jest takie korzystanie ze smartfona. Smartfon w zasadzie jest telefonem, ale okazuje się, że chyba najrzadziej służy nam faktycznie do dzwonienia albo do pisania SMS-ów, zwłaszcza jak mówimy o osobach problemowo korzystających, a dużo częściej to jest oglądanie filmików, granie w gry prostsze, bardziej skomplikowane, raczej takie rozszerzone używanie niż tylko to, do czego ten telefon był stworzony. No i oczywiście jako ostatnie to granie w gry komputerowe, ale
ostrzegam, tak, albo zachęcam do tego, aby nie demonizować gier. Oczywiście jakiś niewielki procent osób, także dzieci, może zacząć używać gier.

0: komputerowych w sposób taki przypominający uzależnienie, ale naprawdę znakomita większość robi to w sposób bezpieczny. Chciałabym w pierwszej kolejności podzielić się z Państwem takimi, myślę, że bardzo ważnymi właśnie w kontekście profilaktyki tego, co robić, czego nie robić, wynikami badań, które przeprowadziliśmy wraz z zespołem. To były badania zatytułowane Brzdąc w sieci, używanie urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku od urodzenia do końca 6 roku życia. Oczywiście te wyniki, które będę prezentowała, będą skupiały się na odpowiedziach rodziców, bo z 2-latkami nie prowadziliśmy rozmów, prowadziliśmy te rozmowy z 5- i 6-latkami. Te badania były przeprowadzone w 2020 roku, czyli no one się powoli starzeją, ale w dalszym ciągu możemy powiedzieć, że są dość młode. To był okres już pandemiczny i oczywiście pytaliśmy rodziców, czy coś się zmieniło w związku z pandemią, ale proszę zwrócić uwagę, że ten wiek dzieci to jest wiek jeszcze przed przedszkolem i przedszkolny, tak? To jest ta grupa, która nie ucierpiała na pandemii aż tak bardzo jak grupa szkolna, to znaczy nie ucierpiała w takim stopniu, że nie mogła fizycznie chodzić do szkoły, tak? Przedszkola przez bardzo długi czas były otwarte. I proszę Państwa, pierwsze pytanie, które nam się absolutnie cisnęło na usta, tak, jak przygotowaliśmy ten projekt, to było, czy małe dzieci w ogóle używają urządzeń mobilnych, cyfrowych, ekranowych, tak? Mówimy o urządzeniach takich jak laptop, ale przede wszystkim tablet i smartfon. No i dodatkowo jeszcze zapytaliśmy o smartwatche, ale one w ogóle nie są popularne w tej grupie wiekowej. No i oczywiście, gdybyśmy byli na żywo, to bym Państwa zapytała, jak Państwo myślą, jaki procent dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia korzysta albo jest eksponowana na tego typu urządzenia. Wyłączamy telewizor na potrzeby tego badania, powiem później dlaczego. No właśnie, tak? I tutaj w zależności od tego, co by Państwo powiedzieli, to byśmy sobie podyskutowali. Ja mam takie doświadczenia, że jeśli pytam osoby, które mają poczucie, że jest tego za dużo w tak młodym wieku, to mówią 80%, 90%. Natomiast osoby, które nie mają poczucia, że tutaj jest jakiekolwiek zagrożenie i że tutaj cokolwiek jest nie tak, to mówią, że jest to może 25%. No prawda, jak to zwykle bywa, leży po środku. Jest to mniej więcej połowa, tak? Co drugie dziecko w wieku od 0 do 6 lat, do skończonego 6 roku życia, używa urządzeń cyfrowych, mobilnych, ekranowych. Tak? I 50% to jest dużo czy mało, tak? Powinniśmy sobie zadać to pytanie. No to jest, proszę Państwa, co drugie dziecko w tym wieku. To jest sporo. Ale może to jest co drugie dziecko w tym wieku, ponieważ to 6-latki nam podbijają te punkty, tak? To 6-latki nam podbijają skalę, a wszystkie dzieci poniżej tego 6 roku życia nie korzystają. Więc oczywiście sprawdziliśmy, czy faktycznie tak jest i troszeczkę tak, to znaczy im starszy wiek dziecka, w tabeli tutaj jest przedstawiony w miesiącach i w latach, im starszy wiek dziecka, tym większy procent dzieci korzysta. Tak, czyli w przypadku dzieci do ukończenia 1 roku życia jest to 12%, czyli możemy powiedzieć, że co 10 niespełna roczny brzdąc jest eksponowany, bo tutaj trudno powiedzieć, że używa, tak, ale jest eksponowany na te ekrany, na te małe ekrany, nie na telewizory, tak, że rodzice oglądają wiadomości, dziecko leży gdzieś tam niedaleko i w związku z tym rodzice przyznają, okej, no jest eksponowany. Nie, tutaj mówimy o takim intencjonalnym daniu czy położeniu przed dzieckiem takiego ekranu. Więc co 10 taki maluch, ale już co 3 dwulatek. Tak, ponad połowa 3-4-latków, aż w końcu 3/4 5- i 6-latków. To są dzieci w wieku przedszkolnym, tak? 3/4 dzieci w wieku 5 i 6 lat rodzice przyznają, że używa w miarę regularnie urządzeń cyfrowych, urządzeń ekranowych, takich jak tablety, smartfony czy laptopy. To jest dużo. I nasze rozmowy z nauczycielami przedszkolnymi pokazują, że nauczyciele przedszkolni widzą, że jest to pewien problem. Widzą, są w stanie rozpoznać, co się dzieje, jeśli dziecko w ciągu weekendu korzystało z tych urządzeń, bo to nie jest w ciągu weekendu 15 minut. To jak już jest, jak się worek rozpruje, to jest to całkiem sporo czasu. I nauczyciele przyznają, mówimy o przedszkolu w dalszym ciągu, przyznają, że zachowanie dziecka się zmienia, że po weekendzie dziecko jest dużo bardziej pobudzone, dużo trudniej jest mu usiedzieć, dużo trudniej jest mu się bawić w sposób taki spokojny i mniej więcej do środy trwa uspokajanie, tak? Do piątku wtedy możemy realizować program, bawić się, zachowywać pewne reguły, a potem tak jest trochę loteria, co się wydarzy w weekend w domu. I kolejny wynik, to oczywiście pytaliśmy, w jakim wieku dzieci zaczęły używać, tak? W jakim wieku była inicjacja technologiczna, czyli był dany od tego momentu, był dany ten tablet albo telefon. I jest to 2 lata i 2 miesiące, tak? Jest to bardzo wcześnie, tak? Wyobraźmy sobie, może jest koło Państwa 2-latek, to jest naprawdę bardzo młody wiek i to, co dajemy, te treści, które dajemy z tym telefonem, muszą być bardzo odpowiednie do tego wieku, tak? Do wieku rozwojowego, emocjonalnego, do możliwości zrozumienia, co jest, do możliwości zrozumienia, że to, co jest, jest bajką, jest fikcją. Jeżeli jest jakiś morał, to też pytanie, czy 2-latek jest w stanie ten morał z tej bajki zrozumieć. I kolejnych kilka wyników, takich myślę ważnych, bo dużych, tak? 3/4 dzieci z tych, które korzystają, tak, czyli z połowy, która korzysta, to są dzieci, które korzystają z urządzeń, które mają dostęp do internetu. I zaledwie 5% korzysta z urządzeń, które są offline. To jest ważne, ponieważ jeżeli urządzenie ma dostęp do internetu, to znaczy, że jeżeli nas nie ma w pobliżu, to my trochę tracimy kontrolę nad treściami, które dziecko może oglądać. Są oczywiście różnego rodzaju oprogramowania, które mają za zadanie chronić dzieci przed treściami dla nich niedostosowanymi, tak? Ale jako psychologowie, jako pedagodzy mamy wrażenie, że najlepszym takim kimś, kto stoi na straży, to jest jednak opiekun, rodzic, który wie, czy ta bajka, ta treść z takim bohaterem może być chomik, bohaterem może być świnka, czy to jest okej dla naszego dziecka, czy nie jest na przykład tak, że akurat nam chomik umarł i dziecko bardzo przeżywa tę stratę chomika, w związku z czym bajka z chomikiem będzie dla niego dodatkowo źródłem emocji i takiego przypomnienia o tym, że swojego chomika stracił. Więc ten chomik nie tyle jest nieodpowiedni dla naszej grupy wiekowej, ale w tym momencie dla naszego dziecka, bo akurat była jakaś historia, coś się wydarzyło. Już nie wspomnę o tym, że zdarzają się treści, które są trollowane i na przykład pod nazwą znanej bajki ze świnką może się okazać, że zostanie przemycona treść, gdzie zamiast tej postaci kreskówkowej świnki będzie pacynka, której będzie podrzynane gardło. I takie sytuacje też miały miejsce i oczywiście dzieci z płaczem przybiegały do rodziców, bo algorytmy nie były w stanie tego wychwycić. Kolejna kwestia z tym, że treści są online, że treści są w internecie. One są non-stop w internecie, tak? Czyli jak się kończy jedna bajka, to można kliknąć lub nawet nie i pojawia się kolejna. I my jako rodzice tracimy kontrolę nad czasem, tak? Nad tym, że bajka jest puszczona w telewizorze, bajka jest nagrana i jak bajka się skończy, no to jest koniec, tak? To nic więcej nie ma, to teraz dziecko zajmie się czymś innym. A jak to jest online, to jest taki bez większego ograniczenia cały czas możliwość dostępu. I kolejny wynik, który też nas trochę martwi. Dzieci, bardzo duża część dzieci, wśród tych, które korzystają, czyli przypominam, 50% w tym wieku korzysta, 80% w tej grupie korzysta samotnie, tak? Czyli bez innego dziecka, bez brata, bez siostry, bez kolegi, bez koleżanki, bez opiekuna, bez rodzica, bez dziadka. I to też się wiąże z tymi treściami online. Przygotowałam też taką tabelkę, w której chciałam pokazać, czy znowu nie jest tak, że to tylko sześciolatki korzystają same, a cała reszta korzysta w towarzystwie. No, otóż nie, tak? Okazuje się, że nawet te dzieci do pierwszego roku życia, większość z nich, ponad 50%, korzysta sama. No i oczywiście moglibyśmy się zapytać, dlaczego? Najczęściej jest dlatego, że rodzice chcieliby dziecko uspokoić, chcieliby móc coś samemu zrobić i stąd, żeby dziecko samo zajęło się sobą, w związku z czym ten tablet albo ten smartfon. I każdy kolejny rok życia to jest trochę większy procent, aż dochodzimy do sześciolatków, w których 91%, w zasadzie prawie każde dziecko, które ma 6 lat i korzysta z tych urządzeń, robi to samodzielnie. To, proszę Państwa, niekoniecznie oznacza, że mamy samodzielne dziecko. To niekoniecznie oznacza, że mamy dziecko, które ogarnia nowe technologie na takim poziomie, że z całą pewnością sobie ze wszystkim w życiu poradzi, bo to może oznaczać, że nic więcej nie robi, że wybiera samotne siedzenie przed tabletem albo smartfonem, wgapianie się w ten telefon albo smartfon, wybiera nad interakcję z innymi dziećmi, wybiera nad zabawę klockami. I to już nie jest taki dobry kierunek. A teraz trochę pozytywnych rzeczy, bo jak ja mówię o uzależnieniach, to wpadam w taki ciemny nurt. Zapytaliśmy rodziców, czy posiadają, czy wprowadzają jakieś zasady związane z korzystaniem. I zaledwie 6% rodziców powiedziało, że nie. Że dzieci korzystają w dowolnym momencie, bez ograniczeń, przychodzą, biorą, coś robią, odstawiają, idą gdzieś indziej, wracają, tak? Czyli nie mają żadnych ograniczeń. I to jest dobra wiadomość, że zaledwie 6%, czyli znakomita większość jednak ma pewne ograniczenia. I jeżeli chodzi o takie najczęściej wskazywane sposoby czy zasady związane z korzystaniem, i tutaj w nawiasach mają Państwo podane procenty często i bardzo często, czyli nie tylko, że w ogóle stosują, na przykład rzadko stosują, ale stosują często lub bardzo często. To są bardzo wysokie wskazania i bardzo dobrze. Kontrola czasu, czyli ustalenie, że dziecko ma 15 minut dziennie na korzystanie z takiego telefonu. Kontrola treści. Ta kontrola treści może na różne sposoby wyglądać. Może być tak, że mama, tata lub inny opiekun, dziadek, babcia zerknie, tak, co to jest. Albo jak dziecko ogląda, to tam od czasu do czasu przez ramię zerknie, co to ogląda i jest okej. Tak? Ale mamy trochę bardziej zaawansowane sposoby kontroli, na przykład programy czy aplikacje w trybie dla dziecka. I one już teraz powinny mieć tak dobrze opracowane algorytmy, które nie powinny pozwolić na takie treści trollowane, czyli treści, gdzie pod tytułem bajki, faktycznie istniejącej bajki, jest nagrana jakaś treść zupełnie nieadekwatna. Innym sposobem jest kontrolowanie instalowania nowych aplikacji. Jest to bardzo ważna i bardzo ciekawa rzecz, bo okazuje się, że nawet jeżeli dziecko posiada tablet, który jest takim tabletem domowym, ale może z niego korzystać, nie służy głównie rodzicowi do pracy, to dobrym pomysłem już dla takich starszych dzieci jest to, aby ustalić limit aplikacji, które mogą być w tym samym czasie zainstalowane. I jak dziecko chciałoby nową aplikację, nową grę, to potrzebuje zdecydować, z której z tych, które są, powinno zrezygnować, tak? Czyli odinstalować. To jest takie nauczenie dziecka trochę odpowiedzialności, tak? Branie odpowiedzialności za swoje decyzje, przemyślenia, przeanalizowania, trochę może rozwiązywania problemów, tak? Która z tych aplikacji, która z tych gier jest dla mnie najciekawsza, z której już nie korzystam albo mniej korzystam i na jaką mogę ją zamienić. No i tutaj rodzice oczywiście wskazywali różne sposoby kontroli, między innymi poprzez wpisanie PIN-u, czyli jak dziecko chce zainstalować, to idzie do rodzica, żeby wpisało PIN, ale PIN okazywał się być bardzo szybko przechwytywany przez nasze pociechy i odcisk palca jest zdecydowanie bezpieczniejszy pod tym względem. No i kolejne wskazanie, już troszkę rzadsze, sprawdzanie historii przeglądarki w internecie, czyli sprawdzanie no trochę po fakcie, co takiego, gdzie dziecko było i jeżeli trafiłoby na treści nieadekwatne, ale nie bardzo wiedziałoby, co z tym zrobić. Nie ma takiego podejścia, że jak coś się dzieje nie okej, zwłaszcza w tym internecie magicznym, to przybiegnie do rodzica i powie, że coś widziało, bo nawet nie potrafi tego nazwać. Wie tylko, że się dziwnie z czymś czuje. Na przykład, jeżeli by to była jakaś erotyka albo pornografia, no bo to trochę inaczej niż zabijanie, tak? Więc nie jest to aż takie oczywiste dla małego dziecka. No to po fakcie zawsze rodzic może o tym porozmawiać, tak? Jest takie jakaś forma sprawdzenia, jakaś forma faktycznej weryfikacji. No i aplikacje chroniące przed treściami nieprzeznaczonymi dla dzieci, czyli nie tylko strony w wersji, może nie strony, ale aplikacje w wersji dla dziecka, ale dodatkowe aplikacje, które wyłapują treści nieadekwatne, zwłaszcza związane z przemocą, z agresją, z wulgarnym słownictwem, ale także właśnie z erotyką czy z pornografią. Zatem, proszę Państwa, dobrze się dzieje, tak? Dla wszystkich z Państwa, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę w tym obszarze, Akademia NASK, czy w ogóle NASK, oferuje bardzo szeroki zakres poradników dla rodziców, właśnie dotyczących takich, no powiedzieliśmy sobie, technologicznych, tak, rzeczy, czyli jaką aplikację, w jaki sposób zainstalować, żeby było bezpieczniej. Ale teraz wracamy trochę do ciemniejszej strony. I kolejne pytanie, które zadaliśmy rodzicom, to było, czy korzystają z tych technologii jako straszaka, to znaczy jak nie zjesz brukselki, to dzisiaj będziesz szlaban na oglądanie filmów, czy na przykład korzystają z tych technologii jako marchewki, tak? Czyli jak wstaniesz od razu, to będziesz miał dodatkowe 15 minut. No i rodzice korzystają. Korzystają, bo jak to odkryli, to okazało się, że działa i jest to faktycznie taka skuteczna metoda, nawet byśmy powiedzieli wychowawcza. Tutaj mamy na slajdzie taki cytat z naszego badania. To są dwa najczęstsze sposoby w wychowaniu dzieci. Szantaż i korupcja. Jak coś zrobisz, dostaniesz telefon, a jak nie zrobisz, nie dostaniesz. I to na tym chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo to oczywiście działa, ale proszę Państwa, wiele innych treści też by działało. I tak przewrotnie podzielę się z Państwem taką anegdotą, oczywiście taką wstrząsającą, byśmy powiedzieli, jak to rodzic wiele, wiele lat temu, rodzic, który miał córeczkę, która oczywiście nie bardzo chciała się słuchać, nie bardzo chciała jeść, była ewidentnym niejadkiem, byśmy powiedzieli. No i ten rodzic po wielu, wielu próbach mówienia, tak, różnych rzeczy, wpadł na genialny pomysł i ja byłam świadkiem tego, jak chwalił się swoim kolegom w pracy, że ma fantastyczny sposób na to, żeby córka zjadła obiad. Za każdym razem, nawet jak jest ta przysłowiowa brukselka czy szpinak, nie ma problemu, zjada. No to wszyscy oczywiście oczy szeroko pootwierali, co do takiego może być. Ale mówię jej, że jak nie zje obiadu, to tata przestanie ją kochać. Tak? No i to też zadziałało. Zatem nie wszystko, co działa, jest dobre i warto by było się zastanowić, że może nie jest najlepszym sposobem to, że będziemy wykorzystywali te urządzenia jako straszaki albo jako nagrody. Tak? Oczywiście to dłużej trwa, żeby wyjaśnić dziecku. To wymaga od nas większej systematyczności w powtarzaniu. To wymaga od nas takiej większej odporności na to, że dziecko, jak gdzieś pójdziemy, to zacznie krzyczeć, że chce telefon, a już wykorzystało swoje 15 minut, więc nie. To wymaga od nas zabrania iluś tam gier albo zabawek, tak? Ale wręcz gwarantuję Państwu, że jeżeli od samego początku te technologie będą wprowadzane z zasadami, a od samego początku i my jako rodzice, jako opiekunowie będziemy konsekwentni w ich przestrzeganiu. Czyli jak mówimy 15 minut dziennie, to jest 15 minut dziennie, jak przychodzą goście, czy jak my do kogoś idziemy. Nie ma wtedy wyjątku, tak? A to po kilku latach, jak powiemy, że jesteśmy w gościach 15 minut, no i teraz to wykorzystałeś, więc już tak, proszę oddać telefon, dziecko będzie oddawało ten telefon. Bo tak działają zasady wprowadzone od początku. Ale magia polega na tym, abyśmy my byli konsekwentni. I ostatni slajd z samych badań. Zapytaliśmy rodziców, jakie zagrożenia widzą czy w związku z tym, że dzieci używają tych urządzeń cyfrowych, urządzeń ekranowych. I to są cztery, które były najczęściej wspominane. Dziecko nie potrafi kontrolować czasu korzystania, czyli chce więcej, tak? Jak się zabiera, czy mówi, że już minął ten czas, to nie, oddaj mi, tak? Dziecko przedkłada korzystanie z urządzeń ponad inne aktywności. Czyli jak pojawia się ten telefon czy tablet, to klocki, Lego, ciurcia odchodzą w siną dal i dziecko wykazuje zachowania niepożądane, na przykład agresję, irytację, histerię przy próbach ograniczenia używania tych urządzeń. I ostatnie, dziecko jest poddawane ekspozycji na nadmiar bodźców płynących z urządzeń, tak? Bo te bodźce to są bodźce kolorowe, to są zmieniające się kolory, to są bardzo różne kolory, to są jaskrawe kolory, które wręcz nas atakują. To są dźwięki, te dźwięki bardzo często są za głośne. Być może ja teraz jestem trochę za głośna, jak mamy tę prezentację, to proszę mnie ściszyć. Ale to może być przestymulowanie dla tak małych dzieci, tak? Zatem to się dzieje, kiedy nie wprowadzamy relatywnie późno i kiedy nie wprowadzamy z zasadami, których my konsekwentnie przestrzegamy. Bo raz przepuszczona zasada, dwa razy przepuszczona zasada, dzieci uczą się, że można te zasady naginać i będą próbowały. W związku z czym zarówno nasze badania, jak i badania wielu kolegów, koleżanek z zagranicy, jak i rekomendacje Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Pediatrycznego sugerują, aby nie dawać w ogóle dostępu do tego typu urządzeń z małymi ekranami, najdłużej jak się da. Mówimy tutaj na przykład o 18 miesiącach życia, tak? Czyli mówimy o półtora roku, o 2 latach, być może nawet o 3 latach życia. Obecnie w Polsce my się skłaniamy ku tej środkowej liczbie, czyli nie przed 2 rokiem życia, w ogóle nie. Dlaczego? Między innymi dlatego, że ekspozycja na te dźwięki, na te kolory, na te bodźce może doprowadzić do tego, że nieco inaczej będzie się budował mózg. Może doprowadzić do tego, że dziecko będzie przyciągnięte tymi kolorami i przestanie rozwijać się w taki sposób naturalny, jakby mogło. Poprzez dotykanie, poprzez próbowanie, poprzez zapachy, poprzez oglądanie świata. Na przykład dzieci, które uczą się, czym jest piłka tylko i wyłącznie na tablecie, mogą nie rozumieć, że jak piłka leci w ich stronę, to ona staje się większa. Ona się naprawdę nie staje większa. To jest po prostu kwestia tego, że ona się do nas zbliża. I dzieci poznające świat w jeden sposób albo w drugi sposób różnią się, jeżeli chodzi o bogactwo tych doświadczeń, których nie jesteśmy w stanie w zasadzie wyjaśnić. Kolejny punkt, nie jako nagrodę, nie jako uspokajanie płaczu, bo to jest trochę wymuszenie ze strony dziecka. Tak, dziecko się bardzo szybko nauczy, że jak chcę ten telefon dostać, jak chcę ten tablet dostać, to wystarczy być niegrzecznym, tak? Wystarczy trochę popłakać, wystarczy pokrzyczeć, dla świętego spokoju rodzic da. Ale to w późniejszym czasie może doprowadzić do tego, że dziecko w ogóle już jako nastolatek zgeneralizuje sobie radzenie z emocjami, no z emocjami takimi trudnymi, płaczem, smutkiem, być może złością, z tym, że jedynym sposobem uspokojenia jest zrobienie czegoś w tablecie albo na komputerze czy w telefonie. I tutaj już wchodzimy dość głęboko w kierunek uzależnień. Nie jako elektroniczna niania, czyli zawsze razem, do 6 roku życia zawsze razem, a nie zamiast rodzica. Nawet oglądanie bajki z rodzicem, z opiekunem, z kimś, kto wyjaśni, co takiego się wydarzyło, albo zapyta, i co tutaj ta świnka zrobiła, albo co tutaj ten chomik zrobił, i dziecko potrzebuje wyjaśnić, co takiego zrozumiało. To jest dużo bogatsze doświadczenie niż samo obejrzenie. Tylko sprawdzone treści i nie online w związku z tym, chyba że z całą masą aplikacji chroniących przed treściami, ale też takimi aplikacjami, które być może będą kontrolowały czas. Czyli jak ustawiamy 15 minut, to jest 15 minut. I mimo że to jest online, to nie pójdziemy nigdzie dalej. Materiały, które dodatkowo myślę, że byłyby bardzo przydatne, to oczywiście jest strona www.mamatatatablet.pl. To jest strona ogólnopolskiej kampanii z dostępnymi materiałami, sugestiami. Tutaj na slajdzie, tuż pod samym adresem strony, jest jeden z takich przykładów, ale również kilka innych pozycji, z których wszystkie są bezpłatne. Nowoczesne technologie, a nasze dzieci, to jest poradnik, który został przetłumaczony z języka angielskiego, który przygotowała Kimberly Yang, absolutna pionierka w tym obszarze, i pokazujący, jakie moglibyśmy, powinniśmy zasady wprowadzić w zależności od tego, w jakim wieku są nasze dzieci. Trochę z drugiej strony bezpieczeństwo dzieci online pod względem tym, jakie niebezpieczeństwa na nasze pociechy czyhają, bo to już nie jest kwestia, że dziecko nie pójdzie na dwór, bo tam coś się może wydarzyć, a w internecie jest bezpieczne. Jest tutaj trochę inna przestrzeń na niebezpieczeństwa i o tym też warto wiedzieć. Czy w ogóle tak BHP korzystania z internetu, związanego chociażby z anonimowością, z utrzymywaniem naszych danych, naszej prywatności w pewnej tajemnicy. Tutaj także dla Państwa sugestie, rady, w jaki sposób, jeżeli mamy konto na portalu społecznościowym i oczywiście, że chwalimy się naszym dzieckiem, co takiego zmienić w ustawieniach, żeby było to dostępne tylko dla naszych znajomych, a nie dla wszystkich na tym portalu. I chciałam puścić Państwu kawałek kampanii, to będzie króciutko pół minuty kampania, i zachęcić do jej samodzielnego obejrzenia i do zagłębienia się w jej treści, bo podsumowuje w zasadzie to, co powiedziałam do tej pory.
1: Charakterystyczne dla Homo sapiens poznawanie świata wszystkimi zmysłami w bliskiej relacji z rodzicami u Homo tabletis od urodzenia zredukowane zostało do poznawania obrazów i dźwięków emitowanych przez tablety i smartfony. Ograniczać to może liczbę połączeń neuronowych powstających w mózgu młodych osobników i mieć negatywny wpływ na ich dalszy rozwój. Nie bądź tabletowym rodzicem. Zobacz więcej na www.mamatatatablet.pl. Czytała Krystyna Czubówna.
0: Króciutki filmik, on oczywiście w internecie jest trochę dłuższy, z dodatkowymi sugestiami, sporo materiałów, sporo wyjaśnień, dlaczego do 2 roku życia nie, i absolutnie zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi materiałami. Te kampanie są bardzo często finansowane z albo funduszy europejskich, albo z naszych funduszy krajowych i absolutnie służą temu, żeby się nimi dzielić i żeby z nich korzystać. A to teraz na chwilę chciałabym przejść do czegoś trochę bardziej teoretycznego, a mianowicie do takiego modelu wyjaśniającego, jak wygląda, skąd się bierze uzależnienie, czy już problemowe używanie internetu. I ono się bierze przede wszystkim z tych trzech kolorowych pól. To są 2 prostokąty i jedna elipsa. Tak? Bierze się z tego, że dzieci najpierw dzieci, nastolatkowie, mają niską samoocenę, niskie kompetencje społeczne, niskie tak zwane kompetencje psychospołeczne, w związku z tym wybierają na przykład komunikację online, a nie twarzą w twarz, bo twarzą w twarz jest trudniejsze. Jesteśmy od razu z drugim człowiekiem. On może jakoś zareagować. A co ja wtedy powiem? A nie wiem. I się spalę ze wstydu, tak? A przecież ja potrafię odpowiedzieć. Ja potrafię coś powiedzieć śmiesznego. Tylko się wstydzę. Tylko coś mnie mrozi, jak jestem bez bezpośrednim kontaktu. Więc bezpiecznie jest za ekranem. Tak? Może być, może takie, nazywamy to deficytami psychospołecznymi, może one leżą właśnie u podłoża. Dodatkowo bardzo ważny punkt to jest tak zwana regulacja emocji, regulacja nastroju. To znaczy, jest wiele sposobów, żeby poprawić sobie nastrój. Można poćwiczyć jogę, można poćwiczyć w ogóle jakiś sport, można poczytać książkę, można ugotować, można zaangażować się w jakąś czynność, która sprawia nam przyjemność, ale również można uciec od tego, co jest dla nas trudne, co nas stresuje, co nas zasmuciło, uciec w jakąś inną aktywność, która pomoże nam choć na chwilę o tym zapomnieć. I o ile w przypadku tak zwanych starych uzależnień mówiliśmy, że to spełnia alkohol albo narkotyki, o tyle absolutnie w przypadku internetu jest tak samo. To znaczy uciekamy do gier komputerowych, bo tam się coś dzieje, a jednocześnie nie musimy myśleć, możemy zapomnieć o tym, co nas zestresowało, o egzaminie, o kłótni rodziców. I to samo jest, jeżeli chodzi o sieci społecznościowe lub o inne aplikacje w telefonach. No i kolejny, ten ostatni punkt, też kolorowy, to jest upośledzona samokontrola. To znaczy taki brak umiejętności, taka niecierpliwość w czekaniu na nagrodę. Wiele, wiele lat temu psychologowie zrobili eksperyment, w którym dzieci sadzali przy stole, tak jak ja tutaj siedzę, i na tym stole były pianki marshmallow, czy jakieś inne słodycze. I powiedziano dziecku, że może zjeść od razu to, co jest na stole, tam były jedna czy dwie pianki, czyli takie jeden czy dwa cukierki, albo jak poczeka 10-15 minut, to będzie mogło zjeść 15 albo dostać 15. I dzieci, które czekały, to były dzieci, które miały duży poziom samokontroli, tak? A dzieci, które nie czekały, to były dzieci, które nie były w stanie odroczyć sobie tej przyjemności. One musiały mieć tu i teraz natychmiast. I okazuje się, że część osób ma niejako wrodzoną tę umiejętność, po prostu potrafi poczekać, nie jest taka, że natychmiast tu i teraz, ale duża część jednak nie ma tej umiejętności wrodzonej. I my ją budujemy w czasie, zwłaszcza tych najmłodszych lat swojego życia, no albo jej nie budujemy. I obecnie niestety jest tak, że wiele tych technologii trochę nam pomaga nie budować tej samokontroli. Na przykład jak ja byłam dzieckiem, to jak była moja ulubiona dobranocka, to musiałam poczekać tydzień na kolejny odcinek. Później pojawiły się kasety VHS, to rodzice mi kupowali takie kasety, no ale to też było 50 minut konkretnych bajek i w zasadzie znałam je w pewnym momencie na pamięć. A obecnie, jeśli chcemy obejrzeć więcej niż jeden odcinek filmu, to korzystamy z niejednego serwisu, który nam na to pozwala i możemy obejrzeć tak za jednym posiedzeniem nawet cały sezon, a nie tylko jeden odcinek, tak? A znowu, gdybyśmy byli tutaj w większej liczbie, na żywo, a nie za kamerą, to bym zapytała, kto z Państwa, kto korzysta z takich serwisów, ani razu nie obejrzał więcej niż jednego odcinka. Bo można obejrzeć więcej niż jeden odcinek. No i no właśnie, tak, siedzimy sobie, oglądamy, 45 minut, 50 minęło, jest jakiś ważny moment, tak, jakiś złoczyńca stoi i teraz się okaże, kto to jest. No to kto nie obejrzy drugiego odcinka, tak? Zwłaszcza jak następnego dnia nie musimy iść do pracy, nie musimy iść do szkoły, a nawet tak? Im młodsze dziecko, to w zasadzie idzie do szkoły, ale co tam do szkoły, to jeszcze jeden odcinek nic mi nie zrobi. I tak sobie siedzimy do tej 12 czy 1 w nocy oglądając, aż oczy nam płoną, padamy ze zmęczenia, ten sen nie jest taki, jaki powinien być, nie jest w pełni regenerujący, wstajemy, budzimy się, ledwo idziemy do szkoły, nie jesteśmy w stanie utrzymać uwagi. Nawet jeżeli jest kartkówka i gdybyśmy się wyspali, to byśmy odpowiedzieli na te pytania, to my nie jesteśmy w stanie, bo jesteśmy zmęczeni. Zatem duża część tego, co nas otacza, trochę psuje nam tę umiejętność samokontroli i tym bardziej powinniśmy na nią uważać, tym bardziej powinniśmy sobie planować, co będziemy robić. Jeżeli siadamy do takiego, do telewizji i do takiego serwisu, który nam umożliwia, to zaplanujmy, że obejrzymy dwa odcinki i potem zrobimy coś innego i zobaczymy, jak się z tym czujemy. Na początku może być ciężko, można potknąć się, ale myślę, że też takie poczucie, no trochę zwycięstwa, że nam się udało, będzie bardzo dopingujące. I proszę Państwa, w związku z tym możemy powiedzieć, że zarówno dla małych dzieci, i teraz już przechodzimy do 5-6-latków i w górę, jak i do młodzieży, najważniejszymi takimi technikami, które powinniśmy rozwijać, czy kompetencjami, które powinniśmy rozwijać, które absolutnie działają profilaktycznie, to są kompetencje radzenia sobie ze stresem i z emocjami i kompetencje społeczne. Tak? To jest to, co w zasadzie w dużej mierze pcha nas do zachowań zastępczych, pcha nas do tego komputera i w tym komputerze jest łatwiej. W tym komputerze są bardzo ciekawe rzeczy, one są dane, nie musimy się za szczególnie wysilać i one nam załatwiają, one nam odpowiadają na braki w tych obszarach. W jaki sposób to robić? No na przykład jest program Przyjaciele ZIP-iego. Jest to program promocji zdrowia psychicznego, program także realizowany w Polsce, program, który może być realizowany w przedszkolu i w szkole podstawowej, w pierwszych 3 klasach. Oczywiście nauczyciel powinien przejść szkolenie, ale w wielu szkołach to się dzieje. A jeśli tego nie ma, to sami jako rodzice, jako opiekunowie możemy pobawić się z dzieckiem w taki sposób, że rysujemy na kartce człowieka, takiego, wiedzą Państwo, rysunkowego, głowa i takie patyczki jako ręce i nogi i prosimy dziecko, aby narysowało, jak wygląda ten człowiek, jak jest zadowolony. I generalnie chodzi o to, żeby był uśmiech, tak? A co jeszcze się wiąże z tym, że on jest zadowolony? Po czym jeszcze, poza samym uśmiechu, widzimy, że ktoś jest zadowolony? Czyli próbujemy wymyśleć jak najwięcej symptomów tego, że ktoś jest zadowolony, tak? Że się śmieje, że pokazuje zęby, że ma dużo energii, że gestykuluje, że no właśnie, co jeszcze? I to samo do każdej innej emocji. A jak wygląda, czym się manifestuje to, jak wygląda człowiek, czym się manifestuje to, że jest smutny? No i narysujemy sobie być może usta w podkówkę, tak? Czyli odwrócony uśmiech. Ale co poza tym? I to jest ćwiczenie, które absolutnie możemy zrobić. Dodatkowo ważne by było, abyśmy przeciwdziałali temu, że dzieci mają bardzo takie pozytywne oczekiwania w stosunku do internetu, czyli nie jako nagroda. Internet będzie nam służył do tego, żebyśmy coś razem zrobili, żebyśmy sprawdzili pogodę, żebyśmy sprawdzili, ile jutro będzie stopni, czy będzie padało, czy możemy pobawić się na zewnątrz, gdzie jest jakaś ciekawa trasa rowerowa, jak zrobić zdrowe frytki, bo rodzice mówią, że nie można, a my lubimy, no to spróbujmy to pogodzić. Tak? Internet ma nam służyć do czegoś, co dopiero ma nam dawać przyjemność. I ostatni, 4 punkt, rozwijanie umiejętności zarządzania czasem, w tym między innymi planowania. Jeżeli od początku powiemy dziecku, że to jest te 15 minut dziennie, to za pierwszym razem obejrzy 3 bajki, załóżmy dla uproszczenia, że każda bajka to 5 minut i się nagle skończy czas. I koniec, no to miało być 15 minut, teraz przechodzimy, robimy coś innego. Po pewnym czasie dziecko samodzielnie będzie planowało, w którym momencie dnia tę bajkę 5-minutową obejrzeć, tak żeby zagospodarować sobie cały dzień. I fantastycznie, tak? I to jest bardzo dobry kierunek. I takie dwa programy, no w zasadzie pierwszy to jest program Wspólne Kroki w Cyberświecie, który też jest realizowany w Polsce i po przeszkoleniu jest realizowany za darmo, a drugie to są Owce w sieci, to są kreskówki, które pokazują pewne zachowania no, bohaterów kreskówkowych, czyli owieczek w sieci, w internecie, które mogą nieść ze sobą pewne niebezpieczeństwa i w związku z tym trochę co można zrobić, tak? Są opatrzone za każdym razem morałem, zachęcam również do obejrzenia razem z dzieckiem i porozmawiania, tak? Co takiego tutaj się wydarzyło. Tylko najpierw państwo, a potem razem z dzieckiem, żeby ustalić, która z tych akurat bajeczek jest adekwatna. Jeżeli chodzi o samych rodziców, to podstawą oczywiście jest komunikacja z dzieckiem i wspólne spędzanie czasu, czyli no właśnie, dzisiaj jest piękny dzień, więc świetnie jest to wykorzystać na wspólny rower, ale jeżeli nie na rower, jeżeli nie na sport, to wspólne spędzenie czasu w domu. I kolejny punkt bardzo ważny to jest zrozumienie trochę, zwłaszcza w odniesieniu do starszych dzieci, starszej młodzieży, potrzeb związanych z internetem, bo to nie tylko takie bezcelowe przeszukiwanie sieci, żeby zabić czas, bo nam się nudzi. To może być dużo więcej, dużo ciekawszych rzeczy. Ja teraz bardzo szybko Państwu pokażę taką grafikę mówiącą o tym, jakie motywacje do grania w gry komputerowe różne gry spełniają. I to, jeśli Państwo nieszczególnie się znają na grach, widzieli jedną albo dwie, proszę nie generalizować, bo te gry są bardzo szerokie, realizują wiele potrzeb dzieci, młodzieży, wiele potrzeb poznawczych, czyli takich związanych z tym, że jedna osoba chciałaby pobudować coś totalnie od zera, a inna chciałaby strategicznie zaplanować, no chociażby atak, albo też budowę miasta, tak? I tutaj mamy no, towarzystwo, które dzieli się trochę na konkurencję, czyli rywalizację, ale też na społeczność, czyli na współpracę, mistrzostwo, czyli wyzwania, tak? Ja przekraczam swoje granice, to znaczy ja staję się coraz lepsza w czymś, a niekoniecznie konkuruję z innymi. Osiągnięcia, kreacja, zanurzenie, fantazjowanie, gry, które są grami fantasy, to jest jeszcze wyższy poziom niż fantastyczna książka. No i w końcu ta akcja, która być może jest najczęstsza, czy najczęściej ją widzimy, tak? Akcja, gdzie coś się bardzo, bardzo szybko dzieje, no a żeby coś się szybko działo, to bardzo często musi być to związane z destrukcją, przynajmniej tak twierdzą twórcy gier. I już na zakończenie rekomendacje dla rodziców, proszę Państwa, zwłaszcza jak mówimy o tym, o tych najmłodszych latach, to my jesteśmy wzorcami zachowania. To znaczy to, że my siedzimy przed komputerami, nad tabletami, przed smartfonami, my absolutnie modelujemy zachowanie naszych dzieci. Czyli w pierwszej kolejności przyjrzyjmy się samym sobie. Jak mamy takiego małego brzdąca w domu, ile my korzystamy, a nie musielibyśmy korzystać. Kolejna kwestia, ustalić limity i zasady. Za chwilkę pokażę przykład, oczywiście odniosę się do strony internetowej i jedną z zasad mogłoby być na weekend zrobienie sobie detoksu i całej rodzinie, z którą mieszkamy, detoksu cyfrowego, odłożenie telefonów, zamknięcie, wyjechanie razem na wycieczkę. I nie korzystanie z telefonów, nie korzystanie z oglądania filmów podczas jazdy, po prostu bycie tu i teraz i trochę rozejrzenie się dookoła, jaki ten świat jest piękny, jaka ta natura jest piękna. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia strony Domowe Zasady Ekranowe Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która rozszerza, opisując te zasady, które wymieniłam na slajdzie, tak? Czyli ograniczaj czas przed ekranem, tak? Jako dziecku, ograniczaj mi czas przed ekranem, nie pozwalaj mi patrzeć na ekran przed snem, bo nie zasnę, tak? To jest za bardzo pobudzające, przed snem raczej wyciszające, na przykład audiobooki z bajkami relaksacyjnymi, ale nie oglądanie, tak? Nie wzrok, nie przy jedzeniu, kolejna kwestia, odkładamy wszystkie urządzenia w jedno miejsce, spędzamy razem czas aktywnie, bawimy się bez ekranów i ograniczamy czas na ekrany w podróży. Tak? Myślę, że to, co nie działa, już zdążyłam trochę powiedzieć. Tak, nie nagradzajmy, nie karajmy brakiem internetu, bo dla starszej młodzieży to jest coś dużo więcej niż dla mnie, jak byłam dzieckiem dobranocka. To nie jest ten sam poziom, to jest niewspółmierna kara bardzo często do przewinienia. Nie ustalajmy sztywnych limitów nastolatkom, dla dzieci owszem, ale nie dla nastolatków, bo jeden przez pół godziny będzie sobie przeglądał sieć i się męczył, a ktoś inny będzie próbował nauczyć się rysowania perspektywy przez pół godziny i będzie szukał odpowiednich filmików, żeby to zrobić. Więc zapytajmy, co dzieci robią i dopiero potem ustalajmy te zasady. I nie demonizujmy internetu. Wprawdzie ja dużo mówiłam z takiej perspektywy psychopatologicznej, tak uzależnienia, żeby pokazać, że to też może być niebezpieczne, ale bez przesady, tak? 5%, 10% w porywach to uzależnienie. Pozostałe to jest trochę niewłaściwe używanie, które zamiast pomagać może troszeczkę szkodzić i zróbmy wszystko, żeby nawet nie szkodziło, żeby tylko i wyłącznie pomagało. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam do komentowania, zapraszam do dzielenia się uwagami. Zapraszam również do współpracy, ale jeśli nie teraz, może za jakiś czas pojawią się pytania, to również zapraszam do mailowania. Tak, do mailowania na mój adres w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Bardzo dziękuję.

0: Na Wiśniewska Radio Kuropatwa, a z nami jest pan Marcin.
1: Doktor Marcin Gawroński, adiunkt w Instytucie Astronomii tutaj na UMK.
0: Panie Marcinie, jesteśmy w sterowni, tak?
1: No jest to takie pomieszczenie popularnie zwane sterownią, ograniczone i odgrodzone od reszty rzeczywistości. I czasami się zastanawiamy, że tam powinna być wieżka, nie karmić obserwatorów podczas pracy, bo tak jest tu wstęp ograniczony. Tak, zgadza się.
0: Żeby nie zasnęli?
1: Nie, no wie pan jak jest w zoo, jak zwierzęta ganiają, to są karmione przecież przez widzów. No nie, a tutaj jak ludzie czasami przychodzą, to też widzą ludzi za szabą, no to ktoś tam co jakiegoś banana podrzuci, no nie, także...
0: Czyli tu wycieczki też wpuszczacie?
1: Rzadko. Jeżeli wchodzą wycieczki, to bardziej do drugiej części sterowni, bo sterownia jest podzielona na dwie części. Jest to sterownia głównie, gdzie siedzi obserwator, który nadzoruje pracę radioteleskopu. No i reszta pomieszczenia, szumnie też zwana sterownią, gdzie część elektroniki siedzi, która jest potrzebna do obserwacji. Jakie różne pomieszczenia, nawet można zobaczyć rower tam, jak komuś się nudzi, taki stojący, żeby pokręcić w międzyczasie, także.
0: Żeby nie zasnąć.
1: No i tam bądźmy szczerzy, no standardowe obserwacje, jak mamy to 8 godzin trwają jedna osoba, no to ileż można wysiedzieć 8 godzin, a jak zdarzają się wachty, gdzie praktycznie nic nie trzeba robić ze względu na automatyzację obserwacji, no to człowiek różnych rzeczy się chwyta, tak? Bo najgorzej jak zaśnia, coś się zacznie dziać i wtedy jest dochodzenie, to różne nieprzyjemne sprawy wychodzą.
0: Panie Marcinie, jeśli tak mogę mówić oczywiście, czyli tutaj mamy przed sobą komputery, monitory. Co się teraz tutaj dzieje, bo ja jestem laikiem.
1: Jest to tak jak trochę w statku kosmicznym monitorowane wszystko. No i obserwator generalnie ma różne monitory, są dedykowane do różnych rzeczy i do niejako nadzorowania pracy urządzenia. Mamy monitor specjalnie tutaj pierwszy z brzegu, gdzie tak naprawdę widać jedynie okolice. Kamera jest pod samym teleskopem, żeby widać, czy ktoś w nocy i za dnia tam się nie kręci, czy nie. No bo można tam bez problemu przeskoczyć płot i wejść tam sobie do góry. Jak ktoś spadnie, to później będzie mieć na żywo telewizję, czy musiało dojść do takiej tragedii, czy coś w tym stylu. To lepiej to unikać i trzeba to śledzić. I my mamy podgląd tutaj, portier też widzi tam przy wejściu. A reszta komputerów jest dedykowana, w sensie komputerów, monitorów, bo tu mamy mniej komputerów, a o wiele więcej monitorów. Dedykowana do różnych rzeczy. Jest monitor dedykowany często do systemu sterowania, a właśnie tam z tyłu za plecami, gdzie widać odczyty bezpośrednio z urządzeń elektronicznych. Jest monitor, gdzie mniej więcej śledzona jest pozycja radioteleskopu tam, żeby wiedzieć, co się dzieje na niebie, czy nie, na przykład teleskop nie wjeżdża w słońce z pewnych powodów. No i to jest ten monitor, ten bliżej, to jest bardziej monitor nadzorujący tutaj aktualną pracę teleskopu, gdzie głównie z tej części prowadzimy obserwacje. Tak?
0: Ale też jest monitor, który pokazuje...
1: To właśnie ten jest ten monitor służący do pracy, gdzie widać oczywiście warunki pogodowe. No generalnie w radioastronomii warunki pogodowe to nie mają tak wielkiej roli. No wiadomo...
0: No tak, bo każdemu z nas wydaje się, że jak jest niebo zachmurzone, to już nie możemy nic robić, a tak nie jest.
1: No przecież wszyscy dzwonią komórkami w dzień i w nocy i tak dalej, tylko jak zauważą, to może podczas jak pada śnieg jest trochę gorszy zasięg. I tak samo tutaj, ten teleskop generalnie może pracować świątek, piątek i niedziela, ale no są problemy podczas opadów śniegu, tak naprawdę z tego powodu, że śnieg przylepia się do czaszy, no i tworzy się dodatkowy wielki ciężar na czaszy, który może uszkodzić konstrukcję, to my po prostu wstrzymujemy obserwację, żeby śnieg się nie gromadził w środku, tak? No oczywiście z reguły opady śniegu są w pobliżu zera, a stal to stal, więc to szybko przymarza do postaci lodu, więc ta ciężar się zbiera, tak? No i oczywiście jak są burze i tam gęste opady deszczu, to z powodów czysto technicznych, mimo wszystko ze względu na atmosferę i dużą zawartość wody, wtedy traci teleskop czułość i też wstrzymujemy obserwację. Tak to nam nie przeszkadza, zresztą gwiazdom co za różnica, czy jest Wielkanoc, czy Ramadan, czy cokolwiek, tak?
0: One nie wiedzą, jaki jest czas.
1: Nasz ludzki na pewno nie, to im się ryba.
0: Panie doktorze, ale też moje takie pytanie, bo tu zaczęliśmy, co mamy w sterowni, ale pan też ma swoje projekty, którymi na co dzień się zajmuje.
1: No tak naprawdę każdy naukowiec ma jakieś swoje projekty naukowe, chociaż jest taka smutna rzeczywistość, że karierę naukową w Polsce można podzielić na dwa etapy, akademicką i badawczą, tak? I to jest walka ognia z wodą, tak? Mamy, no akademicka nie jest związana z badaniami, no ale jest jeszcze taka, no wiadomo, jak system biurokratyczny itp. itd. działa. No i oczywiście to, co generuje inaczej, to, co powoduje, że ludzie stają się naukowcami, czyli ciekawość, tak?
0: No u pana też tak było?
1: No oczywiście, to nie jest tak, że tam ja sobie wymyśliłem, że chcę być astrofizykiem, po prostu zawsze mnie ciągnęło do góry, no i tak zostało, tak? A że w szkole średniej nie miałem i w podstawówce żadnych problemów z ocenami, także wylądowałem tutaj. Z wioski malutkiej, spod Zielonej Góry tu się znalazłem.
0: Tak daleko?
1: A jak tak daleko? Co to za problem?
0: No daleko!
1: U nas w obserwatorium są ludzie teraz z Europy i spoza Europy. Co to za różnica? Ja to jestem lokals, także...
0: No tak, ale to się troszeczkę teraz zmienia, ale wcześniej to była duża odległość.
1: Jeżeli chodzi o astronomię, to jak ja startowałem, to tak nie było dużego wyboru. To jeszcze w zeszłym tysiącleciu było, bądźmy szczerzy, tak? Nie było dużego wyboru, także jak z Zielonej Góry pochodziłem, no to albo Toruń, albo Warszawa, albo Kraków.
0: Dlaczego pan wybrał Toruń?
1: Bo mój kolega tu był. Miałem znajomego, który starszy przyszedł na studia do Torunia, no to ja przyszedłem tutaj. Rzeczywistość to chaos. To jest dokładnym dowodem na chaos w rzeczywistości. Także.
0: Ale tutaj też jest chaos.
1: No wszędzie jest chaos. No. Można się spytać, co tak naprawdę robi nasza cywilizacja. No, cała nasza cywilizacja to jest ogarnianie chaosu, tak? Postęp cywilizacyjny jest związany z tym, że ludzie mają coraz bardziej zorganizowany czas, tak?
0: To prawda.
1: No to nasza cywilizacja to jest ogarnianie chaosu, tak? To jest od A do Z. Ogarnianie chaosu. No to cała nauka polega na ogarnianiu chaosu. Pismo, ogień, bomba jądrowa, satelity. Wszystko to ogarnianie chaosu. Niektóre rzeczy się wykonuje do większego chaosu używa, ale ludzie to ludzie.
0: No tak, ale wracając do pana badań, czym się pan teraz zajmuje?
1: Obecnie tak, powiem tak, jak byłem mały, to zawsze miałem taką, małe w sensie, w zeszłym tysiącleciu, zawsze miałem taką nadzieję, że jeżeli zostanę naukowcem, to żeby mieć możliwość takiego prawdziwego kontaktu z absolutnie czymś nieznanym, tak? Takie marzenia, jak kiedyś ktoś tam pływał sobie po morzach i jak wiedział, że jako pierwszy wyspę zobaczył coś w tym stylu, no. I ja jako, że z wykształcenia jestem akurat radioastronomem, ale bądźmy szczerzy, w nowoczesnym świecie już tak się nie ma takiego podziału na radioastronomów, optyków i tak dalej, ale to bardziej mnie zawsze ciągnie w takie obserwacje. No i też mamy radioteleskop. Tematy, które używamy na co dzień, urządzeń, które my mamy tu pod ręką, albo no, taki przechód, taki lokalny, radioastronomia. I się tak okazało, że z początkiem tego wieku odkryto bardzo dziwne zjawisko. I jak Australijczycy odkryli to zjawisko, no Anglicy, Anglico-Australijczycy, to od odkrycia to do publikacji minęło 7 lat, zanim się nie byli przekonani w ogóle, nie wiedzieli w ogóle, co chwycili. No i to jest taki bardzo temat nośny w współczesnej astrofizyce i nawet w popkulturze, i w mediach, i w fantastyce naukowej, szybkie błyski radiowe. Nasza cywilizacja zna to mniej więcej od 20 lat, no 20 paru lat. I piękne jest w tym, że za dużo cały czas na ten temat nie wiemy. Tak? To jest takie absolutnie coś nieznanego.
0: No tak, ale błyski, no to no, co no, już podpowiada.
1: No błyski, tylko że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nasza skala pojmowania rzeczywistości zupełnie nie przystaje do kosmosu, tak?
0: To ma pan to rację, że to trzeba podzielić.
1: To jest tak, prosty przykład. Umiemy sobie wyobrazić, czym jest kilometr? Umiemy.
0: Tak.
1: 10 kilometrów? Tak. 100? A 360 tysięcy? To już w ogóle. A co to jest 360 tysięcy kilometrów, tak? Do Księżyca. Pi razy ok, tak? A nie mówiąc o odległość do Jowisza czy do najbliższej gwiazdy. No, prosty przykład. Jeżeli ja bym był Słońcem, jeżeli tam nie pomylę skali, a Ziemia by krążyła wokół mnie na orbicie o promieniu bodajże 1 metra, to najbliższa gwiazda do nas, oprócz Słońca, jest w okolicach Szczecina.
0: O.
1: No. Trzeba pomyśleć, jeśli ktoś mówi o lataniu pomiędzy gwiazdami, jak to wygląda, tak? A mówię o najbliższej. No to skala ludzkości w ogóle nie pasuje do wszechświata i pod względem odległości, mierzenia czasu itp. itd. A co do, wracając do błysków radiowych, to jest związane po prostu brutalnie z technologią. Bo wraz z rozwojem... Nie chodzi o same odbiorniki. Tu nie jest sprawa odbiorników. Bardziej to jest sprawa tak zwanej akwizycji danych, czyli sposobów, w jaki jesteśmy w stanie zapisywać dane. Bo najbardziej, cały czas wąskim gardłem współczesnej astrofizyki nie jest zbieranie danych, tylko zapis, bo są generowane olbrzymie ilości danych. Tak,
0: to wspominała już pani Ania.
1: Tak, i w przypadku szybkich błysków radiowych cały motyw polega w tym, że to są zjawiska, które trwają milisekundę. No właśnie, więc jeżeli chcemy zapisywać dane i szukać tych błysków i robimy 100 godzin obserwacji i próbkujemy z milisekundowym rozdzielczością i to jest zapisane i z tego jest 3 milisekundy użytecznych danych, tak? To trzeba mieć olbrzymi system, żeby to najpierw zapisać, znaleźć to, co nas interesuje,
0: i przechować,
1: zachować i skasować zupełnie co innego, tak? Ta reszta, co nas nie interesuje. Najzewniejsze jest, że ja na przykład szukam specyficznie zjawisk pewnego typu, a tam mogą być ukryte inne zjawiska, o których my nie mamy bladego pojęcia, ponieważ nie wiemy, jak wyglądają i nie wiemy, jak to szukać.
0: I co to jest?
1: I co to jest, tak? To jest właśnie z tymi danymi. No na przykład ja, no nie wiem, czy słuchacze będą sobie wyobrażają, ale w takim klasycznym modzie obserwacji nasz teleskop, jak ja używam, to podczas jednej godziny produkuje 1 terabit danych, tak?
0: Sporo.
1: Dużo. Trzeba mieć olbrzymi komputer, nie tyle. I to trzeba zapisywać dane z prędkością, które nie są używane klasycznie w komputerach, bo my używamy zapisu równoległego na dyskach. Że nie zapisuje jeden dysk twardy, tylko na przykład 8 czy 16 dysków zapisuje równolegle. Maszyna dzieli pakiety i co 16 pakiet jest zapisywany na jednym dysku, żeby nadążyć, rozumiem pani, nadążyć z prędkością zapisu danych, tak? Proszę zauważyć, że w dzisiejszych czasach, kiedy dyski twarde są tak mięciutkie w porównaniu do to powoduje, że dość szybko degenerują się obecne dyski twarde. Tak? To jest wiele plusów i minusów technologii. A wracając do tych, kolejny raz do błysków.
0: Tak, bo to mnie tak zainteresowało. Błysk, błysk.
1: Są zjawiska, które trwają kilka milisekund. Tak? Są to zjawiska olbrzymiej mocy. Tak? Pochodzą, generalnie to, co obserwujemy, pochodzi, można to ładnie powiedzieć, z głębokiego kosmosu, czyli z dużych odległości. No mamy dwa pobliskie zjawiska i nie można jednoznacznie wskazać ani procesu fizycznego, albo procesów fizycznych, które za to odpowiadają, ani źródeł, które to generują. Tak? I opowieści o technosygnaturach nie są wcale wsadzane tam w bajki. Tak? Żeby było jasne. Że to mogą być technosygnatury. Tak? No... Co prawda my szukamy takich bardziej naturalnych wyjaśnień, ale to tak zawsze z tyłu głowy to siedzi, tak? Bo już teraz wiemy, że to, co my opisujemy jako szybkie błyski radiowe, to nie jest jakiś jeden zbiór zjawisk, tylko wiemy, że przynajmniej istnieją dwie klasy, które od siebie się różnią.
0: Czym?
1: Jedne obiekty produkują jeden błysk, klasyczne takie one-off, my mówimy, klasyczne źródła, gdzie widzimy od danego obiektu jeden błysk i koniec. A jest też klasa obiektów, która powtarza swoje błysk. No znaczy tam rzadziej, raz w miesiącu według naszej, tylko trzeba powiedzieć, że my widzimy tylko najjaśniejsze obiekty, bo z dużych odległości, a tych słabszych błysków może być o wiele więcej. I na początku myśleliśmy, że rzeczywiście może te, które właśnie produkują te jedne błyski pojedyncze, to one też powtarzają, ale być może o wiele rzadziej, więc jak my nie obserwujemy tak często, to widzimy jeden błysk, koniec, sądzimy, że osobna klasa. Ale wszystkie wyniki zebrane głównie przez taki kanadyjski teleskop wskazują, że to są pod względem statystycznym i właściwości sygnału dwie różne klasy obiektów. Więc możemy albo mieć dwa różne typy obiektów, które generują te błyski, albo dwa różne procesy fizyczne. Nie wiadomo, ale z tymi procesami to jest jeszcze zabawniej, bo właśnie teraz nasza publikacja idzie, gdzie są wykorzystywane teraz dane też z naszego teleskopu i będzie w Nature niedługo, że jeden obiekt ma przynajmniej dwie różne klasy, inaczej, dwa różne typy zjawisk fizycznych generują błyski radiowe w jednym obiekcie. Czyli dwa różne typy procesów. Nie dosyć, że nie wiemy, co to za proces, to wiemy, że jedno źródło już potrafi dwa różne typy robić tych błysków.
0: Może za chwilę trzy będzie robić?
1: To no może, jeszcze niektóre rzeczy nie mamy upublicznione i no, trudno mi opowiadać na temat kolejnych rzeczy, ale tak jak rozmawialiśmy o chaosie, to wydaje się, że czym więcej danych zbieramy, to w przypadku szybkich błysków radiowych to pojawia się potężny chaos. I być może najprostszym rozwiązaniem jest to, że my z tego powodu, że nie wiemy, o co chodzi, to wiele różnych typów zjawisk wsadzamy do jednego wora. Mhm. I chcemy to opisać jako jedną grupę, a tak naprawdę widzimy tak, no wiele więcej. To jest bardzo podobne do zjawiska supernowych, bo wiadomo, supernowe to wybuchające gwiazdy czy coś w tym stylu, bardzo jasne, jak świeci supernowa, to z taką jasnością jak cała galaktyka, jak w naszej Drodze Mlecznej supernowa wybucha, no to albo jest tak jasna, że potrafi supernowa Tychona de Brahe, że dnia nie było nocy nie było przez pewien czas, tak jak ona na świecie, albo tam jak wybuchła supernowa w 1054 roku, to Indianie Ameryki Północnej zaczęli święto obchodzić na ten temat, bo taka była jasna. I też na początku, jak ludzie odkrywali te supernowe, to był XX wiek, też myśleli, że to jest jeden klas. A teraz wiemy, że jest kilka różnych klas supernowych i zupełnie różne i ścieżki ewolucyjne i zupełnie inne procesy fizyczne stoją za supernowymi. Tam jest 5 czy 6 klas supernowych w tym momencie.
0: I tak samo z błyskami.
1: I najprawdopodobniej to samo jest z błyskami radiowymi, że my ze względów technologicznych
0: nauczyliśmy tego ograniczenia jeszcze.
1: Tak, głównie to jest to się nazywa fajnie naukowo bias obserwacyjny, bo jesteśmy ograniczeni do tego, do możliwości technologicznych, tak, naszego teleskopów czy maszyn komputerowych. No i też trzeba powiedzieć, że muszą być bardzo szybkie algorytmy, które przeszukują te dane, żeby takie matryce specjalne, algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji, tak jak u nas, które po prostu szukają takich specjalnych sygnatur, ale to jest typowa sygnatura błysku i ten algorytm tylko szuka tego, co jest podobne do błysku, a te wszystkie inne rzeczy dla niego są tłumie to nieistotne, tak? Z tym, że w przypadku szybkich błysków radiowych jest tyle fajne, że algorytmy używane do szybkich błysków i algorytmy do SETI, czyli poszukiwania są bardzo podobne, więc to idzie równolegle, tak? To jest dokładnie jedno i to samo. Nie wiem, no, fajne są te szybkie błyski radiowe. Bardzo ciekawe, tak? Jeden błysk radiowy potrafi publikacją się dużą zakończyć, bo jest coś nieoczywistego i bardzo dziwnego, no ale większość błysków to mamy pochodzenia pozagalaktycznego z dużych odległości. Wydaje nam się, że odkryliśmy jeden błysk w naszej galaktyce. To był bardzo jasny. Bardzo jasny. To niebo radiowe na moment stało się białe. Taki był potężny błysk. To jeden z magnetarów, takich dziwnych gwiazd.
0: Jaki czas temu?
1: W 2020 roku, w maju.
0: No, to
1: cała historia, bo braliśmy w projekcie, to trzeba było powiedzieć, ile trzeba mieć szczęścia.
0: Czyli
1: w nauce.
0: My,
1: to znaczy nie tyle my znaleźliśmy, ale my później braliśmy w taki udział w projekcie z trzema antenami, który służył, żeby badać, co dalej robi ten magnetar, tak? Po pierwotnym błysku my zaczęliśmy.
2: Każda antena była w innym kierunku ustawiona?
1: Nie, wszystkie były jedne, ale śledziły na różnych częstotliwościach. My z ludźmi z Onzali, ze Szwecji i z Westerborku, z Holandii, tak w ciągu dwóch dni się dogadaliśmy i równocześnie prowadziliśmy obserwacje na różnych częstotliwościach, żeby wiedzieć, jaka jest aktywność. I to było to już robione przed malowaniem naszego teleskopu, bo miał być malowany latem 2020 roku, więc ja miałem ciśnienie z tyłu kierownictwa, że trzeba zamknąć obserwację.
0: A wy chcieliście.
1: I najlepszy jest numer, że ja już tam napisałem do ludzi, słuchajcie chłopaki, już muszę zamknąć w niedzielę obserwację.
0: Nie dam rady.
1: On sala zamknęła prędzej z jakichś powodów. Nie pamiętam, co się wydarzyło, że oni skończyli tydzień prędzej, a Westerbork... Ludzie z Westerborgu napisali, że no dobra, już na poniedziałek przygotowaliśmy obserwację i w poniedziałek puszczamy tę obserwację, ale to koniec projektu. Najciekawsze jest to, że już my zaczęliśmy pisać obserwacje, że przez miesiąc nic nie odkryliśmy i pisać publikacje do tego, że nie ma, tam miał ten magnetar rentgenowską aktywność, szalał, ale na radio nic nie wyprodukował, więc ten błysk radiowy był jakiś nieoczywisty, a był gigantyczny naprawdę. Gdyby nasza antena go odebrała, to światła same się zapaliły. Tak? I
0: poważnie?
1: No nie, no to taka moc była gigantyczna, naprawdę, błysnęło strasznie. No i już piszemy publikację, no i tam tyle było przeszukiwania danych, nikt się nie spieszył, a miesiąc później ludzie z Westerborku piszą, słuchajcie, w ostatniego dnia, kiedy zamknęliśmy, to kolejne błyski, antena holenderska zarejestrowała, tak? Ile to trzeba szczęścia, bo myśmy zamknęli dzień prędzej, a oni stwierdzili, że samemu to nie ma sensu. No. No i to się zakończyło też publikacją w Nature, przez to, że te błyski zarejestrowano. Trzeba mieć kupę szczęścia. Zresztą my dwukrotnie mieliśmy w badaniach swoich kupę szczęścia, jeśli chodzi o szybkie błyski radiowe. I, no, trzeba mieć po prostu szczęście. Wolfson miał szczęście przy planetach, ludzie mieli szczęście właśnie. Duncan Lorimer miał szczęście, że odkrył ten pierwszy błysk, szybki błysk radiowy. Później się okazało, że jak ludzie wiedzieli, czego szukać, to w archiwalnych danych zapisanych na przykład przez teleskop Arecibo znajdowano te błyski. Po prostu
0: wcześniej.
1: Ludzie nie szukali tego, to bardzo często. Najlepszy teleskop na świecie służący do obserwacji na ten moment szybkich błysków radiowych, taki specjalnie tranzytowy teleskop kanadyjski Chimey.
0: To jest taki wytypowany jeden.
1: Nie, on go zbudowano zupełnie do czego innego tak naprawdę, do obserwacji wodoru neutralnego w kosmosie. I oni mieli robić zupełnie co innego, a się okazało, że to jest idealna maszynka, perfekcyjna do śledzenia szybkich błysków radiowych. I Chimey w ogóle nie jest znany na świecie, jeśli chodzi o te klasyczne, planowane obserwacje. Nawet nazwa Chimey pochodzi od Canadian Hydrogen, coś tam, tak? Mhm. To teleskop, to często się zdarza w nauce, że sprzęt, który został zbudowany do czegoś, służył do czegoś kompletnie innego, tak? No i tak było z Chimey to teraz robi. Teraz Jankesi budują, przepraszam, Amerykanie budują teleskop specjalny taki, Australijczycy budują. My też zaczynamy tutaj wchodzić w nowe rzeczy. W przyszłym roku będziemy mieć...
0: Właśnie, panie Marcinie, co tu będziecie robić w przyszłości? Bo pan już to podjął, ten temat.
1: Ja mogę powiedzieć o swojej działce, tak?
0: No to pan mówi o swojej działce.
1: Otóż okazało się, że są te błyski milisekundowe, tak? Mhm. Ale też są błyski mikrosekundowe, o których my już absolutnie rozwala nam to system. No i na przełomie tego i przyszłego roku będzie za pieniądze europejskie będzie budowany tutaj, czy kupujony, zamontowany tutaj superkomputer, który będzie przeszukiwał sygnały w czasie rzeczywistym z rozdzielczością mikrosekundową i dlatego to musi być czas rzeczywisty, bo nie da się zapisać po prostu. I on będzie rzucał tylko te błyski mikrosekundowe, czyli jeszcze o wiele krótsze i te błyski całkowicie rozwalają system. Bo się okazuje, że jest takie źródło w pobliskiej galaktyce M81, to właśnie jedno z tych źródeł, co my obserwowaliśmy. Super publikację walnęliśmy, ona była już grubo cytowana zanim, zresztą powiem ciekawostkę, jak to jest w świecie mediów z promocją. Wysłaliśmy to do Nature. I Nature to zaakceptowało i pozwolono nam tak zwany preprint puścić, anonimowy. W sensie, że my to zrobiliśmy, ale niegdzie jest wysłany w pierwotnej wersji na takim serwerze archive preprintów. To my mieliśmy oficjalnego bana w mediach z tego powodu, żeby dyskutować na temat. No to się okazało, że National Geographic o nas napisał, tak? Ale my nie mogliśmy się wypowiadać, więc inni się wypowiadali o naszym odkryciu. To jest hicior, no nie?
0: Duże zaskoczenie.
1: No, duże zaskoczenie. To ciekawa historia, bo to było odkrycie, gdzie jednocześnie duży sukces, a jednocześnie bardzo niemiło nas rzeczywistość zaskoczyła. To dużo bym musiał opowiadać, ale osiągnęliśmy swoje, ale się okazało, że nie to, co chcieliśmy osiągnąć. Tak?
0: Ale może w nauce tak jest?
1: No pewnie, że to jest chaos. Tak, w nauce tak jest.
0: Pan doktor zawsze mówił chaos i chaos.
1: No bądźmy inaczej. No, ja mam takie podejście moje jest takie, że trzeba mieć wobec mocy natury
0: pokorę,
1: dokładnie, bo te opowieści, jak ja śmieję się z opowieści naszej cywilizacji, że my tam wszystko ujaźmiliśmy, a przychodzi burza Benz i koniec, tak? A to jedna burza zaledwie, tak? Mhm. No to może kwaśny temat, te całe zmiany klimatyczne, no wiemy.
0: Tak,
1: ale jeżeli ja znam, jak się robi metodologię naukową, tak? I co ci ludzie... Wiem, jak to wygląda technicznie od bebechów. Ja tym ludziom od klimatu nie zazdroszczę. Bo oni nie mają dużych możliwości technicznie, żeby te swoje modele potwierdzać. Bo na przykład brakuje im drugiej ziemi. A cała nauka istnieje na porównaniu, tak?
0: No, to jest, no tak, bo porównujecie...
1: Każdy ma prawo powtórzyć eksperyment w innym miejscu i w innym... W klimatologii tego nie ma. A teraz się okazuje numer, że lodowce na południu rosną, czego system nie przewidywał, tak? Ja im nie współczuję, bo nie mają możliwości zrobienia.
0: A wy macie.
1: A my na przykład mamy, tak? Obserwuję cztery anteny równocześnie, jak zrobimy błysk, to wszystkie trzy lub cztery, w zależności od tam zakłóceń, chwycą to po prostu, tak?
2: Tak, no w tej chwili pogoda jest obliczona przez superkomputer, no, no. Centrum matematyczne, ona i tak jest zawsze niedoszacowana.
1: No i tyle niedoszacowana. No jednak trzeba rozróżniać klimat i lokalną pogodę, oczywiście. Tak? Mhm. No ale jeżeli ja tam nie pamiętam wartości, nie chciałbym powiedzieć, ale jeżeli dobrze pamiętam, że trzydniowa prognoza to jest tam powtarzalność, sprawdzalność na poziomie tam chyba 50% czy coś w tym stylu, to jeżeli ktoś w telewizji mi opowiada, że za dwa tygodnie wie,
0: będzie to i to
1: nawet. No ale on to słusznie opowiada, będzie padało słońce albo będzie padał deszcz, no nie? W skrócie rzecz biorąc, mówi prawdę. Tak to wygląda, no przecież to jest chaos, warunki pogodowe nie są definiowane, nie wiadomo jak my wpływamy. Tam ludzie się statystycznie kłócą, co jest prawdą, co nie, tak? To też jest. Inna jest rzecz, że jak już tak filozoficznie podchodzę, że mamy taką brzydką słowo konsensus naukowy, no nie? Wiesz, wszystkie wielkie odkrycia to było przełamanie, wyłamanie istniejących konsensusów naukowych i to konsensusy naukowe blokowały rozwój. Tak jak ja słyszę opowieści w mediach, że jest konsensus naukowy, mówię, Boże. W skrócie. No, to jest antynauka, tak? Szamaństwo.
0: No dobrze, panie Marcinie, wracając do błysku, bo mnie to interesuje, co by pan chciał tak w przyszłości, żeby się wydarzyło i pana takie marzenie?
1: Moje marzenie?
0: No odkryć
1: obcych. A... to jest marzenie, bądźmy szczerzy. A nie, no nie, że hello, no nie pogadamy sobie, zresztą ja bym się bał obcych, będąc szczerym.
0: A dlaczego? Ja się do tej pory boję.
1: Nie, wie pani, to jest coś, co się nazywa paradoks Diraka. Nie, czy Fermiego. Przepraszam, ja teraz nie.
0: Nie palną.
1: Nie palną, już nie pamiętam. To jest takie słynne stwierdzenie. Dobra. No jest dobrze, taki paradoks.
0: Dobrze.
1: Który mówi, że o tym, że wszechświat jest stary, bo jest. Skoro życie na Ziemi nie jest jedyne, bo wydaje się, że nie jest, no to na wielu planetach w przyszłości powinno się rozwinąć życie. Jeżeli rozwinęły się te supercywilizacje starsze od Ziemi, to gdzie one są? Gdzie one są? Bo dawno powinniśmy oglądać ich Ligę Mistrzów, tak? To jest ten paradoks. Gdzie oni są?
0: A może mamy za słabe komputery, żeby to obliczyć?
1: Nie. Nasze możliwości inaczej. Nasza technika, jeśli o to chodzi, to już powinna to łapać, tak? Są różne tam rozwinięcia, czemu nie widzimy obcych. Być może rzeczywiście jest życie inteligentne, bo trzeba rozróżnić zwykłe życie od życia inteligentnego, tak? Zwykłe życie być może jest popularne, tak? Ale życie inteligentne jest o wiele rzadsze. Nie wiemy, bo znamy tylko jeden przypadek. Nie ma systemu porównawczego, bądźmy szczerzy, tak? Prawdopodobnie znajdziemy jakieś mikroby na Marsie, pozostałeś, bo Mars kiedyś był błękitną planetą, o czym mało kto wie.
0: Co to znaczy?
1: No był bardziej pokryty oceanami niż Ziemia. Tak? On był błękitny. W naszym Układzie Słonecznym były dwie błękitne planety. Mars i Ziemia. I według obliczeń numerycznych takich oszacowań warunki na Marsie były bardziej dogodne, żeby powstało życie typu ziemskiego niż na Ziemi.
0: No to ciekawe, dlaczego tam nie powstało?
1: Nie wiemy, może powstało, ale Mars wygasł magnetyzm Marsa i atmosfera się im rozpadła, tak? Wiatr słoneczny uszkodził. Po tym jak zniknęło albo tak mocno osłabło pole magnetyczne Marsa, wydaje się, że wiemy dlaczego, to te pole magnetyczne nie chroniło atmosfery Marsa przed wiatrem słonecznym, cząsteczkami wysokoenergetycznymi, co wpłynęło na system. No i Mars w bardzo krótkim czasie przestał być błękitną planetą.
2: Stracił atmosferę.
1: Częściowo stracił atmosferę, woda uciekła i tak dalej.
0: No, żeby u nas tak się nie stało.
1: Ale to... Nie, Ziemia jest twarda, jeśli to chodzi.
0: Twarda.
1: A magnetyzm Ziemi jest stabilny, wydaje się. Albo inaczej, jeszcze tam nie widać żadnych oznak, że ten magnetyzm ma zniknąć. Tak?
0: No i wracając do tego pana marzenia.
1: No to obcych? A co do szybkich błysków radiowych.
0: Tak, tutaj.
1: To właśnie zaczynam projekt i tam oprócz tych mikrobłysków, które prawdopodobnie będziemy znajdować i też rozwalą system, bo to już w ogóle, no proszę sobie wyobrazić, jeżeli te rzeczywiście błyski mają czas mikrosekundy i tak dalej, możemy powiedzieć ograniczenie przestrzenne, jaki jest obszar maksymalny, który może to produkować, bo to jest światło koherentne tak zwane, więc to nie może, to musi być bardzo specyficzny proces. To mamy obszar, który jest mniejszy niż boisko piłkarskie, tak? I on produkuje coś, co jest widoczne w odległościach kosmologicznych. No co to może być? No tak, technosygnatury, tak?
2: No tak.
1: No nie wiem, to jest w ogóle zagwozdka.
2: No tak.
1: Nie wiemy, co to za proces fizyczny, nie wiemy, jak jest na przykład, dlaczego sądzimy, że za te błyski mogą być odpowiedzialne tak zwane gwiazdy neutronowe albo czarne dziury, małe. Bo po pierwsze gwiazdy neutronowe mają potężne pole magnetyczne, w którym jest zmagazynowana olbrzymia ilość energii i wydaje się, że istnieje jakiś proces, to może to z tego pola to wydobywać energię, albo energia grawitacyjna czarnych dziur, bo to są małe obiekty, zwarte, a skoro my mówimy o małych przestrzeniach, które generują, to muszą się znajdować wokół takich zwartych małych obiektów, które są olbrzymim rezerwuarem energii, z której można to czerpać. Więc wszyscy tak się uparli, że najbardziej logiczne z tego, co wiemy, to są albo gwiazdy neutronowe, jeszcze bardziej specyficznych gwiazd neutronowych, zwane magnetarami, które ma jeszcze największe, najsilniejsze magnesy w kosmosie, jakie istnieją, albo po prostu te czarne dziury i jakiś jest proces fizyczny, który jest w stanie zrobić ekstrakcję tej energii, przetworzyć i wyrzucić. To jest naturalny taki nasz intuicja, powiedzmy.
0: Tak, myślenia.
1: Tak, bo te obiekty znamy, ale być może istnieją jakieś takie, jak to Anglicy mówią, hidden dragons, tak? Obiekty, o których nie wiemy, że istnieją, a one to w sposób jakiś naturalny produkują, na przykład gwiazdy kwarkowe albo coś w tym stylu. Nie wiemy. Nie wiąc o tym, że zawsze to może być ET.
0: Oj.
1: No, sam temat...
2: To się nie da wykluczyć, nie?
1: Sam temat ET, ja obserwuję w środowisku naukowym bardzo ciekawą rzecz.
0: Jaką?
1: Jeszcze tak z 20-30 lat temu ET traktowano jako...
0: No bajeczkę.
1: Teraz nie.
0: Już nie?
1: Nie, absolutnie już nie. Budowany jest olbrzymi radioteleskop. To będzie największa inwestycja naukowa chyba w naukach fizycznych, tak zwany SKA, w Australii, w RPA częściowo. I on będzie miał taką moc czułości, że będzie w stanie cywilizację typu ziemskiego z tym naszym chaosem zauważyć mniej więcej w 1/3 naszej galaktyki. Więc jeżeli on nic nie zauważy...
0: To znaczy, że nie ma.
1: No to jest bardzo dobre pytanie, tak? Ale cały czas jest to skala. Ile trwa czasu nasza cywilizacja techniczna tak naprawdę? Taka high-tech. 100 lat?
2: 100 lat.
1: No co to jest? Czyli okno obserwacyjne z czułymi instrumentami to jest 40 lat?
2: No.
1: Co to jest?
2: Ta nasza emisja radiowa zaczęła się od...
1: A co z tego, jak oni wysłali do nas sygnał i ten sygnał, pierwsza fala komunikacji to był 1500 anno domini i poczekali, stwierdzili, no dobra, coś na 2200 im wyślemy. Tak?
0: Dobra. Bo
1: no tak. Jeżeli coś, jeżeli kolejna cywilizacja znajduje się 1000 lat świetlnych, co jest tak naprawdę w skali galaktycznej mniej niż rzut beretem, no to mamy samego Einsteina, chociaż tam są pokazy inaczej. No, że też było zbyt dużo fizyki. Samego Einsteina jest pokazane, że no, prędkość komunikacji to jest 1000. No kto będzie czekał 1000 lat na odpowiedź?
0: No to ja już nie będę żyła.
1: Żadne, no to być może tam w kosmosie taka brutalna racjonalność powoduje, że jaki jest sens poszukiwania, lepiej tylko nasłuchiwać. A jest jeszcze taka brutalna hipoteza czarnego lasu, która mówi, że no co my obserwujemy na naszej planecie, że inteligencja jest jednoznacznie związana z agresywnością. Tak, no są, jest wiele przekłamań, że na przykład, że tylko ludzie wywołują wojny. Nieprawda. Małpy też toczą z sobą wojny, te naczelne, i to brutalne. Jest opis całej wojny w Afryce, gdzie jedno stado wybiło praktycznie dosłownie z użyciem broni drugie stado małp, szympansów, jeśli się nie mylę. Tak. I to, no jeżeli połączymy inteligencję z agresywnością, bo nasz gatunek jest agresywny.
0: Jest.
1: Szympanse są agresywne, orki, inteligentny gatunek, są bardzo agresywne, wręcz polują dla sportu. No to jeżeli tak wyekstrapolujemy, no to tak pomyślmy, że może te najbardziej rozwinięte gatunki to dopiero są agresywne.
0: Panie doktorze, ale tak jak tak pana słucham, to żeby być takim naukowcem, to z różnych dziedzin trzeba troszeczkę coś wiedzieć, tak?
1: Może to ciekawość? Nie wiem, no...
0: Ale chyba taką macie naturę.
1: Ja nie umiem powiedzieć, mogę odpowiedzieć za siebie samego.
0: No, co pan odpowie za siebie?
1: No, generalnie... jako tako staram się śledzić świat naukowy, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. Szczególnie o nauki fizyczne i chemiczne. Bo z naukami...
0: To jest powiązane?
1: No, z moimi, bo... W pewnym sensie znam, jak to ładnie się mówi po polsku, background, jak to się robi i wiem, co tam można osiągnąć. A jeżeli chodzi o takie nauki społeczne, czy tam humanistyczne, to taka jest brutalna prawda, że jakoś 3 lata temu, 4 lata temu zrobiono badania i się okazało, że wszystkie te wielkie odkrycia, gdzie publikowano w Nature lub Science na temat zachowań naszego gatunku, to się okazuje, że to są badania, które nie można odtworzyć.
0: Nie możemy sprawdzić.
1: Nie możemy sprawdzić, więc mamy całe teorie zachowań naszego gatunku na podstawie rzeczy, które są niepowtarzalne.
0: Odgłos jest odwrotnie, macie to zapisane.
1: Dokładnie. I teraz mnie najbardziej fascynuje w tych... No, przepraszam, jak mnie słuchają humaniści, to zastrzelą. Mnie to dokładnie fascynuje. Ale tam chłopaki pogrywacie w te kosteczki? Te, inaczej, że biorąc te największe odkrycia, bardzo szybko się nie ustają, bo pokazano, że nie można zreprodukować doświadczeń, eksperymentów, żeby tam czy w części można zreprodukować, ale jak jest coś przełomowego, takiego jak to się mówi, czarny łabędź czy coś w tym stylu, no to idzie do największych periodyków, no to wymaga jakich badań. Tam, ja nie pamiętam liczb, nie chcę podawać, tylko wiem, żeby znaczna ilość tych badań, eksperymentów socjologicznych, które nie można zreprodukować później w taki racjonalny czy powtarzalny sposób, no nie? A później słyszymy tam, że tu badamy zachowanie gatunku tak, zachowanie gatunku tak, no przecież jest pure chaos, czysty chaos, tak.
0: Panie doktorze, a co tu się dzieje teraz przed nami?
1: Tu jest po prostu zegar i tu jest jeden z monitorów akurat.
0: No tak, ale tu jest coś takiego...
1: A nie, to jest tło po prostu z pustyni, z jednej pustyni, gdzie znajdują się tak zwane wędrujące kamienie. Widać jeden z tych wędrujących kamieni. I tak zostawione, bo generalnie więcej rzeczy obsługuje. Teraz jest taki tryb obserwacji robiony. Właśnie są obserwacje dla mnie robione w tym momencie. Tak?
0: Tak,
1: tak, taki młodą supernową podsłuchujemy w sąsiedniej galaktyce.
0: A trzeba mieć słuchawki?
1: Nie, no to jest wie pani co? Jak to jest teraz nagrane i teraz jest jeszcze w takim modzie, gdzie produkuje ponad 2 terabity na godzinę, tak? No to ja to przejrzę pod koniec, może w przyszłym tygodniu, czy coś. Ja byłem na urlopie brutalnie 2 tygodnie, mam takie zaległości, że nie wiem, kiedy się wykopię z nagrywania danych, tak?
0: Oj, tyle tego przychodzi?
1: No jeżeli powiedzmy 1/3 czasu teleskopu, 1/3, 1/2 w zależności od potrzeb jest dedykowana na poszukiwania tych szybkich błysk, czy tak zwanych zjawisk niestacjonarnych, tak? No to teleskop słuchuje, inwestycje są naukowe duże, bo to kosztuje pieniądze, akurat ten temat. Ale okazuje się, że to jest duży zysk na tym. Publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach. No i taka decyzja przyszła, a że no, takie moje skłonności ku nieznajomemu to spowodowały, że właśnie tak 4-5 lat temu zacząłem się interesować tymi szybkimi błyskami radiowymi, właśnie bo tajemnica pociąga, tak? Tajemnica, a ja generalnie trochę się czuję znudzony, jeżeli 6-7 lat robię te same. No niektórzy akademicy potrafią przez całe życie jeden temat ciągnąć, a ja niestety nie. Zbyt mocno mi w las ciągnie. Także mój temat doktorski był zupełnie inny, teraz to robię. Później był temat dużego grantu, zupełnie inny tego, co teraz robię. Teraz ten projekt jest fajny i właśnie o przyszłości, co ja mówiłem, właśnie teraz będzie, mam nadzieję, że będzie dziewczyna, która będzie doktorantką tutaj. I będziemy starać się szukać słabych zjawisk w sąsiednich galaktykach. Bo te najjaśniejsze to widać z z miliarda czy więcej lat świetlnych. Ale jeżeli jest cała populacja słabszych obiektów, bo tak zdrowy rozsądek mówi, że my widzimy tylko, jeżeli wyobrazimy sobie, że ten świat tych błysków to jest taka góra lodowa, to my widzimy tylko czubeczek, który poza wodę wystaje, gdzie ta woda to jest próg czułości. Tak? No czym będziemy lepiej patrzeć, no to tych więcej góry zobaczymy po prostu.
0: A trzeba zobaczyć tego, co nie widać.
1: No właśnie, to trzeba wziąć więcej czasu zadedykować. I będzie taki duży projekt, że w sąsiednich galaktykach naprawdę dużo czasu będzie zainwestowane. to będzie właśnie temat pracy doktorskiej tej dziewczyny, żeby ona po prostu podała statystykę, jak często wybuchy o danej mocy pojawiają się w galaktykach pobliskich, żeby móc oszacować gęstość przestrzenną tych zjawisk na przykład. No nie? Ale z ciekawości, jednym z teraz najczęściej badanych i jest taki źródło FRB w galaktyce, która znajduje się 450 milionów lat świetlnych stąd, i to jest na tyle dziwne źródło, że ono jest okresowe, tam 16 1/3 dnia. A okresowość to polega na tym, że w ciągu tych 16 dni na 5 dni się włączy, sieje losowo tymi błyskami, no, po czym się wyłączy. Tak? I ludzie wiedzą, kiedy trzeba wstawić radioteleskopy, żeby próbować coś odebrać od tego źródła. To właśnie Chimey odkryło, ten Kanadyjczycy te źródło. No i to jest takie źródło, gdzie tam nasze modele upadają jedno po drugim, co to może być. Nawet HST tam nic nie zobaczył. Nie wiem, jak G2ST czy James Webb jeszcze. Już podejrzewam, że spojrzał, ale nie znam wyników tego. To jest obiekt, jedyny w swoim rodzaju w okolicznym wszechświecie, bo tylko jeden obiekt tego typu znamy, a Chimey chyba powinno więcej tego typu, bo to jest taki teleskop tranzytowy, więc

0: Bo jeżeli coś trafimy w sąsiedniej galaktyce i będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie jest pozycja, to wtedy weźmiemy HST, Hubble'a.
1: I co stawiamy?
0: Weźmiemy Jamesa Webba, weźmiemy największe teleskopy optyczne i w końcu zrobimy zdjęcie tego czegoś.
1: I o to panu chodzi?
0: Tak.
1: I tego panu życzymy.
0: No, bo ja bym chciał. A to Weronice, tej dziewczynie trzeba życzyć, żeby będzie miała taki doktora, o którym wszyscy będą mówić, tak?
1: No, ale wy będziecie jej pomagać.
0: No, ja mam nadzieję, że ona będzie robiła, bo to jestem promotorem, żeby ona robiła, no.
1: Pan jest.
0: No, wspólnie, ja z kolegą, tak? Mm-hmm. No, wiadomo, hierarchia jest taka, że największą, najgorszą rzecz odwalają młodzi.
2: No tak, ale uczą się przez to.
0: No, uczą się, tak? Więc, no... Mam nadzieję, że to ruszy i naprawdę będą z tego duże wyniki. Wiem, że taki sam pomysł się dowiedziałam, Włosi wpadli i też jeden z swoich teleskopów będą w ten sposób używać. Tak? Więc to jest konkurencja. Ale
1: podejrzewam, czyli podpatrujecie się?
0: Wie pani co, to nie jest jakiś wybitny pomysł, że ja jestem jedyny. Podejrzewam, że tego typu pomysł to wiele osób wpadło, że takie coś można zrobić, tak? Także tam Włosi
1: zrobili. Znaczy co, ma mieć troszeczkę szczęścia?
0: No tak, żeby znaleźć, akurat obserwować te galaktyki, że tam tego typu obiekt jest, tak? Bo można...
1: Obserwować inne.
0: Weźmy sobie tam 100 pobliskich galaktyk, ze względu na czas. Na czas poświęcimy 1000 godzin, tam będziemy 10 podglądać, a ktoś wziął inną galaktykę i znajdzie tam... Dokładnie trafił. Tak, dokładnie, tak? O to chodzi.
1: To w tym o wszystko chodzi. Tak to biegnie i można podejść do tego.
0: Tak, no chaos, mówiłem.
1: Czyli
2: no
1: ja...
2: Tak, ale zobaczcie. Tylko część
0: bardzo małą część. Bardzo część nieba. To nie jest czajmi tranzytowe, gdzie widzi dość duży obszar nieba.
1: Że, masz tylko...
0: A nasz widzi malutki wycinek na sferze niebieskiej, tak? Nawet widzimy mniejsze pole... Teleskop ma pole mniejsze widzenia niż rozmiary na niebie fizyczne najbliższych dużych galaktyk, tak? To nie jest takie.
1: I czyli tak, przychodzi Radio Kuropatwa i mówi, słuchajcie, popatrzcie tam.
0: I może się zdarzyć, że jak weźmie pani listę tam 120 najbliższych galaktyk, wstawi losowo sekwencję cyferek i może się okazać, że pani dokładnie wybrała to, co trzeba.
1: Tak. To ja kolejnym razem może przyjdę z pomysłem.
0: Ja bardzo chętnie. Ja bardzo chętnie.
2: Nowa galaktyka będzie nazwana Kuropatwa.
0: Numerki są, tak, ale tak są tendencje, chociaż te nowe błyski takie, my bardziej używamy slangu, że są właśnie te klasyczne i te repeatery powtarzacze, więc tam R1, R2, R3, ten najbardziej dziwny znany to jest R3, trzeci znaleziony repeater przez Chimey, ten co ma okresowość, tak? A tam są inne bardzo ciekawe obiekty, właśnie teraz kolejny obiekt, który w slangu nazywamy R117, właśnie przygotowujemy do recenzji publikację i tam się dopiero cuda dzieją. Tam to rozbiło system, tak?
1: Panie doktorze,
0: nie mogę powiedzieć.
1: Nie, co. Nie. Panie doktorze, to pozwoli nam pan kolejnym razem przyjść i wybrać.
0: Proszę, zapraszam. To mamy FRB, tak? Ania robi protogwiazdy, tak? Magda, inna koleżanka, zajmuje się młodymi radiogalaktykami. Moi koledzy z zapłotu, z części optycznej, odkrywają planety i badają właśnie. Gracjan ogłosił odkrycie nowej planety w jakimś tam układzie, Gracjan Maciejski. Tu dzieje się dużo wbrew pozorom, tak?
1: Może się wygląda, jak wchodzimy, że jest taki spokój, nic się nie dzieje. Siedziecie sobie spokojnie przed monitorami.
0: Powiem ciekawostkę. Jak goście przyjeżdżają do nas z zagranicy i oni z reguły są wsadzeni w takie molochy, jakieś budynki ze szkła i tak dalej. Mhm. Przychodzą, mówią, w końcu cywilizowane miejsce, nie korporacja, tak? Bo ja mam możliwość wyjścia ze swojego biurka, pójść sobie do parku po drugiej stronie, co często sobie robię, przejść się na 15-20 minut, to mi z powrotem wrócić.
2: Spojrzenie na zieleń, na przyrodę.
0: Czy tak ja ja znam z Amsterdamu, czy z takiego molocha w Manchesterze, gdzie mają budynek ze szkła i stali, absolutna korporacja. W dodatku wszystko zrobili przeszklone, że każdy może w biurko każdemu zajrzeć, tak? To nie są warunki na moje do
1: rozwoju i do...
0: Do walki z chaosem.
1: O!
0: To generuje chaos, wbrew pozorom.
1: Naszym gościem był pan doktor...
0: Marcin Gawroński, miło mi. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, tak?
1: Nie zanudził nas pan, ale również myślimy o kolejnym razie, żeby sobie wybrać jakąś tam, nie wiem, planetę czy coś. Może będziemy mieli szczęście do błysków.
0: Ja mam nadzieję, bo już tak mówiąc...

0: mięczenia, mówię, na 28 znanych w naszej galaktyce, tych takich regularnie pulsujących, mm-hmm. 12 zostało odkrytych tutaj. I to jest pierwsze miejsce na świecie. No nie usłyszy pani o tym w TVN ani w TVP. Mama Madzi i tata Kamila są ciekawsi przecież, nie? Następni są koleżanki i koledzy z RPA, 9 maserów okresowych i reszta dla Japończyków. Jest kilka grup, które też prężnie działają i odkrywają te rzeczy. Tak, czasami szczęście jest potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład był taki znany dobrze obiekt G1729, odkryty przez Japończyków, gdzie właśnie była znana regularna cykliczność właśnie w masera metanolowego, czyli ta zmienność była znana, zmienność gęstości strumienia. Na 6,7 GHz. Natomiast w publikacji Japończycy stwierdzili, że zmienność masera pary wodnej jest nieregularna, chaotyczna. No ja to stwierdziłem, że sprawdzę to. Mhm. Akurat mieliśmy nowo oddany odbiornik. Zbudowano oczywiście tutaj w naszej katedrze. Tutaj budujemy jedynie w Polsce kriogeniczne odbiorniki, chłodzone do minus 265 stopni Celsjusza. Tak, takie rzeczy tam się w laboratorium robi. Mogę wam pokazać później. No i skoro już mieliśmy nowy odbiornik, to stwierdziłem, że się przyjrzymy bliżej, bo no, w sumie mamy teleskop do dyspozycji. Projektów badawczych akurat innych wtedy nie było konkurencyjnych, jakichś takich, że można by było czas poświęcić. No i zacząłem ten obiekt obserwować codziennie. No i się okazało zupełnie coś przeciwnego. Okazuje się, że maser pary wodnej jest tam rzeczywiście regularny. Co więcej, jest w antyfazie z maserem metanolowym. A to już w ogóle była zagadka dla wszystkich i hit. Bo nikt się nie spodziewał, że one mogą być w antyfazie. Dlaczego miałoby niby być? Teoria tego nie przewidywała, że coś takiego może istnieć. No, o co chodzi z tą antyfazą? Chodzi o to, że jak jasność masera metanolowego rośnie, tak? To w tym momencie gwałtownie spada jasność masera pary wodnej. I jak para wodna zaczyna jaśnieć, maser pary wodnej, to gaśnie metanol. I to gaśnie tak, że w zasadzie jest poniżej progu detekcji. Jakbyśmy mieli takie nieszczęście, żebyśmy ten obiekt obserwowali co 34 dni, ale w fazie cichej, to byśmy go nigdy nie zaobserwowali do dzisiaj. Tak? Czyli to jest jednak tutaj...
1: Szczęście.
0: Ten moment, to już, tak, moment. Ale też no, trzeba troszeczkę systematyczności i nie ma co wyciągać wniosków za szybko. Trzeba tych obserwacji rzeczywiście troszeczkę powtórzyć. No, teraz mamy taki kolejny obiekt odkryty i widzimy, że trzeba też codziennie obserwować, żeby widzieć ciekawą zmienność jego. Ale to będzie w publikacjach w przyszłości.
1: Z nami jest pan doktor Paweł...
0: Wolak.
1: Paweł Wolak. Ja zawsze przekręcę nazwisko.
0: Nie szkodzi, poprawiła się pani.
1: Poprawiłam się. To co, idziemy dalej?
0: Idziemy dalej. Pokażę państwu część historyczną obserwatorium, największy w Polsce teleskop optyczny na przełomie XIX i XX wieku. I on miał spory udział w stworzeniu klasyfikacji widmowej gwiazd. A klasyfikacja widmowa gwiazd to jest podstawa podstaw astrofizyki, czyli nauki o tym, dlaczego świecą gwiazdy, jak świecą. Na skutek reakcji termojądrowych, które zachodzą. Ja wejdę do środka, wyłączę alarm.
1: A często pan tu czas spędza?
0: Nie, bo jestem radioastronomem.
1: No tak, ale przecież...
0: Bywały takie czasy, że z Marcinem, jak były długie wieczory zimowe, aha, i była dobra pogoda, nie mogłem to obserwować, to tu wpadaliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia.
1: Ach, ten smos.
0: Tak, troszkę ma to. No uczyliśmy się trochę,
1: ale dobra,
0: tego też
1: jak
0: powiedzmy.
1: Jak się otwiera, to też jest i chłodno.
0: No tak. Tam na górze przy teleskopie, pod teleskopem, powinna być taka sama temperatura jak na zewnątrz.
1: Tak myślałam. Czyli, no, jak jest minus 20, to minus 20.
0: Musi być, tak. Inaczej będą turbulencje w powietrzu. I będzie obraz po prostu zniekształcony przez... To tak jak nad gorącą szosą, jak patrzymy na jakieś odległe obiekty, no to widzimy tak, jakby się gotowało wszystko.
1: Pan
0: lubi
1: to
0: oprowadzać wycieczki.
1: Lubi pan to.
0: Uświadamiać troszeczkę też czasami. No, tematy prawda. Niekoniecznie związane bezpośrednio z astronomią. Nie ma głupich pytań. No wie pani, no cóż, ja
1: są
0: mogę
1: są trudne
0: poradzić.
1: Odpowiedzi.
0: No są różni nauczyciele w szkołach też. I to nie jest czasami wina ucznia, że czegoś się nie nauczy. Nie potrafią czasami zainteresować. To jest kwestia tego, jacy są rodzice. Czy rodzice też nakierują, zainteresują coś wartościowego, w coś wartościowego dziecku pozwolą wejść,
1: zobaczyć.
0: Nakierują. Tak. U mnie to było różnie. Ja jakoś nigdy rodzice mi na pewno niczego nie narzucali. Pamiętam, że lubiłem majsterkować zawsze z tatą różne rzeczy robić. Przyglądałem się, co on tam robi. Pamiętam, że w drugiej klasie podstawówki dostałem lutownicę na prezent.
1: I co z nią było wtedy?
0: No, lutowałem jakieś różne prostobwody elektryczne.
1: I to już
0: elektroniczne, taki może już
1: zaczyn.
0: Nawet. Ja się historią zainteresowałem też w międzyczasie, chemią. Wszystkie doświadczenia, które były w podręczniku do lekcji chemii, to ja w domu miałem zrobione. Nawet takich nie było na lekcji.
1: Tak?
0: Że miałem zestaw odczynników chemicznych, tak, musiałem to wszystko mieć. Dzięki temu cokolwiek pamiętam z tego, proszę sobie wyobrazić. Jakbym teoretycznie się uczył na pamięć tych wzorów, to bym zaraz nie pamiętał. No może bym pamiętał, bo niektórzy mają...
1: Tu wchodzimy?
0: Tak, tu wejdziemy. No, później wziąłem udział w olimpiadzie historycznej w 7 klasie. Zostałem laureatem tej olimpiady. No, w liceum zainteresowałem się astronomią. A fizyką też się jednocześnie równolegle interesowałem, ale nie na tyle, żeby w olimpiadach tam startować. No, jakoś nie miałem takiej potrzeby. Do lekcji historii miałem przeczytany w lipcu, zanim się zaczął kolejny rok szkolny. Nie?
1: To już pan przerobił.
0: Gdzie się nudziłem się, nie? Tak to...
1: Czyli bardzo zdolnym dzieckiem.
0: Nie, ja się nie uważam za zdolnego, po prostu mnie to interesowało. Ja uważam, że każdy ma jakieś takie talenty, które powinien sobie odkryć i niekoniecznie musi się interesować historią, nie wiem, pisaniem powieści. Być może potrafi coś innego doskonale robić, tylko trzeba to sobie odkryć, nie?
1: Ale to jest dobra myśl, bo dzisiaj dzieciaki nie zawsze chcą to odkryć.
0: A no szkoda, no to jakoś, no wiadomo, to zależy od nas
1: też. Są coś bardziej uboższe.
0: Także to taka różnorodność właśnie audycji różnego typu, tak. Tutaj to jest jak najbardziej wskazane, bo każdy coś może dla siebie znajdzie, nie?
1: Tak.
0: Archeologia też mnie kiedyś interesowała i tak się złożyło, że w 2019 roku robiłem tutaj odkrywki archeologiczne.
1: I co pan znalazł?
0: A fundamenty zabytkowego radioteleskopu RT1.
1: To co, wchodzimy do góry?
0: Wchodzimy do góry, ale tu państwo jeszcze troszeczkę ciekawostek opowiem. To jest zdjęcie wykonane w 1936 roku w Wilnie. To jest polskie obserwatorium przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. I budynek, w którym jesteśmy, jest w zasadzie kopią tamtego budynku.
1: Myślałam.
0: Proszę zobaczyć. Tak?
1: Tylko, że... wejście, wszystko.
0: Tak, no nie ma tutaj nad drzwiami tego okienka. W naszym przypadku tam było jeszcze okienko. Tamten budynek w Wilnie cały czas jeszcze stoi, a jak ostatnio na Street View patrzyłem kilka lat temu, no to był w bardzo złym stanie, tak, odpadające tynki i takie niefajne rzeczy. No bo państwo słyszeli, że tutaj mamy tradycje wileńskie, ponieważ no, kadra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dużej części właśnie przyjechała z Wilna. No w tym właśnie tutaj najbardziej dla nas zasłużeni profesor Władysław Dziewulski i profesor Wilhelmina Iwanowska, założyciela naszego obserwatorium. No i obserwatorium wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj uniwersytet dostał teren od państwa właśnie w piwnicach. Też jeszcze w kilku innych miejscach, ale piwnice były najlepszym miejscem z tych wszystkich złych miejsc, bo to też nie jest dobre miejsce na obserwatorium astronomiczne, ponieważ na południu mamy Toruń, który rozświetla niebo, a przecież gwiazdy górują na południu, tak? Więc no...
1: Ale nie było innego
0: najciekawsze. Miejsca? No, uniwersytet nie miał innego terenu. Najlepiej byłoby na południe od Torunia, ale tam z kolei jest rozległy teren poligonu, tam... No,
1: to tym bardziej.
0: No, niestety nie pasowało, nie? No dobrze, a jak wyglądało obserwatorium na samym początku? No proszę państwa, byście się zdziwili. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze. Na geoportalu, jak się poszuka, jest taka opcja. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze całej Polski z ubiegłych lat. Już z lat 60. Jest zdjęcie rzeczywiście pokazujące, że to nic nie było, że tak powiem. Tutaj był step. A to jest zdjęcie z 1960 roku. I proszę zobaczyć, jest ten główny biurowiec, ale on został wybudowany w latach 50. Jego tu w latach 40. nie było. I jedyne, co w latach 40., w 48 się pojawiło, to jest ten budynek, w którym teraz stoimy. Tutaj jest nad moją ręką. Widzicie państwo, taka kopuła z balkonikiem dookoła. I to jest jedyny taki budynek, gdzie jest balkonik przy kopule. No i proszę zobaczyć, tam było pusto. No przecież teraz jak wyjrzymy, to widzimy drzewa, nie widzimy nieba nawet przez te okna tutaj, tak?
1: Park jest
0: tu nie było, tak, czyli właśnie często panuje takie przekonanie, że obserwatorium powstało w parku, a to zupełnie odwrotnie. Park powstał w obserwatorium, nie? Więc w 40 latach to było całkowicie pusto. Tam takie wyrobisko piasku było, użytkowane już dawno temu. No tam troszkę tych drzewek widać, że były takie tam w tamtej części. Natomiast tu na tym całym terenie naprawdę był step.
1: Czyli te drzewa nie są takie wcale stare?
0: Nie, tutaj nie ma drzewa starszego niż 60 lat.
1: A człowiek by myślał...
0: Tak by myślał. I to wiele osób tak myśli, że tu jest 300. Proszę wycieczki, żeby zagadywały, jakie te drzewa są stare. To mało kto powie 60, 50, zawsze to jest powyżej setki.
1: Tu możemy tak zmylić.
2: Może zdjęcie na dobę.
0: To tak, to jak najbardziej to może zmylić. To potwierdzone doświadczalnie. I proszę państwa, to o czym mówiłem, radioteleskop RT1, ta taka... Tak. Czasza w kształcie takiego parabolicznego cylindra. Tak? W 1958 roku to było wybudowane jako pierwszy radioteleskop. Proszę państwa, budowane było z tego, co było dostępne. można powiedzieć, że ze złomu było budowane. Tak? No nie było marketów budowlanych, nie można sobie było kupić takiego profilu czy innego i elegancko zrobić. Budowało się z takich właśnie rzeczy. No, z rzeczy, które po wojnie jeszcze pozostały. Jak tam patrzyłem na zdjęcia tych elementów, które koledzy nosili, to wyglądało jak zębatki z jakichś dział takich wyciągniętych.
1: Może tak było?
0: Tak było, ale tutaj są nawet kółka od pomocnicze takie od jakiegoś pojazdu gąsienicowego. Kółeczka, które są pod kopułą, które umożliwiają ruch kopuły dookoła, po szynie. No musiały, przecież to było do czołgu, więc to musiało być.
1: A teraz może by tak szybko długo nie działały.
0: Na pewno nie. I tutaj jeszcze ciekawostka, po prawej stronie widzimy, słabo na tym zdjęciu widoczny, ale jednak tam coś majaczy, taka parabola siatkowa, radioteleskop RT2. To jest też takie, no moje oczko w głowie zawsze było takim, szkoda było tego teleskopu, bo stał, rdzewiał. No i udało mi się znaleźć pasjonatów dwóch, którzy pomogli mi przy pomocy i po prostu społecznie zrobiliśmy piaskowanie, malowanie. Nie jest do końca dokończone, bo znowu to był sierpień 2019, wrzesień, później zaczął się cały cyrk i no, koledzy musieli ratować swoje firmy. Do tej pory chyba odrabiają straty. Także no, troszeczkę to zostało wstrzymane, ale myślę, że ten początek, ten pierwszy krok został wykonany, tam już niedużo zostało do skończenia tych właśnie warstw.
1: Czyli czas, że skończycie.
0: Myślę, że skończymy jeszcze, pomalujemy go do końca. I wszystko to Państwu oczywiście pokażę za chwilę. No i tak zacząłem historyczne badania troszeczkę prowadzić na temat tego teleskopu, ile takich radioteleskopów jest, jak to było z rozwojem tej radioastronomii na świecie, w Europie. No i się okazało, że proszę Państwa, to jest jeden z trzech radioteleskopów na świecie, który z lat 50. się zachował.
1: Tylko?
0: Tylko. Są trzy. Nasz, radioteleskop w Dwingeloo i radioteleskop w Jodrell Bank Wielkiej Brytanii.
1: A który jest najstarszy? Nasz?
0: I przykładowo... akurat nasz jest z 1958, ten w Holandii jest z 54, a w Jodrell Bank jest 57.
1: Czyli...
0: No, ale w latach 50. się jednak mieści, tam jest różnica między naszym a angielskim. To
1: 4
0: mało,
1: lata.
0: Mało istotne. Ciekawostka jest taka, że w kolebce radioastronomii, czyli w Stanach Zjednoczonych, pierwsze radioteleskopy się nie zachowały i Amerykanie budują makiety, tak, tych swoich pierwszych radioteleskopów. Teleskop Jańskiego to jest kopia, teleskop Ribera to też jest kopia. Ojcowie radioastronomii. Ale mamy oryginał z lat 50. zachowany. Naprawdę bez żadnych przeróbek się to wszystko fajnie zachowało. Co?
1: Idziemy do góry.
0: Idziemy do góry, a to jeszcze Państwo krótko. Wy macie jakiś czas napięty, nie?
1: Nie, możemy posłuchać.
2: Bo
1: tak.
2: Przeznaczyliśmy do...
1: Dla pana przeznaczyliśmy czas.
0: Jak wygląda w ogóle praca astronomów? Po pierwsze, to jest to, co wycieczki zaskakuje. W naszym obserwatorium nie ma ani jednego teleskopu, przez który można spojrzeć. Tak? I to nie jest cecha naszego teleskopu, że tu w Polsce jest jakaś bieda, bo tak sobie ludzie myślą, że o, światło badają, a przecież Amerykanie to latają do gwiazd statkami kosmicznymi. Proszę mi wierzyć, że wśród młodzieży ze szkół, z większych miast, takie można zdanie spotkać.
1: Czyli nie...
0: Że na Marsa latamy, bo przecież film Marsjanin widzieli, no to przecież jak? No przecież musieli. No chodził facet po Marsie, no to przecież był tam ktoś z kamerą i go filmował, nie?
1: No to, tak naprawdę?
0: Tak naprawdę, to nie są żarty. Ja wycieczki oprowadzam przez, tak jak od czasu, jak tutaj właśnie studiuję, to też oprowadzam wycieczki. Także widzę, jak ewoluuje mentalność, prawda, też młodzieży. No można się zdziwić czasami. No, nie chcę tego oceniać, można się zdziwić. W każdym razie, na czym polega praca astronomów? W 90% nasza wiedza o gwiazdach pochodzi z badania czegoś, co nazywamy widmem gwiazdy. Żeby powiedzieć, co to jest widmo, sobie powiedzmy, co to jest światło. Światło to jest fala elektromagnetyczna, czyli takie drganie wektora elektrycznego i magnetycznego, które z prędkością światła propaguje się w próżni. Prędkość światła to jest 300 tysięcy km na sekundę. No nie dokładnie, ale powiedzmy sobie, że w dużym przybliżeniu. I taka fala elektromagnetyczna, no to jest złożenie tego wektora elektrycznego i magnetycznego. Może brzmieć skomplikowanie, ale proszę Państwa, przecież każdy z Was ma na lodówce magnes.
1: Ma.
0: Jakiś. No może nie każdy, no prawie no, każdy ma.
1: Większość.
0: No właśnie, no i teraz tak, czy ten magnes jest posmarowany klejem, że się przykleja do tego metalu?
1: No,
0: czy
1: nie.
0: No nie ma, niewidzialne pole magnetyczne sobie tam istnieje, no więc jesteśmy oswojeni z tym. Pole magnetyczne, pole elektryczne z kolei... jest takie doświadczenie często wykonywane w szkołach, jeszcze na szczęście młodzież, dzieci to znają, że bierzemy balonik, podcieramy włosy, czy też o sweter, czy jakiś materiał i zbliżamy do podartych kawałków papieru. No i one się przyciągają, odskakują, w zależności od tego, jaki jest ładunek. Możemy do ściany taki balonik przykleić, do sufitu na przykład. Nie? Także no, jakieś niewidzialne pole jest. To jest pole elektryczne z kolei. No to mamy mieszankę tego pola elektrycznego i magnetycznego, już nie jest takie to dla nas straszne, z prędkością światła to się porusza. No i falę elektromagnetyczną możemy zdefiniować, możemy, powiedzmy sobie, że tak, zdefiniować, określić przez dwie takie wielkości. Długość fali albo częstotliwość. Długość fali jest z częstotliwością powiązana w ten sposób, że długość fali razy częstotliwość równa się prędkość światła, która jest stała. No 100 MHz. No tak, mamy 100 MHz, to mamy 100 MHz razy długość fali równa się prędkość światła. Tak? No to dzielimy prędkość światła przez 100 MHz i mamy długość fali. Fajnie. Możemy sobie wyliczyć, jaka to jest. To są metrowe jakieś.
2: Metrowe fale.
0: Tak. No. No i wystarczy, że znamy częstotliwość albo długość, to już możemy sobie wyliczyć jedno albo drugie. No, my się różnymi posługujemy tutaj określeniami. No, radioastronomowie głównie posługują się częstotliwością. Nasz radioteleskop na przykład odbiera fale radiowe o częstotliwości od 1 GHz do 30 GHz.
2: Tak?
0: Czyli to jest 30 cm do 1 cm. Mhm. Tak? Im większa częstotliwość, tym krótsza fala. No i fale radiowe są fale kilometrowe, metrowe, centymetrowe, do milimetrów dochodzimy. Krótsze od milimetra, jak będziemy tak ściskać, to wejdziemy w zakres podczerwony. Podczerwony, jak będziemy dalej ściskać, wejdziemy w zakres widzialny. Pierwszym kolorem, jaki zobaczymy, to będzie kolor czerwony, dalej będzie pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy w miarę skręcania, ściskania. Dalej, jak będziemy ściskać fioletowy, wejdziemy w zakres ultrafioletowy, tak, nadfioletowy. Dalej będzie promieniowanie rentgenowskie i najkrótsze promieniowanie z zakresu elektromagnetycznego, promieniowanie gamma, fale gamma. I teraz właśnie ta kopalnia wiedzy na temat obiektów kosmicznych, nie tylko nawet gwiazd, no, otwiera nam się wtedy, kiedy rozszczepimy pewien zakres tego promieniowania. W przypadku światła widzialnego rozszczepiamy przy pomocy na przykład pryzmatu. Czyli przepuszczamy przez pryzmat, światło rozszczepia się na coś, co przypomina tęczę.
1: No tak.
0: Tęcze na niebie każdy widział. Za powstawanie tęczy na niebie odpowiedzialne są kropelki wody. Tak? Natomiast w astronomii używamy często takich ściętych, trójkątnych kawałków szkła albo siatek dyfrakcyjnych, coś co przypomina płytę CD. No dobrze, ale tutaj mamy tylko pryzmaty. Nie ma żadnych soczewek. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby Newton w XVII wieku zamiast bawić się wyłącznie pryzmatem, postanowił jeszcze wziąć do ręki soczewkę, którą miał w zasięgu swojej ręki i przyłożyć jeszcze to przed pryzmatem, za pryzmatem, pokombinować, najprawdopodobniej stworzyłby spektroskop, czyli urządzenie, dzięki któremu zobaczylibyśmy szczegóły tej tęczy. On tego nie zrobił, nie wiadomo dlaczego, może ktoś go na obiad zawołał.
1: Może.
0: Zdekoncentrował, jak już wrócił, to coś innego zaczął robić. I co widzimy, co to są za szczegóły? To są odciski, możemy powiedzieć, palców pierwiastków chemicznych, które świecą. Właśnie, które są odpowiedzialne za produkcję tego światła. W przypadku światła słonecznego zobaczymy, że ta nasza tęcza będzie wyglądała w ten sposób, jakbyśmy nałożyli na nią kod paskowy jakiegoś produktu. Tak? Masa ciemnych prążków, różne szerokości, różne natężenia, różne odległości tych prążków od siebie, prawda? I to nazywamy widmem właśnie absorpcyjnym. No i za każdy z tych prążków albo za serię prążków odpowiada jakiś konkretny pierwiastek chemiczny. Tak? Wodór, hel, jakieś nieduże ilości pierwiastków cięższych, które w gwiazdach występują, też są bardzo dobrze widoczne. Możemy zobaczyć żelazo, możemy zobaczyć sód, wapń, węgiel, tlen, azot. No praktycznie cały układ okresowy. Prawie, że. No dobrze. No i widzą Państwo, gwiazdy przede wszystkim, zacznijmy sobie od tego, że dlaczego my nie latamy do tych gwiazd? To są bardzo daleko, tak? Proxima Centauri, 4 lata świetlne. Słońce jest odległe zaledwie 8 minut świetlnych. Czyli co to znaczy? Światło potrzebuje 8 minut, żeby dotrzeć ze Słońca do nas, a z Proxima Centauri już potrzebuje trochę ponad 4 lata świetlne, nie? 4 lata, to jest sporo. No a wszystko inne jest jeszcze dalej. Więc niemożliwe jest, żeby tam do tego polecieć, nabrać próbkę materii, zmierzyć temperaturę. A nie wiem, czy Państwo zgadną, jak przedszkolaki odpowiadają na pytanie, dlaczego nie można zmierzyć temperatury Słońca termometrem?
1: Bo jest za ciepłe.
0: To jest częsta odpowiedź już starszych.
2: Daleko?
0: Nie, przedszkolaki tego nie wiedzą.
1: A co?
0: Przedszkolaki wiedzą, co to jest termometr, jak się mierzy temperaturę.
3: Tak, że pękł termometr.
0: Nie, zresztą słońce.
2: Służyć nie można.
0: Słońce nie ma pachy. No. I proszę zobaczyć, to jest nieskażone, logiczne myślenie dziecka, które wnioskuje, które jeszcze wnioskuje, a nie jest ani na pamięć coś sobie wkuło, a że jest gorące, że jest daleko, tak? No. To oczywiście jest prawda, że dlatego, że jest daleko i nie możemy polecieć, tak? Ale dzieci tego nie wiedzą, a mimo to wyciągają wnioski, to jest piękne. No dobrze. Na szczęście nie musimy tam lecieć. Tak jak powiedziałem, informacje o temperaturze, o składzie chemicznym są zawarte właśnie w tym świetle, które do nas dociera. Musimy tylko to umieć rozkodować. I człowiekiem, który rozpoczął całą tą historię, był Henry Draper. On z zawodu był lekarzem, pracował w nowojorskim szpitalu w drugiej połowie XIX wieku, już nie będziemy wnikać w daty, ale z zamiłowania był astronomem. Był miłośnikiem astronomii, no i takim poważnym miłośnikiem, który budował własne teleskopy. Mhm. Tak, on sobie sam potrafił zbudować teleskop. Miał przy domu obserwatorium astronomiczne swoje własne, tam dwie kopuły miał na pewno z teleskopami. I jako pierwszy wykonał zdjęcie widma gwiazdy, czyli przed obiektywem teleskopu umieścił pryzmat i następnie na zdjęciu zarejestrowało się widmo, a nie po prostu no, punkcik, kropeczka. Z obrazami gwiazdy to też jest ważna sprawa, bo my nawet przez największe teleskopy nie widzimy szczegółów powierzchni gwiazd. Gwiazdy są widoczne jako takie rozmyte punkciki dygające i migoczące najczęściej. Dlatego, że gwiazdy są bardzo daleko, teleskopy są ciągle bardzo małe, w dodatku jeszcze atmosfera nam zniekształca te obrazy. Tak? Mhm. Więc często w internecie można znaleźć wizje artystyczne gwiazd. Nie wiem, piszemy sobie nazwę jakiejś gwiazdy, Betelgeza, i Wikipedię sobie włączamy, no i tam...
3: Już wiemy, jak
0: i tam jest. Rzeczywiście może być zdjęcie radiowe takiej mapy, bo niedawno to interferometr ALMA coś takiego wykonał, ale to też jest taka niekształtna jakaś plama, ale często też jest takie dokładne, gdzie widzimy szczegóły, jakaś plama, struktura tam, prawda, powierzchni, to jest bardzo często wizja, to jest zawsze wizja artystyczna, w ten sposób powiedzmy, i jeżeli to jest uczciwa jakaś strona, to jest napisane, że wizja artystyczna, no, po prostu my się domyślamy, jak to wygląda, bo wiemy, jak wygląda Słońce, bo Słońce jest na tyle blisko, że możemy bardzo dokładnie jego strukturę badać. I teraz możemy się domyślać, jak będzie miała, jaką strukturę będzie miała gwiazda większa,
3: na podstawie...
0: chłodniejsza, no będzie kolor inny, plamy będą pewnie dużo większe.
3: Ale to jest tylko takie myślenie, może tak, tak jest.
0: Tak, z badań też to troszeczkę wynika, ale no, to, co widzimy na wizji artystycznej, no to jednak jest no, praca artysty. Jakiegoś, no, który ma jakieś podstawy, wiedzę, ale no, jednak jest to...
3: No i to...
0: Draper jako pierwszy wykonał zdjęcie Wegi właśnie. I no to poszło wszystko dalej. Zainteresował się sprawą profesor Pickering z Obserwatorium Harvardzkiego, tam gdzie na dalszym zdjęciu. Też zaczął prowadzić podobne właśnie prace. Natomiast te widma ciągle dla astronomów były niezrozumiałe z prostego powodu. Astronomowie chociażby nie mogli uwierzyć w to, że w gwiazdach jest tyle wodoru. No bo wyglądało z tego, że gwiazdy są kulami wodorowymi, gazowymi. A czy na Ziemi jakieś kule wodorowe świecące państwo widzieli?
2: Nie.
0: Ja nie widziałem. Oni też nie widzieli. A wszyscy mamy taką właściwość, że wnioskujemy.

0: ilość energii w tym procesie. I to, co widzimy, to oczywiście nie widzimy, jak patrzymy na gwiazdę, to nie widzimy, czy tam w środku zachodzą jakieś reakcje. To jest wszystko ukryte przed nami. Te fotony to potrzebują często w ogóle milionów lat, żeby z tego w centrum gwiazdy dotrzeć do powierzchni, bo tam następują rozproszenia, pochłaniania, reemisje i taki foton tak naprawdę to sobie tak łatwo nie dociera. W każdym razie to, co widzimy, to jest świecenie gorącej powierzchni gwiazdy. To jest gorący gaz po prostu, to co widzimy, nie? Na powierzchni już. No dobrze, czyli naukowcy znaleźli sposób na badanie gwiazd, na badanie składu chemicznego. Później się okazało, że temperatury, ale to nie było takie proste, bo Henry Draper wcześniej niestety zmarł w wieku tam 40 kilku lat.
1: Nie, to młody człowiek.
0: Tą pasję dzielił, no i nie zmarł na jedyną chorobę, jaka istnieje, trzeba to przyznać. Zmarł na zapalenie płuc. Przeziębił się, jak jechał na wyprawę, aby obserwować tranzyt Wenus, z tego co pamiętam. Nie było antybiotyków niestety w tamtych czasach, także niestety tak to bywało. Pasję właśnie tam astronomiczną razem z Henrym dzieliła jego żona, Anna Palmer Draper, tak? I zainteresowała sprawą profesora Pickeringa. Sprawą mianowicie chodziło o to, żeby kontynuować jakąś pracę rozpoczęte przez Henry'ego. No Pickering to już częściowo robił, ale brakowało mu też środków finansowych, to tak chyba jest stała cecha przez stulecia,
1: w
0: tak
1: nauce.
0: W nauce zawsze niedofinansowanie jakieś. Na szczęście pani Draper odziedziczyła sporą jeszcze fortunę z domu rodzinnego, no i wsparła Pickeringa sporą właśnie sumą. Jednocześnie stworzono taki projekt badawczy pod nazwą Henry Draper Memorial. Takie przedsięwzięcie właśnie, które właśnie wyniki badawcze tego przedsięwzięcia były właśnie pod tym szyldem, czyli ku czci pamięci Henry'ego i jego dorobku. Oprócz tego pani Draper zakupiła dla Pickeringa dwa teleskopy. One stanęły w obserwatorium harvardzkim. Jeden teleskop, który już wcześniej obserwatorium miało, jeszcze brał udział w tych obserwacjach, znajdując się w Peru, na półkuli południowej, w Chile to było. I no, Pickering zaczął intensywne prace. Powołał do życia taki zespół badawczy, wyjątkowy zespół, proszę zobaczyć na
1: świecie. Same kobiety.
0: No, same kobiety. A niektórzy mówią o sobie w sukienkach już teraz w tych czasach. Ja się też przychylam do tego, że to są same kobiety. I Pickering zauważył taką naturalną cechę kobiet. Taką statystycznie rzeczywiście, coś co statystycznie odróżnia kobiety mocno od mężczyzn. Domyśla się pani, co to może być?
1: Ja myślę, że systematyczność.
0: Tak.
1: I dociekliwość.
0: Cierpliwość. Dociekliwość też. Bardzo dobre. Wszyscy tutaj wymieniliście państwo. To właśnie najważniejsze cechy, które Pickering zauważył. Koledzy Pickeringa robili co mogli, żeby unikać analizy zdjęć wykonanych przez teleskopy. A zwłaszcza analizy widm. Bo to była rzecz, która po prostu, no po pierwsze nie rozumiano dokładnie, dlaczego te widma wyglądają tak, a nie inaczej. To była bardzo żmudna praca, przypominała pracę przy mikroskopie. To tak jak sobie państwo pojedziecie do dowolnego jakiegoś laboratorium, gdzie się pracuje przy mikroskopie, jakiegoś cytologicznego. Przecież tam popatrzy na skład osobowy, no tam głównie panie siedzą, no nie da się tego szukać. No. Głównie panie zajmują się taką pracą. Odpowiedzialna też jest to praca, tak jak się diagnozuje jakieś choroby. No i tak panie bardzo dobrze się właśnie czuły w swoim zespole i wcale ich jakoś nie zniechęcał ten ogrom pracy i zaczęły dzięki temu odnosić pierwsze sukcesy. I największym sukcesem zespołu Pickeringa to były wyniki badań uzyskane przez tą panią, to jest pani Amy Jump Cannon. Pani Amy Jump Cannon stworzyła klasyfikację widmową gwiazd.
1: Ale jaka piękna kobieta.
0: Tą właśnie podstawę astrofizyki. Tak, podstawa astrofizyki. Czyli o czym nam mówi klasyfikacja widmowa? Jej się udało poszeregować gwiazdy od najchłodniejszych do najgorętszych, no albo w drugą stronę. W każdym razie ciąg temperaturowy gwiazd jej się udało rozszyfrować na podstawie wyglądu widm gwiazd. I proszę państwa, to nie jest jakieś tam sobie odkrycie sprzed 100 lat. To odkrycie do dzisiaj jest aktualne. To jest tak jak odkrycie Kopernika. Słońce jest w centrum, tak, a planety krążą dookoła Słońca. Tak naprawdę to Kopernik miał rację tylko w tym jednym, że Słońce jest w centrum. Tam już te orbity to się nie zgadzały, ale no jednak ten fundament jest. I to jest bardzo istotne, bo to tutaj można zacząć wyciągać jakieś wnioski już na temat, dlaczego to Słońce jak jest inaczej, dlaczego te planety krążą wokół Słońca. Tutaj już można zacząć próbować definiować pojęcie grawitacji. Muszę jakaś siła musi to wszystko utrzymywać. Tak? W ten sposób nie myślano jeszcze. No, a to jest cały czas aktualne po 100, 120 już nawet latach. No i to jest podstawa we wszystkich podręcznikach, gdzie mamy do czynienia z astrofizyką, gdzie jest jakaś zmianka o astrofizyce. To jest dla mnie niezrozumiałe, że w Polsce w liceach czasami są jeszcze elementy astronomii na lekcji fizyki.

0: o klasyfikacji widmowej tam jest, bo to jest podstawa. Tylko dlaczego w tym podręczniku nie jest napisane, że jedyny teleskop, który się zachował z tej kampanii obserwacyjnej, znajduje się w Polsce, w piwnicach koło Torunia? Przecież tutaj każda klasa szkoły średniej, która ma fizykę rozszerzoną, powinna przyjechać i zobaczyć to, o czym się uczy w szkole, nie?
1: A tak nie jest.
0: No tak nie jest. To ludzie o tym nie wiedzą.
1: Dlatego pan nam to mówi.
0: A to jest konkretnie ten teleskop z Obserwatorium Harvardzkiego, który został nam podarowany dzięki uprzejmości profesora Shepleya i staraniom profesora Dziewulskiego w 1947 roku. No bo skąd się z Harvardu tutaj wziął, tak? Nie powiedziałem tego na początku, to jest dar dla naszego obserwatorium, dla nowo powstającego obserwatorium w zrujnowanym totalnie przez wojnę kraju, tak? To było naprawdę czasy strasznej biedy, to się nam w głowie nie mieści, co po prostu się nam działo, nie? Dobrze, proszę Państwa, to idziemy sobie na górę, zobaczymy ten teleskop. W ogóle z teleskopem jest ciekawa sprawa, bo został poddany gruntownej renowacji. Zaczęło się 2018-2019 roku. Przed renowacją wyglądał tak.
1: Niebieski.
0: Biało, niebieski, chaotycznie pomalowany.
2: Tak, zobaczcie,
0: tu jest mosiężne. Ten mosiąg to wygląda, no to jest jakieś brązowo-zielone coś. Tutaj tak samo, prawda? No, już patyna to mocno tutaj zgryzła. Tu niektóre elementy mosiężne były wręcz troszeczkę podmalowane, nawet tą farbą komuś tam, że tak powiem, za linię. Nie potrafił drwala pokolorować. Wyszło mu za linię. A teraz zobaczymy, jak wygląda po renowacji. Proszę Państwa, to jest arcydzieło.
1: Idzie. Schody drewniane.
0: Przez studentów, w zasadzie studentki, bo to przypominało zespół Ikeringa Wypisz Wymaluj.
1: Tak?
0: Na Wydziale Sztuk Pięknych w Zakładzie Konserwacji Metalu na naszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika właśnie w Toruniu.
1: Kobiety jak zwykle dają radę.
0: No pięknie to zrobiły, pani zobaczy.
1: Ślicznie, rzeczywiście.
0: Proszę, mosiądzę, po prostu można się przejrzeć tego obiektywu. Tutaj wszystko schludnie. Zresztą to było wszystko zrobione z najlepszymi standardami sztuki konserwatorskiej. Mhm. To nie było robione na chybcika na miejscu, tylko ten teleskop był rozkręcony na poszczególne elementy,
1: zabrany.
0: Na czynniki pierwsze, tak. Zabrany tam właśnie do zakładu konserwacji i tak to pięknie zostało wszystko tutaj odrestaurowane i zabezpieczone.
1: I zamontowane na nowo.
0: No w montowaniu to już tutaj był spory mój udział, także tutaj 2 tygodnie spędziłem tam z pomocą jeszcze właśnie kolegi, jednego, drugiego, tam te najcięższe elementy zamontowaliśmy, ale no pamiętam, że tutaj no wiele godzin, dziesiątek godzin praktycznie spędziłem później skręcając to.
1: Ale jaka to satysfakcja.
0: No trzeba przyznać, że tak, to jest ogromna satysfakcja. No, nadal właśnie cieszę się, że to żadna śrubka mi tutaj nie została.
1: Nie?
0: Nie. I teoretycznie moglibyśmy nawet zrobić rekonstrukcję historyczną, spróbować zrobić zdjęcia tym teleskopem.
1: A proszę mi powiedzieć, jak pan rozkręcał?
0: Powiem tak, rozkręcało wiele osób, bo rozkręcać każdy lubi, tak?
1: No tak, ale skręcić.
0: Tak, robiłem zdjęcia oczywiście, tak, robiłem zdjęcia, więc nie było problemu później ze skręceniem. No, to też może się...
1: I on dalej tutaj, by z niego korzystacie, bo to
0: nie,
1: przecież...
0: Nie.
1: No dobrze, ale otworzyć można.
0: Można otworzyć, ale kopuła ma taką wadę, wie pani, my ją rzadko otwieramy i
1: nie chce się zamknąć.
0: Czasami trzeba po prostu wyjść na górę i kolanem dopchnąć, nie? Także niestety, no to jest wada konstrukcji, których się rzadko używa, tam coś, prawda, tu mamy też dużo drzew dookoła, mnóstwo igieł, siglaków, gdzieś tam potrafi wejść w łożyska czasami i to jest później problem, żeby to otworzyć.
1: No dobrze, a to o tych pan mówił zębatkach, to jeszcze są wszystko stare?
0: Zębatka tam jest ukryta za tą tutaj sklejką, ale tak, to o tym właśnie mówiłem. I tam są takie rolki właśnie, które wyglądają jak takie kółeczka pomocnicze, podtrzymujące gąsienice w jakichś tam wozach opancerzonych.
1: Proszę mi powiedzieć, czy raz do roku chociaż otwieracie, czy nie? Tak do końca taką tutaj...
0: Czasami się zdarzy, tak.
1: Tak, ale jest to... większy.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Z tym chyba wydarzenie.
0: Albo żeby jeszcze po prostu sprawdzić, jak ten mechanizm działa. No niestety są ważniejsze też rzeczy w obserwatorium. To jest korzystne nawet, że to jest zamknięte, bo wiadomo,
1: nie brudzi się, nie
0: wiadomo, że nam deszcz nie zaleje, tak? Jakbyśmy byśmy otwierali, zamykali, czasem byśmy może nie
1: zamknęli. A to tam jest prześwit, czyli co tu woda?
0: Jest delikatny prześwit, ale to jest tak sprytnie zrobione, że mimo że się wydaje, że to jest prześwit, to tam naprawdę jest taka rynienka i widzimy światło, ale woda nie przecieka nam tamtędy.
1: Do którego roku były robione tutaj obserwacje?
0: Jeszcze myślę, że lata, na pewno lata 50. 60 to pewnie już był taki przełom, bo powstał największy teleskop optyczny w Polsce, ten, który znajduje się na początku obserwatorium, tam na wejściu. Tam sobie za chwilkę pójdziemy. Także no myślę, że to już był kres tego teleskopu, używania jego. No on jak do nas trafił, to miał już 50 lat, no to nie był nowiutki sprzęt, ale ciągle jeszcze był użyteczny i tutaj koledzy, koleżanki potrafili to docenić i rzeczywiście no jest cała kliszoteka zachowana u nas.
1: Nawet?
0: Oczywiście. Zdjęć, to jest cała szafa, to naprawdę działało, to jest na to dowód, nie? To i publikacje naukowe podejrzewam, że też były z użyciem tych danych.
1: A tutaj taka pani jest na
0: fotografii. To jest znowu ta pani. Która była na dole. Troszkę inaczej wygląda.
1: Ach, już starsza.
0: Już troszkę inaczej wygląda po tych kilkunastu latach, czy kilkudziesięciu oglądania tych płytek, nie? To widać, że to tak niekoniecznie spływało dobrze na zdrowie.
1: Ale jakie one musiały mieć dobry wzrok.
0: Tak, ta pani się zachowała w ogóle niesamowitymi umiejętnościami. Ona w ogóle miała jakąś wadę słuchu, natomiast wzrok miała no, ponadprzeciętny. Co więcej, to nie tyle jeszcze wzrok, co pewnego rodzaju pamięć wzrokowa, bo proszę sobie wyobrazić, co ona zrobiła. To musimy powiedzieć sobie o tym, co widzimy tutaj. To jest powiększone zdjęcie wykonane tym teleskopem. No, jak wyglądało niepowiększone? Tak jak tutaj, no 20 na 20 cm taka szklana klisza, kiedy zdjęcia na szklanych kliszach były oczywiście wykonywane. To jest powiększenie. Zeskanowaliśmy taką kliszę i powiększyliśmy po prostu wydrukiem.
1: Ja to wszystko widziała?
0: Tak, ona to wszystko widziała. Proszę sobie zobaczyć, to jest przykładowa gwiazda jakaś.
1: Tak.
0: To co my tu widzimy w tej gwieździe?
1: Przede wszystkim
0: tak, gdyby nie było pryzmatu przed wlotem do teleskopu, przed obiektywem, gdyby nie było pryzmatu, to gwiazda na zdjęciu byłaby widoczna jako punkcik, kropka jakaś tam. Z racji tego, że jest pryzmat, to widzimy taki pasek.
1: Tak.
0: Światło jest rozszczepione. A z racji tego, że są soczewki, to widzimy szczegóły, czyli nasze linie absorpcyjne. Gdyby zdjęcie było kolorowe, to z tej strony pasek zaczynałby się kolorem. Tak, tu by była tęcza. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, biały, niebieski, fioletowy. I te jasne prążki to są te linie absorpcyjne, o których Państwu mówiłem.
1: I to ona obserwowała i widziała.
0: To jest negatyw, dlatego mówię, że są jasne, a wcześniej mówiłem, że są ciemne. No bo fotografia działa tak, że jak światło pada na materiał światłoczuły, to się zaczernia. Mm-hmm. A tutaj, gdzie była ciemna kreska, no to światło nie padało i jest jasne. Mm-hmm. Tak, po prostu byśmy sobie to musieli wyobraźnie odwrócić wszystko, żeby było tak jakoś. Nie?
1: No, takim naukowcem.
0: Wszystko jedno tak naprawdę, czy my patrzymy jako negatyw na negatyw, czy na pozytyw tutaj. Mm-hmm, to widzimy konkretną linię. Te linie mają konkretne długości fali. To nie jest tak, że wodór raz świeci tak, raz siak. To po prostu świeci już po prostu...
1: Już wie, wiadomo, że tyle i
0: tak,
1: tyle.
0: Tak. To jest rzecz niezmienna. To wynika ze struktury atomu, a ta struktura no, nie ewoluuje w żaden sposób, nie?
1: Nie zmienia się jak nasze czasy.
0: No nie. To by było przerażające, jakby się miała struktura atomu zmieniać.
1: Co by się działo? No. Dopiero chaos.
0: I cóż. To na przykład są linie wodoru. Taka charakterystyczna seria właśnie tutaj linii, ale czasami zdarzają się takie gwiazdy, gdzie się ujawniają inne pierwiastki chemiczne. Proszę zobaczyć, tutaj na przykład to jest wapń, z tego co pamiętam, takie dwie linie tutaj.
1: A tak, bo to jest jedna, a tu są dwie.
0: No, a wodór też tutaj, tylko że słabszy z kolei. Mhm. Bo linie wodoru są najbardziej, najbardziej takie czytelne w gwiazdach typu A, tak zwanych. I ta pani właśnie zrobiła taką klasyfikację od gwiazd najchłodniejszych. To jest gwiazda typu M, a gwiazdy typu O to są najgorętsze. I to jest tak O, B, A, F, G, K, M.
1: I tu widać te linie.
0: Tak, to są standardowe właśnie typy. Tu jest nawet podpisane, sobie zobaczę. Mamy nazwę gwiazdy Epsilon Orionis i Epsilon Orionis ma typ B0. A na przykład gwiazda Alfa... Musimy zobaczyć, co tutaj za skrót. To będzie typ A0.
1: Mhm. Ja to już wcale nie będę
0: Canis, Canis Majoris, czyli a, Wielka Niedźwiedzica. Przepraszam, Wielki Pies.
2: Pies,
1: ale są Ursa, gwiazdy, Ursa, też, Ursa które Major, się nazywają jest, koty, jest. Tak? Z kotów tam też są jakieś gwiazdy. Lew jest.
0: Lew też jest taki gwiazdy.
1: Ale ryś?
0: Lynx, tak, jest.
1: Jest, nie?
0: Alfa Carinae mamy tutaj. Canis Minor, tu będzie mały pies z kolei. To jest Auriga, czyli woźnica, Butis, czyli wolarz, a tu mamy Oriona znowu, Alfa Orionis. I Alfa Orionis, z tego co pamiętam, to jest właśnie Betelgeza.
1: Drodzy Państwo, warto przyjść i obejrzeć to na miejscu.
0: Warto sprawdzić jeszcze.
1: Sprawdzić, przyjechać do Torunia.
0: Tutaj troszeczkę sobie nazywać. Do Pojwnic. Także
1: To co, Panie Pawle, idziemy teraz?
0: Tak, teraz sobie było wszystko. Tak. Tutaj mam jeszcze zdjęcia wykonane w Obserwatorium Harwardzkim w Stanach Zjednoczonych. To są lata 90., ale już w Obserwatorium Harwardzkim. Proszę zobaczyć, że teleskop stał inaczej. Tak, ten stał na płasko, tu jest tak pochylony.
1: Tak, inaczej.
0: Domyślacie się Państwo dlaczego?
4: Dlatego, że w Harvardzie podejrzewam jest inna szerokość.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Wszystko z plotkami.
0: Pamięta Pan z geografii to, co należy pamiętać.
4: Tak jest.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj kontynuujemy spotkanie dotyczące migracji ptaków. Tytuł brzmiał Dolecieć i wrócić. I dzisiaj będę dokładniej opowiadał dalej jeszcze o tym, jak dolecieć, ale też powiem o tym, jak wrócić, bo to też jest dosyć trudne zadanie. Ale zatrzymaliśmy się na tym, jak w ogóle dotrzeć do tego celu, czyli w ogóle jak dolecieć, czy to w jedną stronę, czy to w drugą stronę. No bo często ptaki powracają na przykład w te same miejsca, z których wyleciały. Przykładem jest nasz sztandarowy gatunek ptaka migrującego, czyli bocian biały. To jest ptak, który jest bardzo mocno związany z konkretnym gniazdem i do tego konkretnego gniazda chce wrócić. Ale ciekawe jest to, że ptaki mają takie umiejętności, że potrafią docierać do celu z dokładnością 10-20 km. A skoro już dotrą do bardzo blisko do tego docelowego punktu, to już znają okolice, no bo przecież żyją tam, jeżeli to na przykład jest powrót z zimowiska, no to docierają do miejsca, które kojarzą, bo tam po prostu spędziły całe swoje, na przykład dzieciństwo, jeżeli się urodziły, albo ten okres rodzicielski, kiedy właśnie wyprowadzały swoje młode, kiedy odchowywały, więc pamiętają okolice, więc jeżeli dotrą gdzieś w okolice tego konkretnego jednego punktu, no to na pewno się tam też odnajdą i na pewno taki bocian dotrze do tego swojego gniazda. No, ptaki w ogóle, jak powstaje takie pytanie, no skąd one wiedzą w ogóle, w którym kierunku lecieć? Jak wygląda u nich nawigowanie? A trzeba powiedzieć, że ptaki są nawigatorami naprawdę bardzo dobrymi. I orientują się po położeniu słońca. Również potrafią zorientować się, czytając gwiazdy na niebie. Dodatkowo mają bardzo dobrą pamięć do szczegółów topograficznych, a zatem tą topografię terenu też mają w miarę dobrze poznaną i dzięki temu zapamiętują konkretne punkty i dzięki temu mogą się lepiej orientować. No, jeżeli ten ptak przelatuje dany fragment po raz kolejny, wiadomo, że jemu jest już dużo łatwiej, dlatego też często jest tak, że ptaki niedoświadczone, lecące pierwszy raz, takie, które się na przykład urodziły w Polsce i lecą po raz pierwszy, właśnie trzymają się tych dorosłych, tych doświadczonych ptaków. I potem same zapamiętują trasy, potem same się uczą. Mało tego, jeszcze ptaki potrafią wykorzystywać też na przykład zmysł węchu, co jest bardzo ciekawe, do tego, żeby się orientować w przestrzeni, oraz słyszą na przykład bardzo ciche dźwięki. W dodatku ze sobą też rozmawiają, kiedy lecą, na przykład gęsi, to jest taki bardzo dobry przykład, więc też między nimi jest jeszcze komunikacja. Co dokładnie one sobie przekazują, to jest też ciekawe i ważne, ale no, ja przynajmniej takiej wiedzy nie mam, nie wiem, może ktoś akurat wie, o czym one tam ze sobą, jak się komunikują, o czym rozmawiają. No, ale słyszą też infradźwięki, co też jest dosyć istotne, i potrafią o różnych godzinach, o różnych godzinach orientować się, jakie są strony świata. No, czyli już w zasadzie powiedziałem o tym, że po ruchu słońca na niebie też się orientują. No, także widzimy, że rzeczywiście ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami. Na przykład, kiedyś już Państwu to opowiadałem, jak był wykład na temat zwierząt biorących udział w różnych konfliktach zbrojnych, ludzi oczywiście, czyli zwierzęta w armii, w wojsku, to opowiadałem o tym, że kiedyś na bardzo szeroką skalę były wykorzystywane gołębie i gołębie właśnie mają taką cechę, że potrafią zawsze wracać do tego miejsca, szczególnie do tego, w którym się urodziły, ale
to była prawie, że no może nie gwarancja, ale bardzo duża szansa, że jeżeli żołnierze wypuszczali gołębie, to gołębie dolatywały do tego miejsca docelowego, o ile wcześniej nie zginęły, czy nie zostały upolowane, czy zestrzelone, bo to też się wszystko działo. No ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście odsyłam do tamtego wykładu, w którym właśnie odwołuje się do wielu różnych przykładów konkretnych gołębi i pokazuje dokładnie, jakie one trasy pokonywały i czego one takiego dokonywały. No dobrze, ale to idziemy w takim razie dalej. I to nie wszystko jeszcze, jeżeli chodzi, bo wydawałoby się, że już powiedziałem tak wiele różnych rzeczy, tych wiele takich czynników, które powodują, że ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami, dobrze się orientują w przestrzeni, a tymczasem nie powiedziałem jeszcze o wszystkim. Myślę, że o czymś bardzo ważnym jeszcze nie powiedziałem, mianowicie o tym, że ptaki wyczuwają również pole magnetyczne Ziemi. To jest niesłychanie ważne. I w dodatku też wyczuwają dosyć dobrze ciśnienie atmosferyczne. I to służy ptakom głównie do wyboru odpowiedniej wysokości lotu. Także widzimy, że one biorą poprawkę na bardzo wiele różnych czynników, no a to, że wyczuwają pole magnetyczne Ziemi, pozwala im się dobrze orientować i obierać odpowiedni kierunek. No i tutaj mamy rudzika przedstawionego na fotografii i okazuje się, że europejskie rudziki były poddawane takim eksperymentom w polu magnetycznym, w którym zmieniały się bieguny. I one okazuje się, że wyczuwały to i potrafiły obierać odpowiedni kierunek, kiedy im tylko pozwolono się poruszać po w miarę obszernej przestrzeni, to one rzeczywiście to wyczuwały. Zresztą sam pamiętam, jak jeszcze byłem młodym chłopakiem i jeździłem na obozy obrączkarskie, na których się obrączkowało ptaki, też się robiło właśnie takie testy, że ptaki faktycznie poddawano takim próbom, czy one wykazują jakiś konkretny kierunek. I rzeczywiście to było, pamiętam, bardzo takie żmudne, bo później trzeba było zliczać takie ślady, które ptak zrobił na bardzo cienkiej takiej folijce. Ale było to niesłychanie ciekawe i pozwalało właśnie też rozeznawać się w tym, jakie kierunki są bardziej preferowane przez te ptaki. Nie wiem, jakie były wyniki tych badań, ale pamiętam, że w nich brałem udział, bo tam siedziałem z długopisikiem i tam dokładnie wyliczałem te wszystkie elementy, które te takie draśnięcia na folii, które robiły ptaki. Jakby nie będę o tym może więcej opowiadał, przejdźmy dalej, ale ważne z tego wszystkiego jest to, że ptaki rzeczywiście to pole magnetyczne Ziemi wyczuwają. Jest jeszcze taka ciekawostka, tutaj takie mamy zbliżenie na oko, bo okazuje się, że oko jest dosyć istotnym. Dosyć istotną cechą ptaków. I taka jest specjalna struktura w oku, która no jest niemalże jak taki zegar astronomiczny. Jest to taki grzebień, który rzuca odpowiedni cień na siatkówkę wokół ptaka. Także to jest też takie dodatkowe przystosowanie. I co ważne, na przykład to jest też ciekawe, że ptak obserwuje cały czas lecąc, przemieszczając się, obserwuje pozycję, jaką ma słońce na niebie w różnych godzinach i jest w stanie dzięki temu rozróżniać strony świata i na przykład wie, że o godzinie 10 słońcu brakuje do zenitu 30 stopni. No to jest też taka niezwykła umiejętność, jaką posiadają ptaki, dzięki temu mogą się lepiej orientować. A jest jeszcze ten zmysł, który wydawało się jeszcze do niedawna, że ptaki mają bardzo słabo rozwinięty. Chodzi oczywiście o węch i na przykład gołębie wspomniane potrafią też wykorzystywać zmysł węchu do tego, żeby docierać do swojego gołębnika. Prawdopodobnie również zmysł węchu wykorzystują na przykład ptaki rurkonose. Tutaj mamy pokazanego petrela i petrel to jest właśnie należy do tych ptaków rurkonosych, które mają
Jak się przyjrzymy tutaj dokładniej, to zobaczymy, że na dziobie jest jakby taka doklejona jeszcze rureczka. I ta rureczka jest u ptaków, no właśnie, rurkonosych, czyli tych, które są związane ze środowiskiem wodnym, ale morskim, tam gdzie zasolenie wody jest duże i to służy do usuwania nadmiaru soli z organizmu. Takie ciekawe przystosowanie. No ale podkreślam, prawdopodobnie one właśnie zmysł węchu również wykorzystują w trakcie podróżowania, przemieszczania się. No i możemy postawić sobie jeszcze kolejne pytanie, czy w blasku księżyca, czy w promieniach słońca lepiej lecieć? Kiedy jest lepsza pora, kiedy ptaki wybierają tę odpowiednią porę w ciągu doby, ten moment, kiedy się przemieszczać. No to technik jest kilka. W zasadzie jedna jest taka, że no nie mogą sobie ptaki pozwolić na to, czy na wybór, ale są takie, które rzeczywiście wybierają. Zaraz o tym wszystkim powiem i zaczniemy od tych, które poruszają się w ciągu dnia. Na przykład skowronek, którego widzimy tutaj na fotografii, ale również i ptaki, które nie są może jakimiś rewelacyjnymi lotnikami, na przykład łuszczaki. Niektóre łuszczaki mam wrażenie, że latają tak dosyć ociężale, na przykład gile, grubodzioby, mam wrażenie, że one czasami mają taki trochę problem z taką łatwością. Brakuje im trochę takiej może gracji, no ale są to ptaki, które właśnie świergotek łąkowy, właśnie skowronek tutaj przedstawiony, to są te ptaki, które latają w ciągu dnia. One wybierają jednak dzień jako ten moment, kiedy się mogą przemieszczać i lecą krótko, bo w zasadzie przez kilka godzin, do 5 godzin maksymalnie lecą, no i pokonują w tym czasie od 150 do 200 kilometrów. Także później muszą odpocząć, muszą się posilić i jest takie przypuszczenie, że wybierają dzień, no z bardzo prostej przyczyny, dlatego że ta nawigacja w nocy jest im obca, jest im dla nich może nie tyle obca, co po prostu no nie potrafią za bardzo się orientować w nocy. I dlatego właśnie wybierają dzień jako ten czas, kiedy przelatują. U nas w kraju żyją 3 gatunki jaskółek. To jest jaskółka oknówka, dymówka i brzegówka. Łatwo zapamiętać, bo wiążą się z oknem, dymem i brzegiem. Oczywiście nie będę teraz tłumaczył tych nazw, bo to każda ma swoje jakieś tam uzasadnienie, no ale, bo to może nie czas i miejsce, żeby teraz o tym opowiadać, ale co ciekawe, jedynie z tych wszystkich 3 naszych jaskółek, jedynie oknówka jest w stanie latać w ciągu nocy, a dymówka z brzegówką wybierają tylko w ciągu dnia lecą, a w nocy starają się ukrywać na przykład w trzcinowiskach, w różnych zaroślach, tam odpoczywają po prostu, śpią w tym czasie. No i jeszcze dzisiaj o dymówce to w ogóle sobie powiemy dosyć sporo, bo ja przygotowałem dzisiaj taką trasę z całą i będziemy mogli właśnie ją przebyć razem z dymówką. O ile dzisiaj zdążymy, to zaznaczam. A jak nie, to będzie to na naszym kolejnym spotkaniu. Czyli oknówka z tych 3 naszych jaskółek jest w stanie latać w ciągu nocy. A tutaj jest oknówka schwytana w takiej bardzo ciekawej sytuacji. Od przodu, jak widzimy doskonale. I jest to moment, kiedy ona zlatuje nad basen po to, żeby się napić wody, bo one właśnie piją w locie. Ale są też takie ptaki, które bardzo lubią latać nocą i które chętnie wybierają właśnie tę porę doby. To jest, tak jak tutaj widzimy na fotografii, mamy myśli królika, mamy szpaka, drozdy również bardzo chętnie latają nocą, więc my bardzo dużej liczby ptaków migrujących często nie widzimy po prostu, no bo one właśnie w nocy się przemieszczają, kiedy jest zupełnie dla nas ciemno, nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Ale są też takie ptaki, które no nie mogą sobie wybrać, nie mogą dokonać takiego wyboru, że będą leciały na przykład tylko w nocy albo tylko w ciągu dnia, ze względu na to, że lecą nad obszarem, nad którym nie mogą się zatrzymać. Po prostu muszą go pokonać w całości, a nie mogą się zatrzymać dlatego, że nie mają takich umiejętności.
To nie są ptaki, które na przykład się zatrzymają i będą sobie dryfowały, prawda? Mewa na przykład, rybitwa. To są takie ptaki, które jeżeli migrują, no to mogą się zatrzymać, czyli mogą wylądować na wodzie i wtedy właśnie sobie odpocząć. Natomiast są takie sytuacje, kiedy ptaki no nie mogą w ogóle, nie mają możliwości. Ptaki siewkowe, no one nie będą się unosiły na wodzie i one pokonują bardzo duże przestrzenie, na przykład nad Pacyfikiem, kiedy przelatują, to w zasadzie lecą przez kilkadziesiąt godzin i nieważne, czy to jest dzień czy noc, po prostu lecą. Proszę sobie zwrócić uwagę i tak się wcielić trochę w tego ptaka i sobie pomyśleć, jakie to jest trudne zadanie, bo trzeba w pewnym momencie podjąć decyzję, że dobrze, bazując tylko i wyłącznie na swoich zasobach energetycznych, bazując tylko na swojej sile, muszę przebyć cały Pacyfik. Cały Pacyfik muszę przepłynąć, przelecieć. Także no to jest bardzo trudne zadanie. No i nie oszukujmy się, też wiele ptaków po prostu nie daje rady, bo jest to bardzo duży wysiłek. Jest to na tyle duży wysiłek, że ptaki po prostu po drodze mogą ginąć. I tutaj taki bardzo ciekawy przykład z pamiętnego 2020 roku. Mówię pamiętnego.

prawda? No, wymieniam wszystkie te środki transportu, którymi możemy się poruszać tylko wykorzystując siłę naszych mięśni, nie żadne samoloty, samochody i tak dalej. No to ciekawi mnie, ile człowiek mógłby najwięcej, najdalej właśnie pokonać w tym czasie 9 dni. No ale na pewno 12 tysięcy kilometrów by nie zrobił. To jest raczej niemożliwe, żeby mniej więcej na dzień pokonywać 1000 kilometrów, nawet ponad te 1000 kilometrów. A proszę bardzo, takiemu ptakowi się to udało. Ale to jeszcze nie koniec, bo w roku 2022, bo jeszcze nie powiedziałem, co to był za ptak, to szlamnik, który jest widoczny tutaj na fotografii. Szlamnik jeszcze inny pobił ten rekord i okazuje się, że po 11 dobach i jednej godzinie lotu non-stop przebył 13 560 km i doleciał do Tasmanii. Również z Alaski do Tasmanii. Także jak widzimy, imponujące odległości, chociaż ten ptak leciał 2 doby dłużej, no możemy tak uznać, bo tu w zasadzie było 12, 11 dób i 1 godzina, a tamten poprzedni, czyli 4 BBRW, 9 dni i 8 godzin, czyli de facto tu mamy 2 dni więcej, tak możemy uznać, że leciał ten drugi szlamnik w 2022 roku i przebył odległość większą o 1300 km, 1300 km przeleciał więcej. No niemniej, no są to wyniki bardzo imponujące. I rzeczywiście, jak sobie pomyślimy, że taki mały ptaszek może nie jest taki aż tak bardzo mały, to nie jest tej wielkości ptaszek, tylko taki troszkę większy, ale jednak mimo wszystko, no jeżeli pomyślimy sobie, że takie ptaki pokonują niesamowicie duże odległości, no to rzeczywiście możemy być pełni podziwu względem tych zwierząt. I tutaj widzimy właśnie, jak to wygląda, jaki jest ten szlak migracji, skąd one lecą, dokąd. Także no, prawie cały świat trzeba przelecieć, żeby dostać się na zimowisko. Tu oczywiście na niebiesko mamy zaznaczone właśnie miejsca, gdzie one zimują. No oczywiście nie wszystkie muszą lecieć do Tasmanii, no ale rzeczywiście to jest też ten kierunek, który one obierają. No to powiedzieliśmy sobie o tym, o jakiej porze doby latają ptaki, a teraz zastanówmy się, czy poruszać skrzydłami, czy nie poruszać, jaką taktykę wybrać. No i mamy takie w zasadzie różne taktyki, jakie można stosować, i ptaki, które są raczej ciężkie, ale też nie mają dużych skrzydeł, nie mają dużej powierzchni tych skrzydeł, no to niestety, ale muszą liczyć na ten lot aktywny. Poruszają się tym lotem aktywnym, czyli cały czas poruszają swoimi skrzydłami, non-stop. Nie mogą sobie pozwolić na chwilę tam szybowania. W zasadzie one szybują tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dolatują, kiedy wyhamowują, no to wtedy mogą delikatnie, kiedy tam zbliża się ku ziemi taki ptak, to delikatnie właśnie może wtedy przyszybować, prawda? Ale potem tak musi pod koniec tam tymi skrzydłami uderzyć, żeby zupełnie wyhamować, praktycznie do zera. Natomiast no gęsi, no to w zasadzie praktycznie tylko jak widzimy, jak tak lecą, prawda, w kluczu, to na pewno one poruszają cały czas swoimi skrzydłami i jeszcze w dodatku się odzywają, dzięki czemu łatwo je namierzyć. I dzięki temu łatwo się zorientować, gdzie one w ogóle są. No ale mamy na przykład taki tutaj ciekawe zdjęcie, które przedstawia bociany. No to są w bardzo dużej liczbie bociany, które wykorzystują kominy termiczne. To akurat zdjęcie zrobione nad Izraelem. No i szybowanie jest bardzo dobrym sposobem na przemieszczanie się, bo pozwala zaoszczędzić nawet od 95 do 97% energii w stosunku do lotu aktywnego. No ale też ktoś może sobie tak zadać pytanie, jakby tak podtrzymać ręce, prawda? My nawet ludzie, jak podtrzymamy w ten sposób ręce, no to chwilę przez jakiś czas damy radę, prawda? Ale jak trzymamy dłużej, prawda? To w pewnym momencie zaczynają ręce boleć, za ręce nam zaczynają opadać, tu się wszystko, mięśnie się zaczynają męczyć. No i możemy sobie pomyśleć, że trzymanie w ten sposób, poruszanie, że nie poruszanie swoimi, akurat no w przypadku ptaków, skrzydłami, może też być bardzo
męczące po pewnym czasie. Natomiast to jest trochę co innego, bo ptaki mają tak zbudowane.

0: stawy, że, a właśnie na przykład bociany, że mogą właśnie tutaj zrobić taki klik, prawda? I one praktycznie nie wykorzystują żadnej tutaj siły do tego, żeby utrzymywać te skrzydła w takiej pozycji. Zresztą podobnie jest, takie sytuacje się zdarzają w życiu zwierząt, bo wiele zwierząt potrafi właśnie zrobić taki klik i się nie męczyć. Na przykład nietoperze potrafią zwisać do góry nogami, to doskonale wiemy. Albo na przykład leniwce też potrafią właśnie też w ten sposób. One, to nie jest tak, jak one zwisają z tej gałęzi, to nie jest tak, że one tutaj cały czas napinają swoje mięśnie. Znaczy, no jakoś tam napiąć muszą, ale jednak to wszystko jest tak, że te palce im się zaciskują i to jest zupełnie inaczej niż u nas, prawda? Jak my mamy zawisnąć na drążku i wisimy przez jakiś czas, prawda? No to po pewnym czasie już czujemy, że te ręce nas zaczynają boleć i tam właściwie wytrzymanie minuty nawet czasami jest dosyć trudne, a chociaż muszę powiedzieć, że niektóre dzieci są bardzo tutaj wyćwiczone, bo bardzo długo potrafią wytrzymać. Ja jak prowadzę zajęcia z dziećmi, to okazuje się, że one potrafią nawet i niektóre oczywiście tylko, bo większość dzieci rzeczywiście no, dosyć szybko puszcza ten drążek, ale są takie, które potrafią nawet i kilka minut wisieć na takim drążku właśnie, chwytając się tylko dłońmi i tak właśnie zwisając. No bardzo to ciekawe jest, muszę przyznać, ale rzeczywiście no, dzieci to potrafią, z dorosłymi chyba jest trochę trudniej. Nie widziałem nikogo, kto by kilka minut był w stanie wisieć. No dobrze, to mamy te bociany, które szybują. Mnóstwo jest takich gatunków, które po prostu rozkładają swoje skrzydła i po prostu dają się nieść w tych kominach termicznych. Ale tutaj jest pewne zagrożenie, bo trzeba sobie tak wymierzyć te odległości w ciągu dnia, no bo te kominy termiczne są w zasadzie tylko w ciągu dnia, żeby móc z nich spokojnie korzystać, żeby dolecieć gdzieś na noclegowisko. No bo jeżeli się nie uda, no to niestety, ale no to będzie już duże zagrożenie dla takiego ptaka, więc generalnie no bociany też właśnie latają w ciągu dnia przede wszystkim. Jest jeszcze taki sposób kombinowany, czyli można troszeczkę poruszać skrzydłami, a można troszeczkę też i szybować. No i jest jeszcze trzeci taki typ, czyli lot falisty. Lot falisty, tak się właśnie przemieszczają niektóre ptaki. Na przykład tutaj prezentowana pliszka siwa, ale też i łuszczaki właśnie tak latają, dlatego też wcześniej mówiłem, że one tak jak mam wrażenie, że trochę tak jakby się męczyły. Na przykład no grzywacze też potrafią tak latać, potrafią też lecieć w ten sposób. No ale grzywacze to takie specyficzne jest dosyć, ale rzeczywiście potrafią tak, że czasami właśnie w ten sposób falują, chociaż to jest często związane z tym, że to może nie jest taki stricte lot falisty, to bardziej byśmy zaliczyli jednak chyba do tego lotu łączonego, że i szybują i...
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Właśnie, bo potrafią się wzbić powietrze, a potem właśnie szybować. Więc troszeczkę ruszają skrzydłami, troszeczkę szybują. Natomiast najlepszym przykładem ptaków, które wykorzystują lot falisty, to jest na przykład dzięcioł. No, dzięcioł zdecydowanie. Porusza szybko swoimi skrzydłami, prawda, wzbijając się potem opada. Znowu szybko porusza skrzydłami, znowu opada i tak dalej. Także, ale pliszka też, jak będziemy nad wodą, to zobaczymy takiego ptaka z długim ogonkiem, który tak leci, no to na pewno będzie pliszka. I ten lot z kolei umożliwia takie chwilowe odpoczynki, że szybko poruszamy, ale za chwilę odpoczywamy. Szybko poruszamy i za chwilę znowu odpoczywamy. Także jest to właśnie też taki sposób na przemieszczanie się. I teraz powstaje pytanie jeszcze na przykład, jak wysoko w ogóle latają ptaki, bo to jest też ciekawe, bo przecież wiemy doskonale, że im wyżej, tym mniej tlenu, tym następuje spadek ciśnienia, coraz trudniejsze warunki się tworzą, jest coraz zimniej również. No więc pytanie właśnie, czy to nie przeszkadza ptakom, czy one potrafią też na bardzo dużych wysokościach się poruszać. I zaczniemy sobie od takich, które latają stosunkowo nisko, bo zięba jest w stanie latać do jakiejś wysokości mniej więcej 1000 metrów, ale rzadko kiedy osiągają taki pułap. One zdecydowanie raczej wolą się trzymać bliżej ziemi, więc one wcale jakoś bardzo wysoko nie wzlatują, też wiadomo nie szybują. No to jest łuszczak, tak? Przed chwilą mówiłem, czyli one bardziej właśnie tak takim lotem albo aktywnym, albo tym falistym, prawda? Się przemieszczają. No dobrze, czyli mamy 1000 metrów, no to idziemy wyżej. Jeżyk, 2200. No generalnie 2000 metrów. 2000 metrów, tyle da radę, na takiej wysokości utrzymuje się jeżyk. Co dzisiaj o jeżyku jeszcze usłyszymy, troszeczkę w innym kontekście. No to może przejdźmy do kolejnego gatunku w takim razie. I to będą właśnie drozdy. Tu mam akurat kwiczoła i kwiczoł ponad 3000 metrów. Ponad 3000 metrów, czyli już nad Tatrami spokojnie może taki ptak przelecieć. Chociaż znając kwiczoły, to one się raczej tam niżej trzymają, prawda? Bliżej właśnie na przykład lasów, jakichś zakrzaczeń, zadrzewień się trzyma. No ale 3000 może osiągnąć taki pułap. No tu mamy niewiele więcej, bo jeszcze nie 4000, ale już prawie, to jest czajka. Ona do 4000 nie dolatuje, ale poniżej 4000 spokojnie leci. No i bocian. Właśnie, jak tu nie mówić o bocianie? Otóż bociany, mimo tego, że są dużymi ptakami, to jednak nie latają jakoś wybitnie wysoko, bo potrafią się wzbić na wysokość troszeczkę mniejszą niż 5 km. Jakieś 4800 metrów to jest właśnie ten pułap osiągany przez bociany. I mamy na przykład krzyżówki, czyli kaczki. I kaczki z kolei już mają no, całkiem niezłą wysokość, już dosyć dużą, wspinamy się coraz bardziej. Mamy 6400 metrów, no już to robi wrażenie. Natomiast idźmy dalej, bo mamy na przykład łabędzie krzykliwe, które potrafią latać na wysokości 8000 metrów. No to już robi wrażenie, bo to już prawie mamy Himalaje, ale... Czy są ptaki, które będą w stanie przelecieć nad Himalajami w takim razie? Czy może Himalaje to jest takie góry, które są nie do przebycia przez ptaki? No, wiadomo, że są ptaki, które przelatują nad Himalajami i to są na przykład gęsi. Gęsi tybetańskie, które mogą przemieszczać się nad Himalajami. I one oczywiście lecą w kluczu, wspierają się, lecą razem, ale mimo wszystko no jest to niebywałe osiągnięcie, że ptaki mogą lecieć i pokonywać Himalaje. I w ogóle, jeżeli chodzi o gęsi, szczególnie właśnie gęś tybetańską, to ona akurat ma taką właściwość, która pozwala jej osiągać te wysokie, bardzo wysokie pułapy, ze względu na to, że ma mięśnie szkieletowe i serce są lepiej zaopatrywane w tlen, ze względu na duże zagęszczenie naczyń włosowatych. Czyli w stosunku do innych ptaków, tych naczyń włosowatych gęś tybetańska posiada więcej. I rzeczywiście... Ta wymiana tlenu następuje bardzo intensywnie, bardzo szybko. No i też o czym warto wspomnieć, że płuca tych ptaków są większe niż u innych, na przykład gęsi. I to dosyć dużo, bo mniej więcej o 1/4. 1/4 to jest ta większa powierzchnia płuc. Zatem rzeczywiście ptaki dostosowane do tych warunków ubogich w tlen, bo jak wiadomo, no, na szczycie Himalajów już tego tlenu jest zdecydowanie mniej. I wydawałoby się, że to już jest koniec, że już nie ma więcej ptaków, które przylecą nad Himalajami, ale takie są. Oczywiście ja też nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich dokładnie ptakach, ale warto o tym pamiętać, że żurawie na przykład już ponad 10 tysięcy metrów nad poziomem morza, 10 kilometrów nad ziemią potrafią przelatywać. No robi to wrażenie. Ale to i tak jest, czy nie jest rekord, bo był jakiś ptak, który się niestety wkręcił w Silnik samolotu, tak, to był silnik samolotu i czyli ten ptak, no krótko mówiąc, został zmielony. Ja już niestety nie pamiętam, jaka to była wysokość, ale to chyba było coś koło 11 kilometrów, 11 tysięcy, ale niestety nie pamiętam ile, także nie chcę wprowadzać błąd, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że te ptaki aż tak wysoko się wzbiły. A tutaj mamy właśnie żurawie 10 tysięcy metrów. No, powiedzieliśmy sobie o tym, jak one wysoko latają, to teraz powiedzmy sobie, jak one szybko latają. I tutaj oczywiście wiadomo, niekwestionowanym najszybszym ptakiem, zdecydowanym przodownikiem, liderem jest oczywiście wspomniany przeze mnie na poprzednim naszym wykładzie sokół wędrowny, który to potrafi pikować, to zaznaczam pikować, w tym locie takim nurkującym, potrafi osiągać 400 km na godzinę. Ludzie się ciągle spierają, czy to jest 380, 390, czy może 420, 480. Różne są teorie, różnie to jest podawane. Niemniej nie ulega wątpliwości, że to jest najszybszy ptak żyjący na świecie i jednocześnie najszybsze w ogóle zwierzę żyjące na świecie. Żadne inne zwierzę nie jest w stanie, albo nieliczne tylko przekraczają jakieś tam duże wartości tych prędkości, a niektóre no niektórym się to zupełnie nie udaje, albo byśmy powiedzieli nawet, że są bardzo, bardzo wolne, typu na przykład ślimaki, prawda? No to chyba każdy z nas doskonale zna. No dobrze, no to jak w takim razie szybko latają te ptaki? I znowu mamy czajkę. No tu są, tu będą głównie zestawione takie ptaki, które są migrantami, czyli które podejmują ten trud wędrówki. I czajka dosyć wolno leci, bo nawet no, w terenie zabudowanym spokojnie się może poruszać i mandatu nie otrzyma. 46 km na godzinę. Natomiast ohar już mógłby mieć delikatny mandacik, ale tylko delikatny, bo ma 55 km na godzinę. To jest jego prędkość przemieszczania się. Zresztą niewiele szybciej leci łabędź niemy, bo raptem o 3 km więcej. Chociaż często robi bardzo dużo hałasu przy tym. Jak już leci, to czasami z daleka słychać te łabędzie. I mamy jeszcze szpaka, który jest takim równoważny, jeżeli chodzi o prędkość lotu, bo z łabędziem osiąga taką samą prędkość, czyli to jest 58 km na godzinę. No i troszeczkę szybciej z kolei lecą gęgawy, bo gęsi potrafią 60 km na godzinę rozwinąć, 62. I idziemy dalej. Znaczy w ogóle powiedziałem gęgawy, w ogóle gęsi, tak? Mówię ogólnie, tak? Nie, jakby nie skupiam się na konkretnych gatunkach, tylko mówię pewne takie ogólne prawdy. I jeszcze są kaczki, różnego rodzaju kaczki. I te kaczki potrafią rozpędzać się też dosyć szybko, do dużych prędkości. Kto kiedyś miał możliwość obserwowania krzyżówek, ten wie doskonale, że te ptaki potrafią naprawdę bardzo szybko przelatywać, zresztą jak w ogóle kaczki. Dlatego też jak się poluje na kaczki, to bardzo często można zranić takiego ptaka, nie zabije się go i mu tylko przysparza się dużo większych cierpień, więc zdecydowanie nie warto. No i mamy jeszcze właśnie znowu jeżyki. Wracamy do jeżyków, które to są ptakami dosyć szybko się przemieszczającymi, latają bardzo szybko w pogoni, szczególnie za pożywieniem, potencjalnym oczywiście za owadami. No i w pogoni za zdobyczą osiąga prędkość 200 km na godzinę, co czyni go no, jednego z szybszych i też bardzo dobrych lotników w ogóle występujących w naszym kraju. No dobrze, to teraz powiemy sobie w takim razie o barierach i o przeszkodach, bo tych nie brakuje. Czasami ptaki nawet wolą obrać dłuższą trasę, ale żeby ona była jednak bezpieczniejsza. Czyli najlepsza trasa wędrówki nie musi być wcale tą najkrótszą. Warto to zapamiętać również i nam, bo wydaje mi się, że taką zasadę można spokojnie stosować i w życiu. Takimi barierami, aha, tu jeszcze na poprzednim slajdzie pokazałem góry, no i te góry rzeczywiście, no już wspomniałem wcześniej przy okazji tych gęsi tybetańskich, że góry są bardzo dużą barierą, czasami taką trudną do przebycia. Natomiast, no to oczywiście nie wszystko, bo muszą się zmagać, muszą się zmagać z wieloma innymi jeszcze przeciwnościami. Między innymi morza. Morza, na których ptaki też giną, bo sobie nie dają rady, bo są może za słabe, kiedy wyruszają w podróż. I to są właśnie, poza tym mogą być i burze, sztorm, prawda, więc to też ptakom nie sprzyja. Ale również niesprzyjającym takim miejscem jest na przykład pustynia, czyli te takie tereny mocno otwarte, gdzie nie ma praktycznie w ogóle żadnego miejsca, gdzie by znaleźć, nie wiem, chwileczkę wytchnienia, no to jest to bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby taki obszar pokonać. Dodam tylko, że zdarzają się takie sytuacje, że ptaki migrujące przysiadają na przykład zmęczone, bardzo zmęczone, przysiadają na statkach i tam właśnie odpoczywają i czasami można bardzo blisko do nich podejść, bo one po prostu nie chcą się zrywać, bo one muszą odpocząć, muszą nabrać trochę siły. No i czyli tak, mamy morze, mamy pustynię, ale nie zapominajmy, że takimi najważniejszymi czynnikami pogodowymi, bo właśnie już troszeczkę wspomniałem o tym, też pogoda ma bardzo duże znaczenie na to, jak ptaki się przemieszczają i spośród wszystkich różnych czynników pogodowych, takimi najważniejszymi dla ptaków, to są kierunek wiatru. No jest to w końcu zrozumiałe, bo jest różnica między tym, to każdy, kto jechał na rowerze, to wie, że jechanie pod wiatr jest dużo gorsze niż jechanie z wiatrem. To samo, jeżeli chodzi o zachmurzenie. Zachmurzenie nie pozwala się orientować w nocy, bo zasłania gwiazdy i to wtedy też są trochę problematyczne sytuacje. I temperatura oczywiście, temperatura, która ma wpływ przede wszystkim na aktywność bezkręgowców. W związku z tym, jak bezkręgowców jest wiele, to i ptaki sobie też poradzą i też jakoś się tam wyżywią. No a uzupełnianie zasobów energetycznych jest niesłychanie ważne podczas całej drogi. No i zdarza się też tak, że ptaki na przykład migrujące ze Skandynawii gdzieś tam w stronę Półwyspu Iberyjskiego po prostu są dosłownie zwiewane przez silne wiatry i lądują na przykład na angielskich plażach. Nad Bałtykiem też można zobaczyć coś takiego, bo są na przykład myśli króliki, o których dzisiaj już wspominałem, to takie malutkie ptaki, które możemy spotkać nad Bałtykiem w momencie, kiedy kiedy przeleciały przez cały Bałtyk i są po prostu wyczerpane, wycieńczone i one tylko ten pierwszy ląd osiągają i tam po prostu dyszą ze zmęczenia, dosłownie moglibyśmy tak powiedzieć. No jest to coś niesamowitego. I bariery różnego rodzaju stawiane przez ludzi dezorientują ptaki. Ptaki się często nie rozbijają. Mamy tutaj mosty i no wiadomo, że każdy z mostów, każdy też nieoświetlony obiekt, każdy szklany obiekt jest potencjalnym zagrożeniem dla ptaka. Ptaki często właśnie rozbijają się o tutaj te liny, o te pylony główne, także to jest też dosyć duże dla nich zagrożenie. Mamy farmy wiatrowe również i one też stanowią duże zagrożenie, bo ptaki się zwyczajnie o nie rozbijają. No już pomijam aspekt, że one dosyć tak psują krajobraz, tak jak tutaj, no to jednak jest to też dosyć duża zapora dla ptaków. Także sporo ptaków właśnie można znaleźć martwych i leżących pod takimi wiatrakami. Tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego jeszcze jednego zjawiska, które bardzo utrudnia życie ptakom, a szczególnie ptakom migrującym, bo jest taki mały ptaszek wędrowny, wielkości wróbla mniej więcej, i on się nazywa ortolan. I ten ortolan jest, no widzimy, że z trznadlem ma wiele wspólnego, ale ortolan był Był i jest nawet cały czas, przecież są wyłapywane i po prostu zabijane. A w jakim celu? A w celu konsumpcyjnym, jak to tutaj widzimy. I niestety, no muszę powiedzieć, że bardzo wiele tych ptaków ginie podczas takiej wędrówki. Po prostu jest zastrzelonych i trafia na talerz. Kiedyś był taki moment w przeglądarce googlowskiej, że kiedy wpisaliśmy ortolan, to pojawiały się tylko praktycznie same takiego typu zdjęcia, czyli te ortolany upieczone. No a jak wiadomo, jest to dosyć popularne zjawisko polowania na ptaki na południu Europy przede wszystkim. Południowo-zachodnia Europa, również na przykład we Francji. I mimo tego, że wprowadzono ochronę, to w 1999 roku, to rocznie, i tu zaznaczam, nielegalnie, odławia się nawet do 30 tysięcy ortolanów. 30 tysięcy ortolanów, to proszę zobaczyć, ile to jest rodzin, prawda? To razy dwa, to mamy 60 tysięcy ptaków w ogóle, także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tutaj jeszcze tylko dopowiem, że tylko w Senegalu rocznie zabija się około 25 milionów ptaków, czyli więcej też niż się w ogóle obrączkuje. Czyli jesteśmy więcej w stanie podczas jednego roku zabić ptaków i to tylko w jednym państwie, tylko w Senegalu, więcej tam się zabija niż przez cały rok na świecie się obrączkuje. Także no to jest niestety, no to jest bardzo przykra wiadomość, ale rzeczywiście tak to wygląda. A jest jeszcze taki bardzo też przykry obrazek przedstawiający martwe nasze bociany, ptaki, które uchodzą za symbol naszego kraju, są wręcz, myślę, że takimi ptakami świętymi, są naprawdę z taką czcią traktowane. Natomiast kiedy udają się daleko, daleko od nas wylatują, no to właśnie może spotkać je taki los. Także to jest jedna też z bardzo ważnych barier czekających na zwierzęta, na ptaki przelatujące. I no właśnie, i teraz powiedzmy sobie jeszcze, bo powiedziałem, że zrobię jeszcze taki troszeczkę przegląd tego, całkiem widzę, nam to sprawnie idzie i bardzo dobrze, także dzisiaj się zmieścimy ze wszystkim. I teraz jeszcze na tak zakończenie, takie podsumowanie, chciałbym Państwu przybliżyć trochę, żebyśmy się wczuli w rolę dymówki, żebyśmy razem z nią przebyli jej drogę i zobaczyli, że życie ptaka wcale nie jest beztroskie, jak to czasami nam się wydaje, jak one na wiosnę przylecą i one tam sobie świergoczą i piękne melodyjki wygrywają. To oczywiście nie po to, żeby nam było miło, tylko to jest walka o życie, o byt, o przetrwanie swoich genów. No, również podczas podróży, kiedy ptaki podejmują migrację, również jest to ciągła walka o przetrwanie i zaraz Państwu to wytłumaczę. To nie jest tak, że ptak tutaj u nas odchował swoje młode, czy się dopiero urodził i teraz leci w drogę, która jest pełna przygód fantastycznych i samych dobrych rzeczy. No niestety tak nie jest, bo jest dokładnie odwrotnie, czyli można zginąć, można trafić na wiele różnych nieprzewidywalnych sytuacji, którym trzeba stawić czoło, także jest to dosyć trudne. I my przebędziemy taką trasę z Wielkiej Brytanii do Afryki, do południowej Afryki, z tym, że zależy, do którego miejsca dolatuje taka jaskółeczka, no bo one oczywiście mają bardzo szeroki areał występowania, od w zasadzie południowej po środkową Afrykę, także widzimy, że to jest bardzo dużo, ale ja przyjąłem jakiś tam schemat i Państwu pokażę właśnie, jak ta dymówka przelatuje, jaki ona pokonuje dystans i gdzie ona się w ogóle pojawia. No więc, jeżeli wylatuje taki ptak z Wielkiej Brytanii, to wiadomo, że musi oczywiście wcześniej się przygotować, to już też mówiliśmy na poprzednim naszym wykładzie, ale taki ptak wylatuje z Wielkiej Brytanii i kieruje się w stronę Afryki na południe. I pierwsza przeszkoda, jaka na niego czeka, to jest oczywiście kanał La Manche. Kanał La Manche o szerokości 35 km. Który to jest taką pierwszym wyzwaniem. Co prawda jeszcze ich będzie całe mnóstwo, ale to jest jedno z nich. I Jest to szczególnie trudne zadanie dla ptaków młodych. No i tutaj właśnie zaczynają się pierwsze zgony. Tutaj już pierwsze zwierzęta, jeszcze nie doleciawszy w ogóle na ten, na kontynent europejski, a znaczy no, są cały czas, ale mówię o tym zwartym kontynencie, no to nie udało im się w ogóle tam dotrzeć i już właśnie zginęły. No dobrze, ale ci, którzy przetrwają, ci, którzy przelecą te 35 kilometrów, to później czeka je lot przez Francję. Francja to jest takie miejsce, gdzie ptaki nocują, na przykład w winnicach, tak jak tutaj to pokazałem. I niestety są dla nich dużym zagrożeniem ulewne deszcze i jeżeli im się nie uda odpowiednio schronić, no to takie jaskółki też mogą zostać zabite. Te niesprzyjające warunki również mogą być bardzo, bardzo destrukcyjne dla takiego ptaka. I przez Francję przelatują dosyć szybko, zajmuje im to jakieś mniej więcej od 3 do 5 dni. Następnie napotykają na masyw Pirenejów, który stanowi już dużą przeszkodę. Może to nie są Himalaje, ale jednak. I mogą też się pojawić, wiadomo, burze. W związku z tym jest to też takie ryzykowne miejsce, ale trzeba też nad nim przelecieć. No i oczywiście w rejonie basenu Morza Śródziemnego ginie bardzo wiele ptaków upolowanych przez myśliwych. Chociaż jaskółki i tak mają całkiem nieźle, bo jaskółki z kolei są niezbyt chętnie strzelane, z tego co mi wiadomo, ale rzeczywiście no, jest to w basenie Morza Śródziemnego tradycja, chyba tak mi się mogę powiedzieć, że to jest taka tradycja i w zasadzie tu nie chodzi nawet, żeby tego ptaka pozyskać w celach kulinarnych, tylko bardzo często jest tak, że po prostu strzela się do tych ptaków na zasadzie takiej zwyczajnej atrakcji. To jest po prostu traktowane jako atrakcja, jako hobby, jako pasja i te ptaki się po prostu masowo zabija i często one są też ranione i niestety już nie są w stanie dalej lecieć. Także jest to też bardzo problematyczna sprawa, bo o ile na przykład właśnie w celach konsumpcyjnych byłyby te ptaki upolowane, no to jest to bardziej do zrozumienia niż jak jest to po prostu strzelanie do samego strzelania do żywego celu, do wszystkiego, co się rusza. No i to jest też plaga niestety w basenie Morza Śródziemnego. Przecież zdarzały się już takie przypadki, że na przykład bocian do nas wracał, prawda, i miał skrzydło przebite strzałą. No i trzeba później takiemu bocianowi dosyć mocno pomóc. Ale no wracały, to jest najważniejsze. I jaskółki przeprawiają się przez Morze Śródziemne. One lecą tak, że mogą się trzymać lądu, podobnie jak i na przykład bocian. Bocian cały czas się trzyma lądu, to już tłumaczyłem dlaczego, no bo te kominy termiczne się tworzą i one z nich korzystają, ale mogą też przelecieć tak na jeden strzał przez Morze Śródziemne. Ten taki lot wynosi około 500-600 kilometrów, ale można też oczywiście oblatywać morze i dolecieć do Hiszpanii, przez Hiszpanię na Gibraltar i dalej właśnie już będąc w Afryce można kierować się na południe. Aha, i tu jeszcze zapomniałem dopowiedzieć jednej ważnej rzeczy, że ptaki często zdarza się tak, że te, które lecą gdzieś tam w okolicach Hiszpanii, Portugalii, Gibraltaru, mogą zostać przez silne wiatry zepchnięte na ocean i wtedy niestety mogą zginąć. A kiedy dolecą do Afryki, to wydawałoby się, no znowu ląd, udało nam się, jesteśmy bezpieczni i niestety to jest bardzo mylące, ponieważ w Afryce jest taki sokół skalny, który w sezonie lęgowym wręcz specjalizuje się w polowaniu na migrujące ptaki wróblowe. On właśnie jest takim drapieżnikiem, który no, stanowi taką barierę, czasami nie do przebycia. I ptaki potrafią ze sobą też współpracować. Mówię oczywiście o tych sokołach. Sokoły skalne potrafią ze sobą współpracować. Po to i stoją, obsiadają wybrzeże Afryki w kilkuset metrowych odstępach. I w zasadzie, no, jak tak akurat wybierze tę trasę, no to najprawdopodobniej zostanie niestety upolowany. I następnie dochodzi do przelotu nad Saharą, który jest niezwykle wyczerpujący. Trzeba pokonać około 1500 kilometrów i no nie ma, najgorsze jest to, że nie ma możliwości żerowania, tak jak nad morzem, jeżeli się jest na przykład takim ptakiem siewkowym, to się nie pożeruje, bo one mogą tylko na brzegu chodzić cały czas, ale nie mogą latać, znaczy może inaczej, mogą latać, źle mówię, nie mogą za bardzo nurkować, a nie usiąść w ogóle na ziemi, na wodzie, w związku z tym nie mogą się unosić na wodzie, w związku z tym jest to bardzo utrudnione. A w przypadku pustyni rzeczywiście też jest tak, że przelot przez pustynię jest bardzo wyczerpujący i nie ma oaz, albo są bardzo nieliczne i nie ma możliwości żerowania, nie ma też cienia, co gorsza, nie ma też cienia, także to też jest dosyć trudne. No i mogą wystąpić na przykład burze piaskowe, więc zawsze warto mieć to na względzie. I docierają ptaki do Sahelu, czyli obfitość pokarmową i tutaj oczywiście zaczyna się już troszeczkę inne środowisko, bo one lecą przez półpustynie albo nawet już powoli sawanny, które to są właśnie ich głównym celem, takim punktem docelowym. I jaskółki też zdarza im się, że wlatują w lasy deszczowe, ale tam też mogą na nie czekać różnego rodzaju zagrożenia. Chociażby w postaci takich codziennych burz. To też jest dla ptaków bardzo, bardzo trudne, a pamiętajmy o tym, że no jednak te burze potrafią być dużo, dużo gorsze niż u nas. I kiedy uda im się pokonać te wszystkie przeszkody, o których teraz mówiłem, czyli widzimy, że na każdym fragmencie, na każdym etapie swojego lotu ptaki mogą zginąć, to do tego wszystkiego pojawia się afrykańska sawanna. Afrykańska sawanna i tam niestety też muszą być cały czas ostrożne, bo to, że osiągnęły sawannę, nie oznacza już pełnego sukcesu. Sukces jest taki, że udało im się dolecieć, ale niestety te ptaki są, na nie się poluje w celach kulinarnych. No więc niestety to samo, co w Baszenie Morza Śródziemnego, to samo zagrożenie. Ale też jest obfitość pokarmowa, bo jest bardzo dużo owadów, a przypomnę z zeszłego wykładu, że ptaki podejmują migrację, dlatego że w miejscu, w którym normalnie żyją, nie ma owadów. Teraz jak wyjdziemy na zewnątrz, to każdy się zorientuje, że owadów w zasadzie nie ma. Jakieś tam nieliczne będą, wiadomo, ale zasadniczo tych owadów nie ma. No i takie właśnie zwierzęta żywiące się tymi owadami miałyby bardzo duży problem, żeby w ogóle znaleźć cokolwiek do jedzenia. No i to by było na tyle, czyli przebyliśmy drogę razem z naszą jaskółką z Wielkiej Brytanii do Afryki. I chciałem tak właśnie, żeby Państwu trochę unaocznić, dokładnie zobrazować to, jak ta podróż wygląda i jakie są trudności podczas tej podróży. No i później na naszą wiosnę, kiedy u nas zaczyna się wiosna, to te ptaki z kolei wędrują z powrotem, przelatują do naszego kraju po to, żeby tam właśnie w dogodnych warunkach założyć, znaleźć partnerkę, zbudować gniazdo i złożyć jaja. No i to by było na tyle z dzisiejszego wykładu, czyli jednak udało mi się całość Państwu przedstawić. To tylko może tak wyglądało, że to są, że to będzie aż tyle tego materiału i że dzisiaj się nie wyrobimy, a się okazuje, że Nawet całkiem sprawnie to wszystko poszło. Także oczywiście temat migracji jest dużo większy, można byłoby tutaj wiele innych rzeczy jeszcze powiedzieć, ale myślę, że tak Państwu nakreśliłem, jak w ogóle ta migracja ptaków wygląda i że jest to problemem, żeby dolecieć najpierw na zimowisko, a potem żeby z tego zimowiska wrócić. Bardzo wiele ptaków tego, to im się nie udaje, ale no, wynika to też z tego, że jest duża właśnie presja ze strony drapieżników, ze strony ludzi też, nie oszukujmy się, i sporo tych ptaków na trasie ginie. Ale dlatego właśnie starajmy się im też za bardzo tutaj nie przeszkadzać w naszym kraju, no bo pamiętajmy, że one faktycznie, szczególnie kiedy wrócą, no to są takie zmęczone, wycieńczone, więc też na przykład nie ma co takich ptaków jakoś tam szczególnie męczyć, niech one sobie odpoczną, jak już tutaj wrócą. No i chyba nie muszę też mówić tego, bo wielokrotnie to powtarzałem, że zdarzają się takie przypadki, że to ptaki do nas przylatują, z Rosji, ze Skandynawii i tak dalej, i tak dalej. Także takich przykładów jest całkiem sporo, ale mam nadzieję, że tym materiałem troszeczkę Państwu przybliżyłem, jak wygląda ta wędrówka ptaków, że to wcale nie jest takie proste i bardzo często właśnie niestety ptaki giną, czy są po prostu bezmyślnie zabijane przez ludzi. To jest strasznie przykre. Ale to by było chyba na tyle. Jak jeszcze zerkniemy oczywiście na pytania. No tak, gołębia wizo nie zostawią, to prawda, także tego się, to się niestety nie da. O, tutaj właśnie, ja nie poruszyłem też tego tematu, a to jest też ciekawe, bo pytanie dotyczy migracji na skutek zmian klimatu, bo już widać zmiany i powroty ptaków są coraz szybsze, no i odlatują na mniejsze odległości, zdecydowanie. A ja bym tylko, może nie będę tego tematu całego rozwijał, ale tylko dopowiem, że są takie ptaki, które w ogóle już nawet nie podejmują tej migracji, bo stwierdzają, że jest na tyle łagodna zima, że po prostu zostaną. I czasami dzięki temu są wygrane, a czasami mogą, no niestety, też stracić życie. No ale to jest po prostu taka loteria.

O, a to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy obserwowano zmiany ptasich tras migracyjnych nad obszarami objętymi działaniami wojennymi lub nad obszarami katastrof naturalnych? To jest ciekawe. Ja tak sądzę, że pewnie niektóre ptaki wzięły na to poprawkę. W momencie, zależy w jakim etapie, na jakim etapie swojej podróży natknęły się na te działania wojenne czy katastrofy naturalne, ale sądzę, że jednak gros tych ptaków jednak od setek tysięcy lat tak lata i myślę, że z powodu na przykład działań wojennych teraz, prawda, chociażby to, co się toczy, to, co się dzieje na Ukrainie, nie wiem, czy to w jakiś sposób wpływa na tę migrację, ale myślę, że może mieć jakiś wpływ.

No tak, to też jest ciekawe, że mało kto porusza temat fauny i flory na tle działań wojennych. No to właśnie mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to już dobry rok temu chyba, albo może nawet i jeszcze dłużej, ale jest właśnie taki dwuczęściowy wykład o tym, jak to zwierzęta uczestniczą w nie swoich wojnach, ale w tych naszych wojnach i też niestety często giną. Jaki będzie następny film? Tego nie wiem, ale z pewnością w grudniu będzie. Także proszę się nie obawiać, na pewno będziemy nagrywać.

O, tu jest też bardzo ciekawe pytanie. Które ptaki pokonują największą odległość? To mogę powiedzieć tak. Jest rybitwa popielata, której trasa w jedną stronę tylko, w jedną stronę, bo leci praktycznie od jednego bieguna do drugiego, a potem z powrotem. No to po południkach wiemy, prawda? Zresztą no było to badane. To oczywiście jest odległość 20 tysięcy kilometrów na 20 tysięcy kilometrów. I to zdecydowanie jest rekordzistka, właśnie rybitwa popielata. Z tym, że rybitwa popielata też jest czasami widywana w naszym kraju, na przykład na wybrzeżu. Nawet kiedyś one się bardzo, bardzo dawno temu, jeżeli dobrze pamiętam, to one się nawet gnieździły. No ale już teraz to jest tylko historia. I czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, pyta Karolina. Trudne pytanie. Tak myślę, czy jest mi znany jakiś taki przykład ptaka, który podróżuje, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło. Na pewno mogę powiedzieć, że jeżeli jest zbyt mało jedzenia, to oczywiście. Jeżeli brakuje jedzenia, to jak najbardziej będą podróżowały, ale czy jeżeli jest za ciepło? Ja sądzę, że jeżeli jest im za ciepło, to one w pewien sposób mogą się wentylować, schładzać, tak mi się wydaje, ale to, no to ciekawe pytanie, muszę powiedzieć, bo naprawdę nie wiem, nie znam odpowiedzi na to. No, ale to się potwierdza zasada, że zawsze na wykładzie ktoś zada takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi i obnaża moją niewiedzę, a ja muszę się przez to doszkalać. Znaczy, to jest akurat dobre, muszę się dodatkowo uczyć. Muszę zostać z tym pytaniem. Nie potrafię tutaj odpowiedzieć. Nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Może gdzieś w przyszłości coś wykombinuję. A czy są jakieś ptaki, które kiedyś migrowały, a teraz zostają u nas i udaje im się przezimować i rozpocząć kolejny sezon lęgowy? Oczywiście, jasne, że tak, są takie ptaki i na przykład chociażby, no sikorkom się zdarza, chociaż sikorka to nie jest dobry przykład, bo to nie jest taki typowy ptak, który migruje, aczkolwiek podejmuje trasy bardzo takie krótkie, ale na przykład łabędzie bardzo często właśnie zaczynają już zostawać. Niektóre ptaki, rudziki przecież, prawda, też zostają na zimę. Zdarza się, że je zaobserwujemy, zięby również. I to jest tak, że one dzięki temu, że jeżeli przezimują, im się nic nie wydarzy, a w dodatku przeżyją w całkiem niezłej kondycji, no to są wygrane, bo nie muszą latać, a zatem mogą z początkiem wiosny rozpocząć przystępować już do sezonu lęgowego. I dzięki temu, tak jak na przykład ptaki niektóre wyprowadzają kilka różnych lęgów, no to im szybciej, tym lepiej. Więc to jest bardzo dobre zjawisko. Bardzo warto zaczynać wcześniej, znaczy warto nie odlatywać, dlatego że będzie można, jeżeli się uda przezimować, jeżeli się przetrwa zimę, no to będzie można właśnie. Będzie można szybciej rozpocząć szukanie partnerki, budowę gniazda, wychowywanie młodych i zająć tym samym lepsze miejsca do odbycia lęgu, więc to jest jak najbardziej dobre zjawisko. Są też ptaki, które na przykład zostawały u nas, typu bociany, prawda? Ptak, który wydaje się, że i on spokojnie sobie da radę, jeżeli on będzie miał rzeczywiście pożywienie, to on da radę, bo dla niego jest problemem brak pożywienia, a nie to, że jest zimno. Także to jest ciekawe. Więc też nawiązując troszeczkę do tego wcześniejszego pytania, czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, to wydaje mi się, że częściowo jest trochę odpowiedź. Teraz troszeczkę udzieliłem odpowiedzi na to pytanie, bo bardziej chodzi ptakom o pożywienie, o dostępność do pożywienia, a nie o samą temperaturę. A, dlaczego, tak, dlaczego ptaki latają w tych literkach V, prawda? Ta odwrócona literka V, bo one lecą w ten sposób, prawda? Bardziej tak powinienem pokazać, bo to w poziomie. One lecą w takim układzie, ponieważ jest to oszczędniejsze, pomaga to bardzo mocno zaoszczędzić energię.
ponieważ ptak lecący za kolejnym ptakiem nie musi się tak wysilać jak ten pierwszy, jak ten lider. Lider prowadzi i on się męczy najbardziej. A potem pozostałe ptaki wpadają w taki ten tunel aerodynamiczny za tym ptakiem i są niejako, można powiedzieć, nawet ciągnięte, czyli im jest dużo łatwiej. Ten ostatni, mimo tego, że cały czas też porusza swoimi skrzydłami, to w zasadzie jest takim, no, na doczepkę tym ptakiem, i znaczy na doczepkę. No, on sobie po prostu spokojnie leci, on się za bardzo nie męczy, mimo tego, że cały czas też porusza tymi swoimi skrzydłami, ale jest dużo łatwiej. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale to było wyliczane, o ile ten ptak, który jest dalej, no nie pamiętam już też na której pozycji, ale o ile on się męczy, i rzeczywiście ta różnica w procentach jest dosyć duża. Chyba to było coś koło 30% nawet. Także, no ale mówiłem, prawda, że między szybowaniem a lotem ciągłym jest oszczędność, lotem aktywnym jest oszczędność energii rzędu 97%, 5-7%. Także to jest bardzo duża oszczędność. No więc tutaj też myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że te 30% około, ale mówię, to nie pamiętam dokładnej wartości. Ale pewnym jest to, że po prostu jest tak łatwiej lecieć. Łatwiej i też bezpieczniej, bo jednak ptaki też wzajemnie ze sobą się kontaktują, a bezpieczniej, no bo jednak jest to grupa, a nie pojedynczy ptak. Czy ten sam ptak zimuje w tym samym kraju co roku? Oczywiście to się może zmieniać. To nie jest tak, że one są przypisane do konkretnych miejsc. Bardziej wracają w te same miejsca. A jeżeli chodzi o zimowanie, to tego też do końca nie wiem, bo powiem szczerze, jak czytałem o ptakach migrujących, to bardziej wiem o tym, że one wracają na swoje miejsca, które sobie jakoś tam upodobały. Nawet dubelty potrafią wracać na miejsca tokowania z dokładnością dosłownie kilku metrów. Tak, no, to chodzi co prawda o toki, ale mimo wszystko, no, to jest imponujące, że praktycznie z taką dokładnością, nie mając żadnych narzędzi nawigacyjnych jak ludzie, ale mając te, które są wewnętrznym im ich takim zegarem biologicznym, o czym powiedziałem na samym początku dzisiejszego wykładu, no to potrafią właśnie z wykorzystaniem tych narzędzi trafiać dokładnie do danego miejsca. I tutaj jeszcze mamy, także moim zdaniem one mogą zimować w tym samym kraju co roku, ale nie muszą, bo tak jak mówię, ten areał zimowania jest, chociaż na przykład wodniczki wiem, że rzeczywiście wybierają sobie konkretne miejsce i tam konkretnie właśnie przylatują, ale bociany na przykład mają dużą rozpiętość, bo tam od środkowej do południowej Afryki, zresztą podobnie jak i wspomniana dymówka dzisiaj, ale czy akurat ten jeden konkretny ptak, tam powiedzmy jakiś tam czesio, leci dokładnie zawsze do tam Mozambiku, to tego nie wiem niestety, czy tak akurat jest. Ale sądzę, że można się spodziewać tego, że to tak też wygląda właśnie. No bo tak jak wspomniałem, one się uczą trasy, lecą na tej trasie, którą znają, więc myślę, że tak. Jak ptaki umawiają się na wspólny lot? W przypadku bocianów to jest na przykład tak, że one tworzą te sejmiki znane, czyli tworzą grupę ptaków, zlatują się na dane miejsce i one wtedy trochę wybierają takie słabiaki, no i podejmują na przykład decyzję, że ten akurat nie poleci z nami, no bo on jest za słaby, będzie nas za bardzo spowalniał. Nie wiem, jak to robią gęsi, ale gęsi są bardzo takimi, chyba jednak wydaje mi się, dużo bardziej pod względem emocjonalnym, takim empatycznym, dużo bardziej jednak rozwiniętymi zwierzętami niż bociany. Takie mam podejrzenie, więc sądzę, że one będą się bardzo siebie wspierały, będą bardzo sobie pomagały, więc myślę, że gęsi bardziej mogą się tutaj umawiać, no, nie dokonując jakiejś selekcji, tylko bardziej to umawianie wygląda w ten sposób, że po prostu komunikują się, że tego na przykład osobnika trzeba wspierać, bo jest słabszy. Tak mi się wydaje, na tyle, na ile poznałem gęsi, na ile o nich czytałem i na tyle, na ile wiem, jak one są właśnie mocno takie ze sobą związane, szczególnie te więzy rodzinne są bardzo mocne.
to wydaje mi się, że one mogą się umawiać. A jak to robią? No podejrzewam, że to wygląda tak, tylko mówię, to jest tylko taka hipoteza moja, że po prostu grupują się w pewnym momencie, kiedy zaczyna się robić zimno. No i jakiś tam pewnie przywódca, bo jakiś taki pewnie musi być, to po prostu wyrusza dalej, podejmuje decyzję, że wyruszamy, no i one wylatują. Ale jak to się fizycznie dzieje dokładnie, to tego nie wiem i sądzę, że to jest chyba do zbadania, jeszcze chyba mało kto wie. Także to też nam pokazuje, że my, nasza wiedza na temat migracji ptaków jest jeszcze bardzo, bardzo skromna i wydaje mi się, że jeszcze można dużo tutaj się dowiedzieć i sporo jeszcze uzupełnić. No, widzę, już miałem kończyć, a tu widzę, kolejne pytania się pojawiają, ale to dobrze, widzę, że jest zainteresowanie, to tylko się cieszyć. Tak, za 2 dni odcinek Jesień w lesie, ale to akurat już było dawno temu, także to na pewno nie jest żaden nowy odcinek. A nowe odcinki będą prawdopodobnie w grudniu, tak mi się wydaje. Chociaż kto wie, może jeszcze coś uda się zdążyć zrobić. Zobaczymy. Ale w grudniu na pewno to obiecuję, że coś jeszcze będzie. Może jakiś wykład, może jakiś świąteczny jeszcze zrobimy, mam nadzieję. Jakie gatunki są nowe dla naszego klimatu względem ocieplenia? Ciężko mi teraz powiedzieć dokładnie, jakie są nowe, takie, które na skutek ocieplenia się klimatu tutaj do nas dotarły, bo mam w głowie jakieś przykłady innych zwierząt, akurat ptaki mi nie przychodzą do głowy, ale na przykład mogę podać taki przykład, że na skutek ocieplenia się klimatu więcej ptaków się pojawia danego gatunku, nie może nowego gatunku. Tak, bo tutaj jest mowa o nowych gatunkach zupełnie. To może tyle nie, ale powiem, że gatunki, które u nas były, ale z racji tego, że się ociepla się klimat, to właśnie coraz częściej można je obserwować, coraz lepsze mają warunki. No szkoda, że to nie dotyczy na przykład kraski, ale na przykład żołna z kolei jest rzeczywiście takim ptakiem, dla którego właśnie to ocieplenie jednak w jakimś tam stopniu jej pomogło. No to wiadomo, też chodzi o działania ludzi, ale jednak mimo wszystko. To taki jeden z pierwszych przykładów, ale rzeczywiście na przykład pelikany, to, że coraz częściej się pojawiają w naszym kraju, myślę, że też należy wiązać z ocieplaniem się klimatu. To, że jest cieplej, po prostu powoduje, że pewne gatunki do nas tutaj, ta granica się przesuwa. Ja powiem szczerze, mówię, teraz jestem trochę zaskoczony tym pytaniem, więc tak z głowy teraz mówię i ciężko mi tak cokolwiek jest wymyślić, zwłaszcza, że nie mam za bardzo możliwości takiej, żeby się teraz bardziej jakoś dłużej zastanowić, prawda? No bo szkoda czasu, ja nie będę teraz siedział tu i tu dumał, ale może to też jest taki przyczynek do kolejnego wykładu. Tutaj widzę o papugach, a o papugach to mi się od razu przypomina Aleksandretty Obrożne, z tym, że nie wiem, czy ona akurat na skutek ocieplenia się klimatu, ale rzeczywiście, no kiedyś nie było w ogóle takich ptaków u nas w kraju, a teraz już są. Tak jak z mandarynkami. Mandarynki kiedyś były w zasadzie, no ja pamiętam, w parku Łazienki Królewskiej tyle, a okazuje się, że one już się rozpleniły, w zasadzie już wszędzie występują, także no to też jest taki ciekawy przykład, ale to akurat nie wiązałbym w żaden sposób z ociepleniem klimatu, tylko bardziej ze znalezieniem odpowiedniej niszy ekologicznej. A względem klimatu, to mówię, jeszcze bym musiał pewnie pomyśleć, ale to jeszcze sądzę, że gdzieś tam w przyszłości może się pojawi taki temat. Chociaż to jest dobry temat, myślę. Jak wpłynęły zmiany klimatu na pojawianie się nowych gatunków, czy nowych zwierząt w ogóle? Myślę, że to jest warte omówienia. Może kiedyś taki wykład zrobimy, ale to już na pewno nie w tym roku, od razu zaznaczam. Proszę pamiętać, że jeszcze mamy też, bo powstała taka dziura już od kilku spotkań, nie było nic o miłości w świecie zwierząt, a też jeszcze mamy sporo z tego cyklu do skończenia, a jeszcze się pojawiają nowe tematy, także jest całkiem sporo, jeszcze czeka nas bardzo dużo różnych spotkań. Dobrze, kończę na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.

Sprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym, czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Okej, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie, nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o ciemniejszym kolorze, bazaltami, i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście na szczęście dla nas, To nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchnię Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy niewielkiej. Pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. Dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy
na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi, większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu. Gdyby powstał teraz, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy, w Peru walnął w wioskę, która nazywała się Carancas. I gdyby nie to, że ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej w nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y. W skrócie co roku do 100 milionów lat, jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w Ziemię. I rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. Super. To jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masy, to te masy mogą się być dosłownie od
jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać od przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością. Prawda? Mówimy raz i porusza się, przemieszcza się o 20 km. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładniej tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas. Więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, z całkiem płaskiego, miłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół. Średnica jakichś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty, nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam się
która nam tutaj się powstała, ma te 20 kilometrów, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 kilometrów głębokości i 50 kilometrów średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 kilometrów na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak taki trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża, też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego, w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidy, która miała zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie i nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest wtopiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, no takie wiecie, no ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach. To znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. W zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zdarzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest
coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście w stanie, jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to też specyficzne minerały bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,5-4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego, że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł z skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem, jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, których my jesteśmy, ta część układu słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej
ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona w nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że najprawdopodobniej, znaczy, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno, po tym jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na Ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest, prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego.
Szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. Na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie, ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez... Gdy fala szokowa przechodzi przez skały, jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny. Wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkuset sekund zostaną plumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i będą zachowują to ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego kratery są bardzo dobrym miejscem do funkcjonowania życia. Tutaj jest kilka przykładów z nawet już bardzo starego krateru uderzeniowego, który nadal jest bardzo, który znajduje się na północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, niezbyt dużo rzeczy tam rośnie, jesteśmy naprawdę daleko na północy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, gdzie jak się jest takim mikrobem, można się schować. Po drugie jest dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam. A także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub'a, oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych. Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to istotne nadal, te przykłady, które pokazywałam przed chwilą, są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego
Lyot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat już, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejekty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. Ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować zmiany, globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe, tutaj macie taki modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat, więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. Jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która ma 30 km, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 km, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida i ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet. To, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospanspermia, czyli przemieszczanie się potencjalne życia z jednej planety na drugą.

możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie, dlatego że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o no, bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie no, bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście w nie dużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę bardzo wysokie ciśnienia. Więc to nie jest wykluczone, że taki organizm byłby w stanie przeżyć wystrzelenie z jednej planety na drugą. Tak, to jest ten słynny meteoryt, który narobił tyle kłopotów związanych z potencjalnym odnalezieniem życia na Marsie w latach chyba pod koniec lat 90., które no, teraz nie jest uważane za ślady życia, ale raczej interesującą mineralizację. Ale czy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy już wystrzelone w przestrzeni kosmicznej te organizmy, czy one są w stanie przeżyć tej przestrzeni kosmicznej? Więc był cały cykl różnych eksperymentów, które miały na celu zbadać przynajmniej no, część tego procesu. Z grubsza polegały na tym, że zabierało się skały różnego typu z różnymi organizmami, wystawiało na działanie przestrzeni kosmicznej jak najdłużej. I wiemy na pewno, że co najmniej półtora roku, teraz chyba najstarszy taki eksperyment doszedł do chyba 5 czy 6 lat, są w stanie przeżyć nawet nie mikroorganizmy, ale bardziej skomplikowane organizmy. Oczywiście to w żaden sposób nie jest porównywalne do długości transferów, które są wymagane jakby przez mechanikę nieba. Więc to, że coś przeżywa 5 lat, to nie znaczy, że przeżyje, nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy lat, które są minimalnie potrzebne do tego, żeby dostarczyć skałę z Marsa na Ziemię, ale jak na razie wiemy, że to przynajmniej potencjalnie nie jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o lądowanie, to tutaj pierwsze eksperymenty wskazywały, że będzie raczej kiepsko, ale to dlatego, że były źle zaprojektowane. Natomiast teraz już wiemy, że takie jakby lądowanie, meteoryty, organizmy, jeżeli będą wystarczająco głęboko w meteorycie schowane, są w stanie przeżyć lądowanie. Więc nie ma, jak na razie nie udało nam się zaprzeczyć temu, że taki proces nie jest niemożliwy. To oczywiście nie znaczy, że jest możliwy, tylko potrzeba więcej badań na ten temat. Okej, więc to wszystko dotyczyło wesołego życia i możliwości rozmnażania, przenoszenia się i tak dalej, a co ze śmiercią? Więc tutaj będę dużo szybciej szła, bo już jestem po czasie. Po pierwsze, takie gigantyczne zderzenie z gigantyczną asteroidą zaproponowaną przez film Armageddon, czyli 1000 km średnicy, byłoby bardzo niefajne, spowodowałoby powstanie krateru wielkości Afryki i mogłoby zmienić długość dnia o 30 minut, więc nie byłoby dobrze. Nie sądzę, żeby wykończyło całe życie na całej Ziemi, ale nie, dla nas nie skończyłoby się w żaden sposób dobrze. Natomiast tak jak mówiłam, pełna sterylizacja impaktowa jest super trudna, o ile to nie jest takie zdarzenie, które jest porównywalne wielkości do tego, co utworzyło system Ziemia-Księżyc. O ile cała planeta nie ulegnie przetopieniu w wyniku wystarczająco dużego zderzenia, to prawie na pewno mikroorganizmy jakby przeżyją. A wszystko dlatego, że tak jak mówiłam, te skutki, złe skutki zderzeń z asteroidami są bardzo lokalne. I nawet w tej skale, którą tutaj widzicie, te wszystkie białe skały są, no jakby nas trafiło, jakbyśmy my siedzieli w kopalni w tej skale, no to po nas. Ale taka bakteria, przynajmniej niektóre na 100% da

0: dadzą sobie radę. Nawet jeżeli jesteśmy w tych skałach, które są najgorętsze, najbardziej poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom, czyli to się nazywa suewit, to jest mieszanina stopionej skały dosłownie z taką przemieloną na pył, to nadal pewne organizmy dałyby radę przeżyć nawet w takich warunkach, więc pełna sterylizacja jest super trudna. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o zaburzeniach ekosystemu powodujących globalne wymierania, to już wymaga dużo, dużo mniejszych asteroid, żeby być skutecznym, o czym oczywiście przekonały się dinozaury 65 milionów lat temu, kiedy trafiła w to, co dzisiaj nazywamy Meksykiem, asteroida wielkości 10 kilometrów. Było w naszej historii, tej, którą przynajmniej znamy dosyć dobrze, 5 wielkich wymierań i tylko jedna z nich, ta ostatnia, 65 milionów lat temu, została spowodowana przez zderzenie z asteroidą. Dlaczego? Jakby było całe mnóstwo różnych innych asteroid, które się wydarzały, tak jak mówię, znamy ich 200 i sporo z nich jest naprawdę dużych. Tutaj macie wykres pokazujący średnicę tych asteroid i ilość kraterów. Jak widać, najwięcej jest kraterów, które są od 0 do 10 kilometrów. Nic dziwnego, najwięcej jest asteroid mniejszych niż większych. I są tylko trzy asteroidy, czy trzy kratery, które są większe niż 100 km średnicy, mianowicie w Rutherford, Sudbury w Kanadzie i Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów, który ma 180 km. Z tym, że te dwa większe wydarzyły się mniej więcej 2 miliardy lat temu. Czyli w czasie, kiedy po Ziemi pałętały się wyłącznie jakieś dosyć proste i bardzo odporne, a przynajmniej będące w stanie się szybko rozmnażać, albo przynajmniej bardzo trudne do stwierdzenia, ile zdechło ich w czasie w wyniku takiego zderzenia, organizmy. Natomiast dinozaury były na Ziemi dużo mniej dawno temu, w związku z czym zostawiły dużo więcej śladów, którymi możemy się teraz przejmować. I właśnie dlatego tylko ten jeden, jakby mamy pewność, że tylko w wyniku tego jednego zderzenia powstało wielkie wymieranie. Jak się dowiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? Zapewne słyszeliście o tej historii. Znaleziono we Włoszech taką warstwę dokładnie na granicy pomiędzy miejscem, gdzie jeszcze mamy dinozaury, miejscem, gdzie już nie ma dinozaurów, warstwę, która okazała się zawierać bardzo dużo irydu. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na powierzchni Ziemi, jest na pewno go bardzo dużo w środku Ziemi, w jądrze, ale na powierzchni Ziemi jest go bardzo mało, natomiast jest dużo więcej w asteroidach, w związku z czym to dało naukowcom pomysł, że być może w Ziemię trafiła wielka asteroida, która, jak się okazało, miała tak zasięg absolutnie globalny, dlatego że te ślady zderzenia, łącznie ze śladem irydu, właśnie w tej konkretnej warstwie, zostały znalezione we wszystkich tych miejscach, które są zaznaczone tutaj kropkami. I po wielu badaniach udało się znaleźć krater, który był jakby powodem powstania tego właśnie wymierania. I miał on miejsce właśnie w tym, co dzisiaj jest Meksykiem. W jaki sposób te biedne dinozaury zginęły? Więc po pierwsze, jeżeli były gdzieś blisko, to w sumie miały szczęście, dlatego że zostały pochłonięte przez kulę ognia, jak mówiłam, bezpośrednia otoczenie krateru, znaczy miejsca zderzenia, zmienia się w plazmę, w skrócie, więc szybka, czysta śmierć, całkiem spoko. Jeżeli byliśmy dalej, nasze dinozaurze płuca, szczególnie jeżeli byliśmy większym dinozaurem, nasze płuca mogły się zapaść w wyniku przejścia fali szokowej. Jeżeli byliśmy gdzieś na plaży, mogliśmy być zmyci przez tsunami, które mogło mieć kilkaset metrów wysokości. Dosłownie kilkaset metrów wysokości, szczególnie w niektórych miejscach, jakby wysokość tsunami zależy jeszcze bardzo od ukształtowania powierzchni dna i ukształtowania powierzchni wybrzeża w danym miejscu. Kolejna rzecz, potencjalnie mogliśmy się załapać na pożary, szczególnie jeżeli byliśmy dosyć blisko miejsca uderzenia i przez długi czas uważano, że całą ziemię ogarnęło gigantyczne firenado. Najprawdopodobniej jednak tak to nie wyglądało. Dokładniejsze badania wskazują, że na przykład nie ma dużo więcej węgielków w tych osadach bezpośrednio po granicy pomiędzy częścią z dinozaurami bez dinozaurów. Tak samo nie za bardzo jest fizyczny proces, który mógłby uzasadnić spalenie się materiału, chyba że był bardzo suchy. Czyli jeżeli Chicxulub wydarzył się w czasie suchego lata, to skutki środowiskowe tego zderzenia byłyby zupełnie inne niż jeżeli zdarzył się w czasie zimy albo, nie wiem, czasu monsunowego w miejscu, które było najbardziej narażone na potencjalne pożary lasu. Kolejna rzecz, której takie dinozaury powinny się obawiać, to jest... Przepraszam. To jest wielkie zapylenie atmosfery, które jest w wyniku, po pierwsze, wpompowania całej ilości, bardzo dużej ilości pyłu do atmosfery, po drugie, w wyniku wpompowania bardzo dużej ilości SO2 do atmosfery, w wyniku czego mieliśmy do czynienia z takim zaburzeniem, bardzo szybkim, znaczy długotrwałym, trwającym jakieś dekady obniżeniem temperatury, z tym, że bardzo, bardzo gwałtownym. To znaczy średnia temperatura w miejscu, w którym na przykład pochodzi ten konkretny odwiert, normalnie była 30 stopni, natomiast temperatura wody, natomiast spadła po prostu od razu do 24. Jakby większość ekosystemu nie była w stanie wytrzymać tego typu szybkich zmian. Kolejna rzecz to jest wpompowanie całego mnóstwa siarki do atmosfery, wynikające z tego, że asteroida uderzyła w najmniej fartowne dla dinozaurów miejsce, a mianowicie duże pokłady, takie płytkie morze zawierające bardzo dużo skał węglanowych, zawierających nie tylko dużo dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo związków siarki. Jeżeli związki siarki zostaną wpompowane wysoko w atmosferę, powodują ochłodzenie temperatury globalnej. Jeżeli wpompujemy CO2, jak wiemy, podwyższa ta temperaturę. Jeżeli wpompujemy jedno i drugie, wprowadza to całą planetę w taki system drgań, które dosyć długo zabiera, zanim się ustabilizują i właśnie miało to miejsce, dodatkowo jeszcze zakwaszenie przynajmniej oceanu, a na pewno również tych ekosystemów powierzchniowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie było zbyt wesoło i trwało to przynajmniej 80 tysięcy lat, zanim jako tako wróciło do równowagi. W związku z czym naprawdę nie było dobrze być takim dinozaurem, ale z punktu widzenia skał było całkiem spoko. Bardzo szybko wszystko wróciło do jako takiej równowagi, a mianowicie, tak jak mówiłam, Chicxulub trafił w płytkie morze szelfowe. Szybko po powstaniu tego, więc bardzo szybko wróciło to do równowagi, dlatego i nie było widać nawet tego krateru uderzeniowego, właśnie dlatego, że powstał w płytkim morzu, szybko skały go zakryły i dzięki temu jest super przechowany do dziś dnia. Nie widać go nawet, jak się bardzo będziecie przyglądać, no chyba że będziecie patrzeć na takim specjalnie spreparowanym, nawet nie zdjęciu, tylko mapie ukształtowania terenu, gdzie widać odrobinę zakrzywione powierzchni ziemi w wyniku tego, że pod spodem jest właśnie taka nietypowa
1: struktura. Dobrze, to ominę. Przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co jest nie tak w tym filmie i co tak bardzo mnie irytowało, co było tak proste do naprawienia, ale po prostu zdecydowali się, że nie skonsultują z impaktologiem, bo po co. Żeby nie było tak smutno, jakby można uniknąć ukatrupienia, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieć bardzo dokładnie, co nam grozi. Tu jest wykres pokazujący, jak dużo asteroid, które są w pobliżu Ziemi, to znaczy ich orbity przecinają się z orbitami ziemskimi, krąży dookoła nas. Obecnie znamy około 30 tysięcy, z czego dzisiaj na przykład przelatywało około nas asteroida o wielkości 35 metrów. Natomiast już 27 maja będzie przelatywać stosunkowo niedaleko nas, 10 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, asteroida o wielkości 1,8 km. To już jest bardzo poważny asteroida. Jeżeli asteroida tej wielkości trafi w Ziemię, to kawałki Warszawy, jeżeli trafi w Warszawę, dolecą spokojnie na Islandię. Więc na szczęście ta konkretna nam nie grozi. Jest kilka asteroid, które potencjalnie mogą się z nami zderzyć w ciągu następnych kilkuset lat, ale jakby na razie to niebezpieczeństwo nie jest bardzo duże. Natomiast są pewne rzeczy, które możemy z nimi zrobić i szczególnie ekscytujące jest to, że w tym roku będzie pierwszy test takiego właśnie przekierowania asteroid na bezpieczniejszą orbitę, która nazywa się DART i która jest właśnie w drodze. Zderzy się z jedną z asteroid i sprawdzimy, czy będziemy w stanie jakby przemieścić ją na inną orbitę, którą potencjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć i jak to wszystko wyjdzie, będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie się uratować, czy nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to tu jest, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o uderzeniach asteroid i życiu, to tutaj możecie przeczytać różne artykuły na ten temat. I tak, teraz już skończę, bo przeciągnęłam. Przepraszam.

Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór wszystkim podróżnikom w czasie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, to jest kanał Wszechnica i to są środowe spotkania z dziejami Ziemi, czyli program internetowy, jedyny taki o paleontologii, geologii, historii naturalnej, dziejach życia na naszej planecie i ogólnie wszystkim.

0: wszystkim, co związane z przeszłością, tą bliższą i dalszą, ale geologiczną naszej kochanej planety Ziemia. Dzisiaj temat będzie w pewnym sensie przełomowy, bo bardzo paleobotaniczny. My zazwyczaj na naszych spotkaniach, z racji na to też, że ja się głównie zajmuję paleozoologią, jednak wymarłymi zwierzętami, to rozmawiamy sobie o wymarłych zwierzętach. Ale dzisiaj pogadamy sobie, no myślę, że tak w połowie wykładu przynajmniej, o kopalnych roślinach, więc tematy będą paleobotaniczne, ale nie bójcie się, fani wymarłych zwierząt również znajdą dzisiaj coś dla siebie. Karbon, tak czy inaczej karbon, moi drodzy, okres przedostatni ery paleozoicznej, czyli tej ery, zanim jeszcze pojawiły się dinozaury, popularnie zwany epoką węglową, tak się na karbon mówi, dowiemy się za chwilę dlaczego. I głównie porozmawiamy sobie faktycznie o florze, jaka dominowała na terenie, no tutaj powiedzmy naszej części świata, tej północnej części świata, Europy i okolic w karbonie, ale również poświęcimy sobie trochę na omawianie zwierząt, głównie bezkręgowców. Omówimy sobie pewne ważne elementy ewolucji kręgowców w karbonie. To był karbon, między innymi okres szczególnie ważny dla ewolucji na przykład płazów. Ale my te płazy sobie dosłownie tak uszczkniemy, tylko leciutko je tam sobie połechtamy, ponieważ o ewolucji płazów szykuję dla Was osobny wykład, cały poświęcony płazom, więc ostatecznie stwierdziłem, że nie ma co tych tematów ze sobą mieszać i dzisiaj tylko napomkniemy sobie o tych płazach, czy w ogóle kręgowcach, a tak to skupimy się na florze, na tym jak wyglądało środowisko w karbonie i jakie niezwykłe bezkręgowce w tych lasach karbońskich żyły, no właśnie lasach, bo karbon to przede wszystkim jest okres, kiedy olbrzymie lasy rosły, przynajmniej tutaj w naszej części świata. Już teraz tradycyjnie zachęcam gorąco do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie. Ja po mojej prezentacji tradycyjnie, a jakże chętnie z Wami podyskutuję, a tymczasem, moi drodzy, karbon. Karbon, czyli epoka węglowa, jak powiedziałem. No, ta nazwa tego okresu karbon to oczywiście wzięła się od słowa węgiel, czyli karbon po prostu. Co ciekawe, jakby kto pytał, taka ciekawostka, w języku angielskim okres geologiczny nie nazywa się karbon, tylko po angielsku karbon to carboniferous. Tak dziwnie, enigmatycznie się nazywa. Tak samo jak kreda to nie jest chalk po angielsku, okres kredowy, kreda. Nie, tylko jest Cretaceous, tak samo carbon jest carboniferous, no skała, węgiel to jest karbon oczywiście i z tego czasu słyną przynajmniej tutaj w Polsce i w naszej części świata, no na przykład na Śląsku u nas górnym, słyną takie no, potężne kopalnie węgla kamiennego głównie, bo z karbonu u nas się głównie wydobywa węgiel kamienny, chociaż nie musi to być regułą i są takie złoża węgla z okresu karbońskiego, z których do dzisiaj przetrwały złoża węgla brunatnego. Zazwyczaj u nas węgiel brunatny powstawał w tych młodszych epokach geologicznych w trzeciorzędzie, w kenozoiku generalnie szeroko pojętym, a raczej kojarzymy węgiel kamienny z tym właśnie okresem karbońskim, ale pamiętajcie, że są takie obszary na świecie, gdzie w karbonie powstawały złoża węgla brunatnego, na przykład w Rosji są takie obszary, ale u nas głównie, jeśli idzie o karbon, to myślimy o węglu faktycznie kamiennym i oczywiście Górny Śląsk przychodzi nam do głowy i mamy te wszystkie podziemne kopalnie węgla, którą tutaj widzimy jako przykład jedną na tej planszy. Jak wyglądał świat w karbonie? Karbon, jak powiedziałem na początku, to jest przedostatni okres ery paleozoicznej. Mniej więcej będziemy oscylowali wokół 300 milionów lat. On się zaczął nieco wcześniej niż 300 milionów lat temu, skończył się mniej więcej 290 milionów lat temu. Tak czy inaczej w tamtym czasie istniał superkontynent Pangea, ten kultowy superkontynent, który się ciągnął niemalże, jak widzimy, od bieguna do bieguna. No na południu mamy tę jego część gondwańską. Ja mam takie wrażenie, że niemal co tydzień, ostatnio to chyba naprawdę co tydzień, przypominam Wam, co się składało na ten superkontynent południowy, na Gondwanę i co tydzień mówię, że był to Półwysep Dekan, była to Afryka, Ameryka Południowa, Arabia, Antarktyda, Australia i Madagaskar, moi drodzy, oczywiście wciśnięty gdzieś tam pomiędzy. No i mamy tę północną część, czyli tą część euroamerykańską, czy laurosyjską, czyli Eurazja i Ameryka Północna. I to wszystko skomasowane ze sobą jeszcze było w karbonie i tworzyło razem superkontynent Pangea. On od dookoła był generalnie zalewany przez wszechocean Pantalassa, no i gdzieś tam nieśmiało, no nieśmiało jak nieśmiało, ale powiedzmy, że taki dosyć niepozorny w skali całego superkontynentu Pangea, od wschodu wcinał się w niego taki kontynent paleotetyda czy prototetyda, zależy jak do jakich źródeł zajrzeć, paleotetyda powiedzmy. Więc tak wyglądała mapa, wyglądałby globus naszej planety, gdybyśmy cofnęli się do karbonu, gdybyśmy spojrzeli na Ziemię z kosmosu. Tak by to wyglądało. W karbonie na południu, na tej części gondwańskiej Pangei, miały miejsce słynne zlodowacenia Gondwany. Cały kontynent, wtedy mieliśmy jeden ten superkontynent Pangea, ale zlodowacona była ta jego południowa część, czyli właśnie część gondwańska, w związku z czym mówimy o zlodowaceniach Gondwany. Tam były czapy lodowe, dookoła tych czap lodowych rozwijała się tundra bądź tajga. O tajdze karbońskiej też Wam wiele razy opowiadałem. Tam między innymi taka flora glossopterisowa się rozwijała. Jak kogoś to interesuje, to polecam wykłady, na których mówiłem o tej florze coś więcej. Na przykład taki wykład o mapach paleogeograficznych był. My dzisiaj kuzynów tej flory glossopterisowej, która budowała tajgę karbońską, dzisiaj ich omówimy, bo my się skupimy na północnej części świata, północnej części tej mapki, czyli nie skupimy się na tym rejonie gondwańskim, ale tym laurosyjskim czy laurazjatyckim, jak zwał, tak zwał, generalnie na tej części północnej, tutaj mniej więcej w naszych częściach świata, Europa, Ameryka Północna, no, które wtedy były oczywiście bardzo, bardzo blisko siebie. Zobaczymy sobie, jak paleośrodowisko tych obszarów wyglądało właśnie te mniej więcej 300 milionów lat temu. Jeszcze swoją drogą taka ciekawostka. Oczywiście to wszystko, co za chwilę będziemy oglądać, obecność olbrzymich lasów, które rozwijały się tutaj, w naszej części świata, szczególnie w późnym karbonie, jest w pewnym sensie efektem właśnie tych zlodowaceń. Z racji, że na południu mieliśmy zlodowacenia, no to poziom wszechoceanu był dużo, dużo niższy niż ma to miejsce, no miało to miejsce generalnie w przeszłości geologicznej, gdzie raczej dominował wysoki poziom morza. Dlatego mimo faktu, że Europa w erze paleozoicznej, Polska w tym, w erze paleozoicznej była głównie pokryta przez morza, to w karbonie, a zwłaszcza późnym karbonie, pod koniec karbonu, kiedy nastały zlodowacenia południowej części świata, morza się tutaj w naszym rejonie cofnęły i lądy zostały odsłonione, więc lasy, olbrzymie, olbrzymie lasy mogły zacząć w tym czasie pokrywać no, rozległe obszary naszego kontynentu i tak jak powiedziałem, naszej północnej części świata. Więc pamiętajcie, że wszystko to, co za chwilę będziemy oglądać, te olbrzymie lasy i ich dziwnych mieszkańców mamy tutaj, czy mieliśmy tutaj, dzięki temu, że na południu świata w tym samym czasie rozwijała się epoka lodowa. Złóż węgla na Górnym Śląsku nie byłoby dzisiaj, gdyby nie zlodowacenia Gondwany. Miejcie to na uwadze, ja bardzo często staram się w czasie naszych wykładów podkreślać, jak bardzo to są subtelne, jak bardzo, wiecie, jedna subtelna zmiana wpływa w, powiedzmy ogólnie, geobiosferze, wpływa na coś zupełnie innego. Tam zlodowacenia, tutaj nagle rozwijają się lasy. No i mamy te pokłady węgla. Głównie oczywiście kojarzymy je z Górnym Śląskiem w naszym kraju. W Niemczech również są podobnego wieku złoża, tutaj na terenie, powiedzmy, południowych Niemiec. Chciałem zwrócić Waszą uwagę szczególnie na tą planszę po prawej stronie. Mamy tabelę stratygraficzną okresu karbońskiego. Właśnie generalnie karbon w, powiedzmy, w zachodniej literaturze, tak to sobie nazwijmy, dzieli się na takie dwie jednostki czasowe, Mississippi i Pensylwan. To w Ameryce głównie się dzieli. Tam nawet w niektórych tabelach stratygraficznych nie ma karbonu, tylko po Devonie jest od razu Mississippi, po Mississippi jest Pensylwan i potem jest Perm. Amerykanie czy Anglosasi nierzadko w ogóle nie stosują tej nazwy karbon. Po prostu tam skały, które powstawały w owym czasie, wykazują taką ewidentną, powiedzmy ten profil geologiczny z tego odcinku czasu geologicznego, wykazuje podział na takie dwa wyraźne, powiedzmy odrębne względem siebie no, twory geologiczne, nazwijmy to sobie. Staram się unikać takich precyzyjnych terminów, żeby nie powiedzieć formacja na przykład, bo no, w takim ściśle geologicznym ujęciu to jest oczywiście co innego. U nas tego takiego ścisłego podziału na Mississippi, Pensylwan nie ma i stosuje się podział na po prostu mniejszej rangi jednostki czasowe. Tutaj mamy takie jednostki z końca karbonu. Karbon u nas dzieli się na Turnej, Wizen, Namur, Westfal i Stefan. To geolodzy na pewno znają. Ostatnia epoka karbonu to jest Stefan, a tutaj mamy te dwie wcześniejsze epoki, nazwijmy to sobie Namur i Westfal. No i zwróćcie uwagę, że gdzieś w drugiej połowie Namuru nagle wchodzą nam osady lądowe, czyli to oddziaływanie tych zlodowaceń na południu świata mniej więcej w Namurze tutaj się pojawia, no i w późniejszej części Namuru, jak i w Westfalu, w zasadzie no nie ma żadnych osadów morskich, żadnych skał pochodzenia morskiego. Szacuje się, że do końca Namuru z terenów w ogóle Europy zniknęły ostatnie amonity karbońskie, a amonity to już pewnie wiecie, są jedne z takich no, dosyć szczególnych skamieniałości, które na obecność morza nam wskazują i zaczęła się epoka węgla, jeszcze wtedy zmagazynowanego w tkankach roślin, które tutejsze lasy budowały. Tak to wyglądało mniej więcej. To taki typowy obrazek, jaki możecie w internecie znaleźć Puszczy Karbońskiej. Omówimy sobie wszystkie składniki tej flory, która budowała te lasy. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać tak, jak patrzymy na ten obrazek, że no w sumie mamy tu jakieś takie drzewa, pnie, no może jakieś paprocie są, ale to tak może na pierwszy rzut oka nie wyglądać to jakoś bardzo odmiennie od tego, co mamy dzisiaj, ale za chwilę się okaże, że nawet jeśli są tu pewne podobieństwa do dzisiejszych drzew, to są to podobieństwa wynikające raczej z konwergencji, z ewolucji zbieżnej, przystosowania pewnych paleozoicznych grup roślin do zajmowania nisz ekologicznych, jakie dzisiaj zajmują rośliny okryto- czy nago-zalążkowe. Druga rzecz jest taka, że patrząc na ten obrazek, może Wam się wydawać, że no jest tutaj pewien chaos, nie ma tutaj porządku w układzie tych roślin, ale również postaram się Was za chwilę przekonać, że istniała swego rodzaju strefowość w karbońskim lesie. Jedne rośliny wolały pewnego rodzaju określone typy siedliskowe, a inne rośliny wolały już zupełnie, zupełnie inne. Zaczynamy od takiej grupy enigmatycznie nazwanej paprociami nasiennymi. W paleozoiku w ogóle były to rośliny no, bardzo, bardzo popularne. Przetrwały w ogóle do niemalże do końca ery dinozaurów, bo mniej więcej do połowy okresu kredowego. Natomiast w karbonie rzeczywiście różnorodność biologiczna paproci nasiennych była niesłychanie duża i można je było spotkać no bardzo, bardzo często, dlatego w złożach węgla kamiennego na Śląsku tego typu neuropterysy, jakiego macie tutaj zdjęcie okazu oryginalnego, no spotyka się nader często. Neuropteris o takich charakterystycznych właśnie tempo zakończonych, takich płaskich, owalnych jakby liściach. Bardzo, bardzo specyficznie to wygląda. No nie można takiego neuropterysa, takiej paproci nasiennej pomylić z jakimkolwiek innym typem rośliny karbońskiej, więc jest to element flory kompletnie no, nie do pomylenia. Co ciekawe, zazwyczaj w przypadku paproci nasiennych nie znajduje się jakichś większych elementów ciała takiej rośliny, to znaczy my nie znajdujemy pnia, no rzadko kiedy cały pień i nie wiem, żeby liście były obok. Przeważnie znajduje się jakieś izolowane elementy. W ogóle w paleobotanice jest to dosyć popularna sprawa. Natomiast w przypadku paproci nasiennych często okazywało się tak, że dominuje tam tak zwana parataksonomia, czyli jakiś listek paproci nasiennej nazwano tak i nadano mu jakąś konkretną nazwę, odkryto kawałek pnia, nadano mu jeszcze inną nazwę, odkryto jakąś łodygę czy coś, nadano temu jeszcze inną nazwę, a potem się okazało, że to wszystko były elementy jednej rośliny tak naprawdę, więc pamiętajcie, że w przypadku paleobotaniki, w przypadku roślin też tych karbońskich, no bardzo często my nie mamy do dyspozycji z całym pięknym, jak to się mówi, artykułowanym drzewem, bo ja często Wam, jak pokazuję skamieniałości zwierząt, to fajnie jest pokazać kompletny szkielet ryby czy jakiegoś dinozaura, bo w przypadku zwierząt to się po prostu zdarza. W przypadku roślin jest to jednak dużo rzadsza i dużo bardziej unikatowa sprawa, więc tu, jeśli idzie o te paprocie nasienne, to głównie się takie piękne liście znajduje. Natomiast cała roślinka no, wyglądała pewnie tak. Generalnie to były takie formy raczej drzewiaste. One, tak jak powiedziałem, przetrwały do ery dinozaurów i to był paprocie, takie paprocie drzewiaste były jednym z częstych elementów krajobrazu w jurze czy na początku okresu kredowego, ale już w karbonie one takie formy drzewiaste osiągały. No dzisiaj paprotka, jak wygląda, to wszyscy wiemy, gdzieś tam sobie stoi często w kącie pokoju i raczej z drzewem paproci nie kojarzymy, chociaż są takie części świata dzisiaj, gdzie ciągle no, tego typu takie drzewiaste paprocie można spotkać, przykładowo na Nowej Zelandii. Często jak twórcy jakichś filmów o dinozaurach chcą nakręcić, wiecie, wędrówki z dinozaurami, czy tego typu filmy dokumentalne, to jadą na Nową Zelandię albo Wyspy Okalające i tam jeszcze tego typu florę można zobaczyć. Chyba najbardziej emblematycznym elementem flory Puszczy Karbońskiej były olbrzymie widłaki. Widłaki znowu to jest dzisiaj ten typ flory, podobnie jak paprocie, które no my nie kojarzymy z olbrzymimi rozmiarami. Widłaki raczej są dzisiaj niewielkie, natomiast w karbonie istniały olbrzymie, drzewiaste widłaki, a ukoronowaniem i absolutnym władcą karbońskiej puszczy nie był żaden tam wielki zwierz, tylko właśnie olbrzymi widłak Lepidodendron. Ta końcówka nazwy dendron ma tutaj rzeczywiście sugerować to, że to była forma drzewiasta. Wygląda to jak legitne drzewo, naprawdę trzeba przyznać. Oczywiście no, z dzisiejszymi drzewami nago, czy roślinami nago, czy okrytozalążkowymi to nie miało za wiele wspólnego. To był najprawdziwszy widłak. Co ciekawe, na większości rekonstrukcji lepidodendronów, jakie znajdziecie Państwo w internecie, czy często nawet w książkach, pokazuje się je jako rośliny o takiej typowo brązowej korze i gdzieś tam dopiero korona takiego drzewa będzie zielona. Natomiast trzeba pamiętać, że te lepidodendrony najprawdopodobniej miały również zielone pnie, to znaczy ich kora była zielona. Wiemy to dlatego, że znajduje się na takiej korze ślady aparatów szparkowych, co jednoznacznie sugeruje, że rzeczywiście ona powinna tamte procesy związane z oddychaniem zachodziły ten kolor zielony na tej korze powinien być obecny. Niezwykle szybko rosły i to były największe drzewa w ogóle ery paleozoicznej, jakie kiedykolwiek wtedy się pojawiły i zdecydowanie górowały nad wszystkimi innymi drzewami czy wszystkimi innymi roślinami karbońskimi, więc to też nie jest tak, że lepidodendrony były najwyższe, ale zaraz za nimi były jakieś inne rośliny. Nie, lepidodendrony tutaj generalnie bardzo, bardzo wyraźnie górowały nad resztą flory i w takim krajobrazie Górnego Śląska 300 milionów lat temu wystawałyby ponad korony innych drzew. Ciekawa sprawa, skamieniałości lepidodendronów, takie gałęzie czy pnie głównie, no jak się je znajduje, za chwilę zobaczymy sobie zdjęcie takiego pnia, to one są spłaszczone, są płaskie. Wyglądają jakby ktoś wziął pień takiego lepidodendrona i go sprasował. Z czego to wynika? Tutaj mamy fragment takiego właśnie pnia. one zawsze są płaskie, dlatego że pień lepidodendrona był pusty w środku. To nie było tak jak w przypadku dzisiejszego drzewa, tylko ten pień był pusty, więc kiedy taki pień się zwalił, drzewo umarło i zwalił się po prostu na ziemię, to bardzo łatwo przysypany osad, no i woda i różne inne takie czynniki środowiskowe doprowadzały do tego, że ten pień po prostu ulegał załamaniu pod sobą, po prostu nie zachowywał się w postaci takiej, wiecie, okrągłej na przekroju, tylko ulegał zgięciu. Jeżeli byśmy znaleźli pnie drzew mioceńskich na przykład sprzed parunastu milionów lat, dajmy na to w tym słynnym worku turoszowskim w Turoszowie na południowym zachodzie Polski, tam gdzie są olbrzymie kopalnie węgla brunatnego, czy w Bełchatowie na przykład, największej dziurze na tej półkuli, zdaje się, na świecie, to tam, jak znajdziemy pnie drzew, to one będą zachowane trójwymiarowo. No, trójwymiarowo, to znaczy nie będą prasowane, nie będą płaskie. W przypadku tych karbońskich widłaków drzewiastych, one zawsze będą płaściutkie, bo były puste w środku.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: I tutaj dużo, dużo łatwiej można było doprowadzić do takiego zgięcia się tego pnia o takiej płaskiej formy. Bardzo ciekawa struktura jest tej kory, czy tego pnia, takich lepidodendronów, nie można tego pomylić z absolutnie niczym innym. Takie charakterystyczne, jakby kształtem przypominające deltoidy, jak ktoś pamięta z lekcji matematyki, taka figura geometryczna, deltoid, kształt takiego latawca, powiedzmy, tego typu struktury, to są w botanice się mówi poduszeczki liściowe. To są takie rozszerzone elementy, do których były za życia rośliny przyczepione podstawy liścia. Co ciekawe, u góry takiego każdego pojedynczego właśnie latawco-kształtnego elementu, każdej takiej poduszeczki liściowej, znajdował się taki element zwany języczkiem, ligła, po polsku po prostu języczek. To była struktura służąca do wyłapywania wody. Dlatego niejako kora takiego olbrzymiego lepidodendrona służyła do pobierania wody ze środowiska. A to za chwilę znajdziemy rozwiązanie tego problemu. Dlaczego tak było? Otóż te widłaki musiały mieć takie rozwiązanie konstrukcyjne, takie rozwiązanie fizjologiczne. Za chwilę do tego wrócimy. Na razie zapamiętajcie, że każdy taki właśnie deltoidowaty kształt, czy latawco-kształtny element na korze takiego lepidodendrona, tam się znajdował języczek do wyłapywania wody. Kuzynem lepidodendrona było sigillarie. Tak jak na lepidodendrona mówi się, że to byli władcy karbońskich lasów, to sigillarie mają taką polską nazwę, że sigillaria jest to drzewo pieczęciowe. Tutaj z kolei te poduszeczki liściowe na korze takiej sigillarii mają już zupełnie inny kształt. Przyznacie, że jest to nie do pomylenia, nie taki właśnie deltoidowaty, tylko po prostu okrągły. To wygląda, jakbyśmy wzięli kawałek tego pnia i sobie taką pieczęć stawiali co chwilę rzędami, jedną obok drugiej na tej korze, więc nie można tego absolutnie z lepidodendronem pomylić, więc nawet jak mamy kawałek takiej sigillarii, to wiemy, że to jest sigillaria, a nie lepidodendron. Tutaj te poduszeczki liściowe zupełnie inaczej wyglądały. Sigillarie były podobnie jak lepidodendrony, formami drzewiastymi o bardzo długich pniach, gdzieś tam się dychali, dychotomicznie rozchodziły, ta korona się rozchodziła dopiero na samym szczycie. Nie były aż tak duże jak lepidodendrony. Prawdopodobnie żyły też w troszeczkę innym środowisku, chociaż na pewno lubiły wodę i sądzi się, że byli to kuzyni dzisiejszego poryblina. Fani botaniki, czy nie wiem, ogrodnictwa, no pewnie kojarzą taką wodną roślinę poryblin. Jak widzimy, jest to niewielka roślinka, no mieści się w dłoni, żyje sobie w środowisku wodnym. Prawdopodobnie to są rzeczywiście kuzyni tych karbońskich widłaków, szczególnie takiej sigillarii. Ciekawa sprawa jest odnośnie systemu korzeniowego tych olbrzymich widłaków. Przecież to były olbrzymie rośliny, miały wiele dziesiąt metrów wysokości. No te lepidodendrony to mogły gdzieś tam prawdopodobnie między 30 a 50 metrów wysokości osiągać. Olbrzymie, olbrzymie drzewa. Więc one musiały być solidnie zakotwiczone w gruncie. A zakładając, że no taki grunt karboński, jak za chwilę zobaczymy, no generalnie często był nasiąknięty wodą. Dobrze było być naprawdę mocno tam zaczopowanym, żeby nie przewrócić się po prostu i nie umrzeć. I do tego tym widłakom służyły takie struktury korzeniowe, które się nazywają stigmarie. To są po prostu korzenie, nazwijmy to sobie, takich olbrzymich widłaków. One rozchodziły się we wszystkich kierunkach, tworzyły taką bardzo szeroką podstawę. Przeważnie u takiego wielkiego widłaka były cztery takie główne stigmarie odchodzące w możliwie największej odległości od siebie, więc to tworzyło taką bardzo, bardzo szeroką podstawę. I od tych stigmarii odchodziły jeszcze takie drobniejsze elementy, takie jeszcze jakby korzenie mniejszego rzędu, tak zwane appendixy. I to na tym okazie po prawej stronie bardzo dobrze widać. Mamy ten długi element, najgrubszy, czarny, to jest taka stigmaria i po bokach odchodzą te appendixy. Co więcej, na tym, jakby od góry patrząc na ten okaz, widzimy, że tam są takie małe jakby kropeczki, to też są otworki po takich appendixach, czyli to nie jest tak, że z takiej jednej stigmarii tylko w dwie strony te appendixy wystawały, bo może po tym okazie, po tej skamieniałości, którą tu mamy, moglibyśmy mieć takie wrażenie. Nie, nie, nie. Te korzenie drugiego rzędu, appendixy, wyrastały we wszystkich kierunkach i to był system, który nawadniał te olbrzymie widłaki. No on był niestety niewydolny do końca. One pobierały wodę ze środowiska, ale no, wiemy, że był niewydolny, bo te rośliny miały na sobie tą strukturę lingua. Pamiętacie? Na poduszeczkach liściowych był ten języczek, który służył ewidentnie do pozyskiwania wody. Więc prawdopodobnie te korzenie nie były aż tak wydolne, jak można by było sądzić. Na pewno pełniły funkcję taką kotwiczącą w podłożu. Na pewno też pełniły oczywiście inne funkcje fizjologiczne, jak zdobywanie wody, nawadnianie, ale również w takim no, mokrym lesie, czy jakimś takiej równinie zalewowej, bo na przykład lepidodendrony szczególnie upodobały sobie takie często zalewane płaskie obszary. No, tam dobrze było pozyskiwać tę wodę nie tylko z korzeni, ale również całym tym długim pniem. Jak już się miało taki długi pień, no to w sumie żal w pewnym sensie nie skorzystać z tego. Ciekawa sprawa, że nierzadko się znajduje takie całe systemy korzeniowe zachowane jeden obok drugiego, tych kopalnych widłaków, które tworzą pokłady takich kopalnych gleb, paleogleba, tak się na to mówi, i mamy obok siebie jeden system korzeniowy obok drugiego. To wcale nie jest tak rzadka sprawa. Przechodząc do kolejnej grupy roślin, obok paproci drzewiastych, obok widłaków drzewiastych, no były też skrzypy. I skrzypy w karbonie możemy podzielić sobie ogólnie na takie dwie duże grupy. Po pierwsze mamy skrzypy drzewiaste, czyli zobaczcie, znowu formy drzewiaste. Mieliśmy paprocie drzewiaste, widłaki drzewiaste, teraz mamy skrzypy drzewiaste. Taka inna nazwa na skrzypy drzewiaste to kalamity. No bardzo, bardzo charakterystyczne rośliny. Po prawej stronie widzimy, jak wyglądały. No przypomina to dzisiejsze skrzypy, które znowu dzisiaj są niewielkimi roślinkami. Skrzypy jakichś specjalnie tutaj spektakularnych rozmiarów nie osiągają. W karbonie tworzyły no, formy drzewiaste. pień takiego skrzypa był gruby i posegmentowany, jak oczywiście na skrzypy przystało. Każdy, kto kiedyś widział albo trzymał w ręku skrzyp ten, wie, że jest to roślina, która jest, ma ten swój główny, tą oś, pień w przypadku formy drzewiastej posegmentowany. I co ciekawe, u nich występowało takie zjawisko wtórnego przyrostu drewna, co tutaj na tym obrazku pośrodku, gdzie mamy secondary xylem, ładnie widać. Skrzypy drzewiaste preferowały środowiska wilgotne, gdzieś blisko jakichś koryt rzecznych, szczególnie na równinach zalewowych, myślę, że też. Ale obok form drzewiastych w karbonie żyły również innego rodzaju skrzypy, tak zwane klinolisty. Tutaj nazwa się bardzo będzie odwoływała do morfologii tych roślin. Mianowicie były to formy pnączowate, tak byśmy sobie powiedzieli, formy tworzące pnącza. Więc czasem się tak mówi skrzypy pnącza, to trochę brzmi tak dziwnie. Były skrzypy drzewiaste i były skrzypy pnączowate, czy skrzypy pnącza, po prostu klinolisty. Tworzyły rzeczywiście takie formę takich pnączy, co widzimy ładnie w przypadku tej skamieniałości z węgla kamiennego wyciągniętej po lewej stronie. Nazwa klinolisty wzięła się stąd, że wzdłuż takiego pnącza co jakiś odcinek, co jakiś interwał znajdował się taki okółek liści, które miały taki klinowaty kształt, w takim okółku mogło być od 6 do 9 liści i prawdopodobnie to był element główny karbońskiego podszytu, czyli te skrzypy lubiły gdzieś tam się położyć w postaci takich pnącz gdzieś tam po dnie takiego karbońskiego lasu, ale najprawdopodobniej tak jak ich drzewiaści, kuzyni, tak i te klinolisty lubiły środowisko mokre, gdzieś blisko jakiegoś koryta rzecznego, gdzieś może jakąś równinę zalewową, gdzieś, gdzie generalnie ta wilgoć, woda była powszechnie obecna. I kolejny składnik lasów karbońskich w tamtym czasie, 300 milionów lat temu, chyba najbardziej nowoczesny, nowoczesny z ewolucyjnego punktu widzenia, to są kordaity, które były pierwotnymi roślinami nagonasiennymi, więc możemy sobie powiedzieć w dużym uproszczeniu, że były takimi odległymi kuzynami dzisiejszych roślin szpilkowych. One również miały liście, w tym wypadku absolutnie nie do pomylenia z jakąkolwiek inną florą karbońską. Kordaity miały takie długie, taśmowate, tempo zakończone liście, bardzo, bardzo charakterystyczne. Widzimy je tutaj znowu na okazie z węgla kamiennego i kordaity były tym elementem karbońskiego krajobrazu, który preferował raczej jednak obszary suche, szczególnie jakieś obszary wyniesione. Jak gdzieś zdarzały się pagórki, jakieś obszary wyżynne, tam las był raczej kordaitowy, a nie widłakowy czy skrzypowy. I tutaj przygotowałem dla Was tutaj próbkę moich takich graficznych zdolności z różnych innych wykładów, pewnie znacie. Przygotowałem Wam na prędce taki przekrój na studiach geologicznych, powiedzielibyśmy, że przekrój taki batymetryczno-facjalny, przekrój środowiskowy, mówiąc po ludzku, lasu karbońskiego. Mamy gdzieś tam sobie koryto rzeczne, wokół rosną sobie takie skrzypy drzewiaste. Oczywiście z nimi tam byłyby też te klinolisty, czyli skrzypy pnącza. Tutaj symbolicznie skrzypy jako skrzypy po prostu zaznaczyłem. Mamy obok rozległą równinę zalewową. Tam będą głównie te olbrzymie widłaki, będą też paprocie, więc tam będą lepidodendrony, będą sigilarie, będą te neuropterysy, a wyżej na obszarach wyniesionych, na takich pagórkach, mamy właśnie te kordaity o długich, taśmowatych liściach, więc myślę, że ten obrazek tak ładnie podsumowuje nam tę część paleobotaniczną dzisiejszego wykładu i teraz możemy sobie przejść do tej części, na którą pewnie wielu z Was czeka, czyli część paleozoologiczną, czyli przejdziemy do zwierzątek, ale zanim to ja się tradycyjnie nawodnię Wasze zdrowie. Ostatnio mi pisaliście, że proszę się nawodnić mocno, to się nawadniam. Ja niczym te lepidodendrony lubię być nawodniony. Nie czuję, jak rymuję. Dobra, przechodzimy do zwierzaków. Karbon głównie kojarzy się, szczególnie laikom, tak mi się wydaje, pasjonatom paleontologii, z wielkimi stawonogami. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o środowiska lądowe albo takie, no, jakieś blisko związane z lądem, rzeczne, jeziorne, bagienne, albo nawet takie płytkowodne, płytkomorskie, ale związane jakoś tam ze środowiskiem leśnym w pewnym sensie, takie brzegowe, to było to środowisko, w którym stawonogi występowały licznie i osiągały spektakularne rozmiary. Taka grupa, która już co prawda w karbonie, no możemy uznać, że była w zasadzie już reliktowa, czy może była takim łabędzim śpiewem w tym czasie, już no cieniem dawnej różnorodności biologicznej, to są eurypterydy zwane w języku polskim wielkorakami, chociaż ta nazwa jest troszkę niefortunna, bo od razu nasuwa skojarzenie z rakami, czyli po prostu ze skorupiakami. Nic bardziej mylnego, wielkoraki czy eurypterydy właśnie były kuzynami skorpionów i pająków, to były takie morskie skorpiony. Anglosasi się nie patyczkują, mówią na nie po prostu sea scorpions i wszyscy wiedzą, o co chodzi. U nas wielkoraki z jakiegoś powodu, więc uczulam, to nie są kuzyni raków i w ogóle skorpiaków. Dużo bliżej mają do pająka, który siedzi dzisiaj w kącie pokoju, pewnie nie jednego z Was w tej chwili, a kto wie, może tutaj gdzieś wokół mnie też będzie jakiś pająk, więc to są dużo bliżsi kuzyni pajęczaków. No i mamy generalnie takiego karbońskiego pajęczaka z rodzaju Hibertopterus. Aha, jeszcze tak. Powiedziałem, że to one już w karbonie były takim cieniem samych siebie. Rzeczywiście epoka eurypteridów to był ordowik i sylur. Myślę, że głównie sylur. Sylur, jeszcze początek dewonu, czyli mniej więcej tak od 400, powiedzmy 50 do 400 milionów lat temu, czy 390 milionów lat temu. To była epoka eurypterydów. To były jedne z głównych drapieżników żyjących w ekosystemach morskich, szczególnie takich płytkomorskich. I one w tym czasie osiągały spektakularne rozmiary. W karbonie były to przede wszystkim zwierzęta dużo, dużo rzadsze, ale, jak się za chwilę okaże, również osiągały spore rozmiary. Może nie tak duże jak ich sylurscy czy wczesnodewońscy kuzyni, ale również duże zwierzęta. Ciekawa sprawa, że w karbonie prawdopodobnie doszło do wyjścia eurypterydów na ląd. To znaczy, mamy takie skamieniałości, tak jak ten okaz po lewej stronie, gdzie mamy piękne ścieżki jakichś dużych wielkoraków. Ona jest całkiem spora, powiedzmy, szerokość takiej ścieżki eurypterydowej, no to tak myślę, że niecały metr może mieć. Tutaj gdzieś zdaje się, a jest nawet młotek geologiczny, zwróćcie uwagę na dole, co uważniejsi z Was to zauważyli już pewnie, więc mamy taki młotek jako skalę, no to może niecały metr szerokości taka ścieżka ma. Tutaj ten Hibertopterus rozmiarami by odpowiadał za bycie twórcą takiej ścieżki. No, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest ciągle wielki, wielki stawonóg. No taki spory wielkości dorosłego mężczyzny wielkorak, to nie w kij dmuchał. Co ciekawe, w karbonie doszło do powstania czworonożności u stawonogów. I tu na przykładzie tego Hibertopterusa doskonale widzimy, że on miał cztery odnóża kroczne. Miał też tutaj parę z przodu tej części głowowej, ale do poruszania się po dnie albo jakiegoś zbiornika, albo takiego już no, po dnie lasu, czy nad brzegiem jakiejś rzeki płynącej przez karbońską puszczę, służyły mu cztery odnóża. No, co jest nietypowe, bo formy wcześniejsze i generalnie pajęczaki, pająki, skorpiony kojarzymy z większą liczbą odnóży niż cztery. Więc pamiętajcie, że karbon to jest okres, kiedy mimo, że to już była grupa eurypterydy, raczej reliktowa, to powstawały u nich ciekawe adaptacje. Po pierwsze, czworonożność to jest chyba niewłaściwy termin, bo chyba on powinien być zarezerwowany dla kręgowców, więc powiem brzydko. Po pierwsze, powstała u eurypterydów czworoodnóżność, bo stawonogi mają odnóża, kręgowce mają kończyny, nogi, więc cztery odnóża, a po drugie prawdopodobnie doszło do wyewoluowania oddychania powietrzem atmosferycznym u eurypterydów. I tu mamy taką rekonstrukcję pokazaną, jak sobie ten Hibertopterus gdzieś tam pełza, wypełzł sobie z jakiejś rzeki czy może laguny i gdzieś sobie idzie do karbońskiego lasu, zostawia za sobą taką właśnie charakterystyczną, szeroką na prawie metr ścieżkę, czyli taką ichnoskamieniałość wielkorakową czy eurypterydową, a dowody na to, że on te zwierzęta mogły żyć swobodnie na lądzie poza takimi dowodami w postaci ichnoskamieniałości, mamy też całkiem świeże, bo dzięki badaniom z zastosowaniem bardzo szczegółowej mikrotomografii rentgenowskiej, czyli takiej techniki, jak się pacjenta skanuje w szpitalu, ale tutaj bardzo, bardzo dokładnej, szczegółowej, udało się stwierdzić, że one rzeczywiście miały struktury oddechowe, które umożliwiały im oddychanie powietrzem atmosferycznym. No to był karbon, mieliśmy olbrzymie rośliny, produkcja tlenu była wtedy niesłychana. Było dużo, dużo większe stężenie tlenu w atmosferze niż dziś. A stawonogi to są zwierzęta, które jednak oddychają zupełnie inaczej za pomocą tchawek czy płuc odtchawek, w zależności czy mówimy o owadach czy pajęczakach. Ale widzimy, że tutaj powstał jako adaptacja do tego właśnie karbońskiego środowiska, do karbońskiej atmosfery, taki system oddechowy, który właśnie umożliwił tym zwierzętom hasanie sobie już po dnie lasu, więc mamy ten pierwszy element. Całkiem spore, jak widzieliście, takie do prawie 2 metrów, wielkoraki pełzające gdzieś tam sobie nie tylko po dnie zbiornika, ale również wychodzące na brzeg. Czyli pamiętajcie, że nie tylko kręgowce wyszły na ląd, ale zaraz za nimi w karbonie kolonizację lądu dokonały również i wielkoraki. Chyba najsłynniejszym karbońskim eurypterydem jest Megarachne. Zwierz, taki okryty legendami trochę. Rzeczywiście on jest w popkulturze dość tak mocno, wydaje mi się, wśród fanów paleontologii zarysowany. Już sama nazwa każe sądzić, że był to jakiś wielki pająk. I tak sądzono przez długi czas. Mamy ten okaz Megarachne po lewej stronie znowu w takim węglu kamiennym zachowany. No i jest ten charakterystyczny element z tyłu ciała tego eurypteryda, czy tego stawonoga, który wygląda jak po prostu odwłok pająka, jakiejś tarantuli czy ptasznika. I przez długi, długi czas sądzono, że to był właśnie wielki pająk. Teraz pewnie większość z Was ucieknie, ale już możecie wrócić, bo Wam od razu mówię, że to żaden pająk nie był. Tylko oczywiście właśnie wodny skorpion eurypteryd. I taka, wydaje mi się, że dosyć poprawna rekonstrukcja jest po prawej stronie. Co się okazuje? Ten duży element, który przypomina odwłok pająka, jest tak naprawdę pierwszym segmentem części odwłokowej takiego wielkoraka. To już było widać u tego Hibertopterusa wcześniej, a jak za chwilę zobaczycie inne, wcześniejsze paleozoiczne wielkoraki, miały takie odwłoki segmentowane, jak u skorpiona na przykład. I tutaj u tego Megarachne było podobnie, ten odwłok był stosunkowo krótki, ale pierwszy segment był powiększony i to troszkę tutaj przypomina właśnie taką pupcie dzisiejszego pająka, kolokwialnie mówiąc. Więc raczej, słuchajcie, tego typu rekonstrukcja, a nie jakiś pająk biegający, wielka tarantula biegająca po dnie lasu, chwytająca jaszczurkę, jak to, co w niektórych programach popularno-naukowych możecie zobaczyć i to, co zdaje się, że za moimi plecami tutaj co chwilkę chyba sobie gdzieś tam śmiga. Raczej to było jednak wodne zwierzątko, to był raczej taki eurypteryd typowo wodny, pływał sobie gdzieś w wodach, najprawdopodobniej słodkich, właśnie w jakiejś rzece, w jakimś bagienku w karbonie. On przy swoich starszych kuzynach z Syluru czy początku Dewonu jest malutki, mikruśny, oczywiście to wygląda jak taki duży, duży, duży, półmetrowy pająk, ale no przyznacie, że taki Jackalopterus czy Pterygotus gdzieś z przełomu Syluru i Devonu, gdzie były to zwierzęta 2 czy 3 metrowej długości, jak to wie, czy nie większe, no to przy nich to już jest mikrus. I Megarachne, i ten Hibertopterus, no były zwierzętami niewielkich rozmiarów w porównaniu do swoich staropaleozoicznych, jak to się mówi, kuzynów. Więc taka grupa reliktowa już trochę w karbonie, ale taka, która potrafiła w tym czasie zaskoczyć. Jedne bardziej takie kształtem przypominające pająka, inne o dużych tych tarczach głowowych, jak Hibertopterus, trochę przypominające może skrzypłocze albo trylobity, no i wykształciły zdolność do życia również na lądzie. Przejdziemy sobie teraz do jeszcze większych stawonogów karbońskich i zaczniemy znowu od tropu. Mamy tutaj znowu skamieniałość śladową, czyli ślad przemarszu, szlak, jak to się mówi, niech to szlak, tak zwany trop z Arran w Szkocji. W ogóle Szkocja jest takim obszarem, który słynie z tych wszystkich różnych karbońskich stworów. W Szkocji się bardzo dużo znajduje właśnie skamieniałości różnych zwierząt z tego okresu, które zamieszkiwały lasy karbońskie. No, to był w tamtym czasie rejon taki no, prawie że równikowy i tam sobie te lasy się rozwijały. Mówiono tu w Polsce, Niemcy, Wielka Brytania, Ameryka Północna. I właśnie mamy w Szkocji taki duży szlak jakiegoś wielkiego stawonoga, już dużo szerszy niż ten wielkoraka Hibertopterus. Mamy eleganckiego pana, jakiegoś paleontologa pewnie, który tutaj robi nam za skalę, więc musiało go zostawić duże zwierzę. Być może niektórzy z Was mają już jakieś pomysły, co to mogło być. Znowu, niektórzy no, mogą się przestraszyć, chociaż ja na przykład nigdy nie rozumiałem lęku przed stawonogami, pająkami, tego typu zwierzętami, ale wiem, że to jest dosyć powszechna taka chyba fobia. No, ja jej nie posiadam i jestem pełen podziwu dla olbrzymiego wija z rodzaju Artropleura, który prawdopodobnie trop z Arran pozostawił. Duże zwierzę do 2,5 metra długości, tak się szacuje, te olbrzymie wije mogły osiągać. No, wygląda to jak taki karboński czołg, pancerz pokrywający tą górną część ciała. Artropleura był wijem, stawonogiem. Wije dzielą się, te dzisiejsze przynajmniej wije, generalnie na takie dwie duże grupy. Mamy hilopody, które są wijami drapieżnymi, polują na inne zwierzęta, i mamy diplopody, które są wijami roślinożernymi. Tak się sądzi, że Artropleura był raczej zwierzęciem roślinożernym. Chyba największym lądowym roślinożercą zamieszkującym takie europejskie puszcze karbońskie. A dlaczego był tak duży? No po pierwsze wracamy tu do problemu oddychania u stawonogów. Wtedy było na tyle dużo tlenu, że mógł być duży. A po drugie, no prawdopodobnie jak już się wyszło na ten ląd i żyło w takim karbońskim lesie, to no, brało się udział w wyścigu zbrojeń. Trzeba się było bronić przed drapieżnikami. Więc Artropleura, jak i inne podobne wije, szły w rozmiar, żeby się przed mięsożercami uchronić. Więc kto mógł polować na tego typu roślinożernego, takiego diplopoda jak Artropleura? Tutaj jeszcze mamy pokazaną skalę, jak to zwierzę wyglądało. No tak się szacuje, że 2,5 metra to największe mogły mieć. Natomiast drapieżnikami, niezwykle ścigłymi i na pewno bardzo takimi sprawnymi, którym dobrze się wiodło w lasach karbońskich, były wielkie owady, szczególnie wielkie ważki. Najsłynniejszą ważką karbońską jest Meganeura, olbrzymi owad, który rozpiętością skrzydeł dorównywał dzisiejszym orłom. No wielkie bydle, wielka ważka, trzeba przyznać. Ja jestem fanem ważek i czasami jak jest ciepło, właśnie wiosna, lato, idę sobie na spacer gdzieś w weekend nad Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie, to tam podziwiam te ważki, jak latają. Zresztą nawet wokół Muzeum Ziemi w Warszawie bardzo często wiosną czy latem ważki sobie przylatują gdzieś do mnie pod okno i zwykle mnie obserwować. Są to fascynujące zwierzęta. Te karbońskie no, były spore. Ważka wielkości wielkiego ptaka drapieżnego to niewki i dmuchał. I na takiego prymitywnego prymitywnego gada czy jakiegoś małego płaza łatwo było zapolować takiej ważce, jak było się zwierzęciem latającym, to złapanie jakiegoś pełzającego po dnie lasu zwierzęcia, no to jest prosta sprawa. Tutaj jeszcze mamy w skali z człowiekiem pokazane, no wielkości takiego powiedzmy, no może nie bielika, ale no myślę, że jastrzębia, myszołowa, no duże, duże zwierzę. Ciekawa sprawa, bo znajduje się często skrzydła dorosłych ważek, więc wiemy, że tam żyły te wielkie ważki w karbonie. Natomiast pamiętajcie, że ważki mają w swoim cyklu rozwojowym stadium drapieżnej wodnej larwy, tak zwaną nimfę. Nimfa ważki jest okrutnym drapieżnikiem, nadającym się, myślę, idealnie do tego, żeby ją zaadaptować do jakiegoś horroru i zrobić jakiegoś stwora na podstawie takiej nimfy ważki, dużo bardziej przerażająca niż dorosła forma. Czatuje sobie taka nimfa gdzieś w zaroślach pod wodą, ma te chwytne odnóża, którymi łapie swoje ofiary, na przykład kijanki albo ryby, jakieś małe kręgowce, bardzo lubi kijanki. Ma też aparat gębowy, który jest w stanie wyrzucić do przodu i po prostu pochwycić taką zdobycz. Ona sobie gdzieś tam czatuje powoli, coś podpłynie, trach i nie ma kijanki i wtedy można ją sobie zjeść. Więc skoro istniały wielkie ważki, te dorosłe w karbonie, to gdzieś w tych wodach, bagnach, rzekach, jeziorach karbonu musiały żyć też wielkie nimfy, które polowały na naszych prakuzynów, na ryby, na płazy, na pierwotne gady. To była epoka, kiedy właśnie ważki polowały na duże kręgowce żyjące w lasach i gdzieś pod wodą. No jak się było takim płazem, to miało się przekichane, bo i w wodzie można było być upolowanym przez nimfę, a jak się wyszło na brzeg, przez dorosłą ważkę. Kaszana. No tych wielkich owadów, wielkich ważek było w karbonie sporo, była meganeura, był taki rodzaj meganeuropsis, który nawet do permu przetrwał. Mniej znany, ale równie fascynujący jest rodzaj namurotypus. Jak pamiętacie, na początku mówiłem, opowiedziałem Wam po kolei stratygrafię karbonu. Turnej, Wizen, Namur, Westphal i Stefan. A tu mamy namurotypus, więc nazwę od jednej z jednostek czasowych karbonu zawdzięcza. Ale oprócz wielkich drapieżnych owadów, wielkich ważek, żyły również owady z kłójką, bardzo przypominające kłójkę u dzisiejszych pluskwiaków. Chociaż z pluskwiakami nie miały za wiele wspólnego, raczej były blisko spokrewnione również z ważkami i z jętkami. Jętki to też są fascynujące dzisiaj owady, na pierwszy rzut oka ważki przypominające, również żyjące nad wodą i takie wielkie niby jętki sobie żyły. Skamieniałości tych wielkich owadów z kłójką znajduje się w karbonie zachowane z pigmentami, stąd my wiemy, jakie barwne wzory te wielkie owady miały na skrzydłach i ta rekonstrukcja, którą Wam tutaj pokazuję, jest no jak najbardziej autentyczna, to znaczy taki mniej więcej kolor i układ tych barwnych wzorów na skrzydłach tychże owadów był. Więc zobaczcie, wiemy jak 300 milionów lat temu, jak barwny był ten świat, jaki kolor, wiemy, że lepidodendrony musiały być zielone całe i wiemy, że były tam takie owady o tego typu ubarwieniu skrzydeł. I na koniec kilka słów o kręgowcach. No muszę coś powiedzieć o nich. Tak jak powiedziałem, płazom poświęcimy sobie odrębny wykład, gdzie całą ewolucję płazów odbębnimy od początku do końca, ze szczególnym uwzględnieniem tych form największych, najbardziej spektakularnych i no co tu dużo mówić, najbardziej kozackich. Ale karbon to była epoka płazów jednak, więc muszę coś na ten temat powiedzieć. Mimo, że kręgowce dopiero co wyszły na ląd, polecam wykład o wyjściu kręgowców na ląd na kanale, chwilkę dosłownie, mgnienie geologicznych powiek wcześniej w Dewonie, ledwo co wyszły i już część z nich wtórnie przystosowała się do życia w wodzie, do tego stopnia w wodach takich właśnie słodkich, w rzekach, jeziorach, jakichś starorzeczach, bagnach, do tego stopnia, że zaczęła postępować u karbońskich płazów niektórych redukcja kończyn. Świetnym przykładem jest tutaj po lewej stronie Greer Peton, no a już skrajnym koleżka po prawej stronie Crassigyrinus, którego skamieniałości, tak jak ten trop Artropleury, również znaleziono na terenie Szkocji. No więc znowu obszar, który kompletnie nam się dzisiaj nie kojarzy z jakimś lasem i bagnami. No w tamtym czasie wielkie płazy Crassigyrinus, no to mógł mieć tak no między metr a 2 metry długości. I zobaczcie, on miał zredukowane kończyny, szczególnie przednie. Był niemal całkowicie wodnym drapieżnikiem z takimi wielkimi szczękami. Polował na jakieś mniejsze zwierzęta wodne, więc ledwo co kręgowce wyszły na ląd, żeby

ta transformacja ewolucyjna tycząca się nas, owodniowców. My jesteśmy owodniowcami. Być może większość z Was pierwszy raz spotyka się z tym terminem. W szkole raczej uczymy się takiej klasycznego podziału kręgowców, że mamy ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Ha! W paleontologii to już pewnie większość z Was wie, tak nie jest. I tutaj to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. I my jesteśmy ssakami, ale jesteśmy też owodniowcami. Owodniowce to są wszystkie ssaki, ptaki i gady. Co to znaczy być owodniowcem? Owodniowce to są te kręgowce, które są całkowicie uniezależnione od środowiska wodnego. Ryby żyją w wodzie, płazy, mimo że potrafią wyjść na ląd, są uzależnione od wody, no muszą tam składać swoją ikrę, znaczy skrzek, tak, żeby składają skrzek. Natomiast kiedy powstało twarde jajo okryte grubą skorupką, zwierzęta przestały być uzależnione swoim cyklem życiowym od środowiska wodnego i w tym momencie pojawiają się owodniowce. I to nastąpiło w karbonie. Z karbonu znamy pierwsze kręgowce całkowicie uniezależnione od wody. Jak powstała twarda skorupka, którą możemy utożsamiać z takim gadzim jajem, może nie takim jak u węży czy żółwi, bo one mają raczej skórzastą skorupkę, ale takim jajkiem, powiedzmy jak u kurczaka, twardą skorupkę zmineralizowaną, to teraz w środku mamy coś, co się nazywa owodnią. Owodnia to jest coś, co nadaje zarodkowi, który jest w tym jaju, namiastkę środowiska wodnego. Więc taki zarodek nie potrzebuje być składany w wodzie, jak u płazów czy ryb. Może być złożony w gnieździe ptaka 20 metrów nad ziemią, albo w kopcu zagrzebanym pod ziemią, prawda? Jak w przypadku krokodyla, albo na plaży, jak w przypadku żółwia. Bo w tym jaju już ten zarodek ma namiastkę środowiska wodnego. Tam jest też omocznia, czyli taki element, gdzie składane są szkodliwe produkty przemiany materii. Ta skorupka jest twarda, więc ta woda nie wypływa, ale z drugiej strony jest na tyle przepuszczalna, że dopuszcza wymianę gazową. Więc ten zarodek ma namiastkę środowiska wodnego, toksyny są odprowadzane do omoczni, a zarodek oddycha. Jest wymiana gazowa z atmosferą. Super sprawa, genialny wynalazek ewolucyjny, powstał właśnie w karbonie. Pierwsze owodniowce z grubsza wyglądały jak dzisiejsze niewielkie gady. Tu taki przykład Hylenomus, bardzo popularny zwierz swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale właśnie prawdopodobnie te pierwsze niewielkie owodniowce, które w tamtym czasie były niedużych rozmiarów zwierzętami, żyły głównie właśnie w pniach wielkich widłaków. Więc to środowisko karbonu zapewniło w pewnym sensie tutaj rozwój nam. Doprowadziło do powstania naszej wczesnej ewolucji, naszych wczesnych przodków. My się wywodzimy od tych małych zwierząt, które gdzieś sobie gniazda zakładały w pniach sigillariowych. Często się znajduje skamieniałości tych pierwotnych owodniowców właśnie w takich pniach wielkich widłaków, więc bądźmy wdzięczni karbońskim lasom. Zwróćcie uwagę znowu, gdyby nie zlodowacenia na południu Pangei, na Gondwanie w karbonie, nie powstałyby lasy i gdyby nie powstały lasy, nie powstaliby nasi, prawdopodobnie najodleglejsi przodkowie, którzy żyli w tamtym czasie właśnie w tychże lasach, w pniach wielkich widłaków. Zobaczcie, mała zmiana, przesuwamy jeden element, i całe dzieje Ziemi ulegają zmianie. Te pierwotne owodniowce, one generalnie miały takie prymitywne czaszki. Tutaj mamy taki słynny podział tych czaszek na czaszkę diapsydową, czyli taką, która ma dwa otwory ciemieniowe
z tyłu czaszki, czaszkę synapsydową, która ma jeden otwór z tyłu czaszki, to jest ta linia wiodąca ku ssakom, ta diapsydowa to ku dzisiejszym gadom i ptakom, a na górze mamy tą taką pierwotną czaszkę anapsydalną, tak się mówi, czy anapsydową, gdzie nie mamy w ogóle otworów z tyłu czaszki, mamy tylko otwór oczodu po prostu, otwór na oko i tak się sądzi, że to by

Były właśnie te najpierwotniejsze owodniowce, miały tego typu plan budowy. No po prawej macie tutaj próbkę tych karbońskich wczesnych owodniowców. Z grubsza one wszystkie wyglądają podobnie i tu się jeszcze żadne ciekawe rzeczy z nimi nie działo, ale już na przełomie karbonu i permu z tych owodniowców różne większe stwory zaczęły powstawać, ale o tym jak zwykle inną razą Wam opowiem. Tak czy inaczej, pamiętajcie, że karbon to jest okres, gdzie powstało to ważne, czy miało miejsce to ważne wydarzenie ewolucyjne, powstanie naszych najstarszych całkowicie lądowych praprzodków. No i jeszcze na koniec takie zdjęcia, takie rekonstrukcje tych lasów karbońskich. Jakaś równina zalewowa, wielkie mamy, widzicie te widłaki lepidodendrony górujące nad tymi paprociami drzewiastymi i skrzypami. A tam, gdzie było bardziej mokro, jakieś bagnisko, no to tam sobie żyły właśnie owady. Ten Crassigyrinus wylatuje, chce złapać ważkę. A tutaj z prawej strony na dole mamy tego chyba megarachnę wielkiego Eurypteryda, no wielkiego jak wielkiego, półmetrowego stawonoga, który sobie siedzi gdzieś tam na pniu jakiegoś obalonego. No zdaje się, że lepidodendrona. I to jest tyle ode mnie na dzisiaj. Teraz chętnie z Wami podyskutuję, ale zanim to jeszcze małe ogłoszonko. Moi drodzy, kilka tygodni temu Muzeum Ziemi objęło patronatem książkę wydawnictwa Copernicus Center Press Świat poza fizyką. To jest książka tycząca się biologii ewolucyjnej, powstania życia na Ziemi, generalnie takich podstawowych mechanizmów ewolucyjnych. Ja już tą książkę Wam polecałem na naszych wykładach. Był nawet konkurs na stronie Muzeum Ziemi, gdzie można było taką książkę wygrać. I teraz dzięki współpracy z wydawnictwem CC Press mamy kolejny konkurs, dostaliśmy nowe egzemplarze tej książki i znowu macie szansę wygrać kilka egzemplarzy właśnie Świata poza fizyką. Konkurs trwa do 13 kwietnia. Co należy zrobić, aby brać udział w konkursie? Wejdźcie na stronę internetową Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie albo najlepiej na Facebooka Muzeum Ziemi w Warszawie. Wystarczy wklepać w Face'a Muzeum Ziemi w Warszawie. Tam jest konkurs, tam są szczegóły, co należy zrobić, jakie jest pytanie, gdzie należy odpowiedzi przysyłać. Konkurs trwa do 13 kwietnia. Ślijcie odpowiedzi, przytulcie nas na Facebooku, zajrzyjcie na stronę internetową, tam wszystkie szczegóły odnośnie konkursu znajdziecie. Gorąco polecam tę książkę dla wszystkich fanów biologii, nauk przyrodniczych, nauk ewolucyjnych, szeroko pojętych. A teraz, jak mawiał kiedyś w pewnym słynnym teleturnieju Krzysztof Ibisz, słucham Państwa. Patrzę, co tam pisaliście i sobie pogadamy. Śląsk uwielbia karbon, Michał Matusiak. No tak, na Górnym Śląsku szczególnie właśnie dużo jest tych kopalni. Sam pamiętam, że kiedyś w trakcie praktyk studenckich no mieliśmy zajęcia tam w kopalniach rzeczywiście węgla kamiennego. No ciężko jest. Jest to ciężka robota. Ja naprawdę jestem pełen podziwu dla osób, które rzeczywiście są górnikami i codziennie tam zjeżdżają, wiecie, na dół do takiej kopalni podziemnej, żeby dokonywać eksploatacji tego węgla. Jest to na pewno niełatwe.

Znajdowałam odciski roślin na kamieniach pokopalnianych na Górnym Śląsku, Monika T. Są to bardzo popularne skamieniałości na różnych hałdach pokopalnianych wokół tych właśnie kopalni na Górnym Śląsku. Można je znaleźć, czy w ogóle na Śląsku. Nawet nie tylko, wiecie, południe Polski to jest taki obszar, gdzie rzeczywiście, jak są te kopalnie węgla kamiennego, to skamieniałości roślin, właśnie lepidodendronów, sigillarii, paprocie, różne inne. Cała ta flora, którą Wam dzisiaj przedstawiłem, można te skamieniałości tam znaleźć. To wcale nie są jakieś super rzadkie okazy. Jak się pójdzie po kopie, ma się gdzie przede wszystkim pokopać, to można to naprawdę znaleźć, to nie jest nic trudnego.

skamieniałości zwierząt, wiecie, też w kopalniach na Śląsku się znajduje różnych mieszkańców karbońskiej kniei też się znajduje jak najbardziej. Takie paprocie na Nowej Zelandii rosną, Daniel Maślak. Tak, to jest właśnie to, co powiedziałem wam, że dzisiaj mamy takie paprocie drzewiaste na Nowej Zelandii i tam ekipy filmowe, jak chcą film o dinozaurach nakręcić, to głównie jadą Nowa Zelandia, Tasmania, no te wyspy w okolicach Australii, powiedzmy. Zastanawia mnie, jak to wygląda z punktu widzenia wydobycia. Czy to powoduje, że w danym szybie nie wolno wydobywać węgla, dopóki nie wyciągnie się skamieniałości? Joanna Kusak, nie, nie, nie. Pani Joanno, szanowna, to kompletnie tak nie wygląda. To my, paleontolodzy, geolodzy, jesteśmy gośćmi w każdej kopalni. Jeżeli my zostaniemy tam wpuszczeni, to my znajdujemy to, co znajdziemy. To nie jest tak, że najpierw my tu wchodzimy, stop, wchodzi paleontolog, wybieramy i dopiero potem jest eksploatacja. Nie, nie, nie. Trwa sobie eksploatacja i my dzięki tej eksploatacji możemy wejść do kopalni. To się tyczy i kopalń takich podziemnych, jak w przypadku węgla kamiennego, jak i kopalń odkrywkowych, kamieniołomów po prostu. Jest eksploatacja, jak mamy pozwolenie, wejdziemy, poszukamy skamieniałości, wyjdziemy. Nikt tu nie patrzy na cenne okazy, wiecie, górnicy, pracownicy kopalń, no nie patrzą na to, żeby znaleźć skamieniałości. Kopalnia to jest, wiecie, biznes tak naprawdę, tu ważny jest urobek. My tam jesteśmy tylko gośćmi jako naukowcy. Tutaj Jacek Mielcarek dobrze napisał, liczy się zysk, w kamieniołomach podobnie, no dokładnie tak, dokładnie tak. Ale wiecie, gdyby nie było tych kopalń w ogóle, no to byśmy nie mogli wchodzić i wyciągać tych okazów. Nie mielibyśmy do nich po prostu dostępu.

jak wysokie były lepidodendrony, no miały kilkadziesiąt metrów, no 40-50 to spokojnie. Co z atmosferą w karbonie? Jakie zawartości tlenu azotu, dwutlenku węgla? Może jakieś inne ciekawe związki? Jacek Mielcarek. No głównie to tutaj tlen wchodził w grę i tlenu było dużo, dużo więcej. Było rzeczywiście bardzo duże stężenie, największe w fanerozoiku, czyli w ciągu ostatnich 542 milionów lat najwyższe stężenie tlenu. Dzięki temu te wszystkie wielkie, wielkie stawonogi mogły tam żyć. Tlenu było bardzo dużo właśnie ze względu na rośliny, a co za tym idzie, zwróćcie uwagę, skoro było bardzo dużo tlenu, to znaczy, że takie lasy musiały ulegać olbrzymim pożarom też, prawda? Wyobraźcie sobie taki pożar olbrzymiego lasu karbońskiego. To musiał być niezły widok, znaczy niezły jak niezły, spektakularny na pewno, spektakularny. Czy na świecie można spotkać drzewa, rośliny, które występowały w karbonie? No takie same gatunki jak te karbońskie to raczej nie, ale tak jak mówię, mamy paprocie drzewiaste, Nowa Zelandia, Tasmania, widłaki ogólnie też mamy dzisiaj, nawet paprocie, tak jak Wam pokazałem, występują dzisiaj, chociaż to nie są, Panie Marcinie, takie same paprocie jak te karbońskie. Tutaj pan Jacek pisze Bogatynia i Turoszów. Byłem kiedyś w kopalni w Turoszowie. To jest w ogóle, jak kto nie wie, to taka szybka powtórka z lekcji geografii. Jak macie mapę Polski, południowo-zachodni kawałek Polski, tam jest taki mały, taki cycek, taki dzyndzelek, co się wcina w Czechy. Mały, taki mały element. To jest tak zwany worek turoszowski. I tam jest kopalnia w Turoszowie, olbrzymia kopalnia właśnie węgla, ale węgla nie kamiennego karbońskiego, tylko węgla brunatnego. I tam pracują olbrzymie machiny wydobywcze. Jak wszedłem, pamiętam, na studiach, tam na praktyki, zobaczyłem te potwory, które tam eksploatują węgiel, to się przeraziłem. No jak, słuchajcie, z Transformersów to wyglądało, no to znaczy jak jakiś straszliwy, nie wiem, Decepticon, no coś takiego to wyglądało. Robi to wrażenie, olbrzymie. Na prawo skrzypi skrzyp, na lewo lepi lepidodendron. Tak jest, tak jest.

Gdzie w Wielkopolsce można szukać skamieniałości? Jan Kowalski. A propos naszego dzisiejszego tematu, czyli lasów karbońskich i flory karbońskiej, to są takie stanowiska w Wielkopolsce, gdzie skamieniałości roślin, ale nie karbońskich. Okej, to nie karbońskich, ale raczej tych właśnie z ery kenozoicznej można znaleźć, ale są takie miejsca, są. Z florą, ale właśnie nie karbońską, tylko tą trzeciorzędową, tak mówiąc, tą starą terminologią. Jutro jadę do kopalni w Nowej Rudzie, otwarte dla turystów, Jacek Mielcarek. Też byłem kiedyś w tej kopalni, byłem.

0: Witam panie doktorze, mam dziś urodziny, mama mi kupiła książkę Historia naszej świadomości. Wszystkim polecam taką fajną książkę, pozdrawiam. Franciszek Najda, wszystkiego najlepszego Franciszku, czytaj tę książkę, bo jest rewelacyjna, świetny prezent ci mama na urodziny sprawiła.
1: Może warto, żeby mama się konkursem na stronie Muzeum Ziemi też zainteresowała, może następna książka do kolekcji wleci. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, tak czy inaczej. Dużo, dużo zdrowia. Moi drodzy, dobrze, będziemy kończyć. Jeszcze postaram się wyłapać kilka pytań. Tymczasem przypominam teraz, żeby nie zapomnieć, żebyście zajrzeli na mojego Instagrama, paleotyborowy, tak się nazywam na Instagramie. Tam zawsze coś ciekawego paleontologicznego i nie tylko. Różne ciekawe rzeczy, różne fauny, które i te kopalne, i te współczesne, które w okolicach Muzeum Ziemi można spotkać, tam wrzucam. Będę się starał Wam regularnie robić tam jakieś takie krótkie też te filmiki, stories, gdzie opowiadam o różnych zwierzakach i inne ciekawe sprawy paleontologiczne tam znajdziecie. Więc tam zachęcam, Instagram paleotyborowy, a jeszcze zobaczymy, mamy 15 po, no to jeszcze tak z 5 minut postaramy się wyłuskać coś fajnego. Skąd ma pan taką świetną koszulkę? Koszulkę dostałem, to jest prezent, który dostałem z Chorwacji w ogóle. Więc w Polsce jej chyba nie znajdziecie, bo tutaj gdzieś jest napis na górze, że to są ryby z Morza Adriatyckiego. Koszulka przyjechała do mnie z Chorwacji. Noszę ją z dumą, bo ją bardzo lubię. Ładne rybki ma na sobie.

Czy był jadowity? Lady of River pyta. Domyślam się, że chodzi o tego via artropleurę. Nic nie wiemy na ten temat. Nic nie wiemy. Wiem, że to jest taki popularny chyba mit, rozpopularyzowany gdzieś tam w internecie, że te karbońskie wije mogły być jadowite. Nie mamy na ten temat zielonego pojęcia.

Czekamy na Trias Jury i Dinozaury Grzegorz Szulc. No tydzień temu było o dinozaurach, moi drodzy. Wiem, że wy byście chcieli co tydzień dinozaury, żeby były, ale ja tu będę się starał was jednak edukować różnymi tematami paleontologicznymi, ale o dinozaurach sobie jeszcze niedługo też pogadamy.

Czy zachowały się odciski szczątki nimf, Katarzyna Grabowska, i czy miały powyżej 1 metra? Nie zachowały się ich skamieniałości, nic nie wiemy na temat ich rozmiarów. Wiemy, że raczej musiały być, znając cykl życiowy ważki. Ale z ważek tych kopalnych, no to mamy karbońskich, no to mamy raczej skamieniałości tych dorosłych form. Skrzydła, czasami właśnie kompletne okazy, są kompletne takie ważki. Co do tych nimf, wiemy, że one powinny być, no znając biologię tych stawonogów, ale nie wiemy, jakich były rozmiarów. Nic, żadnych konkretów na ten temat nie wiadomo.

Właśnie, skolopendra tutaj piszecie na czacie, widzę. Zawsze słowo skolopendra kojarzy mi się z dobrą nazwą na jakąś taką, wiecie, organizację, tajną organizację przestępczą, wiecie, coś jak hydra, albo to powinno być skolopendra, taka zła organizacja, super złoczyńców. Dobra, 19 po, będziemy kończyli.

No dobrze, moi drodzy. To będziemy powoli kończyli. Okej, dobra. To kończymy, moi drodzy. Jest 20 po. Punktualnie dziękuję Wam za obecność dzisiaj. Za tydzień będzie wykład, moi drodzy, taki troszkę nie zdradzę do końca, ale powiedzmy, że będzie o między innymi o wymarłych latających rekinach. Tak enigmatycznie powiem. Być może niektórzy się domyślają, o co chodzi, być może pewnie większość z Was się nie domyśla. Więc jest na co czekać. W taki enigmatyczny sposób Was zostawię. Dziękuję pięknie za dzisiaj. Zaglądajcie na Instagrama Paleotyborowy i koniecznie wejdźcie na stronę i fejsa Muzeum Ziemi. Tam konkurs, książka Świat poza fizyką, książka o biologii ewolucyjnej jest do wygrania. Konkurs trwa no, tydzień do przyszłego wtorku, więc jest na co czekać. Dziękuję Wam pięknie za obecność dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, a to były środowe spotkania z Dziejami Ziemi. Program internetowy, paleontologiczny, jedyny taki w polskim internecie. Cześć.

0: Witam Państwa serdecznie z naszej hildegardiańskiej kuchni. Witaj Łukaszu.
1: Witam również.
0: Już dzisiaj widzę mięso na stole, także myślę, że dla wielu...
1: Coś zjemy.
0: Tak, smakoszy mięsa to będzie posiłek w sam raz. Także co dzisiaj nam ugotujesz?
1: Dzisiaj mamy polędwicę cielęcą. Dobry to wybór?
0: No, nie dla wszystkich, jak się okazuje. Hildegarda bardzo szczegółowo określa, dla kogo jest dobra, dla kogo jest niedobra. I osoby, które są bardzo wychłodzone, mają słabe krążenie, no niestety cielęcina i wołowina może je wychłodzić. Natomiast dla osób takich pełnokrwistych, jak najbardziej cielęcinka będzie się sprawdzała. Ale też trzeba ostrożnie z chorobami układu krążenia, także żeby nie przesadzić. Czyli tego mięska nie za dużo w diecie.
1: To mięska nie za dużo, będzie sporo kasztanów. Kasztany to na pewno dobre.
0: Świetnie, tak. Dobrze, że nie samo mięso, sam kotlet, bo to najprościej wrzucić na patelnię. Wielu z nas ulega takiej pokusie, że szybciutko pokroimy, usmażymy i to jest nasze danie. A tu jednak widzę, że w otoczeniu będzie.
1: Szybko to zrobimy, to będzie proste danie. Proszę się nie przerażać. To nie jest tak, że to będzie bardzo skomplikowane. I będziemy to robić bardzo długo, bo to będą takie grubsze medaliony z polędwicy cielęcej z takim gulaszem z pietruszki i kasztanów. Ale z racji tego, że i pietruszka, i kasztany są słodkie, to zakwasimy limonką.
0: Super.
1: Dodamy, zrobimy taką emulsję z limonki, świeżego masełka i świeżych ziół. A na wszystko odrobione płatków migdałowo. Zaczynamy gotować.
0: No, ty się zabierasz do roboty, a ja tu jeszcze... Przypatrzę się tym twoim składnikom.
1: Tak?
0: Pietruszka, korzeniowe. Myślę, że Hildegarda byłaby zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o natkę pietruszki, to jest ciekawostka, bo ja mówiłam ci, że wiele...
1: Takie dosyć słuszne, nie?
0: Słuszne, tak.
1: Tak, nie oszczędzamy.
0: Że w zasadzie większość surowców Hildegarda woli i zaleca w formie ugotowanej, zblanszowanej, czy jakoś tam już wstępnie przerobionej. Natomiast jeżeli chodzi o nać, akurat jej dzisiaj tu nie mamy, no to jednak mówi, że nać świeża, surowa będzie lepsza niż ta już wrzucona na przykład do rosołu czy na patelnię. Natomiast pietruszkę jak najbardziej musimy przygotować w formie przetworzonej, żeby nasz organizm mógł ją strawić. No kasztany to jest jeden z produktów ulubionych świętej Hildegardy. W naszym kraju z tymi kasztanami jest problem, także też uprzedzam Państwa, bo często jak chcemy je kupić na surowo w łupinach, to zawierają dużo pleśni. Podróżują na długie dystanse i po obraniu widać pleśń i trzeba uważać, bo organizm z tą naszą pleśnią sobie nie umie poradzić. Także dlatego no, są takie też owoce, których Hildegarda nie poleca, jak na przykład truskawki, bo one też bardzo szybko łapią tą pleśń.
1: Na tym ubolewam.
0: Tak. I to wszystko chodzi o to, że ta pleśń niestety jest bardzo trudna do usunięcia i trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą mówiliśmy wczoraj o surowcach, prawda? Że jakość surowców to jest pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę. Więc mam nadzieję, że to mięsko w solance wymoczyłeś.
1: Ale to oczywiście.
0: Nawet jak nie, to mi się nie przyznasz.
1: Wymoczyłem.
0: Wymoczyłeś, no właśnie. Więc zachęcamy Państwa do używania wody z solą zimnej. Jeżeli mamy taki większy kawałek mięsa, to na pewno minimum godzinkę warto, żeby w tej solance mięsko nam się przemacerowało i oddało te nieczystości, metale ciężkie, jak i zanieczyszczenia pozostałości po herbicydach, pestycydach i co oni tam jeszcze sypią.
1: A my zaczynamy smażyć mięsko. Trafia mięsko na patelnię. Lubię ten dźwięk. Do tego będziemy razem to trochę opiekać, tak?
0: Aha.
1: Patelnia musi być rozgrzana, ale ona nie może być jakaś przesadnie,
0: no
1: żeby
0: właśnie
1: nam zaraz tego mięsa nam nie spaliła.
0: Nie spaliła.
1: Tak. Pietruszka totalnie surowa, ona nam się skarmelizuje. Te warzywo będzie bardzo al dente, ale przez to będzie bardzo smaczne.
0: No uczę się od ciebie techniki kulinarnej zupełnie w innym wydaniu niż stosuję w domu.
1: Na to wszystko odrobinę świeżego tymianku.
0: No rewelacja, nawet na patelni to inaczej wygląda niż u mnie w domu.
1: Rozgnieciony ząbek czosnku.
0: Czosnek Hildegarda bardzo lubi, w formie świeżej oczywiście najbardziej, jeżeli on jest taki młody. Natomiast jak już w zimie traci nam troszkę tej mocy swojej, jak to opisuje święta Hildegarda, to warto go właśnie na patelni czy w jakiejś w zupie dodać mu tej mocy i wyciągnąć znowu.
1: A my właśnie chcemy, żeby on oddał nam swój aromat, a nie do końca chcemy, żeby później gdzieś zabrudził nam danie, jak jest.
0: Jasne.
1: Dlatego rzucamy w takim ząbku. Po prostu jak będziemy chcieli, to go zjemy, a jak nie, będzie można łatwo go
0: usunąć.
1: O, piękny złoty kolor. Ja wiem, że Hildegarda lubi mięsa bardziej wypieczone, nie?
0: Myślę, że tak, dlatego, bo one surowe mogą nam zafundować jakiś pasażerów na gapę, wiesz.
1: Rozumiem.
0: Jakieś pasożyty, z którymi później będziemy walczyć, więc rzeczywiście lepiej to dokładnie wysmażyć czy przygotować, żeby nie mieć niespodzianek, szczególnie osoby ze słabym przewodem pokarmowym, bo ten kwas solny powinien dezynfekować nam jedzenie, ale nie u wszystkich jest w stanie to zrobić, jeżeli to pH żołądka się podwyższa. Ziele teraz dodajesz.
1: I listek.
0: I myślę, że ten tłuszcz też wyciąga z ziół ten aromat.
1: Tak. I właśnie po to wszystko to było, jak w tłuszczach się aromaty rozpuszczają.
0: Rozpuszczają, tak.
1: Dlatego jakby one są nam też potrzebne. Kasztanem rzucimy na samym końcu,
0: tak
1: jak
0: jest.
1: Już będziemy tak naprawdę doprawiać to nasze danie. Ale tak jak wspomniałem, i pietruszka, i kasztany są słodkie. Dlatego będziemy potrzebowali odrobinę skórki z limonki do aromatu, a później nawet tych cząstek limonki, żeby to nam zakwasić. A tu jeszcze trochę dam właśnie tej limonki teraz. Ona podbije nam jeszcze ten smak. Opiekamy to z każdej strony. Patelnia nie za gorąca. Ja osobiście lubię tak mięso medium rare.
0: Ale ja się boję.
1: Ty się boisz?
0: Tak.
1: Ja jestem ryzykantem, jeżeli chodzi o jedzenie. Znaczy tylko przy tym.
0: Ja patrzę, jaki ty masz tu fajny sprzęt. Pokażę może telewidzom, bo kurczę, pierwszy raz spotykam się z czymś takim.
1: To jest tak zwany zester.
0: No właśnie, do...
1: Do skórek.
0: I bardzo sprawnie z tą skórkę wtedy
1: tak,
0: pozyskujesz do potrawy.
1: Tak. Dosłownie tak. Proste danie, szybkie. Lekko przypieczona pietruszka. Ona już zaraz będzie dobra do zjedzenia.
0: Zapachy już tutaj roznoszą się. Musicie nam Państwo zaufać, bo...
1: Znaczy, jak spróbujecie zrobić to w domu, to poczujecie.
0: Oczywiście.
1: Tylko pamiętajmy, patelnia nie za ostra.
0: Mhm.
1: Wygląda też filmowo.
0: No a co z bokami, Łukasz? One tak mają zostać? Tylko
1: one się opiekają.
0: One się opiekają z drugiej strony. Tym...
1: Pamiętaj, że my chcemy, żeby to mięso nie było mega dopieczone.
0: Aha.
1: Jeszcze później za chwilę dodamy kasztany i za chwilę dodamy świeże masło i zrobi się taka emulsja. Tu odrobinę takiej limonki, która się też lekko przykarmelizuje.
0: No rewelacja.
1: A przede wszystkim nam zakwasi troszeczkę ten sos, nie?
0: Smak na pewno będzie ciekawszy z tą limonką.
1: Tak, no bo kasztany są słodkie. Nie? Same z kasztany sobie przy pierwszym podaniu mogę powiedzieć, że mogą mnie urzec.
0: Myślę, że nie wszystkie mogą przypaść do gustu, bo one mają taką też specyficzną konsystencję. Natomiast bardzo będą wspierać nasz organizm. Hildegarda mówi, że one praktycznie w 100% przez zdrowy organizm powinny być przyswojone. Sposób przygotowania...
1: Opiekę ci trochę, tak?
0: Tak, o dziękuję.
1: Żebyś była zadowolona. Nie było, że nie słucham rad.
0: Ale wiesz co, kasztany właśnie w różnej formie też wzmacniają różne narządy. Ona bardzo ciekawie i precyzyjnie to określa. Na przykład mówi, że surowe, czyli mąka kasztanowa, na przykład będą odżywiać pusty mózg. To cytat.
1: Pusty mózg.
0: Tak, w formie pieczonej.
1: Ale taki, który nie przyswaja wiedzy, czy co?
0: Znaczy będą też, przepraszam, w formie pieczonej, w formie surowej będzie wspierać serce. Więc ta forma u niej gotowane też inaczej, więc ta forma u niej jest bardzo ważna. W jaki sposób je w taki sposób, jak chcemy, żeby nam pomogły, tak je musimy przygotować.
1: Ale pamiętamy, że kasztany są słodkie i
0: tak,
1: robiąc na przykład ciasto do szarlotki, Dodajemy mąkę kasztanową i wtedy niepotrzebna już nam inna słodycz.
0: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj tą twoją szarlotkę zaprezentować bez cukru, w zdrowszej wersji.
1: Kiedyś zrobimy.
0: Tak.
1: Natomiast... Robi nam się taka emulsja, ale żeby ta emulsja powstała, żeby to wszystko zebrało to masełko, musimy dodać odrobinę
0: wody
1: lub winka, kto co woli. Hildegarda nie jest przeciwna winu, tak?
0: Nie, nie, jak najbardziej. Wiesz, to też była jakiś swego rodzaju dezynfekcja za jej czasu, bo w średniowiecze z tą higieną miało troszkę problemów, więc też ludzie łapali choroby ostre, w przeciwieństwie do naszych czasów, kiedy my głównie mamy choroby przewlekłe i z tym się borykamy, większość z nas. Kasztany też właśnie w tej formie surowej wykorzystujemy na rekolekcjach z postem. Jak człowiek słabnie, to właśnie taką można zrobić sobie papkę z surowej mąki, żeby wzmocniła
1: organizm. Czyli jak ktoś wybiera się na pielgrzymkę, to nie kupuje sobie batonów, tylko kasztany.
0: Rewelacja, widzisz, jak szybko się uczysz. Dokładnie. I wtedy wystarczy troszkę porzuć, połączyć to ze śliną właśnie w formie surowej i ona nas będzie wzmacniała. Oczywiście można jeszcze wtedy zaopatrzyć się w galgant, mieć zawsze go pod ręką, jak tylko słabniemy.
1: No powiem to... Ci, że no w sumie mamy gotowe.
0: Mamy już gotowe. No rewelacja. Proste danie.
1: Wygląda dobrze.
0: Zapaszyste.
1: Pachnie jeszcze lepiej. Z połączenia masła i wody powstaje emulsja, czyli tak naprawdę ten sos, o który też nam chodzi, bo to, żeby to ładnie wyglądało. Mhm. Pietruszka na pewno już jest dobra do zjedzenia. Ona nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. Kasztany, nie chcieliśmy ich rozgotować, złapały tylko temperatury, bo one już są przygotowane wcześniej. Możemy spokojnie nakładać.
0: Nie wiem, czy to spokojnie, bo to wiesz, ślinka leci.
1: Nie, myślę, że damy radę. Mamy taki gulasz.
0: Ale jaki to dobry pomysł właśnie, ta emulsja na masełku.
1: Tak, i to samo zdrowie.
0: Tak jest.
1: A jakie smaczne przy okazji. To spróbuję. I ta limonka, nie? Bo teraz emulsja jest leciutko kwaskowata, nie? Ale jak zjemy właśnie z tą pietruszką, słodką i kasztanami, na pewno dobrze się zbalansuje, nie?
0: No tak.
1: Tyk.
0: Czyli te elementy hildegardiańskie mamy tutaj. Przypominam, że mięsko też nie dla każdego, w ograniczonych ilościach. Także no, na korzyść kasz i warzyw.
1: Na pewno się nie zmarnuje.
0: Ale też jest nam potrzebne.
1: Tak. Taka wersja bogata.
0: Tak.
1: Mówiła, że mam...

0: Balansuje się z tą limonką?
1: O, rewelacyjnie. Mm.
0: Dobrze wypieczone, tak jak trzeba.
1: Mm. No rewelacja, widzisz? Ty jesz głównie mięsko, ja tą resztę i w domu się można podzielić. No jak? To, co chciałeś, to masz.
0: Nie zepsuliśmy tego mięsa. A to najważniejsze, mając dobry produkt, nie wolno go zepsuć.
1: Zapraszamy. Dziękujemy. Do gotowania. Dziękujemy.

0: Bajkova kuropatva.
1: Kolejna bajkowa kuropatwa. Przed wami, przed wszystkimi. 19.30 to nie oczywiście żadne wiadomości, żadne inne tam dzienniki telewizyjne, ani inne sprawy, tylko najważniejsza rzecz. Dobranocka na antenie Radia Kuropatwa. Astrid Lindgren, Fizia Pończuszanka na południowym Pacyfiku. No jak na razie cały czas jesteśmy w Szwecji razem z Fizią, Tomim i Anniką. A kiedy to w końcu Fizia popłynie, może czy poleci, zobaczymy, co będzie dalej. Zostańcie z nami, wracamy za chwilę.

Fizia podnosi na duchu ciotkę Laurę. Któregoś popołudnia Fizia chodziła po ogrodzie, czekając na Tomiego i Annikę. Ale nie przyszedł żaden Tomi ani żadna Annika, więc Fizia postanowiła zobaczyć, gdzie się podziewają. Znalazła ich w altanie w ich własnym ogrodzie. Nie byli jednak sami. Była ich tam mama, pani Settergren, a także bardzo sympatyczna starsza ciocia, która przyszła w odwiedziny. Siedziały przy kawie. Dzieci piły sok. Tomi i Annika wybiegli do Fizi. — Jest ciocia Laura — powiedział Tomi. — Dlaczego nie przyszliśmy do ciebie? — Sympatycznie wygląda — stwierdziła Fizia, zerkając przez listowie. — Muszę z nią porozmawiać. Bardzo lubię stare, miłe ciotki. Annika wydała się trochę zaniepokojona. — Może byłoby lepiej, żebyś za dużo nie mówiła — powiedziała. Przypomniała sobie bowiem, że to kiedyś Fizia na jednym podwieczorku tak strasznie dużo mówiła, że mama Anniki była bardzo z tego powodu niezadowolona. Annika nie chciała, aby ktokolwiek był niezadowolony z Fizi, którą ona tak bardzo lubiła. — Mam z nią nie mówić? — odparła Fizia, czując się urażona. — A ja właśnie będę, wyobraź sobie... Trzeba być uprzejmym, jak ludzie przychodzą w odwiedziny. Gdybym tylko siedziała i w ogóle się nie odzywała, ciocia mogłaby pomyśleć, że mam coś przeciwko niej. No dobrze, ale czy na pewno wiesz, jak się rozmawia z ciociami? Annika nie dawała za wygraną. No pewnie. Podnosi się je na duchu, po prostu, powiedziała Fizia z naciskiem. I właśnie zamierzam to zrobić. Weszła do altany, najpierw dygnęła przed panią Settergren, potem popatrzyła na starszą panią podnoszącą brwi. Ach, spójrzcie no na ciocię Laurę, powiedziała. Ładniejsza niż kiedykolwiek. Mogę dostać trochę soku? Żeby mi nie zaschło w gardle, może jeżeli wdamy się w rozmowę. To ostatnie powiedziała do mamy Tomiego i Anniki. Pani Settergren nalała jej szklankę soku, mówiąc jednak przy tym: małe dzieci mogą się pokazywać, ale nie trzeba, żeby je było słychać. Ha! Rzekła Fizia. Ludziom nie brak chyba oczu i uszu, mam przynajmniej nadzieję. Więc jeżeli cieszę czyjeś oczy, to i jego uszy powinny mieć zajęte. Ale niektórzy są zdania, że uszy ma się tylko po to, żeby nimi machać. Pani Settergren, nie słuchając paplania Fizi, zwróciła się do starszej pani. — Jak się kochana ciocia ostatnio miewa? — zapytała z zainteresowaniem. Ciotka Laura wydawała się zmartwiona. — O, wciąż źle — powiedziała. — Taka jestem nerwowa, wszystkim się niepokoję. — Dokładnie jak babcia — włączyła się Fizia, nie zważając na słowa pani Settergren. Jednocześnie energicznie włożyła sucharka do szklanki z sokiem. Ona też robiła się nerwowa i podniecona o byle co. Jak szła ulicą i przypadkiem spadła jej na głowę dachówka, to zaczynała podskakiwać i krzyczeć i robić taki rwetes, jakby stało się jakieś nieszczęście. A kiedyś, wiecie, była statusiem na balu i tańczyli hambo-mambo. Tatuś jest dość silny i nagle przerzucił babcię na drugą stronę sali balowej, także wylądowała na kontrabasie i rzeczywiście znowu zaczęła krzyczeć i awanturować się. Wtedy tatuś schwycił ją na wyprostowanych ramionach, wystawił przez okno na czwartym piętrze tylko po to, żeby się trochę uspokoiła i przestała być taka nerwowa. Ale nie myślcie, że tak się stało. Puść mnie natychmiast, krzyczała babcia. I tatuś oczywiście usłuchał. No i wyobraźcie sobie, to też nie skończyło się dobrze. Tatuś mówił, że nigdy czegoś podobnego nie widział, żeby stara baba aż tak
kaprysiła z powodu drobiazgów. Oj, tak, nie jest łatwo, jak ludzie cierpią na nerwy. No nie jest, powiedziała Fizia ze współczuciem i umoczyła następny sucharek. Tomi i Anika wiercili się niespokojnie na krzesłach. Ciotka Laura kręciła niezdecydowanie głową, a pani Settergren szybko powiedziała. Miejmy nadzieję, że ciocia wkrótce poczuje się lepiej. Ach, na pewno, powiedziała szybko Fizia pocieszająco. Tak było też i z babcią. Zrobiła się zdrowa jak nigdy. Bubrała środki uspokajające. A jakie środki? Zainteresowała się ciocia Laura. Truciznę na lisy, objaśniła Fizia. Równą łyżkę stołową trucizny na lisy i to dało taki rezultat, możecie mi wierzyć. Po tej nauczce siedziała przez 5 dni idealnie cicho jak mysz pod miotłą i nie odezwała się ani słowem. Spokojnie jak trusia, po prostu całkiem zdrowa. Żadnego już podskakiwania ani krzyków. Dachówki mogły spadać jej na głowę jedna po drugiej, a ona siedziała sobie bardzo zadowolona. Więc oczywiście ciocia Laura też może być zdrowa, bo jak mówiłam, babcia wyzdrowiała. Tomi ukradkiem przysunął się do ciotki Laury i szepnął jej do ucha. Nie zwracaj na nią uwagi, ciociu, ona tylko tak zmyśla. Fizia nie ma babci. Ciotka Laura kiwała głową z wyrozumiałością, ale Fizia miała dobre uszy i dosłyszała, co Tomi powiedział. No, Tomi ma rację, przyznała. Nie mam babci. Ona po prostu nie istnieje. Ale właściwie dlaczego ciocia musi być taka nerwowa? Ciotka Laura zwróciła się do pani Settergren. Wiesz, wczoraj zdarzyło się coś dziwnego. Na pewno nie mogło być to aż takie dziwne, jak to, co mnie się wydarzyło przedwczoraj, zapewniła ją Fizia. Jechałam sobie pociągiem i akurat, jak pociąg był najbardziej rozpędzony, przez okno wleciała krowa z dużą walizką, która wisiała jej na ogonie. Usiadła na ławce naprzeciwko mnie i zaczęła czytać rozkład jazdy pociągów, żeby się dowiedzieć, o której godzinie będziemy w Falköping. Ja właśnie jadłam kanapki. Miałam mnóstwo kanapek z wędzonym śledziem i kiełbasą i pomyślałam, że może krowa jest głodna. Więc ją poczęstowałam. Wzięła kanapkę ze śledziem i zjadła ją z apetytem. Fizia zamilkła. O, to rzeczywiście dziwne zdarzenie, powiedziała uprzejmie ciotka Laura. Tak, długo by szukać równie dziwnej krowy, rzekła Fizia. I pomyślcie, że wzięła kanapkę ze śledziem, a kiedy było mnóstwo kanapek z kiełbasą. Pani Settergren z ciotką Laurą napiły się jeszcze kawy, dzieci dostały jeszcze soku. A więc, co właśnie chciałam powiedzieć, jak mi przerwała nasza mała przyjaciółka, ciągnęła ciotka Laura, to o tym niezwykłym wczorajszym spotkaniu. A skoro mowa o niezwykłych spotkaniach, wtrąciła się Fizia, na pewno zabawi was historia o Agatonie i Teodorze. Pewnego razu, jak statek tatusia zawinął do Singapuru, okazało się, że potrzebujemy jeszcze jednego marynarza na pokładzie. I wtedy przybył nam Agaton. Miał 2,5 metra wzrostu i był taki chudy, że kości mu grzechotały jak ogon rozłuszczonego grzechotnika. Miał włosy czarne jak węgiel i długie do pasa i tylko jeden ząb. Ale ten ząb był o wiele większy niż normalnie i sięgał mu daleko za brodę. Tatuś uważał, że Agaton jest tak brzydki, że już bardziej być nie można i z początku nie chciał go przyjąć, ale potem powiedział, że może się przydać, gdyby trzeba było na przykład wypłoszyć jakieś konie, żeby poniosły. No i przypłynęliśmy do tego Hongkongu. A tam okazało się, że potrzebujemy jeszcze jednego marynarza. I wtedy znalazł się Teodor. Miał 2,5 metra wzrostu, włosy czarne jak węgiel i długie do pasa i jeden wielki ząb. Agator i Teodor byli strasznie do siebie podobni. Zwłaszcza Teodor. Byli po prostu tak podobni jak dwaj bliźniacy. To dziwne, powiedziała ciotka Laura. Dziwne?
powtórzyła Fizia. A co w tym dziwnego? No to właśnie, że byli tacy do siebie podobni, rzekła ciotka Laura. Ach, nie! Odparła Fizia. To nie było ani trochę dziwne. Bo oni byli bliźniakami, obaj, nawet od samego urodzenia. Spojrzała na ciotkę Laurę niemal z wyrzutem. Nie rozumiem, o co cioci chodzi, ciotuniu, powiedziała. Czy to jest powód do sprzeczania się i zastanawiania, że dwaj nieszczęśliwi bliźniacy są do siebie trochę podobni? Nie na to przecież nie mogą poradzić, co to nie jest ich wina. Nie myśl, ciotuniu, że ktoś dobrowolnie chce wyglądać jak Agaton albo jak Teodor. A jeśli o to chodzi? Dobrze, już dobrze. A dlaczego w takim razie również byli, mówisz, o tych dziwnych spotkaniach? No bo gdybym miała choćby najmniejszą możliwość dojścia do głosu na tym przyjęciu, powiedziała Fizia, to dopiero byście usłyszeli o dziwnych spotkaniach. Ale wyobraźcie sobie, że obaj, Agaton i Teodor, chodzili w bardzo nienaturalny sposób, bo stawiali stopy do środka i przy każdym kroku duży palec od prawej nogi zaczepiał o duży palec u lewej. Czy to nie było dziwne spotkanie? Co? W każdym razie duże palce u nóg uważały, że tak. Fizia wzięła sobie jeszcze jeden sucharek. Ciotka Laura wstała, żeby się pożegnać. Przecież ciocia miała opowiedzieć o jakimś przedwczorajszym niezwykłym spotkaniu, powiedziała pani Sattergren. A wiesz, chyba poczekam z tym do następnego razu, odparła ciotka Laura. Zresztą, jak się nad tym zastanowić, to nie było ono znów takie niezwykłe. Pożegnała się z Tomim i Aniką, potem pogłaskała Fizie po rudej głowie. Do widzenia, moja mała, rzekła. Masz rację. Zdaje mi się, że zaczynam się trochę czuć lepiej. Wcale już nie jestem taka nerwowa. Ach, jak się cieszę, powiedziała Fizia i mocno ją uściskała. Wiesz co, ciotuniu? Tatuś był bardzo zadowolony, jak w Hongkongu przybył nam Teodor. Mówił, że teraz będzie mógł płoszyć 2 razy więcej koni. Astrid Lindgren, Fizia pończoszanka na południowym Pacyfiku. A jutro kolejne przygody. Dobranoc.

0: kuropatwa, radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła 20. Czas na dzisiejszy program wieczorny. A zaczynamy go jak zwykle od prognozy pogody. Środa, 14 dzień października. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. A w tej chwili, drodzy Państwo, na termometrach w Złej Wsi Małej mamy i okolicach 10 stopni. Temperatura odczuwalna 7 stopni. Dziś w nocy czeka nas we wschodniej, północno-wschodniej i w centralnej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami także przelotne opady deszczu w Tatrach i Bieszczadach. Deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Lokalnie na północnym wschodzie suma opadów do 20 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i w centrum lokalnym mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 2 stopni na południu i zachodzie, 8 stopni na północy i 9 na wybrzeżu. W kotlinach górskich spadki temperatury do około 0 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. A jutro, czyli w czwartek, we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu w Tatrach i Bieszczadach, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano także lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 9-10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat miejscami około 8. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami porywisty z kierunków zachodnich, tylko na północnym wschodzie wiatr północny. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej w nocy około 6 stopni, jutro w dzień do stopni 14 i wiatr z północnego zachodu. Taka pogoda będzie z nami, taka umiarkowanie ciepła, choć noce będą coraz zimniejsze. Jutrzejsza noc około 3-4 stopni, ale w piątek całkiem przyjemnie ciepło, 14. Sobota również 14 stopni w wielu miejscach, nawet na południu kraju do 17. Niedziela jeszcze też 14 stopni. Poniedziałek już chłodniej, 11-10 kresek powyżej zera. Wtorek też 10 stopni, więc będzie nieco chłodniej, ale zrobi się nam bardziej słonecznie. Tyle prognozy pogody, 3 minuty po 20. Dziś środa, więc program naukowy. Dziś spojrzymy na problem czasu. Co to jest czas? Zapraszam serdecznie już za kilka chwil.

0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Mama, skąd się wziął mój syrop?
2: Wiesz, wieki temu bracia zakonni stworzyli recepturę.
3: Czarny bez, prawoślas, dziewanna i inne składniki zakonnego remedium dla osłabionych w przeziębieniu i grypie.
4: Brat szykuje balsam jerozolimski dla dzieci? Dlaczego aż tyle?
3: Zimno i niepogoda, katarki i przeziębienia. To postanowiłem dorobić.
4: O, chwali się taka zapobiegliwość. Starczy go teraz na długo.
2: I tak od wieków twój syrop służy dzieciom i dorosłym.
5: Balsam jerozolimski dla dzieci. 400 lat doświadczenia zakonu Bonifratów. Dostępny w aptekach i sklepach zielarskich. Sprawdź też balsam jerozolimski na gardło w pastylkach do ssania.
0: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tematem wykładu jest czas. Ta ilustracja na planszy tytułowej to jest słynny obraz Salwadora Dali, Cieknące zegary. I wybrałem tę ilustrację dlatego, że bardzo często mówimy o upływie czasu. I ten motyw, ten wątek płynącego czasu będzie się w tym wykładzie przewijał. Nawet jeśli ktoś nic nie wie o fizyce, to wie o czasie mniej więcej tyle samo, ile wiedzą fizycy. A podstawową własnością czasu jest ta, że nic dwa razy się nie zdarza, że czas płynie. Kiedy pytają mnie często, czy możliwe są podróże w czasie, odpowiadam, że one nie tylko są możliwe, ale my wszyscy w takiej podróży uczestniczymy. Mało tego, ta podróż jest przymusowa. My wszyscy podróżujemy w czasie od przeszłości ku przyszłości. I nie możemy być z tego zwolnieni w inny sposób niż ten bardzo przykry, który prędzej czy później każdego z nas spotka. Ta piosenka to jest znany, tekst tej piosenki to znany wiersz Wisławy Szymborskiej, a była śpiewana przez niestety nieżyjącą już Lucję Prus. Tak więc ta podstawowa cecha czasu, podstawowa własność, upływ i jego kierunkowość jest do dziś jednym z największych nierozwiązanych problemów naukowych. Żaden fizyk nie potrafi tego wyjaśnić. Mało tego, jak będę Państwa próbował przekonać, żaden fizyk nie poda Wam definicji czasu. Ja kiedyś byłem współautorem podręcznika do przyrody dla uczniów szkół podstawowych i użyłem w tym podręczniku słowa lepkość w bardzo nieścisłym znaczeniu, odwołując się raczej do intuicji młodych dzieci niż do naukowej definicji. Recenzent zarzucił mi, że wprowadzam pojęcie, którego nie potrafię na tym poziomie edukacji zdefiniować. Ja mu wtedy odpowiedziałem, że ja bardzo chętnie usunę pojęcie lepkości z podręcznika, jeśli on ze wszystkich innych podręczników usunie pojęcie czasu. Wszyscy czasem się posługujemy. Wszyscy mamy zegarki. Wszyscy się umawiamy za godzinę, za tydzień, za 3 lata. Wszyscy narzekamy, że czas nam szybko umyka albo że nam się dłuży. Ale nikt z nas nie wie, czym jest czas. Proszę Państwa, święty Augustyn napisał, co to jest czas? Gdy nikt mnie nie pyta, wiem, co to jest. Gdy zapyta, nie wiem. No, nam się wydaje, że my wiemy, co to jest czas, bo się nim posługujemy. Ale nikt z nas nie odpowie na pytanie, co to jest. Heraklit powiedział, Pantarei, wszystko płynie. Dlatego nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Dlatego, że pomiędzy pierwszym wejściem do tej rzeki, a drugim, ta rzeka ulega jakiejś zmianie. Zmienia się poziom wody, zmienia się powierzchnia, przypływa ryba, pojawia się liść na powierzchni. To już nie jest ta sama rzeka. Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo upływ czasu powoduje, że wszystko się zmienia. Ale kilka wieków później Sextus Empiryk zauważył, że nie można wejść nawet raz do tej samej rzeki. A dlaczego? Bo każdy proces fizyczny jest rozciągnięty w czasie. A zatem pomiędzy początkiem wchodzenia do rzeki, a końcem wchodzenia do rzeki, ta rzeka ulega zmianie i przestaje być tą samą rzeką. I to było źródłem bardzo głębokich niepokojów i ciągle jest, moim zdaniem. A to dlatego, że proszę zwrócić uwagę. Jeżeli każdy proces jest rozciągnięty w czasie, to procesy fizyczne, które dzieją się teraz, w tym momencie, musiały mieć swój początek w przeszłości, a będą miały swój koniec w przyszłości. Ale co to jest przeszłość? Przeszłość to jest coś, czego nie ma. Tego już nie ma. Przeszłość to są nasze wspomnienia, to są nasze jakieś zapiski, ale tego już nie ma. A co to jest przyszłość? To jest coś, czego jeszcze nie ma. To są nasze przewidywania, nasze nadzieje, nasze oczekiwania, ale tego nie ma. Z
Skoro zatem proces fizyczny zaczął się w czymś, czego nie ma i skończy się w czymś, czego nie ma, to czy on w ogóle może zachodzić? I z tym z podobnym rozumowaniem były związane starożytne paradoksy ruchu. A więc paradoksy strzały, paradoksy Achillesa. Chodziło o to, że strzała wypuszczona z ruchu w każdym dowolnym momencie znajduje się w jakimś miejscu, a więc stoi. No to skoro stoi, no to się nie porusza. No ale przecież ewidentnie się porusza. Inny problem związany z Achillesem był taki, że Achilles ściga się z żółwiem. Achilles, potężny, sprawny wojownik, ściga się z żółwiem, żółw symbol powolności, więc Achilles daje mu fory. Żółw startuje z połowy dystansu. I rozumowanie jest takie. Zanim Achilles dobiegnie do pozycji startowej żółwia, to żółw nieco przesunie się w kierunku mety. Zanim Achilles dobiegnie do tego nowego położenia żółwia, to żółw znowu przesunie się w stronę mety. I tak można powtarzać to rozumowanie i wynika z niego, że żółw będzie zawsze przed Achillesem, że Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Ten paradoks został rozwiązany dopiero w XVII wieku, kiedy matematycy odkryli pojęcie szeregów nieskończonych, które są zbieżne. Odkryli, że suma nieskończenie wielu elementów może być skończona. A więc, że powtarzamy to rozumowanie z Achillesem i żółwiem nieskończoną ilość razy, ale dystanse i odstępy czasu, o których mówimy, są coraz krótsze i ich suma jest skończona i po skończonym czasie Achilles wyprzedzi żółwia. Proszę Państwa, wreszcie...

przeszły, przyszły, teraźniejszy. Ale mówię o trybach dokonanych i niedokonanych. Wreszcie subiektywność pojęcia czasu. W psalmie 90 psalmista napisał, bo 1000 lat w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy. Wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą dobrze, że dzieciom bardzo często się dłuży niesamowicie coś, co nam wydaje się przebiegać bardzo szybko. A więc to subiektywne odczucie czasu jest związane i z doświadczeniem, i z jakimiś planami życiowymi, i z sytuacją. Wreszcie, z moich osobistych doświadczeń w wychowaniu dzieci wynika, że pojęcie czasu, określenie długości odcinka czasu, określenie umiejscowienie zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości przychodzi dzieciom bardzo trudno i stosunkowo późno. Dziecko znacznie wcześniej, pewnie w wieku około 3 lat, bardzo łatwo określa, czy coś znajduje się daleko czy blisko. Nie ma problemów ze stwierdzeniem, czy jest wysoko czy nisko. Niektóre dzieci nawet odróżniają prawo od lewa. Natomiast pojęcie czasu, pamiętam, że kiedyś wiozłem mojego syna na spływ kajakowy do Augustowa, no i to jest dosyć długa droga. Jemu to się bardzo dłużyło i pyta mnie, kiedy tam dojedziemy? Ja mówię, za 3,5 godziny. No ale co to znaczy? Ile to jest? A miał wtedy pewnie 5 lat. Więc to wyczucie czasu i zdolność intelektualna do jakiegoś jego ogarnięcia przychodzi stosunkowo późno. Dobrze, to skoro nie wiadomo, co to jest czas, a wszyscy się nim posługujemy i posługiwać musimy, to przejdźmy do takich operacyjnych definicji czasu. Powiedzmy sobie, że czas to jest to, co mierzą zegary. Ale co to jest zegar? Zegar to jest dowolny proces fizyczny, którego przebieg jest nam znany. Z przyczyn czysto praktycznych wygodne do mierzenia czasu są procesy okresowe. Na przykład ruch wahadła, drganie sieci krystalicznej. Coś, co się powtarza. Obrót Ziemi wokół własnej osi, czy obrót Ziemi wokół Słońca. Możemy zliczyć, ile razy takie zdarzenie zaszło i wyrażać upływ czasu liczbą tych zdarzeń. Ale tak być nie musi. To mogą być takie procesy liniowe na przykład. Zapalamy świecę i jeżeli ta świeca jest równa, to mniej więcej w równych odstępach czasu będzie się spalał podobny odcinek świecy. To mogą być wreszcie procesy o całkiem skomplikowanych przebiegach, jak na przykład proces rozpadów izotopu jakiegoś radioaktywnego. Mamy próbkę jakiegoś izotopu, który się w naturalny sposób rozpada i możemy sprawdzać, po jakim czasie, ile nam jeszcze tego izotopu pozostało i określać w ten sposób czas. I to jest bardzo dobry zegar stosowany w archeologii i w geologii, dlatego że bada się zawartość radioaktywnego izotopu węgla w znaleziskach, w których znajdują się szczątki organiczne. Ten radioaktywny izotop ma okres rozpadu, już nie pamiętam, około 3000 lat, a więc jest dobra taka skala dla archeologów. I teraz ten izotop w przyrodzie występuje tylko dzięki temu, że jest nieustannie produkowany przez strumień promieniowania kosmicznego. Organizm żywy wymienia materię z otoczeniem, czyli że procent atomów węgla, które są radioaktywne w stosunku do innych, jest taki sam, jaki jest w przyrodzie, w otoczeniu. Kiedy organizm umiera, czy to zwierzę, człowiek, roślina, przestaje wymieniać materię z otoczeniem i coraz mniejszy procent atomów węgla w tych resztkach stanowi ten izotop radioaktywny. W ten sposób możemy datować wiek znalezisk. W podobny sposób można datować wiek skał na Ziemi i tak się robi. No dobrze, ale teraz jak sprawdzić, czy zegar jest dobry? Otóż jest znana anegdota przytaczana przez Marka Abramowicza w latach 80. w paryskiej kulturze, proszę sobie wyobrazić, o tym, jak to w 1925 roku, kiedy Polskie Radio rozpoczęło nadawanie

Nie programu i od razu nadawano sygnał czasu z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie z dokładnością do pół sekundy, co robiło na ludziach wielkie wrażenie. Redakcja jednego z dzienników wysłała dziennikarza do profesora Banachiewicza, żeby dowiedział się, skąd astronomowie wiedzą, kiedy jest południe z tak fantastyczną dokładnością. Profesor Banachiewicz powiedział, to bardzo proste. Codziennie rano, kiedy idę do obserwatorium, przechodzę obok sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta w rynku. On na witrynie ma bardzo dobre szwajcarskie zegary. Ja ustawiam swój zegarek według ich wskazań i przychodzę i wiem, kiedy tym młoteczkiem w kowadełko stuknąć. Dziennikarz pobiegł do sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta. Pyta, panie Schmidt, skąd pan wie, jak ustawić zegary na witrynie pańskiego sklepu? On na to odpowiada, to jest bardzo proste. Codziennie włączam radio przed południem i w południe profesor Banachiewicz podaje mi dokładnie, z dokładnością do pół sekundy informację, kiedy jest południe. Ja ustawiam swoje zegary. Proszę państwa, niezależnie od tego, jak śmieszna jest anegdota, to ona zawiera bardzo głęboką prawdę fizyczną. Nie ma żadnej innej metody sprawdzania zegarów niż porównywanie chodu dwóch zegarów. Tak naprawdę przez stulecia robiono to w ten sposób, że porównywano chód zegara mechanicznego z zegarem, jakim jest obracająca się Ziemia. To była popularna metoda. Ale jeśli mamy tylko jeden zegar, czyli na przykład tylko obracającą się Ziemię, albo jesteśmy zamknięci w pomieszczeniu bez okien i nie wiemy, czy jest dzień, czy noc, i mamy zegarek mechaniczny, jeden, to nie ma żadnego sposobu, żeby sprawdzić, czy on spieszy, czy spaźnia. Jeżeli mamy dwa zegarki i ich wskazania się różnią, to nie wiemy, który z nich wskazuje lepszy, dokładniejszy czas. Jedyną metodą jest wzięcie trzeciego zegara. Jeżeli dwa z nich będą miały podobne wskazania, a trzeci się będzie różnił, to prawdopodobnie te dwa są dobre, a ten trzeci jest zły, ale pewności nie ma. Należy wziąć czwarty zegar i piąty i tak dalej. Im więcej zegarów weźmiemy i porównamy, tym lepszą informację o tym, który z nich jest dobry, a który zły, będziemy mieli. I to jest metoda, którą się stosuje przy określaniu dokładnego czasu, o czym będzie w dalszej części wykładu. Ludzie mierzyli czas od zawsze. Przypuszcza się, że wielkie megalityczne konstrukcje służyły do określania czasu. No pewnie z dokładnością do jednego dnia. Chodziło o momenty związane z przesileniami, z równonocą i tak dalej. Znalezisko sprzed 4,5 tysiąca lat w Saksonii, taki dysk z nerby. To jest dysk o tej mniej więcej średnicy, metalowy z inkrustacjami złotymi. Najprawdopodobniej zawiera podobne informacje. Sądzi się, że te fragmenty, te łuki na jego obrzeżu odpowiadały drodze Słońca po przesuwaniu się punktów zachodu i wschodu Słońca po horyzoncie w ciągu roku i tak dalej. Zegary słoneczne były wynalezione w Egipcie i znane od bardzo, bardzo dawna temu. Również w Egipcie wynaleziono klepsydrę. Nie wiem, czy państwo wiecie, skąd to słowo pochodzi i co ono oznacza. Kleps, hydra. Hydra to woda, a kleps się kojarzy z kleptomanią. Klepsydra to jest złodziej wody. Dlatego, że w odróżnieniu od tych popularnych klepsydr do gotowania jajek na miękko, które są w kuchniach w wielu domach, te prawdziwe klepsydry przelewały wodę pomiędzy zbiornikami. To jest ciekawy zegar chiński, który wykorzystuje kadzidełka. Kadzidełko jest położone tutaj, to jest ten fioletowy element i przez to kadzidełko przewieszone są sznureczki z dzwoneczkami w równych odstępach. Kadzidełko zapalamy, jeśli ono się spala w równym tempie, tak jak świeca, to co pewien czas któryś z sznurek jest przepalany, dzwoneczek spada, mamy sygnał czasu. Pierwsze zegary mechaniczne pojawiły się na przełomie XIII i XIV wieku.
Ale proszę zwrócić uwagę, jak podróżujecie, zwłaszcza po zachodniej Europie, to w większości tych zegarów, tych naprawdę starych zegarów na wieżach kościelnych, jest tylko jedna wskazówka. I to nie oznacza, że druga odpadła i nikomu się nie chciało naprawić, tylko wskazówkę minutową wynaleziono dopiero w XVI wieku. Jeżeli widzimy taki zegar z jedną wskazówką, to prawie na pewno jest to zegar starszy. Pierwsze kieszonkowe zegary pojawiły się na początku XVI wieku, ale rozpowszechniły dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No i wreszcie zegary kwarcowe. To jest przełom XIX i XX wieku. To są zegary, które wykorzystują tak zwane zjawisko piezoelektryczne. Niektóre kryształy mają taką własność, że jeśli do ich ścianek bocznych przyłożymy napięcie elektryczne, to kryształ się albo kurczy, albo rozszerza. Drga. I teraz okres drgań własnych sieci krystalicznej jest własnością fizyczną tego kryształu. Jeżeli skonstruujemy obwód elektryczny, który stanowi sprzężenie zwrotne, to znaczy pobudza kryształ do drgania, na tym kryształe pojawia się napięcie elektryczne. Jeżeli teraz to napięcie wykorzystamy zwrotnie do pobudzenia do drgań tego kryształu, to on będzie drgał, te drgania nie będą wygasały, bo energia będzie dostarczana z baterii elektrycznej, ale jednocześnie fizyczne własności kryształu sprawią, że on będzie drgał z częstością wynikającą z budowy tego kryształu. I wreszcie zegary atomowe, w których tym, co drga, są atomy, pojawiły się w połowie XX wieku i dziś osiągają dokładność około 10 do minus 7 sekundy na rok. To zależy od zegara. I wreszcie potrzebne nam są jednostki, bo trudno jest posługiwać się, jak ktoś nam powie, w moim zegarze było 15 wahnięć wahadełka, a w moim zegarze kryształ drgnął tyle razy. To nie wiemy, trzeba to jakoś porównać, więc potrzebne nam są jednostki. I do definicją sekundy przez długi czas, aż do 67 roku ubiegłego wieku, była taka oto definicja, że jest to 1,31,556,925, jeszcze coś tam, część roku tropikalnego 1900. I co jeszcze, chodzi nam o fragment tego roku, czyli dokładnie w Sylwestra. No nie jest to, przyznacie Państwo, użyteczna i praktyczna definicja, chociaż astronomowie potrafili sobie to używać jako definicji operacyjnej. Od 67 roku definicja sekundy jest oparta na fizyce atomowej. Jest to określona liczba drgań atomu cezu, izotopu 133 i tak dalej. Innymi słowy, jest to definicja, która jest niezależna od wzorca. Nie potrzebujemy żadnego mechanicznego wzorca. Jest to definicja oparta na prawach fizyki. I teraz po co chcemy mierzyć dokładnie czas? Proszę Państwa, w 1707 roku doszło do wielkiej katastrofy morskiej. Anglicy stracili flotylę okrętów transportujących złoto. Straty były gigantyczne i katastrofa wynikała z błędów w nawigacji. O co chodzi? Szerokość geograficzna, położenie punktu na kuli ziemskiej określamy przy pomocy dwóch współrzędnych, bo to jest powierzchnia dwuwymiarowa, potrzebujemy dwie współrzędne. Tradycyjnie jest to szerokość geograficzna, czyli kątowa odległość od płaszczyzny równika, i długość geograficzna, czyli znowu kątowa odległość od płaszczyzny wyznaczonej przez wybrany południk. Teraz zaczynają się schody. Bo proszę zwrócić uwagę, równik jest dobrze określony. Ziemia się obraca, a więc mamy bieguny. Płaszczyzna równika jest prostopadła do osi obrotu Ziemi. I jest to po prostu koło wielkie, które dzieli tę kulę ziemską na dwie równe połowy. Równik jest tylko jeden. Nie można sobie zdefiniować innego równika. Wyznaczyć odległość od równika jest bardzo łatwo.
I to takie ćwiczenie jest w podręcznikach do geografii czy przyrody w szkołach podstawowych. Wystarczy zmierzyć w odpowiednim momencie długość cienia rzucanego przez słońce i prawie bezpośrednio odczytujemy szerokość geograficzną. Natomiast długość geograficzna jest trudna do wyznaczenia, dlatego że wszystkie południki są równie dobre. Równik jest wyróżniony, a południki nie. Mało tego, położenie Słońca w stosunku do równika zmienia się okresowo w ciągu roku. Natomiast położenie Słońca w stosunku do południka zmienia się wskutek obrotu Ziemi w ciągu doby. Pierwszy problem. Który południk wybrać? Od którego południka mierzyć długość geograficzną? No tu przez lata toczyła się zażarta rywalizacja przede wszystkim pomiędzy Anglią i Francją. Jeżeli Państwo będziecie w Paryżu, to proszę zwrócić uwagę, że w Ogrodzie Luksemburskim ta główna aleja, na północy której perspektywa jest zamknięta Pałacem Senatu, a na południu perspektywa jest zamknięta pięknym gmachem XVII-wiecznego paryskiego obserwatorium astronomicznego, to była oś, która miała wyznaczać południk zerowy. No ale wiadomo, że Anglia w końcu zyskała przewagę na morzach i to ona dyktowała warunki. Tak więc zgodzono się w końcu, po latach walk i sporów, że tym wyróżnionym południkiem, od którego będzie się mierzyło długość geograficzną, jest południk przechodzący przez Greenwich, przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich. Ale teraz jak zmierzyć tę odległość? No, byłoby to proste. Wiadomo, że ta odległość zależy, że na przykład moment górowania Słońca w południe zależy od tego, czy jesteśmy na wschód, czy na zachód od południka zerowego. Jeżeli w Londynie jest południe, to w Moskwie jest wtedy tam o 3 godziny późniejsza godzina, dlatego że Moskwa znajduje się odpowiednio daleko na wschód. Z kolei w Nowym Jorku jest 5 godzin wcześniejsza godzina, bo Nowy Jork znajduje się daleko na zachód. 15 stopni różnicy w długości geograficznej to jest mniej więcej jedna godzina, to jest dokładnie jedna godzina różnicy czasu astronomicznego, wyznaczanego przez położenie Słońca. A więc różnica pomiędzy astronomicznym czasem we Włodawie nad Bugiem i w Cedynii nad Odrą sięga niemal godziny. Można by wyznaczyć długość geograficzną, gdybyśmy wiedzieli, która godzina jest w Londynie. Wtedy obserwujemy Słońce, sprawdzamy, w którym momencie ono góruje, wiemy, jaka jest różnica czasu lokalnego, no bo jak Słońce góruje, to u nas jest 12 w południe. Jeśli wiemy, która godzina jest wtedy w Londynie, to wiemy, jak daleko na wschód czy na zachód od Londynu się znajdujemy. Ale jak to zrobić w XVII wieku, kiedy nie było radia, nie było satelitów? Jak przekazać tę informację, która godzina jest w Londynie? No tylko w taki sposób, że zabieramy, wypływając z Greenwich w podróż, zabieramy ze sobą dokładny zegar, który przez czas tej podróży, a więc przez kilka tygodni czy miesięcy, utrzyma dostatecznie dokładne wskazania czasu. Ten zegar będzie nam mówił, która godzina jest w Greenwich. A my sobie zobaczymy, w którym momencie jest południe. Porównamy te dwie rzeczy i będziemy wiedzieli, jak daleko jesteśmy na wschód czy na zachód. Parlament brytyjski wyznaczył gigantyczną nagrodę za wyznaczenie metody określania długości geograficznej. Rywalizacja trwała kilkadziesiąt lat i w końcu wygrał ją taki oto rzemieślnik. On tak naprawdę był stolarzem i skonstruował kilka prototypów zegarów, z których w końcu jeden uznano za spełniający warunki, a więc dostatecznie dokładny, przez dostatecznie długi czas wytrzymały na trudy morskiej podróży, na bujanie okrętu, na wilgoć, na zasolenie powietrza i tak dalej. I ten piękny zegarek do dziś chodzi
i można go zobaczyć w muzeum, w obserwatorium w Greenwich. Podobnie jak wcześniejsze prototypy. To jest właśnie obserwatorium w Greenwich. Proszę zwrócić uwagę na ten maszt z taką czerwoną kulą. Coś takiego stosuje się chyba na wyścigach konnych, ale nie wiem, czy jeszcze. Co to było? Greenwich było portem. Ta miza jest tam na tyle szeroka i głęboka, że wpływały oceaniczne statki. Otóż astronom w obserwatorium przy użyciu specjalnej, dedykowanej lunety obserwował Słońce. Tuż przed południem podciągał tę kulę na szczyt masztu. W momencie, w którym przez swoją lunetę zobaczył, że jest dokładnie południe, puszczał sznurek i ta kula opadała. A nawigatorzy na okrętach w porcie ustawiali swoje okrętowe zegary na godzinę 12. I ten czas zabierali ze sobą w morską podróż po to, żeby określić długość geograficzną. Proszę Państwa, ta sama astronomiczna godzina jest tylko w tych miejscach, które leżą na tym samym południku. Jeżeli dwie miejscowości leżą na różnych południkach, to astronomiczny czas jest różny. Tak jak powiedziałem, między Włodawą a Cedynią jest prawie godzina różnicy czasu astronomicznego. I przez wieki czas pokazywany przez zegary na wieżach kościelnych to był czas lokalny. Jakiś miejscowy intelektualista, który miał pojęcie o Słońcu, wyznaczał mniej więcej moment południa i mówił kościelnemu, jak ustawić ten zegar. I to był lokalny astronomiczny czas, wyznaczony dokładniej bądź mniej dokładnie, ale w każdej miejscowości on był inny. I to było bardzo dobre do czasu, aż rozwinęły się koleje żelazne. Kiedy w krótkim czasie ludzie przemieszczali się na długie odległości. No było nie do pomyślenia, żeby pociągi jeździły, żeby się dało zrobić rozkład jazdy pociągów, jeżeli na każdej stacji byłby inny czas. Trzeba było te powiedzieć tak, w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, jak my nazwiemy tę chwilę w ciągu doby, jaką godzinę jej przypiszemy, jaki numer. Możemy się umówić, że na całym obszarze kraju jest ta sama godzina. My wiemy, że tak nie jest, bo kraj jest rozciągnięty, ale możemy się umówić dla wygody, że jest ta sama godzina. I to zaczęto robić w Anglii. Anglia była pierwszym krajem, gdzie wprowadzono tak zwany czas strefowy. A potem na mocy międzynarodowych porozumień rozciągano to na różne kraje. Oczywiście z powodów praktycznych granice tych stref czasowych, bo idealne strefy czasowe to by były takie, że bierzemy południk zerowy, południk wschodni 15 stopni, 30, 45 i różnice są o jedną godzinę. Ale to byłoby niepraktyczne. Dopasowano granice stref czasowych do granic krajów. Oczywiście od tej reguły są, i proszę zwrócić uwagę, niemal cała Europa od Bugu aż po kraj Basków jest jedną strefą czasową. Chociaż fizyczne różnice czasu to są pewnie 2,5 godziny albo coś takiego. Oczywiście z wyjątkami. Anglicy muszą mieć swój czas. Proszę dalej zwrócić uwagę. Rosja to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem stref czasowych. Stany Zjednoczone bez Hawajów i bez Alaski to są 4 strefy czasowe. Ale na przykład Chiny, które rozciągają się bardziej niż Stany Zjednoczone, postanowiły z powodów politycznych i symbolicznych utrzymać na całym terytorium Republiki Chińskiej ten sam czas. Dalej, Indie wyłamały się i mają Indie i Nepal mają czasy różniące się od sąsiednich czasów strefowych, bodajże w jednym przypadku o 45 minut, w drugim przypadku o pół godziny. Chodziło o podkreślenie własnej niezależności. Nie będzie nam nikt mówił, która jest godzina. Sami wiemy. Tak więc strefy czasowe to jest wynalazek dopiero z końca XIX wieku. Proszę Państwa, systemy czasu. No, już widzimy potrzebę koordynowania czasu wewnątrz strefy czasowej, ale widzimy też potrzebę koordynowania czasu pomiędzy strefami czasowymi, koordynowania czasu w skali globalnej. Otóż na początku, w pierwszej połowie XIX wieku nie było czasu uniwersalnego.
Prace zaczęły się dopiero w połowie XIX wieku i w 1884 roku wprowadzono pojęcie czasu GMT, Greenwich Mean Time. Jak słuchacie radia BBC, to jest taki sygnał charakterystyczny, pum, pum, pum, a potem jest this is London, it's 9 p.m. GMT. To jest właśnie ten czas, czas Greenwich. Co to znaczy średni czas Greenwich? To jest czas, to był czas, to jest czas astronomiczny, a więc wyznaczany na podstawie ruchu obrotowego Ziemi. Tyle, że Ziemia nie jest bryłą sztywną i obraca się raz szybciej, raz wolniej. Oddziałuje z Księżycem, ze Słońcem, z innymi planetami. Sama skorupa Ziemi przecież się trzęsie. Wewnątrz płaszcz Ziemi jest plastyczny, masa ulega przesunięciu. To wszystko wpływa na precyzyjne pomiary czasu związane z obrotem Ziemi. A więc ten czas produkowany przez astronomów w Greenwich to jest uśredniony czas. Uśredniamy te wszystkie zjawiska minimalnego przyspieszania i spowalniania ruchu obrotowego Ziemi i produkujemy taki uśredniony czas. I to jest ten czas Greenwich, który obowiązywał w skali światowej do 1972 roku. Od 1972 roku tym światowym czasem jest UTC, Universal Time Coordinated. Skąd się ten czas bierze? Mówiąc o dokładności zegarów, mówiłem, że trzeba porównać wskazania zegarów. 2, 3, 5, 50. Żaden zegar nie jest idealny. Otóż ten czas globalny, uniwersalny, jest produkowany przez około 230 zegarów, znajdujących się w około 50 laboratoriach na całym świecie, w których to znajduje się kilkaset, właśnie te ponad 200 zegarów, z których większość to są zegary atomowe różnych typów, ale nie tylko. Są tam również zegary kwarcowe. Jest tam nawet kilka zegarów wahadłowych. Dlaczego? Zegary atomowe mają są bardzo dokładne, ale mają tę wadę, że ich trwałość sięga kilku, najwyżej kilkunastu miesięcy. Po takim czasie ten zegar trzeba wyłączyć i ustawić na nowo i włączyć. A więc on traci ciągłość pomiaru czasu. Zegary kwarcowe mogą pracować bez przerwy znacznie dłużej. Zegary wahadłowe mogą pracować setki lat. A więc każdy z tych zegarów ma swoje wady i zalety. I teraz co się dzieje? Te wskazania tych zegarów są przesyłane do biura, które się bardzo dziwnie nazywa. Nazywa się Bureau de Longitude. To jest, czyli Biuro Długości, to jest nazwa historyczna, znajduje się w Paryżu przy bulwarze Arago. Tam te sygnały czasu są łączone i uśredniane. I produkowany jest ten czas uniwersalny. To jest czas, którego nie wskazuje żaden zegar. To jest średnia wskazań tych kilkuset zegarów. I ten czas jest rozsyłany z powrotem. Proszę Państwa, mówi się, że czas to pieniądz. Otóż informacja o tym, która jest godzina, jest tak dużo warta, że tę informację się sprzedaje za pieniądze. Oczywiście w ogromnej większości wypadków to jest wymiana barterowa, a więc laboratorium, które uczestniczy, kontrybuuje do tego wyznaczenia czasu, w zamian otrzymuje potem ten sygnał dokładnego czasu gotowy. W Polsce są dwa takie laboratoria. Jedno to jest laboratorium w firmie Orange, a drugie to jest laboratorium w instytucie, który co kilka lat zmienia nazwę, więc ja nie nadążam. Dawniej to było Biuro Miar i Wag na Senatorskiej w Warszawie. Dobrze, to jak już wiemy, że czas to jest to, co mierzą zegary i potrafimy ten czas produkować, to może wróćmy do refleksji, czym jest czas. Tu proszę się tym tekstem nie przejmować, on jest dla mnie, żebym sobie przypomniał, co mam powiedzieć. Otóż Newton uważał, że przestrzeń i czas są zupełnie niezależne od materii. Że przestrzeń to jest taki gigantyczny garnek, takie naczynie, do którego włożona jest materia, a czas to jest rzeka, która zupełnie niezależnie, równomiernie, w jednakowym tempie płynie i to wszystko unosi. A więc wierzył w absolutny czas i absolutną przestrzeń.
Kant uważał, że przestrzeń i czas to są takie a prioryczne kategorie, które są w nas i służą do wyrażania, do określania doświadczeń, którym podlegamy. Ale że to jest coś, co jest a priori, co jest uprzednie w stosunku do doświadczenia. Z kolei Schopenhauer zauważył, że czas to jest coś, co jest konieczne, żeby w ogóle mogła być jakaś sekwencja zdarzeń, żeby nie wszystko zdarzyło się naraz. We wszystkich tych pomysłach czas był absolutny. A więc czas płynął niezależnie od materii i dla każdego obserwatora tak samo. Woda w Niemnie płynie dla mnie tak samo jak dla Litwinów, którzy tam teraz żyją. Ci filozofowie, o których mówiłem, wyobrażali sobie, że podobnie jest z czasem, że dla każdego czas upływa tak samo. Tak było aż do rewolucji 1905 roku, kiedy Einstein opublikował słynne swoje 5 prac, w których wykazał, że czas i przestrzeń są względne, są zależne od obserwatora. I teraz proszę się nie przestraszyć. Ja wam pokażę symulację, która was nauczy szczególnej teorii względności i pokażę wam, dlaczego czas płynie w różnym tempie dla różnych obserwatorów. To jest coś naprawdę prostego. Proszę państwa. Tu mamy symulację, która to wszystko tłumaczy. Mamy 2 obserwatorów. Jeden z nich siedzi na peronie, a drugi porusza się na takiej drezynie. Ten, który się porusza na drezynie, na tej drezynie znajduje się zegar. Ten zegar jest zrobiony w ten sposób, że mamy 2 zwierciadła, tu i tu, i pomiędzy tymi zwierciadłami biega sobie foton, cząstka światła. Odbija się od zwierciadła, wraca, odbija się od zwierciadła, wraca i w ten sposób możemy, licząc ilości tych przebiegów, mierzyć upływ czasu. Istotą szczególnej teorii względności jest to, co jest poparte wynikami wielu doświadczeń, w szczególności pierwszym było słynne doświadczenie Michelsona Morleya, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów. To było szokujące odkrycie, dlatego że, proszę państwa, prędkość pocisku, jeżeli poruszamy się bardzo szybko w samolocie i wystrzelimy pocisk w kierunku ruchu, to obserwator na Ziemi uzna, że ten pocisk biegnie z prędkością, z jaką został wyrzucony z lufy, plus prędkość samolotu. A jeżeli wypuścimy pocisk w kierunku przeciwnym, to te prędkości się odejmą. Dlatego samoloty nie mogą strzelać rakiet do tyłu. Bo te rakiety miałyby względem Ziemi bardzo małą prędkość i by spadły. Otóż ze światłem jest inaczej. Niezależnie od tego, jak szybko się poruszamy, czy wyślemy sygnał świetlny w kierunku naszego ruchu, czy w kierunku przeciwnym, to zarówno dla nas, jak i dla obserwatora spoczywającego, ta prędkość będzie taka sama. I teraz zobaczmy, jak przebieg tego fotonu obserwują ci 2 dżentelmeni. Przypominam, jeden jest nieruchomy, a drugi porusza się na tej drezynie. Z punktu widzenia tego kierowcy tej drezyny, światło przebiega po linii prostej pomiędzy tymi 2 zwierciadłami. Przebywa taką oto drogę. Z punktu widzenia tego obserwatora siedzącego na peronie, światło porusza się w ten sposób. A zatem przebywa pomiędzy kolejnymi zderzeniami ze zwierciadłami, przebywa znacznie dłuższą drogę, no bo ten odcinek jest ewidentnie dłuższy niż ten odcinek. Skoro drogi są różne, a prędkość jest taka sama, to czasy muszą być różne. A więc ci 2 obserwatorzy stwierdzą, że czas płynie dla nich inaczej.

Proszę Państwa, te różnice w naszym życiu codziennym są prawie niezauważalne. Dlatego, że my poruszamy się z małymi prędkościami, małymi w stosunku do prędkości światła. Ale dla obiektów, które poruszają się z prędkościami dużymi w porównaniu z prędkością światła, te różnice czasu są ogromne. I na przykład cząstki przyspieszane w akceleratorach, promienie kosmiczne, które docierają do Ziemi, tam występują prędkości bliskie prędkości światła i tam efekt tego spowolnienia czasu jest ogromny. Następna rzecz. 10 lat później, 100 lat temu, równo 100 lat temu, Einstein opublikował ogólną teorię względności, która jest pogłębieniem teorii Newtona, teorii grawitacji. I z tej teorii wynika, że tempo, w jakim chodzi zegar, zależy nie tylko od ruchu tego zegara, zależy także od tego, w jak silnym polu grawitacyjnym ten zegar się znajduje. A zatem zegar, który znajduje się na powierzchni Ziemi, na poziomie morza, chodzi wolniej niż zegar, który znajduje się na szczycie wysokiej góry. Dlatego, że na powierzchni morza pole grawitacyjne, siła przyciągania przez Ziemię jest silniejsza niż na szczycie wysokiej góry. Mało tego, proszę Państwa, precyzja współczesnych zegarów atomowych jest tak duża, że zauważamy ten efekt, jak podniesiemy zegar o 15 centymetrów. To zauważymy, że ten zegar zaczyna chodzić szybciej. Jakie to są wielkości? Proszę Państwa, na poziomie Ziemi spowolnienie chodu zegara wskutek pola grawitacyjnego z Ziemi w stosunku do wskazań zegara umieszczonego gdzieś daleko w pustej przestrzeni, no to jest tak maleńki procent. Ale na Słońcu to już jest jedna dziesięciotysięczna procenta. Na powierzchni gwiazdy neutronowej to już jest około 10%. A na powierzchni horyzontu czarnej dziury zegar staje. Czas staje. I proszę Państwa, to jest coś, z czego ta wiedza o tych efektach, to jest coś, z czego prawie każdy z Państwa korzysta. Wszyscy macie albo nawigację samochodową, albo macie telefon komórkowy z systemem GPS. System GPS działa w ten sposób, że wokół Ziemi krąży około 30 sztucznych satelitów. Na poziomie każdego z nich jest kilka zegarów atomowych. I teraz nasze urządzenie odbiera sygnały od kilku satelitów. Zegary na tych satelitach są ze sobą zsynchronizowane przed wyniesieniem na orbitę. I mierząc różnicę czasu nadejścia sygnałów, możemy dokładnie taką samą metodą jak triangulacja określić nasze położenie na Ziemi. Jak ja trzymam w ręce telefon komórkowy z systemem GPS i przechodzę się tutaj po tej sali, to zmienia się moja odległość w stosunku do tych satelitów. A zatem zmieniają się te różnice czasu nadejścia sygnałów. I to jest przerabiane przez procesor na informacje o tym, z jaką prędkością, w jakim kierunku się poruszam. Tylko że teraz te satelity krążą po orbitach eliptycznych. Raz są bliżej Ziemi, raz są dalej. Raz się poruszają szybciej, raz się poruszają wolniej. Otóż różnice wynikające z teorii względności w tempie chodu zegarów muszą być uwzględnione, bo inaczej ten system kompletnie byłby bezwartościowy. To są na tyle precyzyjne już urządzenia. No i teraz przechodzimy, już proszę się nie denerwować, zbliżamy się do końca. Przechodzimy do tego największego problemu, jednego z największych problemów. Dlaczego czas płynie w jednym kierunku? Czyli do problemu strzałki czasu. Otóż nad tym się łamali sobie i łamią głowę najwięksi fizycy. I pierwszym, który zaproponował coś, co stwarzało pewną nadzieję, był Ludwig Boltzmann. Otóż on wysunął taką hipotezę, że kierunkowość upływu czasu wynika z drugiej zasady termodynamiki. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia układu izolowanego zawsze rośnie. Proszę
się nie przerażać, zaraz powiem, o co chodzi. Entropia to jest miara nieuporządkowania, miara chaosu. Czyli, że układ, w który nie ingerujemy z zewnątrz, nie korygujemy go w żaden sposób, w naturalny sposób będzie ewoluował tak, że z porządku zrobi się chaos. Przykłady. Jak zostawimy dom niezamieszkany, nieogrzewany, to po paru latach będzie tylko ślad po fundamentach. Góry Świętokrzyskie kiedyś były wypiętrzone, strome, potężne. Dzisiaj jedziemy do Krakowa i nawet nie zauważamy, w którym momencie przecinamy to pasmo. Inny przykład. Jajecznica, system jajko, system uporządkowany, żółtko oddzielnie, białko oddzielnie. Wbijamy na patelnię i robimy omlet. Nie da się z omletu zrobić jajka. Nie da się odwrócić tego procesu. Ale ja mam najprostszy przykład. Kupujemy talie kart. Jak one pochodzą z dobrej fabryki, to są ułożone kolejno od blotki do asa i wszystkie kolory od pików do trefli. Zaczynamy tę talię tasować. Te karty się mieszają. Na początku ciągle jeszcze występują grupy kart z tego samego koloru i występują pewne sekwencje. Ale jak im dłużej będziemy tasować, tym bardziej rozkład tych kart będzie losowy. I będziemy mogli tasować do końca świata i ta talia nigdy nie powróci do takiego układu, w jakim wyszła z fabryki. Bo jej entropia tego układu, a to są raptem 52 karty. Coś strasznie prostego. Jak możemy sprawdzić właśnie, czy proces, w którym widzimy, zachodzi kierunkowo w czasie, czy się odwraca? No proszę Państwa, przygotowałem coś takiego. To jest brama w kamienicy na Nowym Świecie i ten dżentelmen, ten dżentelmen w płaszczu i w kapeluszu to jest mój przyjaciel profesor Marek Abramowicz i on zagrał dla mnie w tym filmie, ryzykując życie, przeszedł nie na przejściu dla pieszych, bardzo z siebie zadowolony. No ale powtórzmy tę sytuację. Jeszcze większe ryzyko. Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek na Nowym Świecie widział taką sytuację? No nie. I wiemy, po prostu z obserwacji wiemy, że ten proces przechodzenia Abramowicza przez Nowy Świat mógł przebiegać tylko w tym pierwszym kierunku, a w tym drugim nie. I Boltzmann uważał, że skoro z drugiej zasady, skoro żyjemy w skomplikowanym świecie, gdzie wszystko jest złożone z niezliczonej ilości atomów i cząsteczek, a przykład 52 kart w talii pokazuje, że to prawo wzrostu entropii jest bezwzględne, to Boltzmann uważał, że w takim razie przyroda w naturalny sposób wyróżnia kierunkowość zachodzenia procesów. I że to sprawia, że my to postrzegamy jako kierunkowość upływu czasu. No niestety Boltzmann nie miał racji. Dzisiaj to wiemy. Podam dwa argumenty. Po pierwsze, to jest tak, że generalnie biorąc entropia rośnie, ale występują w układach tak zwane fluktuacje. I ona minimalnie może czasami, no wiadomo, każdy kto grał w brydża, to wie, że czasami dostanie longer, 8 pików czy coś takiego. Coś, co jest bardzo mało prawdopodobne, co zakrawa na chwilowe odwrócenie, no na tym hazard polega. Liczę na to, że to prawo termodynamiki się dla mnie na chwilę odwróci. Natomiast nie zaobserwowaliśmy nigdy żadnego zjawiska, które generalnie przebiegałoby od przeszłości do przyszłości, ale chwilowo ten kierunek czasu się zmieniał. To jest jeden argument. A drugi argument to są zjawiska w mikroświecie, w świecie cząstek elementarnych. Otóż w latach 50. fizycy odkryli, za to była Nagroda Nobla, przy pomocy genialnego eksperymentu, który by się zmieścił, no może nawet na tym stole, i który kosztował pewnie kilka tysięcy dolarów, odkryli zjawisko
łamania symetrii w czasie, w rozpadach kaonów neutralnych. Nieważne, co to jest. Kaony neutralne to są pewne cząstki elementarne, nietrwałe, które się rozpadają. I teraz chodzi o to, że równania fizyki są symetryczne w czasie. Jak weźmiecie równania Newtona, jeśli pamiętacie ze szkoły, jak tam zamienicie t na minus t, to one będą dalej bardzo dobrymi równaniami. Jak w równaniach mechaniki kwantowej zamienicie t na minus t, to dalej będą bardzo dobre równania. Nic złego się nie stanie. Równania fizyki nie wyróżniają kierunkowości upływu czasu. Tymczasem okazało się, że w tych rozpadach, ja nie będę tu wchodził w szczegóły, ale tak jak sfilmowałem Abramowicza i państwo bez pudła możecie powiedzieć, który film jest puszczony do przodu, a który do tyłu, tak samo, gdyby to było możliwe, gdybyśmy sfilmowali kilka takich kaonów neutralnych i popatrzyli, jak one się rozpadają, a następnie puścili ten film odwrotnie. Bo może zachodzić również odwrotna reakcja, że trzy cząstki, na które one się rozpadają, zderzają się i powstaje kaon neutralny. Ale okazuje się, że przebieg tego procesu wyróżnia kierunkowość upływu czasu. I gdybym ja był w stanie, miał taką kamerę, że da się sfilmować te pojedyncze cząstki elementarne, to państwo byście mogli powiedzieć, czy ja ten film puszczam do przodu, czy do tyłu. To znaczy, że strzałka czasu pojawia się na poziomie pojedynczych cząstek elementarnych. A zatem to nie jest związane ze statystyką, to nie jest związane z drugim prawem termodynamiki. A z czym jest związane? Nie wiadomo. Po moim ostatnim wykładzie w Centrum Nauki Kopernik w ramach spotkań z uczonymi, drogi do rzeczywistości, jedna z pań na kolacji po tym wykładzie powiedziała mi: ty bez przerwy powtarzałeś, że nie wiecie, tego i tamtego nie wiecie. Ja na to jej odpowiedziałem: ani raz tak nie powiedziałem. Powiedziałem: fizycy nie wiedzą, oni nie wiedzą. Dobrze, to teraz, żeby zakończyć wykład. Proszę państwa, w kosmologii mamy do czynienia z gigantyczną rozpiętością skal czasowych. Od skal czasowych związanych z procesami w mikroświecie, które zadecydowały o tych pierwszych etapach ewolucji Wszechświata, aż po procesy trwające tyle, ile trwa ewolucja Wszechświata, czyli 14 miliardów lat. 14 miliardów lat. Mój syn, jak miał 5 lat, to nie był sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy 3,5 godziny, bo on rzadko robił rzeczy, które by tak długo trwały. Nikt z nas nie robił niczego, co by trwało 14 miliardów lat. To jest sobie bardzo trudno wyobrazić. To żeby państwu pomóc, bo to moim zdaniem warto sobie wyobrazić, to zróbmy następujący eksperyment myślowy. Przyrównajmy te 14 miliardów lat, jakie upłynęło od wielkiego wybuchu do dziś, do jednego roku, od północy w Sylwestra do północy w Sylwestra po upływie roku. I popatrzmy, gdybyśmy tak ścisnęli te 14 miliardów lat do jednego roku, to popatrzmy, co kiedy w ciągu tego roku w historii Wszechświata się zdarzyło. Otóż, proszę państwa, zaczynamy wszystko o północy w Sylwestra. Otóż 10 minut po północy następuje emisja mikrofalowego promieniowania tła. To jest to najstarsze światło we Wszechświecie. To jest coś, co odkryto równo 50 lat temu, za odkrycie i badania przyznawane były Nagrody Nobla. To promieniowanie wyświecane jest 10 minut po północy. Pod koniec stycznia we Wszechświecie zapalają się pierwsze gwiazdy, ale Słońce powstaje dopiero 20 sierpnia. Dopiero około 4 września powstaje Ziemia. 1 października powstaje życie na Ziemi, bardzo prymitywne. I dopiero 15 grudnia to życie wychodzi na ląd i zaczyna się niezwykły rozwój życia. 25 grudnia powstają nasze Tatry, a 29 grudnia dinozaury ulegają zagładzie. Na pół godziny przed końcem tej historii pojawia się człowiek.
Na 7 sekund przed końcem tej historii Romulus i Remus zakładają Rzym. Na 2 sekundy przed końcem historii Mieszko chrzci Polskę, a na 500 sekundy przed końcem powstaje Solidarność. Na 1/3 mikrosekundy przed północą zaczął się ten wykład.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Stawaj, samuraju. Mamy dzieje ziemi do omówienia, a dokładnie budowę wnętrza ziemi. Witajcie, podróżnicy w czasie. Ja się tradycyjnie nazywam Daniel Tyborowski. To są tradycyjnie środowe spotkania z dziejami ziemi. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Nie będzie o różnych wymarłych zwierzakach, ale o budowie wnętrza ziemi. Odbędziemy sobie dzisiaj taką swego rodzaju podróż do wnętrza ziemi, jak tytuł dzisiejszego spotkania głosi, więc bardziej takie klimaty geologiczne czy nawet geofizyczne, jak za moment się przekonamy. Sprawdzimy sobie po prostu, jak wygląda wnętrze naszej planety, więc tematy też takie, no w pewnym sensie szkolne, prawda, bo każdy z nas gdzieś tam się kiedyś uczył budowy wnętrza naszej planety w szkole. No i ciekawe, jak bardzo się ta wiedza zmieniła od czasów szkolnych do dzisiaj. Za chwilę się przekonamy. W temacie dzisiejszego wykładu oczywiście gorąco zachęcam do zadawania pytań na naszym czacie. Dużo osób dzisiaj, widzę, że długo czekaliście. Już możecie zadawać te pytania. Ja oczywiście po zakończeniu mojej pogadanki chętnie z Wami podyskutuję na ten temat. No i co, nie przedłużając, jedziemy z tym śledziem, moi drodzy. Tytuł wykładu Podróż do wnętrza Ziemi, no, zaczerpnąłem oczywiście ze słynnej książki Juliusza Verna Podróż do wnętrza Ziemi albo Wyprawa do wnętrza Ziemi, też takie są tytuły. Ci z Was, którzy czytali tę książkę albo widzieli którąś z adaptacji filmowych, te adaptacje były lepsze i gorsze, ale ci z Was, którzy znają dzieło Juliusza Verne i jakąś formę adaptacji tej książki, to pamiętają mniej więcej, o czym była ta książka. Grupa badaczy udaje się do wnętrza Ziemi. Tam się okazuje, że no, Ziemia ma taką budowę warstwową, ale no, nie tak jak cebula na przykład, tylko w takim sensie, że pod tym światem, na którym my żyjemy, istnieje pod jakby skorupą ziemską, czy pod powierzchnią Ziemi, istnieje drugi świat, gdzie żyją różne wymarłe stwory. I tam żyły dinozaury, różne inne dziwne zwierzęta, wielkie takie grzyby rosły, były całe lasy takich pradawnych wielkich grzybów z olbrzymimi kapeluszami. Bardzo, bardzo bajkowo to wszystko wyglądało. No, przekonamy się za chwilę, że no, taka prawdziwa podróż do wnętrza Ziemi po pierwsze nie jest za bardzo możliwa i nie wiadomo, czy kiedykolwiek tak naprawdę będzie, a po drugie to wnętrze Ziemi, to co my o nim wiemy dzisiaj, ale zresztą też to, co wiedzieliśmy w czasach Verna, no to kompletnie się nie trzyma tego, co w książce Podróż do wnętrza Ziemi zostało utrwalone. To jest ciekawe, bo generalnie Juliusz Verne no, pisał książki takie przełomowe na swój sposób w swoich czasach, przełomowe książki science fiction, ale to jest chyba jedyna pozycja, która nie trzyma się realnej wiedzy naukowej z czasów, kiedy ona powstawała. Ale to tak tylko na marginesie. No to co? Jedziemy, moi drodzy. Wnętrze Ziemi. Ziemia, oczywiście planeta, którą zamieszkujemy, to pewnie pamiętacie, że ona, tak jak pisał Verne, ma budowę taką warstwową, ale te warstwy no, nie działają tak jak w książce, że pod jednym światem jest drugi świat i tam sobie żyją na przykład dinozaury, tylko te warstwy polegają na czymś zupełnie, zupełnie innym. Dlaczego jest taka budowa warstwowa? No to wszystko wynika z tak naprawdę zjawiska grawitacji i tego, że cięższa materia opada na dno, ta lżejsza ulega unoszeniu, więc tak oto nastąpił podział Ziemi na te strefy właśnie, czy warstwy cięższe i lżejsze. Te cięższe budują jądro Ziemi, te lżejsze są wyżej. Za chwilę to sobie wszystko omówimy łącznie ze składem mineralnym czy mineralogicznym, mineralogiczno takim petrograficznym, który buduje nam wnętrze naszej planety. No i zobaczycie, że to wszystko rzeczywiście trzyma się kupy, ale żeby sprawdzić, co tam jest w tych najgłębszych sferach naszej planety, to już takie czysto geologiczne dane nam nie wystarczają i musimy się wtedy posiłkować metodami już takimi naprawdę fizycznymi, czy dokładnie rzecz biorąc geofizycznymi. Więc na początek troszeczkę o metodologii. Co my wiemy tak naprawdę o wnętrzu Ziemi? Skąd my to wiemy, jak zbudowana jest nasza planeta w środku? No bo jak jesteście moimi stałymi widzami, to na pewno wiecie, że my generalnie dużo wiemy o tym, co się dzieje, co się działo w przeszłości geologicznej na powierzchni planety i powiedzmy w takich głębokościach, no, płciutkich, nie jakichś szczególnie super głębokich. No bo mamy cały zapis geologiczny, mamy tabelę stratygraficzną, mamy zapis życia w postaci skamieniałości, geolodzy czy inżynierowie robią mapy geologiczne, na podstawie których na przykład buduje się, czy projektuje się w ogóle trasę metra. To jest taki aktualny problem, prawda, budowa trzeciej linii metra niedawno była ogłoszona w Warszawie, więc żeby to zrobić, no trzeba zbadać budowę geologiczną na danym obszarze. Ale to jest w skali całej planety mały wycinek jej rzeczywistej, całkowitej głębokości. Więc jeśli chodzi o skorupę ziemską, a szczególnie tej płytkie zewnętrzne partie, to rzeczywiście my takimi, nazwijmy to sobie, konwencjonalnymi, tradycyjnymi metodami geologicznymi jesteśmy w stanie stwierdzić, jak ta budowa wygląda. Więc jesteśmy w stanie postawić wiercenia, tak jak na przykład na różnych platformach wiertniczych się to robi. Mamy dostęp do różnych kopalni, czy to odkrywkowych, kamieniołomów, czy do kopalni takich bardziej podziemnych, i tak dalej, i tak dalej. Czasami sama budowa geologiczna danego obszaru, czy historia geologiczna danego miejsca sprawia, że skały, które normalnie powinny być trochę niżej, wyjdą nam na powierzchnię. No i okej, to jest wszystko pięknie, ładnie, to jest łatwe. Ale co z tymi głębszymi strefami, które, jak widzicie, no zajmują tak naprawdę lwią część objętości i masy naszej planety. Tutaj, żeby stwierdzić, co tam jest w środku, potrzebujemy troszeczkę innych metod z zupełnie innych dziedzin. Tutaj wspomniana przeze mnie geofizyka, czyli takie coś, co się znajduje na rubieżach nauk o Ziemi i nauk takich bardziej fizycznych, po prostu fizyki. Stosuje się na przykład badanie fal sejsmicznych. Czy to takich, które powstały naturalnie, kiedy mamy jakieś trzęsienie Ziemi i wtedy te fale rozchodzą się we wnętrzu naszej planety, czy jak za chwilę zobaczycie, można takie fale generować sztucznie. Nie, tak czy inaczej, te fale różnie się rozchodzą, to na pewno z fizyki pamiętacie, w różnych ośrodkach. Zależnie od tego, czy dana substancja, w której taka fala sobie biegnie, jest ciałem stałym, cieczą czy gazem, oraz w zależności od tego, no, jaki ma dokładnie skład, to znaczy jaka jest gęstość tego ośrodka, od tych właściwości fizycznych będzie zależała prędkość, z jaką te fale się przemieszczają. Więc my na podstawie tego, jaka jest prędkość takiej fali we wnętrzu Ziemi w danym miejscu, jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka gęstość pasuje do tej prędkości, a co za tym idzie, z jakiej substancji jest zbudowane dane miejsce gdzieś tam głęboko. I tutaj co ciekawe, to już teraz Wam tak zatizuję, na końcu sobie do tego wrócimy, bo budowę Ziemi będziemy omawiali od zewnątrz do środka, może to trochę nie tak podręcznikowo, ale tak sobie ułożyłem dzisiejszy wykład, ale to już teraz Wam zatizuję, że na przykład zewnętrzne jądro naszej planety wiemy, że jest płynne, jest cieczą. Moglibyście mnie teraz zapytać, a skąd my to wiemy? Przecież to jest tak głęboko, że w ogóle no my nie mamy żadnych, nie wiem, dowodów na powierzchni Ziemi, żadnych fizycznych skał czy czegoś takiego, co by pochodziło z jądra zewnętrznego. No wiemy to właśnie z badań geofizycznych, bo fale te sejsmiczne, one się dzielą na takie dwa główne typy. Tutaj bez już wchodzenia w szczegóły, czym one się różnią, generalnie są fale poprzeczne i podłużne. I co się okazuje? Fale poprzeczne rozchodzą się wyłącznie w ciałach stałych oraz w gazach. Nie rozchodzą się w cieczach. A w jądrze zewnętrznym fale poprzeczne się właśnie nie rozchodzą. Stąd my wiemy, że jądro zewnętrzne Ziemi jest ciekłe. Jądro wewnętrzne już jest stałe. Z czego są zbudowane? To za chwileczkę sobie do tego przejdziemy. Więc tutaj już na początku wyjaśniam, jaka jest metodologia badania tych najbardziej wewnętrznych sfer naszej planety. Tak jak powiedziałem, my te fale sejsmiczne, te metody geofizyczne, możemy te fale wytwarzać, to znaczy one mogą być przez nas generowane. Nie musimy czekać na to, aż dwie płyty tektoniczne się gdzieś tam zderzą w basenie Morza Śródziemnego czy w Japonii i wtedy czekać, oczywiście tak się też robi i badacze wtedy mają swoje instrumenty rozmieszczone w takich newralgicznych punktach i czekają tylko na to naturalne trzęsienie, ale nie musimy na to czekać. Instaluje się czasem takie specjalne geofony, to się nazywa, urządzenia wbite w ziemię. Potem się ze specjalnego takiego pojazdu emituje taką falę do wnętrza Ziemi i to te fale się odbijają od różnych warstw, od granic między warstwami wewnętrzu naszej planety, docierają do tych geofonów i mamy piękny obraz budowy geologicznej. Chociaż taka metoda rzeczywiście raczej też jest stosowana do tych płytszych stref do budowy skorupy ziemskiej, no to jest z punktu widzenia człowieka oczywiście również bardzo, bardzo głęboko, ale głównie, żeby zbadać no, budowę jądra na przykład, to te fale takie raczej pochodzenia tego naturalnego właśnie się wykorzystuje. No i to jest ta budowa Ziemi, którą pewnie znacie ze szkoły. Tutaj akurat powiedzmy no, od zewnątrz, tak? Powiedziałem, że od zewnątrz, to już się tego trzymajmy. Mamy od zewnątrz skorupę ziemską, ona gdzieś tam sięga do kilkudziesięciu kilometrów w głąb naszej planety. Tu jest napisane, że do 35. To jest taka powiedzmy średnia, w tych najgrubszych partiach skorupy ziemskiej może sięgać nawet, znalazłem informację, że do 65 km. Poniżej mamy płaszcz ziemski, który no do powiedzmy tych prawie 3000 km sięga. No i dalej jądro zewnętrzne, które jest płynne i jądro wewnętrzne, które jest już stałe. Tu się pojawia jeszcze jeden ważny termin, który też pewnie kojarzycie, czyli litosfera. Tu już jest taka definicja podana, że jest to skorupa ziemska i ta najbardziej zewnętrzna, tu jest napisane sztywna część górnego płaszcza, co to znaczy najwyższa, sztywna część górnego płaszcza, to za momencik Wam wyjaśnię, na razie w to nie wchodzimy, ale termin litosfera pewnie większość z Was gdzieś tam kojarzy. Gdzieś tam z zasłyszenia, czy nawet z lekcji geografii zawsze się mówiło o biosferze, atmosferze, hydrosferze i litosferze. Tu się okazuje, że litosfera to nie jest cała nasza planeta, ale pewien mały wycinek, skorupa i ta górna część górnego płaszcza, ta sztywna część górnego płaszcza. O co chodzi z tą sztywnością? To też są pewne właściwości takie fizyko-chemiczne wnętrza Ziemi. To za chwilę sobie do tego przejdziemy. Więc tak to wygląda podręcznikowo. No jest coś takiego, co pewnie też ze szkoły kojarzycie, jak stopień geotermiczny. Tu jest pokazany taki ładny wykres pokazujący, jak ciśnienie i temperatura zmieniają się schodząc w dół naszej planety. Tłumaczę osie. Mamy temperaturę i ciśnienie na osi poziomej, rosną ku prawej stronie. Głębokość oczywiście rośnie ku dołowi, więc jakby im niżej na tym obrazku, tym bardziej do samego środka Ziemi idziemy. Więc mamy na górze skorupę ziemską, płaszcz górny, płaszcz dolny, jądro zewnętrzne, wewnętrzne. No i widzimy, jak to się mniej więcej zmienia. No, generalnie jest taka tendencja, że im głębiej, tym rośnie i ciśnienie, i temperatura. Oczywiście jak te funkcje się tu zmieniają, to widzimy, że to nie jest taka prosta, powiedzmy, funkcja, no taka liniowa, najprostsza, tylko jakieś tutaj inne, ta temperatura to bardziej taką, nie wiem, hiperbolę nawet pewnie przypomina. I tutaj mamy na przykład mapę Polski, na której jest pokazany tak zwany stopień geotermiczny. Generalnie jest pokazany rozkład, powiedzmy, temperatur, jak się zmienia we wnętrzu skorupy ziemskiej na terenie naszego kraju, to widzimy, że no te najwyższe temperatury są raczej na zachodzie, zimniej jest raczej na wschodzie Polski. To jest związane z budową geologiczną naszego kraju. Na wschodzie mamy tę dużą, starą taką platformę prekambryjską, na zachodzie mamy raczej takie struktury paleozoiczne, młodsze, no i tamte temperatury są nieco wyższe. Ale to tylko tak w formie takiej ciekawostki wam podaję. No dobrze, i przechodzimy do mięska dzisiejszego tematu, czyli wchodzimy sobie coraz głębiej do wnętrza Ziemi. Zaczynamy, jak powiedziałem, od skorupy. Skorupa to jest ta sfera, ta część naszej planety, z którą my mamy najwięcej wspólnego, bo na niej żyjemy, na zewnętrznej części skorupy ziemskiej, ale pewnie zaskoczę was, kiedy powiem, że skorupa nie jest takim jednolitym tworem, nie ma jednakowej grubości, ba, nie ma nawet jednakowego, jednolitego składu chemicznego czy składu mineralogicznego. Ona się bardzo, bardzo różni. Najprostszy podział skorupy to jest na skorupę kontynentalną i skorupę oceaniczną. I na tej planszy mamy to pokazane. Mamy po prawej stronie skorupę tą kontynentalną, po lewej oceaniczną. I tu już widzimy, że te skorupy przede wszystkim różnią się od siebie grubością, miąższością, tak by geolodzy powiedzieli. Skorupa kontynentalna jest bardziej miąższa, jest grubsza. Skorupa oceaniczna jest cieniutka. Szacuje się, że skorupa ta oceaniczna może mieć tak no od 5 do 15 mniej więcej kilometrów. 15 to już jest naprawdę bardzo, bardzo gruba, bardzo miąższa. Głównie będzie miała tak 5-10 kilometrów grubości, to jest stosunkowo niewiele. Przyznacie, że to jest no, w skali całej planety taka skórka zaledwie. Skorupa kontynentalna jest dużo, dużo grubsza, może mieć kilkadziesiąt kilometrów grubości do tych powiedzmy no nawet 60 kilometrów to spokojnie. I tu uwaga, ze skorupą jest, wiąże się takie zjawisko, które się nazywa izostazja. To jest zjawisko, które polega na tym, że jak za chwilę zobaczycie, skorupa ziemska no, podzielona jest na takie kry, po prostu płyty tektoniczne, które sobie pływają po takim oceanie płaszcza, tak sobie to w uproszczeniu nazwijmy. I to zjawisko no, związane jest w dużej mierze z prawem Archimedesa. Ono polega na tym, że im więcej skorupy wystaje ponad ten umowny poziom zero, to tyle samo powinno tej skorupy być pod powierzchnią. Czyli tam, gdzie mamy najbardziej wystające na zewnątrz elementy skorupy ziemskiej, to tam też korzenie tej skorupy będą najdłuższe, będą sięgały najgłębiej. Dlatego tam, gdzie są góry, na przykład Himalaje, to ta skorupa powinna być najgrubsza tak naprawdę. A tam, gdzie mamy obszary nisko położone, jakieś niziny, to tam będzie dużo, dużo cieńsza. W przypadku skorupy oceanicznej ona jest raczej, ma mniej więcej podobną grubość, tak jak mówię, no to się waha od kilku do kilkunastu kilometrów, ale tu już nie ma takiej dużej rozpiętości jak w przypadku tej skorupy kontynentalnej. Druga różnica to jest to, co tu jest napisane, że mamy skorupę granitową i bazaltową. I tu musimy wejść na chwilę w mineralogię czy też w petrografię. Otóż skorupa kontynentalna jest głównie granitowa, więc jest zbudowana ze skał zwanych granitami, a tak poprawniej powinienem powiedzieć granitoidami. Natomiast skorupa oceaniczna raczej będzie zbudowana z bazaltów. To ona będzie tą skorupą bazaltową, chociaż jej dolne partie też będą zbudowane z różnych innych typów skał, ale ogólnie możemy to tak sobie zaszufladkować, że skorupa kontynentalna będzie granitowa, skorupa oceaniczna będzie bazaltowa, więc te skorupy nie tylko różnią się grubością, miąższością, ale również składem mineralogicznym, a zatem składem chemicznym, a zatem będą się różniły gęstością. Będą miały różną gęstość. Skorupa oceaniczna będzie nieco gęstsza, nie dużo, ale jednak gęstsza, a co za tym idzie cięższa, niż skorupa kontynentalna. Więc jak za moment sobie dojdziemy do tektoniki płyt, będzie to jakby, jak kiedy one się ze sobą będą stykać, to nie pozostaną względem siebie tak w spokoju, tylko jedna będzie wnikała gdzieś pod inną. Już teraz możecie się domyślić, która pod którą, do tego sobie za moment wrócimy. I tu jeszcze na tej planszy, co jest warte zapamiętania. Mamy taki napis MOHO, to jest powierzchnia nieciągłości MOHO, od nazwiska takiego geofizyka Mohorowicza. Za chwilę sobie o nim też parę słów powiemy. No i pod tą powierzchnią MOHO mamy, powiedzmy, taki górny płaszcz, astenosferę, to jest ta najwyższa taka część właśnie płaszcza. Tu jest jeszcze tak napisane, że to jest warstwa perydotytowa. Ok, mamy te dwie skorupy. Skorupę kontynentalną, skorupę oceaniczną. No i powiedziałem, że kontynentalna jest zbudowana, zbudowana z tych granitoidów, jest granitowa, a oceaniczna jest właśnie bazaltowa. I tu macie porównanie tych dwóch typów skał. Wiecie, ze skałami zwykle jest tak, że z daleka jak się patrzy na kamieniołom, na dwa różne kamieniołomy, jakbyśmy patrzyli, to poza jakimiś naprawdę, naprawdę wyjątkami, gdzie te skały mają jakieś bardzo takie wyraźne barwy, typu czerwone, intensywnie czerwone, no to z daleka ciężko jest oszacować, jaka to jest skała. I taki granit może z daleka nawet przypominać niekiedy piaskowiec. To z daleka bardzo ciężko jest ocenić, nawet niekiedy ekspertom. Natomiast jak się weźmie dwa kawałki takiej skały i po prostu weźmie granit w jedną rękę, bazalt w drugą, no to już od razu widzimy, czym to się od siebie różni. Otóż granitoidy generalnie to są skały magmowe, ale jak to się mówi, fanerokrystaliczne, zbudowane z różnych kryształów, mają w sobie różne kryształy, jak to się mówi, takie, że są to skały jawnokrystaliczne. Więc granitoid no, wygląda tak, że zbudowany jest z takich ciapków. Każdy taki ciapek to jest inny minerał. Te jasne elementy to będzie kwarc i w granitoidach jest dużo kwarcu, który jest generalnie minerałem jasnym. Ciemne to będą jakieś łyszczyki, tam będzie biotyt, tam będzie muskowit, tego typu minerały. Bazalt przede wszystkim jest generalnie ciemny, nie widać w nim wyrazistych kryształów, bo to jest skała wylewna. Granitoidy są skałami głębinowymi. One długo krystalizują z magmy, dlatego te kryształy się wydzielają i mamy różne kryształy w takim granitoidzie. Natomiast bazalty są wylewne, one gwałtownie się wylewają, no, taka typowa lawa się zamienia zazwyczaj właśnie w bazalt, zależnie oczywiście od składu, ale to jest taki najpospolitszy, powiedzmy, typ takiej lawy, to jest lawa bazaltowa, więc tam nie ma czasu na krystalizację. Te minerały, kryształy nie mają czasu na to, żeby rosnąć, więc nie widzimy poszczególnych kryształów i skład mineralogiczny jest również zupełnie inny. Bazalty są głównie z minerałów ciemnych zbudowane, dlatego ten bazalt tu przedstawiony jest taki, no, czarno-ciemny, czarno-ciemno-szary. Bazalty są zbudowane z krzemianów, głównie z amfiboli i piroksenów. A jak powiedziałem, granitoidy to będzie głównie, powiedzmy, krzemionka i jakieś łyszczyki, generalnie minerały jasne. No, ale tu w tym bazaltoidzie, czy bazalcie, mamy taki frontem do klienta ustawiony zielony jakiś taki obiekt w środku. To jest kawałek oliwinu. Oliwin ma taki charakterystyczny właśnie zielony, czy też oliwkowy kolor. Jest to minerał charakterystyczny, jak za chwilę się przekonamy, dla płaszcza ziemskiego, wobec czego taki oliwin w bazaltoidzie jest takim gościem z płaszcza. On nie buduje nam skorupy generalnie, ale znajduje się czasami w tej skorupie oceanicznej, przybywa do niej z płaszcza ziemskiego. Jak to się dzieje, to też za chwilę sobie zobaczymy, ale generalnie zapamiętajcie, że w takiej skorupie oceanicznej, w bazaltoidzie, mogą się takie właśnie wrostki, tacy goście z płaszcza znaleźć w postaci takiego ładnego zielonego czy też oliwkowego oliwinu. I to jest głównie ta różnica. Skład mineralogiczny jest inny, wykształcenie jest inne, bo granitoid to jest skała ta fanerokrystaliczna, gdzie ładnie widać kryształy. Bazalt, no to jest skała taka nieposiadająca tych ładnych kryształów, taka, no, wygląda jak taki po prostu typowy kamień. Czasami te oliwiny się tam znajdą. Ok, na tamtej planszy, dwie plansze temu, mieliśmy przekrój przez skorupę ziemską i tam pojawił się taki termin moho. Moho to jest nazwa takiej nieciągłości, która istnieje we wnętrzu Ziemi, zwanej nieciągłością Mohorovicicci, albo po prostu nieciągłością moho, nazwaną na cześć Andrija Mohorovicicci, czy Mohorovicicia, tak byśmy chyba po polsku powiedzieli, chorwackiego, zdaje się, geofizyka, który no, odkrył ją po raz pierwszy, odkrył między innymi też, badał skały takie z górnego płaszcza, które występowały na powierzchni planety w Chorwacji. Między innymi znalazłem taką informację, że Mohorovicicio badał te skały z granicy płaszcza i skorupy nad rzeką Kupa. Rzeką, która się nazywa Kupa, w Chorwacji, zdaje się, to miało miejsce. Tak czy inaczej, granica Moho to jest ta granica, która nam oddziela skorupę od płaszcza ziemskiego. I widzieliście, że dwie plansze wcześniej pod granicą Moho mieliśmy coś takiego, co się nazywa astenosfera. I astenosfera to jest ta górna część płaszcza, ta, która jest taka bardziej sztywna, bo płaszcz generalnie w swojej naturze jest ciałem takim bardziej, no takim sprężystym. On z punktu widzenia właściwości takich fizyczno-mechanicznych czy fizyko-chemicznych reaguje tak elastycznie, płynnie. Natomiast skorupa jest sztywna, ona reaguje tak chrupko. Ale ta górna część płaszcza, zwana astenosferą, raczej jest właśnie też już ma takie bardziej, mimo że składem pasuje do płaszcza, to pod względem właściwości no, bardziej przypomina tutaj skorupę ziemską. No i te właśnie dwa elementy, skorupę i tą górną część płaszcza, nazywamy litosferą, tak jak mieliśmy wcześniej pokazane. Natomiast to wszystko, co jest poniżej astenosfery, no to już niestety litosferą nie jest. To jest oczywiście nazewnictwo tylko, ale podaję Wam to, żebyście wiedzieli. Na mapce po lewej stronie mamy pokazaną głębokość strefy tej nieciągłości Moho na całej planecie, bo jak się pewnie domyślacie, ze względu na to, że skorupa ziemska w różnych obszarach no ma różną grubość, jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, szczególnie ta skorupa kontynentalna, no to i powierzchnia nieciągłości Mohorovicicia będzie znajdowała się na różnej głębokości. I tu na...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: W tej mapie, zwróćcie uwagę, mamy potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej, że im wyżej ponad poziom morza wystaje nam skorupa kontynentalna, tym będzie głębiej sięgała też w głąb Ziemi. Spójrzcie na obszar tam, gdzie są Himalaje. On jest taki mocno na czerwono zaznaczony. Spójrzcie na Andy. Tam też jest kolor czerwony. A widzicie na tej mapce, że jakby im kolory bardziej są niebieskie, zielone, niebieskie, to ta strefa Moho znajduje się płycej, bliżej powierzchni, a im bardziej są żółte, czerwone czy pomarańczowe, tym głębiej. No to widzimy, że tam, gdzie mocno skorupa kontynentalna wystaje nam ponad powierzchnię Ziemi, no to rzeczywiście też będzie miała odpowiednio głębokie korzenie. W Himalajach tak jest, w Andach tak jest, generalnie w obszarach wyniesionych. Tutaj cała, powiedzmy, ta wyżyna tybetańska tak wygląda. Natomiast w obszarach niskich, no tam nisko położonych, tam też te korzenie w cudzysłowie skorupy ziemskiej będą dosyć płciutko i tam mamy te kolory właśnie zielone. Jak spojrzymy sobie na skorupę oceaniczną, która jest zaznaczona tutaj głównie kolorem niebieskim, no to ona generalnie nie jest jakaś bardzo zróżnicowana, jeśli idzie o grubość, bo jak widzimy, mniej więcej wszędzie pod skorupą oceaniczną ta powierzchnia nieciągłości Moho znajduje się na jednakowej głębokości. Idąc w głąb Ziemi, dochodzimy do czegoś, co nazywa się cyklem Wilsona albo cyklem superkontynentalnym. To jest ten jeden z najważniejszych cykli w przyrodzie, jaki istnieje, a na pewno na naszej planecie, który odpowiedzialny jest za za to, o czym my tutaj często rozmawiamy. Jak wam pokazuję różne mapy paleogeograficzne i mówię, na Gondwanie żyły takie zwierzaki, na Angarii żył ktoś tam, na Laurusji żył ktoś tam, za to, jakie kontynenty były w przeszłości geologicznej, jak te kontynenty się względem siebie przemieszczały, dlaczego powstała Pangea, dlaczego się potem rozpadła, za to jest właśnie cykl superkontynentalny Wilsona odpowiedzialny. Tutaj te koncepcje stworzył taki geofizyk John Tuzo Wilson i ten cykl opowiada nam tak naprawdę całą sagę superkontynentów. W ogóle historię kontynentów, historię tak naprawdę skorupy ziemskiej, bo w ten cykl jest zaangażowana i skorupa kontynentalna, i skorupa oceaniczna. Na początku mamy sobie po prostu stabilny, jak to się mówi, kraton, fragment skorupy kontynentalnej. On zaczyna być w którymś momencie od spodu podgrzewany przez tak zwane hotspoty. Za chwilę sobie pokażemy takie hotspoty. Wtedy ta skorupa pęka, pojawia się skorupa nowa, skorupa oceaniczna, powstaje ocean i te dwa podzielone fragmenty skorupy kontynentalnej odsuwają się względem siebie, by później w innych miejscach się zderzyć ze sobą albo z czymś innym. Tutaj jest na tym jednym obrazku to wszystko, jak to z grubsza wygląda. Teraz sobie to omówimy. Więc kiedy omawiamy cykl Wilsona, no to nie sposób już nie zahaczyć o ten płaszcz. O skorupie sobie powiedzieliśmy, z czego jest głównie zbudowana, jakie ma właściwości, więc pokrótce o płaszczu. Płaszcz generalnie, jak powiedziałem wcześniej, ma raczej takie właściwości jak płyn on się zachowuje. To już nie jest taka sztywna struktura, wiecie, on nie jest zbudowany ze skał, takich jak my to rozumiemy, czyli tam nie ma ciał stałych, nie ma kryształów, to jest raczej coś w formie płynnej. To też nie jest ciecz, bo z fizyko-chemicznego punktu widzenia ciecz, a płyn to jest troszeczkę co innego, ale na pewno jest to taka struktura, która zachowuje się bardziej plastycznie niż taka typowa skała, niż kawałek właśnie skorupy ziemskiej. I w płaszczu istnieją tak zwane komórki konwekcyjne. Płaszcz generalnie od jądra Ziemi jest podgrzewany i ze względu na te swoje plastyczne właściwości powstają w nim ruchy termiczne, te właśnie ruchy konwekcyjne. Te ruchy zamykają się w formie takich komórek, co jest ładnie pokazane na planszy po lewej stronie. I to jest mechanizm taki, który wszyscy na pewno znacie z życia codziennego, bo istnienie takich komórek konwekcyjnych występuje w najzwyklejszym w świecie garnku z wodą, kiedy podczas śniadania gotujemy sobie na przykład jajka na śniadanie albo parówki rano, to ta woda jest podgrzewana i oczywiście ciepło się unosi, ciepła woda idzie ku górze, ponieważ kiedy się materia rozgrzewa, to staje się rzadsza, więc staje się tym samym lżejsza, więc unosi się, tam się ochładza. Jak się ochładza, to się staje gęstsza, a zatem cięższa i opada. I potem znowu na dole się podgrzewa i unosi i tak dalej w koło Macieju, czy tam dookoła Wojtek, jak to woli. Więc niezależnie, czy mówimy o garnku z wodą, gdzie gotujemy wodę, gdzie gotujemy sobie parówki czy jajka, czy o płaszczu ziemskim głęboko, głęboko pod nami, to z fizycznego punktu widzenia to jest ten sam proces. Konwekcja, najzwyklejsza w świecie konwekcja, czyli unoszenie ciepła. No i w tym płaszczu powstają takie komórki. Teraz zwróćcie uwagę, że jak ta materia się unosi, dochodzi do tego punktu, gdzie już dalej ku górze unieść się nie może, czyli no dotyka skorupy, to tam no jakby musi się rozejść na boki. No i oczywiście powstaje ta komórka. I teraz jak się rozchodzi na boki, to ten ruch termiczny już no, nie odbywa się w, jakby ku górze, tylko właśnie odbywa się w tej płaszczyźnie takiej równoległej do skorupy ziemskiej i ta skorupa zaczyna się przemieszczać razem z tym ruchem termicznym. Bo tak jak powiedziałem, skorupa ziemska, generalnie litosfera, reaguje krucho. To jest jak kostka lodu wrzucona do szklanki z wodą. Ona się będzie unosiła, albo na oceanie w Arktyce, prawda? Będzie się unosiła taka bryła lodu na wodzie. Tak samo jest tutaj. To z fizycznego punktu widzenia jest taki sam proces. Mamy coś, co reaguje krucho, skorupa ziemska, unoszące się na czymś, co reaguje bardziej tak plastycznie czy płynnie, czyli na płaszczu. No i te skorupy będą się przemieszczały względem siebie tak, jak ruch tych prądów termicznych będzie się odbywał. I z tego wynika generalnie ruch skorupy ziemskiej względem siebie, to, że pękają kontynenty i powstają nowe. Zobaczmy, jak to wygląda tak na takim schematycznym przekroju. Zobaczcie, mamy na górze mamy, prawda, skorupę ziemską, poniżej mamy płaszcz, a na samym dole widzimy już fragment jądra ziemskiego, który nam podgrzewa ten płaszcz. To ciepło się z jądra unosi. To jest oczywiście taka artystyczna wizja, ale myślę, że dość dobrze obrazująca, jak ten proces wygląda. Ta materia się podgrzewa, tutaj to jest tak pokazane, jakby ta materia płaszcza, tak, że ona tak bulgoce właśnie, jak woda w garnku. Podgrzewa się, unosi, dochodzi do skorupy ziemskiej i uchodzi na boki. I teraz zwróćcie uwagę, tam gdzie ona dojdzie do tej skorupy, tam ta skorupa pęka, powstaje tak zwany hot spot. Hot spot, czyli no taki gorący punkt, gorące miejsce, bo to ciepło po prostu uderza nam o tę skorupę. No oczywiście już nie jest aż tak ciepłe jak na dole tego płaszcza, ale ciągle są to wysokie, bardzo wysokie temperatury. I ta podgrzana materia sprawia, że skorupa nam pęka. Pęka w tym miejscu, ale z kolei ten ruch termiczny, bo teraz ta ciepła materia rozchodzi nam się na boki, sprawia, że ta skorupa musi iść, jest ciągnięta przez tę rozgrzaną materię płaszcza. Więc ta skorupa nie dość, że pękła nam w środku, to jeszcze ona się będzie rozchodziła w różne strony, w przeciwległe strony. I to jest podstawa powstawania oceanów, podstawa tego, jak nam pękają kontynenty, co się z nimi dzieje, jak to się w ogóle dzieje, że taka Pangea się zaczęła rozpadać. No nagle w którymś miejscu znalazł się taki właśnie hotspot. Znalazł się hotspot, taki pióropusz rozgrzanej materii z płaszcza i on sprawił, że Pangea zaczęła pękać. Czy jakikolwiek inny kontynent, który zaczął się kiedykolwiek w przeszłości geologicznej rozrywać, to właśnie się zaczyna od czegoś takiego. I teraz zwróćcie uwagę, ta rozgrzana materia, która sobie idzie na boki, a za sobą ciągnie na górze, za sobą tę kruchą, plastyczna materia płaszcza ciągnie na sobie tą kruchą skorupę, w końcu napotka jakąś inną skorupę kontynentalną, która gdzieś tam będzie. I teraz ta skorupa jedna, jak się zderzy z drugą, to musi zostać skonsumowana. To jest taki termin łączący geologię z gastronomią. Jedna skorupa jest skonsumowana przez drugą. I to widzimy po lewej stronie tego obrazka. Tam jedna skorupa nam wjeżdża pod drugą. No jak mamy dwa rodzaje skorupy, kontynentalną i oceaniczną, one się zderzą. O skorupie już sobie powiedzieliśmy, no to która wjedzie pod którą? Oczywiście oceaniczna wjedzie pod kontynentalną, bo kontynentalna jest dużo grubsza i jest lżejsza, bo ma inny skład, jest mniej gęsta. Ma inny skład taki mineralno-petrologiczny, a ta, która jest bardziej gęsta, przez to cięższa, no to będzie upadała ku dołowi, więc jak się zderzą, no to ta oceaniczna wjeżdża. Oceaniczna skorupa bazaltowa wjeżdża pod kontynentalną granitową, czy granitoidową. Tam jest przetapiana, po prostu najzwyczajniej w świecie w tym gorącym płaszczu się przetapia. I ta materia, z której była zbudowana, ona jest wytapiana później na zewnątrz w postaci wulkanizmu, powstają jakieś łuki wysp, dlatego przeważnie tam, gdzie mamy taką sytuację, że właśnie skorupa oceaniczna wjeżdża pod kontynentalną, to na krawędzi tej skorupy kontynentalnej, która się znajduje dokładnie nad tym miejscem, gdzie nam wjechała skorupa oceaniczna, powstaje jakiś łańcuch wulkaniczny i ta materia, która była przetopiona we wnętrzu, może sobie wytryskać za przeproszeniem właśnie przez te wulkany. No tak jest na przykład w Ameryce Południowej, tak jest w ogóle dookoła Pacyfiku. Kojarzycie ten pierścień ognia, pacyficzny pierścień ognia. Azja, Ameryka Północna i Ameryka Południowa. no, Pacyfik nam sobie wjeżdża płyta pacyficzna nam wjeżdża pod płytę północnoamerykańską, no i mamy właśnie tego typu zjawiska, czy też pod płytę euroazjatycką na przykład. Tu jest to pokazane jeszcze w formie takiego gifu, takiego schematu. To jest taki już schematyczny przekrój. To jest dokładnie to, co powiedziałem. Mamy ten hotspot z płaszcza, tutaj podpisany jako, no, że tutaj taki pioropusz właśnie magmy idzie. Pęka nam ta skorupa. Ona się przemieszcza oczywiście zgodnie z ruchem tym termicznym i jedna płyta wjeżdża pod drugą, oceaniczna wjeżdża pod kontynentalną, no tam jest przetapiana i z tego przetapiania materia idzie ku górze i mamy wulkanizm. I teraz to miejsce, gdzie mamy ten pióropusz płaszcza i gdzie pęka nam skorupa, i gdzie jest budowana nowa ta skorupa oceaniczna, to są tak zwane strefy spreading. A tam, gdzie nam ta skorupa wjeżdża pod oceaniczna, wjeżdża pod skorupę kontynentalną, to jest tak zwana subdukcja, czyli mamy dwa elementarne zjawiska. Mamy spreading i subdukcję. Jak się pewnie łatwo domyślić, te zjawiska nie mają równego tempa. Skorupa, tempo subdukcji jest przeważnie większe niż tempo spreadingu. Dlatego też kontynenty się potem ze sobą zderzają często. No bo ta jakby szybciej ta skorupa wnika nam pod oceaniczna, pod kontynentalną, niż jest produkowana z drugiej strony. Więc ten ocean będzie się w końcu kurczył i kurczył w którymś miejscu. Najpierw będzie rósł, tak jak Atlantyk nam teraz rośnie, ale w końcu zacznie być też konsumowany. Więc mamy spreading i subdukcję. Tempo tejże subdukcji jest generalnie większe. OK, tak to wygląda w przypadku dna atlantyckiego. To jest dokładnie ta strefa, na środku mamy strefę tego spreadingu. Powstaje tam nowa skorupa ziemska, skorupa oceaniczna. No i na dnie Atlantyku mamy tego typu takie ładne bruzdy, takie się tworzą no, ślady. Ta skorupa no, jest właśnie, ona jest lekko wypukła, bo ten pióropusz płaszcza sprawia, że ta skorupa też się unosi lekko, co nawet jest ładnie oddane tak morfologicznie na tym obrazku, czy topograficznie. No i jest to popękane, oczywiście ta materia się tam wylewa i powstaje nam zupełnie nowa skorupa. Niektórzy z Was pewnie już zauważyli, że na tej trasie, gdzie powstaje nam Atlantyk, znajduje się pewna charakterystyczna wyspa, a mianowicie Islandia. Islandia no, przebiega, tu mamy to po lewej stronie zaznaczone, właśnie przez tą strefę spreadingu, gdzie nam się ta nowa skorupa buduje. I dlatego Islandię uznaje się za model takiego pierwotnego kontynentu, takiego protokontynentu. Sądzi się, że Islandia, Islandia dużo nam mówi o tym, jak powstawały pierwotne kontynenty, kiedy formowała się w ogóle skorupa ziemska, kiedy skorupa ziemska jako twór geologiczny w ogóle powstała. Ponieważ właśnie Islandia jest takim tworem, który powstał w skali geologicznej stosunkowo niedawno, tam zachodzą dzisiaj tego typu zjawiska bardzo intensywnie, no i badacze jak chcą sprawdzić, jak powstawała pierwsza skorupa, to się udają właśnie na Islandię. No i tu mamy takie zdjęcie, zwróćcie uwagę, granicy płyt po prawej stronie na Islandii, gdzie obok siebie mamy płytę północnoamerykańską, tak, północnoamerykańska płyta tektoniczna i euroazjatycka płyta tektoniczna, bo one są w tych miejscach, powstają w tym miejscu, dotykają się. Można tam stanąć i są takie miejsca, gdzie w zasadzie można dotknąć jedną ręką Eurazji, a drugą ręką Ameryki Północnej, w takim głębokim geotektonicznym sensie oczywiście. Tutaj to jest ładnie pokazane, że w końcu taka, jak to się mówi, dolina ryftowa, taki ryft zostaje zalany wodą, no w końcu tam musi się wlać ocean i tak się pewnie w końcu stanie, ale jeszcze teraz Islandia jest tym takim fajnym modelem tego protokontynentu. Pewnie w końcu ona się podzieli na jakieś dwie części, do środka wleje się pewnie woda. Tak to powinno przynajmniej podręcznikowo wyglądać. Łyczek wody. Ciekawa rzecz z tymi, z,

określania wieku, badania wieku przeszłości geologicznej naszej planety, zwana paleomagnetyzmem. To jest metoda, która polega na tym, że badamy, jak było ułożone pole magnetyczne Ziemi w przeszłości geologicznej. Żeby to zrobić, musimy mieć minerały, które będą ferromagnetykami, czyli będą miały w sobie żelazo, kobalt, nikiel, jakieś ich pewnie związki. W skorupie oceanicznej takie minerały można znaleźć i dzięki temu podzielono Atlantyk na takie pasy namagnesowania. Kiedy pole magnetyczne Ziemi było ustawione tak, jak jest dzisiaj, a kiedy było odwrotnie. Już kiedyś zresztą Wam o takiej metodzie zwanej magnetostratygrafią opowiadałem i tu mamy to ładnie pokazane. Na środku mamy to ułożenie dzisiejsze, powstaje nam nowa skorupa, a po bokach mamy symetrycznie względem siebie pasy namagnesowania z poprzedniej epoki magnetycznej. Później mamy ten pas znowu symetryczny względem tej doliny ryftowej z tej jeszcze starszej epoki i tak dalej, i tak dalej. Od taka ciekawostka, żebyście wiedzieli, że jak patrzymy na ten Atlantyk, to mamy na jego dnie takie pasy namagnesowania, które są symetryczne względem jego tej centralnej, najmłodszej osi. Im dalej się odsuwamy od środka Atlantyku, tym coraz starsze są te pasy, obrazujące coraz dawniejsze epoki magnetyczne. No, najstarsze dno atlantyckie, to najbliżej kontynentów, no to sięga początków okresu jurajskiego, mniej więcej 180 milionów lat temu. No i na podstawie tego cyklu Wilsona, że w jednym miejscu nam pęka skorupa, mamy strefę spreadingu, to się przemieszcza, potem te płyty się zderzają, mamy wtedy strefy subdukcji i tak dalej, w koło Macieju to sobie biegnie. No, powstała teoria tektoniki płyt Alfreda Wegenera. Oczywiście, kiedy Wegener ją formułował, to myśmy jeszcze nie znali jako ludzkość tego mechanizmu, który rządzi wnętrzem Ziemi, jak to wygląda od środka, ale były pewne przesłanki, które pozwoliły Wegenerowi dojść do tego, że rzeczywiście ta skorupa to nie jest nieruchomy układ, że to się wszystko względem siebie rusza. Przede wszystkim, to jest rzecz, którą patrząc na globus jesteśmy w stanie stwierdzić, niektóre kontynenty, szczególnie te na półkuli południowej, pasują do siebie. No, Afryka do Ameryki Południowej pasują wybitnie. Jak za chwilę zobaczycie, jak tam się popracuje, to Indie można tam wsadzić, bo Indie to już moi stali słuchacze na pewno wiedzą, że Indie też były kiedyś częścią tych lądów południowych. Australia tam pasuje, Antarktyda, to wszystko ze sobą się jakoś łączy. Mamy coś takiego jak kontynuację pasm fałdowych, na przykład Apalachy w Ameryce Północnej mają kontynuację w postaci pasm z orogenezy kaledońskiej w Europie. No i mamy dowody paleontologiczne, to co tygrysy lubią najbardziej, czyli pewne fauny, ale również pełne flory, no, występowały w przeszłości geologicznej na lądach, które dzisiaj są oddalone od siebie. I tutaj świetny przykład to są znowu te kontynenty południowe, które kiedyś tworzyły Gondwanę, czyli Ameryka Południowa, Afryka, Antarktyda, Australia, no i te Indie, Dekan tam wciśnięty. No i w Permie pod koniec ery paleozoicznej była masa różnych kręgowców, na przykład mezozaury, jakieś gady ssakokształtne, jak lystrozaury, które żyły na wszystkich tych lądach. Była też taka słynna flora glossopterisowa, też Wam parę razy o niej mówiłem, to była taka permska tajga. W tamtym czasie jakby na tych kontynentach południowych trwało zlodowacenie. Zlodowacenie Gondwany, więc tam było dosyć chłodno, wobec czego się specyficzna taka tajga rozwinęła, nie taka jak dzisiaj, tylko właśnie złożona z takich glossopterysów, które miały takie, no wyglądały tak jak tutaj mamy pokazane, miały takie charakterystyczne, długie, tempo zwieńczone, nazwijmy to sobie liście. I ona rzeczywiście występuje dookoła przedpola tego lądolodu gondwańskiego, tu jest to ładnie pokazane, no i rzeczywiście na tych wszystkich kontynentach, które dziś są od siebie bardzo, bardzo oddalone. Więc dla podsumowania, no tutaj jeszcze raz pokazujemy, mamy tą skorupę oceaniczną, tu jest jeszcze dokładnie pokazana ta litosfera, ona sobie wjeżdża zawsze pod tą skorupę kontynentalną, tam ulega przetopieniu i powstaje taki łuk wulkaniczny, w końcu ta skorupa

zostanie cała skonsumowana jedna przez drugą i taki ocean się w końcu zamknie. I tak powstanie jakiś superkontynent na przykład, czy generalnie większy ląd. Teraz jak sobie zajrzymy do wnętrza płaszcza ziemskiego, to on jest miejscem niezwykle ciekawym i też nie jest miejscem jednorodnym mineralogicznie. To nie jest tak, że on jest zbudowany z tych samych minerałów wszędzie. W przypadku skorupy, skorupa jest stosunkowo cienka, więc tu jeszcze w przypadku skorupy kontynentalnej możemy mówić o jakiejś jednorodności, w przypadku tej skorupy oceanicznej też, ale płaszcz jest miejscem dosyć grubym, czy też dosyć miąższym i tutaj bardzo, bardzo różne strefy mamy. Różne minerały w tym płaszczu przechodzą w inne, po prostu się przemieniają tak chemicznie na drodze, wiecie, różnych procesów takich geochemicznych czy krystalograficznych. Głównie płaszcz jest krzemianowy. Zbudowany jest z krzemianów, głównie to będą oliwiny i pirokseny, ale również i perowskity. Na górze będą dominowały oliwiny. I tutaj mamy pokazany ładny taki zielony oliwin. Stąd właśnie czasami w skorupie oceanicznej, w tych skałach bazaltowych, znajdą się ci goście z płaszcza. Czasami jakiś fragment takiego oliwinu trafi nam do tej skorupy oceanicznej, bo to wszystko się tam ze sobą styka. Ale poniżej to przechodzi w różne inne śmieszne minerały. To są wszystko krzemiany. Oliwiny, pirokseny to są krzemiany. Tutaj mamy takie minerały jak watsleit. No i mamy w dolnym płaszczu perowskit, a tak naprawdę całą rodzinę perowskitów. Perowskity mogą... one mogą Wam się kojarzyć tak może mniej z wnętrzem Ziemi, a bardziej z nowymi technologiami nawet, bo swego czasu, nie wiem czy wiecie, ale to nawet Polacy opracowali tutaj takie różne technologie związane właśnie z perowskitami, ale to nie chodzi o dokładnie takie perowskity jak te we wnętrzu Ziemi, ale krystalograficznie jest to dosyć do siebie zbliżone. Tak czy inaczej, dolny płaszcz ma strukturę właśnie takiego perowskitu. Więc płaszcz generalnie z bardzo różnych minerałów, one mogą jedne w drugie przechodzić. No i dochodzimy do jądra Ziemi, miejsca najbardziej enigmatycznego. Najpierw jądro zewnętrzne. Otóż to już Wam zdradziłem na początku, zaspoilerowałem, że jądro zewnętrzne jest ciekłe. Wiemy to na podstawie tych fal rozchodzących się we wnętrzu Ziemi, że fale poprzeczne się w cieczach nie rozchodzą, to musi być ciekłe. Na podstawie tych fal jesteśmy w stanie też stwierdzić, jaką gęstość ma dany ośrodek, przez który taka fala przechodzi, bo to łatwo z wzorów fizycznych, z prędkości na gęstość przeliczyć. No i wiemy, że generalnie jądro i zewnętrzne, i wewnętrzne jest zbudowane z żelaza i niklu. To jest mieszanina żelaza i niklu. Są różne hipotezy na ten temat, jak to dokładnie wygląda. Generalnie wiemy, że jądro wewnętrzne jest stałe. Są takie koncepcje, że jądro wewnętrzne, były takie koncepcje, że może być takim jednym wielkim monokryształem żelaza po prostu, bo ono wykazuje pewną, jak to się mówi brzydko, anizotropię, czyli nie jest tak, że w każdym kierunku to jądro wewnętrzne ma podobne właściwości fizyczne, nie. Natomiast wiemy na pewno, że jest stałe, jądro zewnętrzne jest ciekłe. I teraz, co ciekawe, z racji, że to jest zbudowane z żelaza, niklu, więc pierwiastków, które są ferromagnetykami, to sądzi się, że właśnie jądro ziemskie wytwarza naszą magnetosferę wokół Ziemi. Jak to się dzieje? No dzieje się tak, tu mamy pokazane linie sił pola magnetycznego wokół naszej planety, że generalnie w jądrze zewnętrznym działają silne prądy elektryczne. To jest też taki materiał, który ma takie właściwości związane z przewodnictwem elektrycznym. A to też wiecie pewnie z lekcji fizyki, że prąd elektryczny wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Sądzi się, że to jądro jeszcze dodatkowo, to wewnętrzne, wykonuje pewien ruch taki rotacyjny, więc to tworzy swego rodzaju takie magnetodynamo,
tak się mówi, no nie chcę was tu straszyć tymi bardzo takimi naukowymi pojęciami, ale no jest to rodzaj swego rodzaju takiego dynama i ten ruch taki wirowy i te prądy tworzą właśnie silne pole magnetyczne, które Bogu dzięki jest wokół naszej planety, bo bez niego to pewnie nas wiatry słoneczne, jakieś inne kosmiczne ścierwo by już dawno, dawno temu załatwiło. No i tak doszliśmy do samego wnętrza naszej planety. Na te najbardziej wewnętrzne strefy poświęciłem najmniej czasu, ale może sobie jeszcze porozmawiamy o tym za momencik. Zobaczmy, co tam pisaliście w międzyczasie.

Uderzenie po jednej stronie kuli ziemskiej mogło skupić ogromną energię po drugiej stronie globu, co doprowadziło do wystąpienia pewnego rodzaju wulkanizmu w regionie obecnej Syberii. Oglądałem kiedyś taki dokument, gdzie postawiono taką teorię. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Tutaj, jak się domyślam, chodzi o te słynne trapy syberyjskie, które miałyby się przyczynić między innymi, czy miały mieć miejsce w czasie wymierania permskiego. Kojarzę tę koncepcję, tak, wiem, że jest taka koncepcja. Przyznam się, że nie śledziłem tutaj dokładnie, jak to się dalej rozwijało. Wiem, że są te różne kratery takie właśnie permskie, gdzieś tam datowane w okolicach tego wymierania permskiego. Czy takie uderzenie, wyobraźmy sobie, wielki bolid uderza w ziemię i to rzeczywiście może po drugiej stronie spowodować nam silny wulkanizm? Nie jestem pewien do końca. Nie, chyba bym się tego tak nie ufał temu za bardzo.

Gorący ferromagnetyk nie posiada pola magnetycznego, z tego co się orientuje, Marcin Brodziak. Słusznie zauważa, tak, ja też kojarzę, że rzeczywiście z właściwości fizyko-chemicznych tak by wynikało. I wiem, że są takie geofizycy, robią takie modele, takie, że wiecie, w warunkach takich pokojowych faktycznie gorące ferromagnetyki w jakiejś tam temperaturze tracą te swoje właściwości. Ale widziałem takie analizy, gdzie robiono komputerowe analizy, bo to inaczej się nie da, tego jądra ziemskiego, gdzie zadawano komputerowi określone warunki, gdzie mamy, mamy jakiś tam skład, odpowiednią gęstość, temperaturę, dodajemy te prądy, ruch wirowy i tamto pole magnetyczne kojarzy, że było mimo wszystko. Więc myślę, że to też jest jakaś chyba to jest zagadka, znaczy chyba tego do końca nie wiadomo, jak to się dzieje, bo on rzeczywiście tak podręcznikowo w wysokiej temperaturze powinny tracić te właściwości. Ja się przyznam, że nie wiem teraz, jaka jest ta temperatura, w której takie, dajmy na to, żelazo traci te swoje właściwości ferromagnetyczne, prawda? Czy ona jest większa od temperatury jądra Ziemi? Sprawdźcie to, moi drodzy.

Do jakiej głębokości mogą dotrzeć fale sejsmiczne? Andrzej Piela. One generalnie się rozchodzą w całym wnętrzu Ziemi, uginają się na tych granicach różnych, czyli jak mamy granice skorupa, płaszcz, płaszcz, jądro zewnętrzne, jądro wewnętrzne, to one się uginają, tak jak pokazałem na jednym z pierwszych przeźroczy. No i tak jak mówię, te poprzeczne nie rozchodzą się w jądrze zewnętrznym. Ale tak to one się przemieszczają, no mogą się w całym wnętrzu przemieszczać. Ale dlaczego rośliny azjatyckie są bardziej podobne niż do azjatyckie do afrykańskich, że azjatyckie do afrykańskich bardziej podobne, tak? No tak, tylko że pani Krystyno, to się tyczy pewnie takich całkowicie współczesnych roślin. A pamiętajmy, że rozpad Pangei, czy rozpad Gondwany, no miał miejsce, powiedzmy zaczęło się to rozpadać, Pangea ogólnie 180 milionów lat temu, Gondwana się rozpadła no gdzieś tam w kredzie, te kilkadziesiąt milionów lat temu. Czyli mamy jeszcze kilkadziesiąt milionów lat późniejszej historii, gdzie flora, storczyki i inne mogły eksplorować różne lądy. Więc to już nam ta późniejsza historia zaciera, późniejsza flora zaciera nam tę starszą florę, a jeżeli mówimy o tych permskich skamieniałościach, wtedy kiedy jeszcze Gondwana istniała, no to tutaj jednoznacznie te podobieństwa są dużo, dużo bliższe w obrębie tych kontynentów południowych niż na przykład flory afrykańskiej z europejską. Jak patrzę na globus, to w Australii powinna być zima jak w Polsce, a tak nie jest. No to zależy, gdzie w Australii, drogi Marcinie, bo wiesz, Australia jest kontynentem dosyć jednak rozległym, to znaczy on sięga od równika do takich stref, no okolice Adelaidy, to w zasadzie tam nie są takie super ciepłe temperatury i tam zimno potrafi być. A na górze Kościuszki to już w ogóle, tam to śnieg nawet pada.

Teraz wschodnia Afryka oddziela się od reszty kontynentu. Wielki Rów Afrykański to początek nowego oceanu. Marco Marcus. Tak, dokładnie tak. Rzeczywiście wielkie te rowy afrykańskie, wielkie ryfty Afryki, jak to się mówi, czyli mniej więcej obszar, jak spojrzycie na mapę Afryki, tak od północy ku południu patrząc, okolice, tam Etiopia, te regiony, tak to mniej więcej w tym miejscu pęka ku południu. Rzeczywiście tam pod tą częścią skorupy no, musi się znajdować po prostu taki hotspot, który nam rozgrzewa te skorupę i rzeczywiście ta Afryka tam pęka. Madagaskar się też tak odseparował wcześniej. No i jeszcze wcześniej, jakby nie patrząc, z tego samego punktu odseparował się właśnie półwysep Dekan, który był przytwierdzony mniej więcej do tej wschodniej Afryki, kiedy jeszcze Gondwana istniała. To się oderwało, później się oderwał Madagaskar, no i za jakiś czas oderwie się ta wschodnia Afryka faktycznie i będzie pewnie się przemieszczać zgodnie z ruchem tych prądów tak, jak się przemieścił Dekan właśnie, czyli w stronę taką północno-wschodnią, wschód, północny wschód mniej więcej.

Czy powstanie bazaltowych trapów syberyjskich pod koniec Permu jest związane z hotspotem? Czy każdy oliwin perydot pochodzi z płaszcza ziemi? Drugie pytanie, tak. Pierwsze, czy te trapy syberyjskie są związane z hotspotem? Trapy syberyjskie... Drogi Jakubie, myślę, że tak. To znaczy, teoretycznie powinien tam być hotspot w tym miejscu. No nie powstała tam potem z tego żadna dolina ryftowa większa, ale raczej tak, tam powinien być hotspot i dlatego miał miejsce tam wulkanizm. Wiecie, no te płyty się dalej przemieszczają względem siebie i tam akurat mogło to dalej się nie rozwinąć, nie pęknąć tak intensywnie.

Czytałem, że 2 tygodnie temu, że jądro Ziemi składa się jakby z dwóch jąder i że pomiędzy płaszczem Ziemi a skorupą jest gigantyczny ocean, ale nie jestem pewien tej hipotezy, Majki, Majki. Oj, Majki, to ty chyba czytałeś jakieś strony kolegów w foliowych czapkach, coś mi się wydaje, bo takie koncepcje z oceanem pod powierzchnią skorupy, to pamiętam, że Kent Hovind na swoich wykładach wygłaszał. Także uważaj, gdzie wchodzisz w tym internecie.

Tutaj Ewa Marczewska, widzę, fajnie na czacie wyjaśniła, czym się różnią fale poprzeczne od podłużnych. Ja nigdy nie jestem w stanie zapamiętać, czym one się względem siebie różnią, ale tu macie taką fajną, no, po prostu definicję, taką szkolną, że rzeczywiście fale drgają prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali, to jest fala poprzeczna, a jak drgają wzdłuż kierunku rozchodzenia się, to jest podłużna. Prosta sprawa. Ja to pewnie za tydzień i tak zapomnę. A koło Suwałk jest wieczna zmarzlina. Tak, no rzeczywiście tam są takie, no może nie taka prawdziwa chyba wieczna zmarzlina, ale wiem, że Państwowy Instytut Geologiczny tam nawierca jakieś takie coś podobnego do wiecznej zmarzliny. To zresztą z tamtej mapy termicznej, którą Wam pokazałem, wynikałoby, że rzeczywiście tam jest najchłodniej, nie tylko ze względu na jakby tak klimatycznie, ale również we wnętrzu Ziemi.

Dlaczego akurat wyznaczamy w danym miejscu granicę między płaszczem a jądrem zewnętrznym? Fizycznie i chemicznie czym się różnią, czy to po prostu czysto techniczna granica arcymocarz? Nie, to nie jest taka czysto granica dla granicy techniczna. No, różni się składem. Ten płaszcz jest raczej taki właśnie krzemiany, tam będą właśnie oliwiny, będą te jakieś perydotyty, w przypadku tego dolnego płaszcza to perowskity, więc głównie będzie taki perowskitowy na dole, a no, jądro będzie zbudowane z tej mieszaniny żelaza i niklu. To jest pierwsza rzecz, więc skład, a po drugie no, stan skupienia też. Płaszcz jest ciałem stałym, plastycznym, ale ciałem stałym, jądro zewnętrzne będzie cieczą, więc tam jest jakaś ostra granica między tymi strefami. Czyli trzeba uczyć się fizyki, Ewa Marczewska. Tak, no nie ma wyjścia. Już was do chemii wielokrotnie przekonywałem. Fizyka też jak najbardziej się i w naukach o Ziemi przydaje. Wczoraj minęło 20 lat od premiery Gotyczka. Świętował pan potrawkę z chrząszcza? Nie, nie. Jeżeli chodzi o tą grę Gothic, bo tak domyślam się, że o to chodzi, to nie, nie. Ja w sumie nie grałem chyba nigdy. Sorry. No dobrze, zjedziemy jeszcze na dół. Mamy 16 po. Zobaczymy, co tu jeszcze najnowsze komenty. A co ciekawego powiesz na temat Kenta Howinda, pyta Dariusz. Ja już kiedyś chyba mówiłem, że ja lubiłem słuchać tych jego wykładów, bo to jest tak dobre science fiction. Ja się dziwię, że nikt na podstawie tych jego wykładów nie zrobił jakichś filmów albo książek nie napisał. Takiego, wiecie, legitnego science fiction. Bo tam były świetne rzeczy, były te komory podwodne pod skorupą, była taka tabela stratygraficzna zrobiona na podstawie długości życia świętych opisanych w Biblii. Świetna rzecz. Czyli zamiast, wiecie, używać skamieniałości i datowania taką geochronologią, to w Piśmie Świętym było napisane, ile żył jakiś tam święty, a potem ile żył jego syn i tak dalej. I to była taka tabela stratygraficzna ułożona z zasięgami tych, ile żył dany święty. Bo kiedyś w ogóle ludzie żyli dużo dłużej. Świetne to było, no.

O, dzięki riftowi afrykańskiemu powstały wodospady Wiktorii. Tak, faktycznie, rzeczywiście. To jest słynne wodospady Wiktorii. Co dzieje się z materią organiczną płyty oceanicznej wchodzącej pod kontynentalną? Pyta Lubomir Petrów Pauta. Przepraszam, jeśli źle wymawiam. No, co to znaczy materia organiczna? Chodzi o te wszystkie, powiedzmy, szczątki organizmów. One zostają całkowicie przetopione w płaszczu. No, nic z nich nie zostaje. I jak się nad tym zastanowić, to my o kopalnych skorupach oceanicznych prawie nic nie wiemy. No bo te, które mamy, to tak jak wam powiedziałem, w przypadku Atlantyku najstarsza skorupa oceaniczna ma około 180 milionów lat, czyli sięga gdzieś tam do początków Jury. A o takich starszych, na przykład dewońskich czy ordowickich z paleozoiku, nic nie wiemy, bo one już zostały przetopione dawno, dawno temu. Są czasami takie sytuacje, rzadko się zdarzają, ale są, że podczas tego kontaktu skorupa oceaniczna kontynentalna, czasami fragment skorupy oceanicznej wjedzie na skorupę kontynentalną. I to wtedy mówimy, że to jest tak zwana obdukcja. Subdukcja to jest jak wnika pod kontynentalną, a jak wjedzie czasami fragment na kontynentalną, to jest obdukcja. Tutaj taki termin z kolei łączący geologię z medycyną. I wtedy wiemy, na podstawie takiego fragmentu, takiej płyty zobdukowanej, no możemy stwierdzić, co tam się działo. Ale to jest jakiś niewielki promil tych wszystkich płyt oceanicznych, które w przeszłości geologicznej istniały. Czyli my o tym całym życiu, o tej materii organicznej, która sobie tam funkcjonowała, no nie wiemy nic tak naprawdę. To gdzieś zginęło we wnętrzu Ziemi, wjechało tam i zostało przetopione. Więc pomyślcie o tym, jaki to jest ogromny przedział wiedzy, o którym my nic tak naprawdę nie wiemy. Zginął całkowicie. O tych wszystkich dziwnych stworach, które tam żyły na tej skorupie oceanicznej, głęboko, głęboko, miliony lat temu. To przepadło całkowicie. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyli, bo jest 20 po. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję wam pięknie za obecność. Za tydzień będzie wykład taki, o który prosiliście stosunkowo niedawno, bo ostatnio się tutaj dopraszaliście o wykład o złożach skamieniałości, żeby był. Ja kiedyś, jeszcze przed zarazą w Muzeum Ziemi, zrobiłem taki wykład Unikatowe stanowiska paleontologiczne, gdzie omówiłem trzy wybrane przeze mnie złoża skamieniałości. Jedno paleozoiczne, jedno mezozoiczne, jedno kenozoiczne. Trzy jakieś tam wybrane przeze mnie. Za tydzień powtórzymy sobie to, czyli będzie swego rodzaju sequel do tamtego wykładu. Znowu wybiorę jedno paleozoiczne, jedno mezozoiczne, jedno kenozoiczne. I sobie o nich troszeczkę podyskutujemy. Więc to jest ode mnie tyle na dzisiaj. Ci z was, którzy dotrwali do końca dzisiejszego wykładu, niech koniecznie i tu na czacie, i ci, którzy oglądają nas z puszki już na YouTubie, niech w komentarzach piszą dzieje Ziemi. Niech wiedzą, że oglądacie. Dziękuję wam pięknie, moi drodzy. Kłaniam się, to były środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia. Cześć.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich fanów dziejów Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. To jest kanał Wszechnica. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi po zimowej przerwie. Mieliśmy kilka tygodni takich, powiedzmy, ferii zimowych, w trakcie których się nie widzieliśmy, ale teraz wracamy do normalnego nagrywania. Dużo się teraz dzieje na świecie, oczywiście. My nie będziemy dzisiaj wchodzić za bardzo w te tematy. Są oczywiście inni eksperci, którzy nawet dzisiaj na tym kanale będą się wypowiadać na temat tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. My podjęliśmy taką decyzję, że wbrew wszystkiemu ciągle będziemy nadawać i co środę o godzinie 18 na razie, aż do wakacji będziemy się spotykać i będę Was tutaj raczył nową dawką dziejów Ziemi. Dzisiaj temat, o który długo mnie prosiliście. To się miało pojawić, zdaje się, że jeszcze w ubiegłym roku. Później była taka wersja, że na walentynki ostatecznie nie było wykładów. No, ale spieszę już z pierwszym wykładem wiosennym o zwyczajach godowych i tym, jak to robiły dinozaury. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zachęcam do zadawania pytań na czacie. Jeżeli coś będzie niejasne, no to dawajcie znać. Potem chętnie z Wami porozmawiam. Także zaczynamy wykład, jak to robiły dinozaury. No, proszę Państwa, to jest takie pytanie, na które bardzo trudno jest odpowiedzieć. Taka jest odpowiedź tak naprawdę. Nie wiemy, jak ugryźć ten temat do końca. Dzisiaj zwierzęta, jak chcą ze sobą kopulować, chcą ze sobą spółkować, dwa osobniki płci przeciwnej się spotykają i ma dojść do zbliżenia, no to mniej więcej wiemy, jak to wygląda i w świecie ssaków, i w świecie ptaków, i w świecie gadów również, i w świecie ryb, w świecie bezkręgowców. Widzimy, to jest pewnego rodzaju akt, to jest zdarzenie. Jest to jakieś zjawisko, tak językiem naukowym byśmy mogli sobie powiedzieć. No, a tak się składa, że w przypadku zapisu kopalnego my przeważnie nie mamy, czy bardzo rzadko, kiedy mamy do czynienia z zapisem

100 milionów lat później stoją one w szkielecie i się wszyscy się wszyscy się dowiadują tak naprawdę ostatecznie, że takie coś miało miejsce, ale tak po prawdzie jest to rzadko spotykana sytuacja. Rzadko znajdujemy w postaci skamieniałości dwa osobniki, które będą ze sobą w akcie miłosnym. Dzisiaj postaramy się prześledzić taką historię, jak to się działo w przypadku dinozaurów, że dochodziło w ogóle do aktu kopulacji. Bo jak wyglądała sama kopulacja? No prawdopodobnie wyglądała mniej więcej tak, jak u dzisiejszych najbliższych kuzynów dinozaurów, czyli no kogo, no to jeszcze może nie będę zdradzał. Natomiast bardzo ciekawe jest to, jak w ogóle dochodziło do tego, że dwa dinozaury się ze sobą spotkały po to, żeby spółkować. I na temat tego coś tam wiemy. Ja dzisiaj zebrałem dla Was taki zbiór tych informacji, co dokładnie wiemy i jaką historię można z tego ułożyć. No, wśród dzisiejszej fauny mamy bardzo różne zwierzęta, które oczywiście, żeby mogło dojść w ogóle do takiego aktu miłosnego, wykorzystują różne metody, różne cele takie biologiczne. Podstawowa rzecz to jest dymorfizm płciowy, o którym my sobie też tutaj nierzadko rozmawiamy, czyli to, że samiec i samica różnią się płciami. Dodatkowo na ten dymorfizm płciowy, no, czy jakby objawem tego dymorfizmu płciowego może być tak zwany dobór płciowy, który prowadzi do tego, że no, jakby wybierane, preferowane do kopulacji są te najlepsze, najładniejsze, najbardziej takie zdrowe osobniki. Te, które będą nierzadko najbardziej kolorowe, tak jak w przypadku pawia. Zresztą w ogóle ptaki to jest taki przykład fauny, wśród której bardzo często występują formy, gdzie na przykład samiec jest niesłychanie mocno ubarwiony, ma jakieś wydatne pióra. Znacie to na pewno gdzieś tam z filmów przyrodniczych, różne ptaki na różnych egzotycznych wyspach, ale właśnie paw z takiej bardziej naszej swojskiej europejskiej fauny, no europejskiej jak europejskiej, ale powiedzmy tutaj od nas, no to wszyscy kojarzymy, że samiec pawie jest niesłychanie barwnie umaszczony po to, żeby wabić swoją partnerkę, dodatkowo stroszy te pióra na ogonie, żeby taka samica mogła się nim zainteresować. Z bardziej takich przyziemnych ptaków, z przyziemnego ptactwa, to mamy gołębie, gdzie często, to widzimy nawet teraz, jak się zaczyna wiosna, że samiec gołębia się tak nadyma, prawda, też nabiera rumieńców i próbuje swoją osobą, swoimi zdolnościami tutaj zainteresować partnerkę. No w przypadku dinozaurów możemy znaleźć pewne odniesienia co do tego, ale do tego za moment sobie wrócimy. Drugi taki przykład tego, jak zdobyć w ogóle partnerkę, no to jest, są to walki, prawda? Są to walki i mamy tu do czynienia z różnymi zwierzętami. Ssaki są dobrym przykładem, szczególnie właśnie tu z naszej fauny, znowu jelenie, gdzie samce walczą ze sobą i ten, który wygra, ten ma, no jakby uchodzi za tego najbardziej takiego no najsilniejszego, najzdrowszego, najbardziej atrakcyjnego dla tych przeciwnych, dla płci przeciwnej. No i te samice mogą się nim zainteresować, prawda? Wtedy przyjdą i będzie wtedy mógł się rozpocząć taki akt właśnie miłosny. Ale to się tyczy również masy innych zwierząt, prawda? W obrębie których, w obrębie danego gatunku zachodzi coś takiego jak w ogóle walka o samicę, prawda? Że tym razem nie jest jak u pawia czy u tego gołębia, gdzie ten ptak, on jakby sobą chce się pokazać, że jest taki ładny i fajny, żeby ta samica się nim zainteresowała, tylko tu trzeba walczyć. No i jakby ta walka, ten kto wygra walkę, to on jest tym najładniejszym, najbardziej preferowanym do rozmnażania się z nim. Jeszcze taki ciekawy przykład ze świata ptaków, a tak naprawdę dinozaurów, bo co pewnie większość z Was wie, a niektórzy się za moment dowiedzą, ptaki to z ewolucyjnego punktu widzenia również są dinozaury. I jak się okazuje, dzisiaj wiele ptaków toczy takie, czy odbywa takie tańce godowe. Znowu z naszej awifauny dobrym przykładem jest żuraw,
za chwilę, no, jak pojedziemy sobie, gdzieś będzie wiosna, ciepło, będziemy jeździć na przykład na Mazury, no to tam będziemy oglądali te żurawie na polach.

I tam często takie tańce godowe żurawi będziemy mogli oglądać. I zapamiętajcie te tańce godowe wśród ptaków, szczególnie u żurawi, bo to w dalszej części dzisiejszego wykładu wróci. Tak jak powiedziałem, mamy wiele podobieństw, jeśli idzie o dinozaury i faunę współczesną, co do tych mechanizmów zdobywania partnerek, bo mamy właśnie takie dinozaury pierzaste i tutaj oczywiście Azja, Chiny otwierają się przed nami, gdzie jest wiele stanowisk paleontologicznych, gdzie jest masa niemalże kompletnych znalezisk dinozaurów opierzonych. Często na podstawie budowy kości, na przykład kręgów ogonowych, my jesteśmy w stanie stwierdzić, że jakiś gatunek dinozaura, na przykład taki oviraptor, na końcu ogona miał takie specyficzne pióra, który był w stanie tak najeżyć, stroszyć. Prawdopodobnie był to element wabienia partnerki. Troszkę jak u tego pawia, być może był zaangażowany w to również jakiś element tańca godowego. Tak czy inaczej, widzimy tutaj pewne podobieństwa. Rzeczywiście te kopalne formy w świecie dinozaurów wyglądało to podobnie jak w świecie dzisiejszych zwierząt. Były również dinozaury rogate, które prawdopodobnie toczyły ze sobą też jakieś walki, dwa samce, tak jak walczą ze sobą jelenie właśnie, czy samce sarny na przykład, prawda, które też te podobne rogi posiadają. Więc mamy takie powierzchowne podobieństwa, które mogą nam zasugerować, że zachowania godowe dinozaurów tych nieptasich z ery mezozoicznej były miejscami bardzo zbliżone, bardzo podobne do tego, jak to wygląda w dzisiejszej faunie, w świecie dzisiejszych zwierząt, czy to ptaków, czy ssaków, czy być może jakichś innych zwierząt. Zanim sobie przejdziemy dokładnie do omawiania tego, jak to w szczegółach wyglądało u nieptasich dinozaurów, należy zacząć od tego, gdzie dinozaury znajdują się na drzewie rodowym kręgowców. To jest niesłychanie ważne, bo to położenie dinozaurów w obrębie innych kręgowców będzie rzutowało na to, jakie właśnie strategie zdobywania partnera do godów toczyło takie zwierzę. No i jak rzucimy okiem na drzewo rodowe archozaurów, czyli gadów naczelnych, to jest taka duża grupa gadów w uproszczeniu, tak sobie powiedzmy, czy lądowych kręgowców, w których cechami szczególnymi było to, że miały dodatkowe otwory z przodu czaszki, otwory, które sprawiały, że ta czaszka była lekka. To jest jeden z takich wyróżników właśnie wśród archozaurów, czyli gadów naczelnych. No to widzimy, że generalnie to drzewo, ono się bardzo szybko rozdziela nam na dwie linie. Jest jedna linia, która biegnie do dinozaurów i pterozaurów i druga, która biegnie do krokodyliformes, do krokodyli ogólnie rzecz biorąc. No i dinozaury faktycznie blisko są na tym drzewie rodowym z krokodylami. Dzisiaj jedyne żyjące gady naczelne to są krokodyle. Być może żółwie też są całkiem niedaleko, ale co do tego toczą się jeszcze naukowe spory. Natomiast krokodyle na pewno są archozaurami, tak jak dinozaury. Natomiast z samych dinozaurów, czyli z tej grupy dinozauria, którą mamy najbardziej z prawej strony tego drzewa ewolucyjnego, koniec końców wyewoluowały ptaki. Więc ptaki są dinozaurami. Na te dinozaury, które jeszcze nie były prawdziwymi ptakami, mówimy, że są to po prostu nieptasie dinozaury. Czyli zwykle, kiedy mamy na myśli takiego, mówiąc brzydko, prawdziwego dinozaura, nie mamy na myśli ptaka jak żurawia, sępa czy papugę, ale mamy na myśli te wielkie stwory, no wielkie bądź mniejsze, ale generalnie te, które żyły w erze mezozoicznej. Chociaż już ptaki jako takie powstały właśnie w erze dinozaurów. Więc dziś najbliżej żyjący kuzyni nieptasich dinozaurów to są po pierwsze krokodyle, a po drugie ptaki. I to właśnie wśród tych dwóch grup dziś żyjących zwierząt powinniśmy szukać analogii, podobieństw do tego, jak to robiły dinozaury, czyli jak zdobywały partnera do godów, no i jak generalnie mogła przebiegać kopulacja, ale również i to, jak później wyglądała sytuacja związana na przykład z
ze składaniem jaj, gdzie te jaja się znajdowały i prawdopodobnie również jak wyglądała opieka nad potomstwem. I teraz taki przekrój dostępnych danych z literatury naukowej sobie prześledzimy. Więc zaczniemy od takiego stanowiska, które się znajduje w stanie Colorado, w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Opisane stosunkowo niedawno, bo w 2016 roku. To jest stanowisko z okresu kredowego i jest to w zasadzie taka powierzchnia skalna pośrodku, jak widzimy, no, takiego amerykańskiego interioru, na której na pierwszy rzut oka nic ciekawego nie ma, ale przy bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że na takiej powierzchni skały znajdują się różne ciekawe, czasami dziwne struktury sedymentacyjne. Niektóre z tych struktur są to skamieniałości śladowe. To o tym też już wielokrotnie Wam opowiadałem, czyli te skamieniałości, które powstały jako ślady działalności życiowej danego zwierzęcia, kiedy jakieś zwierzę sobie przeszło, zostawiło po sobie tropy, tak jak na przykład dinozaur. To jest właśnie tego typu sytuacja. Więc tutaj będziemy mieli do czynienia z tropami dinozaurów, ze skamieniałościami śladowymi, ale te skamieniałości śladowe, one nam mówią o życiu tych zwierząt te wiele milionów, 100 prawie milionów lat temu. Tak naprawdę no, dostajemy wgląd do życia zwierzęcia sprzed milionów lat. Jak mamy samą kość, no to możemy powiedzieć, że to jaka to jest kość, do kogo należała, jak jest zbudowana i tak dalej, ale nie będziemy mieli wglądu w szczegóły związane z tym, jak takie zwierzę na przykład się poruszało, jak żyło, co robiło te 100 milionów lat temu. A mając takie tropy, mamy do tego dostęp. Jak się przyjrzymy bliżej tej powierzchni, no to widzimy, że na niej badacze znaleźli, wyróżnili właśnie różne struktury. Zwróćcie uwagę na skalę. Skala jest 20 metrów, czyli to jest takie całkiem pokaźna połać skały, która jest cała w zasadzie pokryta różnego rodzaju skamieniałościami śladowymi. I część z tych skamieniałości śladowych, no to są takie najzwyklejsze w świecie tropy dinozaurów po prostu, czy ślady trójpalczastych łap, które pozostawiały po sobie jakieś duże dinozaury drapieżne. I to rzeczywiście też mamy po lewej stronie zaznaczone, że tego typu takie typowe ślady chodzenia, przemarszu dinozaura tam występują. Ale poza tym mamy na tej powierzchni coś bardzo dziwnego. I tutaj mamy to zdjęcie takie z terenu razem z dwoma badaczami, którzy tutaj te prace opublikowali. No mamy takie na pierwszy rzut oka doły, prawda? No to są po prostu jakieś doły, dziury na takiej powierzchni. Dla kogoś, kto nie miał nigdy styczności z geologią, no to prawdopodobnie mógłby stwierdzić, że no dół jak dół, co w tym takiego ciekawego. Ale dla kogoś, kto ma powiedzmy obycie ze skamieniałościami śladowymi i troszkę się zna na zachowaniach zwierząt, ten będzie mógł wyciągnąć kilka ciekawych wniosków. Po pierwsze widzimy, że te doły, jak sobie teraz przyjrzymy się takim, powierzchni z fotogrametrii, no to widzimy, że w tych dołach są takie jakby ślady wyżłobień. To wygląda tak, jakby to był dół, a w nim były takie podłużne bruzdy wydziobane. Coś absolutnie dziwnego, więc nie jest to taki normalny trop. To zdecydowanie nie był ślad po prostu po dinozaurze. Zawsze te doły występują obok siebie, to znaczy musi być para. To nie jest tak, że był jakiś pojedynczy taki dół, tylko zwróćcie uwagę, że tam jest kilka takich par tych dołów. Zawsze są po dwa takie doły z bruzdami. No, to już tam może coś sugerować odnośnie pochodzenia takiego śladu, no bo zdecydowanie to był ślad pozostawiony przez żywe zwierzę, przez żywego dinozaura. No i badacze tutaj chcieli postawić kilka hipotez roboczych odnośnie tego, co mogło doprowadzić do powstania takich śladów. Pierwsza hipoteza jest taka, że być może były to gniazda. No, dinozaury składały jaja oczywiście, jak na kuzynów krokodyli i praprzodków ptaków musiały jaja te dinozaury składać. I rzeczywiście znamy wiele takich sytuacji z różnych miejsc na świecie, gdzie mamy zachowane całe gniazda dinozaurów. Jeszcze później sobie do tego wrócimy. Gdzie mamy po prostu jakieś kopce. No, dinozaury siłą rzeczy składały, przynajmniej te duże, składały jaja na ziemi. Raczej w jakichś gniazdach
przypominających może kopiec, coś na kształt tego, jak wygląda kopiec z jajami u dzisiejszego krokodyla. No krokodyle też składają jaja na ziemi oczywiście. No i te jaja były zakopane w tych kopcach. W innych przypadkach to było po prostu jakieś gniazdo, w którym sobie te jaja siedziały. No ale tutaj nie znaleziono w tych dołach ani śladów, przede wszystkim żadnych skorupek, żadnych w ogóle skamieniałych jaj. No jeżeli by to było gniazdo dinozaura, to musiałyby tam być jakieś skamieniałe kopalne jaja. Przeważnie jak znajdujemy właśnie kopalne gniazdo dinozaura, będą tam jaja albo jakieś pozostałości po tych jajach, czyli fragmenty chociaż skorupek, być może jakieś embriony małych dinozaurów. Coś takiego powinno tam być. Tutaj niczego takiego nie ma. Dodatkowo geometria tych właśnie dołów z bruzdami raczej nie przypomina geometrii takiego gniazda dinozaurzego. No to są dwa jakby doły znajdujące się obok siebie jeszcze z bruzdami. No, ktoś by mógł powiedzieć, że może w tych rzędach powinny być ustawione te jaja. No nie, że jakby rzędami w tych bruzdach. Nie, raczej to tutaj nie znajdujemy analogii do dzisiejszych kuzynów dinozaurów, więc ta koncepcja nam odpada. No zresztą dinozaury jak składały jaja i my te gniazda znajdujemy, tak jak mówiłem, często w bardzo dobrym stanie zachowania. Tu mamy taki przykład z prawej strony, gdzie jest gniazdo owiraptora znalezione na pustyni Gobi, więc Mongolia, ale również w Chinach skamieniałości takich dinozaurów znajdywano. No to tutaj mamy przykład takiego gniazda zachowanego razem z matką tego dinozaura, która po prostu siedzi na gnieździe, rozłożyła łapy, tymi pazurami okryła takie gniazdo. Z tym się wiąże oczywiście długa historia. Kiedyś uważano, że te owiraptory to byli tacy złodzieje, rabusie, stąd się wzięła nazwa. No, owiraptor to jest rabuś jaj, czy złodziej jaj, więc tak sądzono, że one kradły jaja z gniazd innych dinozaurów. Potem się okazało, że to jednak były gniazda tych samych rzeczonych owiraptorów. Generalnie znajdujemy tego typu skamieniałości. No, wiemy, jak wyglądają mniej więcej gniazda dinozaurów, jak jaja były w nich umieszczone, jak wyglądały w ogóle jaja dinozaurów, więc raczej te koncepcje o tym jeszcze raz, że te doły ze stanu Colorado, że one należały, że to były pozostałości po gniazdach, to możemy raczej wykluczyć. Druga hipoteza jest taka, że być może były to po prostu ślady po kopaniu w ziemi. Wiele zwierząt tak robi, również dziś żyjących takich lądowych zwierząt, które moglibyśmy jakoś tam porównać do dinozaurów. No wiele ssaków kopie w ziemi, na przykład w poszukiwaniu zdobyczy. Lis potrafi kopać, żeby złapać jakiegoś małego ssaka. Wilki zresztą też kopią nory. No więc być może to było kopanie w poszukiwaniu pożywienia. No, problem jest jednak taki, że tam w okolicy nie znaleziono żadnych skamieniałości takich rzeczonych ofiar, czyli na przykład tych małych ssaków. W ogóle te ślady nie przypominają śladów takiego typowego kopania po to, żeby tam coś wykopać. To nie o to chodziło zdecydowanie. To nie są takie, wiecie, drążenia, jak wiele zwierząt robi, tak jak wspomniałem, żeby wykopać kogoś, kto tam siedział. Nie. To jest coś płytszego jednak i zdecydowanie nic spod tej ziemi nie zostało wykopane, wydobyte. Więc tu nie chodziło o jakby kopanie w celu wykopania czegoś. Więc ta koncepcja odpada. Trzecia rzecz jest taka, że być może chodzi tutaj o zaznaczenie terytorium. I to jest znowu rzecz, co do której no, możemy porównać tę sytuację z okresu kredowego do dzisiejszej fauny, no bo wiele zwierząt oznacza swój teren, ale problem jest taki, że generalnie oznaczenie terenu, na przykład moczem, czy właśnie jakkolwiek zaznaczając, na przykład zostawiając jakiś ślad po sobie w środowisku, jest to cecha charakterystyczna raczej dla ssaków. Ptaki raczej tego nie robią, gady to już na pewno, nie? Więc raczej te koncepcje możemy również odłożyć na bok. No i zostaje ostatnia koncepcja, która najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje i jest prawidłowa, że są to ślady po zachowaniach godowych.
I teraz jak odnieść dwa doły na jakiejś płycie skalnej z bruzdami do zachowań godowych? Umówiliśmy sobie na początku pokrótce te możliwe zachowania godowe, jakie występują u zwierząt, no czyli może to być jak u pawia jakieś barwne pióra, mogą być te rogi i walki godowe. No, co to ma wspólnego z takimi dołami? Otóż wiele ptaków, a zatem dinozaurów, tylko ptasich, dzisiejszych potomków tych mezozoicznych, nie ptasich, dinozaurów, prowadzi takie właśnie tańce godowe. To nie są do końca walki, chociaż tam pewne elementy takie agresywne występują, ale generalnie tańce godowe, które polegają na takim właśnie pokazywaniu też siebie trochę jak u tego pawia, plus może tam dochodzić do kopania w ziemi nogami, pazurami tylnych kończyn. I to robi wiele ptaków. Maskonury tak robią, papugi tak robią, nawet niektóre gatunki mew tak robią. No znowu wrócimy do tego żurawia naszego swojskiego. Za chwilę będziemy oglądali ten obrazek na polach gdzieś właśnie na Mazurach czy na Podlasiu. No tam, a trzeba przyznać, że taki żuraw no to rzeczywiście takiego solidnego dinozaura może przypominać, drapieżnego. One wyglądają tak dosyć prymitywnie jak na ptaki dzisiejsze. Też z racji takiej, że my często te żurawie widzimy, jak sobie chodzą po polu, rzadziej je widzimy, jak lecą, chociaż to też oczywiście. No i jak będziemy obserwowali wystarczająco długo takie żurawie, no to okaże się, że one właśnie toczą ze sobą takie tańce. Znaczy tańczą, rozkładają skrzydła, zginają szyję i tym tańcom godowym, bo są tańce w obrębie zachowań godowych, towarzyszy właśnie często drapanie łapami po ziemi. Takie po prostu wzbijanie pazurami tumanu kurzu. Jak się tak kilka razy drapnie tymi łapami o grunt, no to koniec końców można niezłą taką nieckę w podłożu wydłubać. No i jak potem będą sprzyjające czynniki geologiczne, to właśnie to się może zachować w postaci skamieniałości. Tutaj jeszcze takie, jeszcze lepsze chyba pokazanie rzeczywiście, jak one tak tańczą naprzeciwko siebie, te nogi też podnoszą, no i czasami się zdarzy, że właśnie sobie tak tą nóżką gdzieś tam drapną o ten osad. Więc jest to zachowanie, które najprawdopodobniej miało miejsce już w okresie kredowym, te 100 powiedzmy, czy 100 mniej więcej, czy nawet może ponad 100 milionów lat temu w stanie Colorado. Zresztą takich stanowisk paleontologicznych, gdzie byłyby zachowane tego typu ślady, gdzie mamy te dwie nisze z wydrapanymi wyżłobieniami po pazurach, później znaleziono jeszcze kilka, w paru miejscach, również na drugim końcu świata, w Chinach, zdaje się, w Chinach i w Korei znaleziono tego typu skamieniałości śladowe. No, tylko że to były tropy pozostawione przez duże dinozaury drapieżne. Takie, widzieliście na początku skalę tego stanowiska, tam było 20 metrów, no to te tropy były pozostawione przez takich sporych drapieżców, mniej więcej wielkości, no powiedzmy, 80 metrów, więc przez spore drapieżniki. Więc tak jak dzisiaj mamy na polu żurawia, który może gdzieś tam, powiedzmy, mieć te 2 metry wysokości, jak te szyje mocno wystawi do góry, jeszcze jak skrzydła rozłoży, to już tam się wydaje, że jest wielki. A teraz wyobraźmy sobie analogiczną sytuację, tylko z o wiele większym takim nieptasim dinozaurem gdzieś na takiej równinie. Musiało to być zdecydowanie bardzo, bardzo widowiskowe. Więc taka mała skamieniałość, drobna, delikatna, jakaś dziura, ktoś by powiedział, w osadzie, w ziemi, w kamieniu, w skale, daje nam wgląd w zachowania godowe dinozaurów z okresu kredowego sprzed 100 milionów lat. No niesłychana sytuacja. Ja bardzo często tutaj podkreślam wagę skamieniałości śladowych na naszych wykładach i mam nadzieję, że to jest kolejna taka cegiełka, którą możemy sobie do właśnie wagi ichnologii, ichnoskamieniałości dołożyć, żeby nie bagatelizować jakichś śladów wyżłobień, czy drążeń, czy śladów rycia w mule, czy drobnych tropów. Najmniejsza dziurka w skale może się okazać czymś bardzo ważnym, co przybliży nas do poznania świata sprzed wielu milionów lat. Pojedyncza kostka by nie powiedziała nam tyle o zachowaniach godowych dinozaurów. Nawet cały szkielet by nam tyle nie powiedział, co
jedna prosta dziura w ziemi z takimi właśnie wyżłobieniami po łapach. Okej, więc wiemy mniej więcej, jak mogły wyglądać te jakby zachowania godowe. Widzimy, że dinozaury mogły przejawiać tego typu zachowania. No ale teraz należy się przyjrzeć bliżej samym dinozaurom i zadać takie pytanie, jak w zasadzie wyglądała sama kopulacja? Tak mówiąc naokoło, co tam te dinozaury miały pod tą spódnicą? Jak to, czy w spodniach? Może nie powinniśmy się aż tak za bardzo interesować, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest ich prywatna sprawa, no ale czysta naukowa ciekawość sprawia, że chciałoby się wiedzieć, jak to tam u tych dinozaurów wyglądało. No prawdopodobnie ta ciekawość rządziła wami i sprawiła, że też sobie taki wykład zażyczyliście. No i okazuje się, że są takie skamieniałości, które teraz tu widzimy, bardzo dobrze zachowane, tutaj stan zachowania jest niesłychanie dobry, które mogą odpowiedzieć na nasze pytania. Skala 25 cm, więc tutaj na tym górnym okazie, gdzie mamy całego dinozaura, więc no nieduże zwierzątko, bo tutaj już nie mamy do czynienia z dużym dinozaurem drapieżnym, ale z niewielkim dinozaurem ptasiomiednicznym, konkretnie z przedstawicielem ceratopsów. Jest to psittacosaur, taki mały, pierwotny dinozaur rogaty, też on jeszcze może takich prawdziwych rogów nie miał, no ale powiedzmy, że jest to jakiś tam odległy kuzyn triceratopsa, który jeszcze takiej wielkiej kryzy z tyłu czaszki nie miał też rogów. Więc może nam się z dinozaurem rogatym nie kojarzyć. Za chwilę sobie dokładnie zobaczymy, jak on wyglądał, ale już generalnie jest takim jednym z prymitywniejszych przedstawicieli właśnie tej grupy dinozaurów. No i tak się składa, że a jakże w Chinach, tam mają wszystko, no i mają również dinozaury zachowane z tkankami miękkimi. I tutaj, tak jak mówię, stan zachowania jest perfekcyjny. Widzimy dokładnie zachowane tkanki miękkie i tak się składa, że również tę część tkanek miękkich, która nas dzisiaj bardzo, bardzo interesuje. Jak zbadano to miejsce pod ogonem takiego dinozaura, to się okazało, że dinozaury te miały kloakę. Nie powinno nas to dziwić, no ale jakby były, to nie jest tak, że naukowcy wcześniej sądzili, że dinozaury pewnie tej kloaki nie miały. No nie. Raczej tutaj nauka była zgodna co do tego, że musiały tę kloakę mieć. Dlaczego, to za chwilę sobie powiemy. Natomiast nie było takich prawdziwie twardych dowodów w postaci konkretnej skamieniałości, która by nam pokazywała, że rzeczywiście tak było. Wiecie, chodziło o to, żeby otworzyć otwarte drzwi już, tak? Czyli no, my niby wiemy, że powinna być tam ta kloaka, ale nie mamy na tego takiego namacalnego fizycznego dowodu. No to teraz już mamy. Praca sprzed roku, bo to jest luty, o ile dobrze kojarzę, 2021. Winter i inni opublikowali właśnie tego psittacosaura z miękkimi tkankami. No i mamy zachowaną kloakę. Widzimy, jak to wygląda, jak sobie to porównamy z kloaką myszołową. Bardzo, bardzo jest to zbliżone. Co to jest w ogóle kloaka? Kloaka to jest takie w uproszczeniu miejsce, gdzie zbiega się układ właśnie pokarmowy, wydalniczy i układ rozrodczy. W uproszczeniu jest to zakończenie jelita, ale tam uchodzi do niego układ właśnie związany z rozmnażaniem. I generalnie, jeżeli jesteśmy kręgowcem, to będziemy mieli kloakę, czyli jeden taki otwór na układ wydalniczy i układ rozrodczy. Chyba, że jesteśmy ssakiem łożyskowym, podkreślam, tak jak my jesteśmy ssakami łożyskowymi, więc kloaki nie mamy, i niektórymi grupami ryb. Ale tak poza tym ptaki, gady, płazy, niektóre ryby będą taką kloakę miały i niektóre ssaki też. Stąd się wzięły stekowce. Stekowce, jak dziobak czy kolczatka, no one właśnie też mają kloakę. Stąd polska nazwa na to jest stek. Naukowa nazwa to jest monotremata. Tu mamy drzewo rodowe kręgowców, tych, które będą taką kloakę posiadały, więc mamy tutaj wszystkich, mamy żółwie, krokodyle, jaszczurki, mamy rzeczoną kolczatkę, która jest przedstawicielem właśnie tych stekowców, mamy płazy, ptaki, no i dinozaury, reprezentowane przez psittacosaura tego. No i co się okazuje? Kloaka u tego gada, czy u tego dinozaura, tak powinienem powiedzieć poprawnie, najbardziej zbliżona jest anatomicznie do kloaki ptasiej i właśnie krokodylej. Co jednoznacznie pokazuje, że rzeczywiście te dwie grupy dziś najbliżej żyjących
kuzynów nieptasich dinozaurów faktycznie mówił nam wiele o tym, jak wyglądało rozmnażanie u dinozaurów w erze mezozoicznej. Jeżeli ta kloaka była zbliżona do kloaki ptaka, czy gołębia, czy myszołowa, którego widzieliśmy na poprzedniej planszy, no to i sama kopulacja również wyglądała bardzo, bardzo podobnie, jak to u ptaków wygląda, więc myślę, że ta plansza, którą mieliśmy na początku prezentacji, gdzie dwa tyranozaury były ustawione w muzeum, dwa szkielety tyranozaura były ustawione właśnie w trakcie aktu miłosnego, jest całkiem dobrą i wierną rekonstrukcją stanu rzeczy, mimo że kiedy ustawiano jeszcze te dwa szkielety, no to tak fizycznego dowodu na to, że dinozaury miały kloakę, nie było, ale no teraz już mamy, wiemy dokładnie, jak to wygląda. Pewnie nie u wszystkich dinozaurów ta kloaka wyglądała dokładnie tak, jak u tego psittakozaura, no ale mniej więcej gdzieś tam to oscyluje pewnie w granicach tego, jak kloaka też wygląda u ptaków i u krokodyli, więc było to coś bardzo, bardzo zbliżonego. Ciekawa rzecz jest taka, że na tej kloace, tu widzicie po lewej stronie, jak mamy oryginalną skamieniałość, no to tam są też różne barwy, jest trochę takiego ciemnego, w innym miejscu jest troszeczkę jasnego, tam się jakiś kawałek koprolita nawet zapałętał, czyli kopalne odchody takiego psittakozaura, ostatnia kupa tego dinozaura. No i co się okazuje, ten stan zachowania był na tyle dobry, że udało się zrekonstruować ubarwienie, umaszczenie tej kloaki. Ona miała kolorek, była taka właśnie ciemna. To jest naturalny kolor, jaki ona miała za życia zwierzęcia, więc prawdopodobnie poza samym wydzielaniem jakiegoś też zapachu, feromonów, które miałyby przyciągać partnera czy partnerkę, to najprawdopodobniej w tym wypadku również było wabienie partnera czy partnerki kolorem. Więc to takie połączenie troszkę takiego klasycznego wabienia feromonami z tymi piórami pawia, prawda? Tylko że wiemy, że te psittakozaury miały coś na kształt takich protopiór na ogonie, mimo że to jest grupa dinozaurów ptasiomiednicznych, z których ptaki się nie wywodzą, tak swoją drogą ptaki się wywodzą od gadziomiednicznych. Trzeba będzie kiedyś jakiś wykład poświęcić podziałowi dinozaurów w ogóle, jak ewolucja w obrębie dinozaurów przebiegała. Tu jest takie pomieszanie z poplątaniem. Ptaki się generalnie od gadziomiednicznych wywodzą, z ptasiomiednicznych ptaki nie powstały, ale i tu widzimy, że u tych ptasiomiednicznych pewne takie podobieństwa do ptaków się pojawiają, czy jeśli chodzi o samą aranżację anatomiczną takiej kloaki, czy obecność tych takich protopiórek na ogonie. Więc były tutaj pewnie też jakieś takie zaloty związane z tym, że te dinozaury może przeciwnej płci chciały podejść, obejrzeć, powąchać tę kloakę, zobaczyć, bo były zwabione kolorem. To może nam się kojarzyć troszkę z tym, jak się rozpoznają psy, więc ssaki. Więc to już jest taka bardziej odległa grupa ewolucyjnie od dinozaurów. No ale to też pokazuje, że nawet w tej grupie, która na pierwszy rzut oka z ptakami ma wiele wspólnego, występowały pewne takie ciekawostki ewolucyjne, ale myślę, że jeszcze nie jedno stanowisko w Chinach, czy generalnie w Azji, a być może gdzie indziej na świecie, poszerzy naszą wiedzę o dinozaurzych kloakach i wtedy będę z dumą mógł Wam tutaj tę wiedzę zaprezentować. No i teraz mniej więcej już jak wiemy, jak to wyglądało, że te zwierzęta się wabiły, miały jakieś tańce godowe, wabiły się tymi ładnymi kloakami, no to trzeba jeszcze poruszyć króciutko temat samego składania jaj i opieki nad potomstwem. Powiedziałem, że gniazda dinozaurów my znamy. Faktycznie gniazda się zachowują raz lepiej, raz gorzej. W Ameryce Południowej, w Patagonii są całe takie połacie, gdzie znajdujemy jaja dinozaurów, szczególnie tych wielkich sauropodów, ale jak widzieliśmy wcześniej, gniazda dinozaurów drapieżnych, tych oviraptorów, również mamy na pustyni Gobi. Czasami te gniazda były składane w nietypowych miejscach. To, że się zachowują w Ameryce Południowej tak licznie te gniazda na takich rozległych polach, jest to jakby przyczyną tego jest to, że te gniazda były zakładane na terenach, które były zalewane przez rzekę. No i po prostu te jaja nie miały szansy się, czy te młode dinozaury nie miały szansy na wyklucie się. Na tych jaj mogło być w takim gnieździe bardzo, bardzo dużo. I tutaj warto wspomnieć, że generalnie w przyrodzie mamy takie dwie strategie ekologiczne, jeśli idzie o rozród. Mamy tak zwanych R-strategów, przez małą literkę pisane, i K-strategów, wielką literką.
R-strategzy to są takie organizmy, które żyją w niestabilnym, nieprzewidywalnym środowisku, więc płodzą dużo potomstwa i co za tym idzie, duża część tego potomstwa ginie. Jest dużo młodych, rodzice się raczej nie opiekują tymi młodymi i po prostu te młode w większości giną. Świetny przykład z dzisiejszej fauny to są żółwie morskie. Na pewno kojarzycie, samica składa jaja na plaży i się w ogóle nie interesuje tym, co się potem z tymi młodymi dzieje. One wychodzą z jaj, no i większość jest pożerana przez ptaki morskie, przez ryby, przez kraby. Tam wszystko chce takiego żółwia zjeść. Bardzo, bardzo, bardzo mało tych osobników z takiego jednego gniazda właśnie się jakby no, przeżyje. Natomiast K-strategzy żyją w stabilnym, przewidywalnym środowisku, więc rodzą małą liczbę młodych. Kilka sztuk powiedzmy. No i trzeba powiedzieć prawdzie w oczy, że my, jest taki mit o dinozaurach, że na przykład dinozaury, duże dinozaury drapieżne rodziły mało młodych i na przykład takie tyranozaury, no to miały dwa, trzy, jakby trójkę dzieci, powiedzmy dwójkę, może trójkę i się opiekowały nimi, uczyły polowań te dinozaury. Ale prawda jest taka, że my tego nie wiemy. To są takie nasze spekulacje. Nie mamy właśnie twardych dowodów w postaci skamieniałości na to, że tak było. Natomiast wiemy w przypadku tych sauropodów, które widzieliśmy wcześniej, jeszcze jak się wrócimy do tej planszy, no to wiemy, że one składały takie jaja, w których było bardzo, bardzo dużo tych, zakładały takie gniazda, w których było bardzo, bardzo dużo tych jaj. Więc prawdopodobnie przynajmniej u sauropodów dominowała ta R-strategia. To byli R-strategzy. Rodzili dużo jaj, składały dużo jaj, dużo młodych rodziło się i większość nie przeżywała. No i jak widzimy, środowisko rzeczywiście było niestabilne, bo niektóre jaja, niektóre gniazda w ogóle nie miały szans na to, żeby coś się tam z tych jaj wykluło, bo były zalewane przez rzekę i przeszły do stanu kopalnego. Wiemy to o sauropodach. Jak było w przypadku innych dinozaurów? Nie mamy jakichś szczegółowych, dobrych danych w postaci skamieniałości. Tak się sądzi, że właśnie duże dinozaury drapieżne być może one były tymi K-strategami, ale nie mamy na to twardych dowodów. Jak widzicie, te dinozaury drapieżne, owiraptory na pustyni Gobi, tam w tym gnieździe tych jaj całkiem sporo było, więc raczej one by podpadały też pod R-strategię niż pod K-strategię. Generalnie to, ile tych jaj było składanych, było wypadkową dynamiki środowiska, właściwości tego środowiska. Czy było spokojne, czy było niespokojne, czy było w miarę bezpiecznie, dobrze się tam żyło, czy nie. Czy można było sobie po prostu pozwolić na to, żeby surowce energetyczne włożyć w to, żeby rodzić dużo młodych, składać dużo jaj, przez co z tych jaj rodziło się dużo młodych. Więc to też jest fajne, bo my na podstawie cech samego środowiska, w którym dane dinozaury żyły, moglibyśmy teoretycznie wnioskować o tym, ile jaj takie dinozaury składały. No jak żyły właśnie na pustyni, gdzie były jakieś, no nie wiem, wydmy i dużo drapieżników, no to środowisko było niepewne. Jak była równina zalewowa przez rzekę, też to jest raczej środowisko niepewne, prawda? Jeżeli byśmy mieli jakieś środowisko, o którym takie zwierzę mogłoby w cudzysłowie stwierdzić, że jest w miarę bezpiecznie, no to mogłoby sobie pozwolić na rodzenie mniejszej liczby potomstwa. No i to tyle, moi drodzy, ode mnie na dzisiaj. Krócej wyszło niż zwykle, ale też temat taki, że w sumie on nie jest do końca tak zbyt dobrze przebadany. Ja wyłuskałem dla Was kilka takich smaczków, które wiemy na pewno i to takich całkiem nowych, jak widzicie, bo jeden news z 2016 roku, drugi z 2021, więc przed roku, więc myślę, że ten temat będzie mocno w najbliższych latach rozwijany przez paleontologię, bo będziemy po prostu wiedzieli coraz więcej dzięki o zachowaniach godowych dinozaurów, o ich zwyczajach związanych z rozmnażaniem, z kopulacją, dzięki właśnie tym unikatowym znaleziskom, bo pamiętajcie, że no generalnie jak znajdujemy skamieniałości dinozaurów, to znajdujemy ich kości, a rzadziej jednak te tkanki miękkie. Rzucę okiem, moi drodzy, na czat. Teraz mamy chwilkę, żeby sobie pogadać. Wasze zdrówko pije wodę.

Widziałem, że wcześniej pojawiło się pytanie, było takie, ono gdzieś mi tu umknęło, ale pojawiło się pytanie, czy będę u Krzyśka Poznańskiego na Discordzie. Rozmawialiśmy już z Krzysiem, widziałem, że on zaczął te swoje pogadanki live'y na Discordzie. Jestem totalnie zielony w Discorda, ale z tego, co rozmawiałem z Krzyśkiem, to on też do niedawna był. I plany są takie, że rzeczywiście jeszcze wiosną pojawię się na Discordzie u Krzysztofa i sobie tam jakiś... Pewnie w takiej bardziej luźnej formie porozmawiamy o tematach związanych z paleontologią, z dinozaurami. Jeszcze nie ustalaliśmy dokładnie kiedy, jaki będzie temat. No być może z okazji premiery Jurassic World, kto to wie. Ale to jest jeszcze, wiecie, przyszłość jest w ruchu, jak mistrz Yoda mawiał. No i zobaczymy. Ale generalnie tak, wstępnie potwierdziłem, więc za jakiś czas możecie się mnie na Discordzie Naukowo TV spodziewać. Tu się widziałem w trakcie, odbywały jakieś straszne rzeczy, coś, tak, coś, zły link jakiś był, no tak. No, ruskie trole zadziałały pewnie. Na pewno tak było.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

To Lil Bartek pytał, czy będę na Discordzie. No to odpowiedziałem, że wstępnie jest, że tak. Czy znane są przypadki dinozaurów gejów? Jacek Wojtysiak. Nie odpowiem na to pytanie, bo nie mamy danych. Kompletnie. Wiemy, że u ptaków homoseksualizm występuje, czy u dinozaurów też występował. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. My, wiecie, czasami to my mamy w ogóle problem, znaczy czasami przeważnie mamy problem z rozpoznaniem płci u dinozaura. Bardzo rzadko możemy stwierdzić, czy dany dinozaur to samiec, czy samica. Są takie sytuacje rzadkie, ale tak jak mówię, bardzo rzadkie, gdzie będziemy po budowie wewnętrznej kości mogli stwierdzić, czy ktoś był samcem, czy samicą, pod warunkiem, że był samicą i pod warunkiem, że był w ciąży. Jeżeli byśmy mieli kość samicy dinozaura, która była akurat w ciąży albo złożyła, która zbliża się do momentu, w którym będzie składać jaja, to my po budowie wewnętrznej kości będziemy w stanie to stwierdzić. No ale tylko to. Czy była to samica homoseksualnego dinozaura? No to raczej odpada. Tu jest właśnie ten problem, że mamy do czynienia z pewnym aktem miłosnym, czy homoseksualnym, czy heteroseksualnym, o którym w zasadzie on sam w sobie ten akt się nie zachowa w stanie kopalnym. Mamy pewne pośrednie takie dowody na to, że taki akt miał miejsce, albo że do niego doszło, albo że jakiś dinozaur starał się o to, żeby mogło do niego dojść.

Pytanie odnośnie ewolucji. Jak to się ma do tego, że powstały zwierzęta mięsożerne? Na początku były organizmy roślinożerne, a po jakimś czasie wyewoluowały mięsożerne. Andrzej Kaczyński. No, to jest po prostu walka o byt. Rzeczywiście pierwsze zwierzęta, które wyszły na ląd, a tam już były rośliny, no były to zwierzęta roślinożerne. Więc odżywiały się tym, co było na lądzie. Ale dlaczego wyszły na ląd? No właśnie dlatego, że były tam rośliny, czyli pokarm. Więc skoro wyszły zwierzęta na ląd, które żywiły się pokarmem roślinnym, no to po jakimś czasie zwierzęta żyjące w wodzie doszły do wniosku, w cudzysłowie, że na lądzie jest ogromna baza pokarmowa, którą można eksploatować. I dlatego zwierzęta wyszły na ląd. To jest jedna z głównych przyczyn, no, dlaczego powstały zwierzęta mięsożerne, czy w wodzie, czy na lądzie. No, to samo w morzach. Jak pierwotne organizmy żywiły się roślinami, faktycznie, ale zaraz później mamy eksplozję kambryjską, gdzie powstały organizmy, które w cudzysłowie doszły do wniosku, że warto tutaj zdobywać energię i budulec dzięki tkankom innych zwierząt, a nie tkankom roślinnym tylko. Skoro mamy jakieś inne duże organizmy w środowisku wokół nas, no to trzeba ich zasoby eksploatować i tyle. No, brzmi to tak bardzo złowieszczo w kontekście dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, prawda? Ale no, tak, takie skojarzenie mi się nasunęło, no ale tak jest. Melduję o odrobienie zadania domowego, obejrzałem The Things 2011 roku, Rafał Krzeszowiec. Super, jak się podobało? Dalej ten film wygląda tak słabo wizualnie, jak wyglądał, czy jednak da się oglądać? Bo ja, no nie wiem, z 10 lat temu to oglądałem ostatni raz.

Tak, coś z 82 i wstrząsy, ale też Godzilla. Godzilla to ja bym na krem posłał. Nie, Krzysiu? No. Czy tam na te góry Ural, czy gdzie?

No, za doktorem Kruszewiczem. W czasie, gdy jelenie tłuką się rogami, łanie udostępniają swe wdzięki młodzieży. Jakub Jędrzejewski. No tak, rzeczywiście tak. Pan doktor Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, też bardzo lubię jego pogadanki i też on ma taką rzeczywiście. Potrafi ubierać ładnie tę przyrodę w słowa. Szczególnie ptaki, prawda? Bo doktor Kruszewicz jest ornitologiem, zdaje się. Jelenie mają poroże. Rogi nośne przed antylopa czy żubr. Tak, jak powiedziałem, że mają rogi, jelenie, to przepraszam. Oczywiście, że mają poroże. Danielu, twoje ubranie jest podobne do barw Ukrainy, Marcin Pałdyna. No, przypadek? Nie sądzę. W ogóle się okazało, jak przyszedłem do studia, że ten t-shirt, który jest żółty, że tu dzięki lampom jest taki lekko zielony. Na tło za mną też jest zielone i na początku się okazało, że tło było wyświetlane na moim t-shircie. No ale tutaj już awaria została opanowana. No i mam nadzieję, że widać, że to jest żółty kolor. Także tak, oczywiście, no, wspieramy naszych braci z Ukrainy. Ja stwierdziłem, że ubiorę się dzisiaj w ukraińską flagę. Proponuję inne wykłady o ewolucji ptaków, prarafy koralowe, fororaki, inne unikatowe stanowiska. Co pan myśli o takich pomysłach? Pan piłka nożna. No, o rafach koralowych to był już wykład. O ewolucji ptaków się szykuje, właśnie o tych nielotnych ptakach, jak fororaki. Też myślałem, że sobie w tym sezonie, teraz wiosną, zrobimy na pewno taki wykład o właśnie o tych wielkich nielotach.

Jak dinozaury oceniały swoją wzajemną atrakcyjność, kawa z mlekiem? Nie wiemy tego. Nie wiemy tego, bo bardzo mało wiemy generalnie o tkankach miękkich dinozaurów, szczególnie o takich cechach właśnie, które mogłyby być związane z przyciąganiem płci przeciwnej. No tutaj ta kloaka upsidakozaura, myślę, że to jest dobry przykład takiego wabika właśnie kolorystycznego też. Więc to też pokazuje, że one jakoś tam używały barw. No nie ma się co dziwić. Dzisiejsza fauna też wykorzystuje barwy do wabienia płci przeciwnej. Kiedyś był taki pogląd, nie wiem, w latach 80., że dinozaury to były szare, bure i bardzo ponure. No dzisiaj wiemy, że to były kolorowe zwierzęta, tak samo jak kolorowe są dzisiaj ssaki, czy generalnie jak kolorowy jest świat dzisiejszej przyrody.

Psy drapią za dami łapami, kiedy zrobią kupę na spacerze. Monika T. No tak, ale one tam drapią chyba tak, żeby zakopać coś, prawda? Czy mi się wydaje? Koty też mają taki odruch, prawda? Że jak zrobią dwójeczkę, no to zakopują tym żwirkiem. Czy dinozaury mogły zużywać kąpieli w piasku, jak zdarza się na przykład kurom? Nie wiemy tego, nie wiemy. Ale myślę, że no, tutaj te analogie z ptakami, bo nie tylko kury tak robią, ale i wróble, prawda? Generalnie sporo takich ptaków jest. Ale takich twardych danych co do tego nie mamy. Dinozaury ze wschodniej Azji są całkiem ciekawe, a wydają się one ogólnie mniej znane niż te z Ameryki Północnej. Kawa z mlekiem? Tak. To jest dlatego, że generalnie no, dinozaury z Ameryki Północnej mają lepszy PR. I tyle. Tak to mogę skomentować.

Czy Maja Zaura była R-strategiem czy K-strategiem? Rafał Krzeszowiec. No to zależy, ile właśnie tych jaj składała. Ja kojarzę, że te gniazda u Maja Zaury, to tam chyba też tych jaj było całkiem sporo. To nie było kilka sztuk, prawda? Tylko raczej większa liczba. Więc na dzisiejsze warunki ekologiczne to by była R-strategia, tak jak u sauropodów.

Czy samice wielkich sauropodów kucały, żeby znieść jaja? Marko Markus. No właśnie, tutaj też jest taki problem, że my nie mamy tych części miękkich u sauropodów zachowanych, a to były zwierzęta, które dosyć wysoko miały swój zad jednak położony, więc prawdopodobnie musiały tak kucać rzeczywiście, tak jak się to na filmach, czy nawet na tej planszy, którą pokazywałem, tam był jeden taki sauropod, który był w fazie składania jaja. Prawdopodobnie musiały tak kucać, żeby no to jajo z nie za dużej wysokości spadło do tego gniazda.

Czy interesuje się Pan choć trochę ewolucją spekulatywną? Jakie dzisiejsze grupy kręgosłup mają największe szanse na zdominowanie świata po masowym wymieraniu? Norb zadaje pytanie. Właśnie się zastanawiałem, czy takiego wykładu nie zrobić. To by był bardziej taki luźny, no bardziej popularny niż naukowy wykład, to na pewno. Jeżeli bardzo Was interesuje tego typu tematyka, to mógłbym coś przygotować, no, za jakiś czas. Tylko też musiałbym pozbierać myśli i żeby to miało ręce i nogi. Ale myślę, że jest to pomysł na ciekawy wykład.

O dinozaurach w popkulturze. No może. Wiem, że właśnie u Krzyśka na naukowo był taki materiał. Kiedyś.

Nie jestem fanem dinozaurów, a słucham o klatce dinozaura z zapartym tchem. No to się bardzo cieszę. Zawsze jakaś nowa dawka wiedzy, prawda? Że dinozaury miały klakę w ogóle.

Wykład o sadach polodowcowych widzę. No dobrze, dobrze. A czy były jakieś dinozaury żyworodne, Rafał Baran? Nie mamy co do tego żadnych informacji. Nic nie wiemy na ten temat. Raczej nie spodziewałbym się żyworodnych dinozaurów. Raczej tak jak ptaki by składały jaja. Oczywiście niczego nie możemy wykluczyć, ale nie mamy na to żadnych dowodów.

No dobrze, moi drodzy, przewertowałem czat. Będziemy kończyli, jest godzina 19. Tutaj wiem, że studio się musi jeszcze pewnie przygotować, tak? Bo za chwilę będzie wykład następny o sytuacji właśnie na Ukrainie. Więc będziemy dzisiaj kończyli. Dziękuję Wam pięknie za obecność. Widzimy się od tej pory już regularnie w środę o godzinie 18. Moi drodzy, zachęcam, żeby ci, co nas oglądają z puszki, ale również wy, którzy oglądacie nas teraz na żywo, żeby w komentarzach tam pisać propozycje wykładów, jakie chcecie, żeby się pojawiło. One tam, wiecie, nie zginą po prostu. Tu na czacie, wiecie, pamięć ludzka jest zawodna, to mi może zawsze gdzieś ujść, a jak napiszecie w komentarzu jakąś propozycję swojego wykładu, to ja będę wybierał jakieś tematy, które będziecie podrzucali, i przygotowywał wykłady dla Was takie, jak chcecie, tak jak ten wykład dzisiejszy. Oczywiście nie mówię, że cały czas będę wybierał te tematy od Was i robił co tydzień to, co napiszecie, ale na pewno będzie to większa szansa, jak napiszecie w komentarzu, niż tutaj po prostu na czacie. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że no wiemy wszyscy, co się dzieje teraz na wschodzie. Sytuacja jest, lekko mówiąc, no nieprzyjemna. Nie będę się tutaj rozwodził, bo oczywiście no wszyscy śledzimy sytuację na bieżąco. Pewnie śledzicie tak samo jak ja wszystko, co się dzieje. Więc mam do Was taką propozycję, żeby dzisiaj, już widzę, że piszecie dzieje ziemi na czacie, ale mam taką propozycję, żeby też nie na czacie, tylko w komentarzach pod tym wykładem pisać dzisiaj zamiast dzieje ziemi. I oprócz swoich propozycji na następne wykłady, żebyśmy się zabawili, zrobili sobie dla rozluźnienia, dla też ujścia naszej złości. Bo nie wiem jak wy, ale ja na tę całą sytuację jestem po prostu wściekły. Taką zabawę proponuję. Niech każdy napisze w komentarzu, ale dobrze to przemyśli, co dokładnie, ale niech napisze, jakie prehistoryczne zwierzę. Jaki prehistoryczny stwór powinien zeżreć, pożreć Władimira Putina? Taka zabawa. Dla rozluźnienia, w wolnej chwili, dobrze to przemyślcie. Jeden tylko stwór prehistoryczny. Może być dinozaur, może być gad morski, może być ssak, może być bezkręgowiec, może być ryba. Czekam. Czekam. Wiem, że wasza wyobraźnia nie zawiedzie. Korzystajcie też z wiedzy, którą nabraliście na naszych środowych spotkaniach. No i co? Do roboty. Widzimy się za tydzień. Za tydzień będzie wykład, też taki w zasadzie specjalny. Nie będzie takiego klasycznego wykładu z prezentacją. Pobawimy się troszkę pewnym programem komputerowym i będzie taki wykład bardziej interaktywny, gdzie wy też razem ze mną będziecie mogli robić to, co ja tutaj będę na laptopie robił, więc na za tydzień nie będę teraz zdradzał, czego to się będzie dokładnie tyczyło, ale polecam na przyszły tydzień przygotować sobie oglądać wykład na przykład na telefonie albo na tablecie, a obok mieć przygotowany komputer albo laptop, żeby móc też robić razem ze mną rzeczy. Taka zabawa, troszeczkę inny wykład, bardziej taki w formie praktikum czy takiej interaktywnej zabawy. Zabawa pewnym programem komputerowym, do którego wszyscy macie dostęp, więc to już za tydzień. Dziękuję Wam pięknie i pozdrawiam. Paleontologiczne pozdrowienia. Cześć.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj spotykamy się na naszej audycji, takiej specjalnej, bo naszym też i specjalnym gościem jest ojciec Dariusz Paszyński, przełożony prowincji warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Czyli potocznie mówimy, że jesteście redemptorystami. Prawda, ojcze Dariuszu?
1: Tak, to prawda. Witam was bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy i was, państwo w studiu.
0: My również witamy ze studia, witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy. Ojcze Dariuszu, chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj o misjach. Jak to się zaczęło, że redemptoryści te misje na całym świecie mają?
1: No to jest takie pytanie bardzo
0: szerokie,
1: bo warto wspomnieć już na samym początku, że nasz założyciel, święty Alfons Liguori, zanim założył Zgromadzenie Redemptorystów, będąc kapłanem diecezjalnym, miał głębokie pragnienie wyjechania na misję do Chin. Nawet interesował się właśnie kulturą czy tym tematem. Oczywiście nie doszło do tego, jak wiemy, ale wszystkich współbraci, którzy wstępowali do Zgromadzenia Redemptorystów, przypomnę, ono zostało założone w Scala, to są południowe Włochy, niedaleko Neapolu, w 1732 roku. To jest wszyscy współbracia, którzy wstępowali do zgromadzenia, składali ślub, że wyjadą, by ewangelizować niewierzących. Tak. A więc powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, że wyjadą na misję, by głosić dobrą nowinę. Później oczywiście zgromadzenie się rozwijało i to akurat przyrzeczenie, czy ta przysięga nie weszła w kanon ślubów. Zostały i do dzisiaj trwają trzy śluby, czyli ślub życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie oraz przyrzeczenie, przysięga wytrwałości jest składana. No ale pierwsze misje możemy mówić już o świętym Klemensie.
0: Tak.
1: To jest święty, który redemptorysta, który przeprowadził, jak to my tu mówimy między sobą, zgromadzenie przez Alpy, czyli z Włoch do Polski, jak się okazało, w 1787 roku to było. Oczywiście on był posłany przez zgromadzenie na tereny misyjne. Mówi się o tym, że miał dotrzeć na tak zwane wybrzeże szwedzkie do Stralsundu. Też się mówi, że w pierwotnych planach miał dotrzeć też na tereny, powiedzmy, dzisiejszej Kurlandii czy dzisiejszej Łotwy, ale z powodów pogodowych zatrzymał się na chwilę w Warszawie, a że nastąpiła sroga zima, więc poradzono mu na chwilę zostać. No a ta chwila zamieniła się na prawie 21 lat, bo do 1808 roku pozostał w Warszawie, posługiwał i powstała piękna, wspaniała misja nieustanna przy kościele świętego Benona. I powiedzmy, to była pierwsza misja jakby zagraniczna redemptorystów właśnie w Polsce, w Warszawie. I on, gromadząc ciągle nowych współbraci przy klasztorze, tam otworzył też seminarium i cały proces formacyjny kandydatów, szukał nowych możliwości misyjnych, więc zakładał placówki chociażby w dzisiejszej Jelgawie, to jest na Łotwie, wtedy to się ta miejscowość nazywała Mittawa, czy później w innych miejscach w Europie otwierał domy. Oczywiście te misje miały różne swoje historie, niektóre trwały dłużej, niektóre krócej. Ale później inni nasi współbracia, wystarczy wspomnieć chociażby świętego Jana Neumanna, to redemptorysta, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i podążył za migrantami, którzy w XIX wieku licznie przejeżdżali tam, szukając swojego miejsca na ziemi. Towarzyszył im, tak na marginesie dodam, że święty Jan Neumann, Czech z pochodzenia, został pierwszym świętym Stanów Zjednoczonych.
0: No to ciekawe.
2: To nie wiedziałam. On jest moim patronem na ten miesiąc.
1: No proszę. Tak, to taka tylko ciekawostka. A do niego dołączył i z nim współpracował też redemptorysta Franciszek Xaver de Silos. I w XIX wieku możemy mówić o tym, że działalność Kościoła katolickiego na tych terenach była stricte misyjna. Później rozwijały się inne misje zagraniczne, chociażby prowincje, które powstawały w Europie, stawały się prężne. Irlandia, Anglia, Holandia, Belgia, Francja, Portugalia. To już jest koniec XIX i początek XX wieku. Wysyłają swoich misjonarzy w różne części świata, chociażby właśnie kraje afrykańskie czy azjatyckie. Prawie każda prowincja otwierała, bo tak się nazywają te rejony w naszej strukturze zgromadzenia, wysyłały w różne rejony świata właśnie te misyjne misjonarzy i te misje w XX wieku, a szczególnie pod koniec XX wieku i teraz właśnie aktualnie stają się samodzielne, czyli osiągnęły swój jakby cel założony u początku, bo celem każdej misji takiej stricte zagranicznej jest to, aby pomóc kościołowi lokalnemu stanąć na własnych nogach, aby kościół lokalny miał już swoje siły, że tak powiem, personalne, czyli swoje powołania, swoich kapłanów, swoje struktury. I w momencie, kiedy misjonarze widzą, że kościół sobie daje radę bez nich, to w zasadzie mogą ruszać dalej w drogę w inne miejsce.
0: Tak.
1: No ale jak się domyślamy, dzieło postawienia, mówiąc tak kolokwialnie, na nogi
0: nie jest takie
1: kościoła
0: proste.
1: Gdzieś tam na misjach, to wymaga poświęcenia całego życia. To nie jest kwestia roku, 5 lat, nawet nie jest to kwestia 20 lat.
2: Ojcze, ojciec ma też takie doświadczenie, 20-letnie, jako misjonarz.
1: Tak, posługiwałem na wschodzie. Większość czasu to w Rosji, na Uralu, w Orenburgu, w Orsku. Byłem też przez chwilę w Taliatti, to jest miasto na Wołdze, położone, znane z tak zwanego przemysłu motoryzacyjnego,
0: no właśnie,
1: z produkcji samochodów Łada.
0: Mhm.
1: A później jeszcze przez pewien czas byłem w Kazachstanie, w północnym Kazachstanie, w Pietropawłowsku. Więc te tereny są mi bardzo bliskie, bliskie mojemu sercu.
2: Jak ojciec sobie tam radził?
1: No to był czas, kiedy otwieraliśmy tę misję szczególny. To był początek lat 90. A więc wtedy, kiedy upadł Związek Radziecki i otworzyła się furtka dla funkcjonowania wszelkich organizacji religijnych, również i dla katolików. I wtedy biskupi, którzy tam byli ustanowieni przez papieża Jana Pawła II Świętego, na przykład w Rosji było ich dwóch, jeden był w Moskwie, drugi w Nowosybirsku, i ten w Moskwie obejmował swoją działalnością europejską część Rosji, a ten w Nowosybirsku azjatycką część Rosji, więc to były dwie największe diecezje na świecie wtedy.
0: No tak.
1: Po latach one uległy podziałowi. I wtedy biskupi zwrócili się z prośbą do różnych biskupów, również do prowincjałów różnych zgromadzeń o pomoc. Bo chodziło o to, aby to życie kościoła katolickiego, które było do rewolucji październikowej, czyli do momentu, kiedy zostało jakby to życie zatrzymane, a nawet zlikwidowane, żeby je próbować jakoś odbudować.
0: Tak, żeby się odrodziło.
1: Żeby się odrodziło. I wtedy biskup Tadeusz Kondrusiewicz był w Moskwie, zwrócił się tutaj z prośbą do prowincjała w 90-tych latach o pomoc. I tutaj był taki ojciec, który ma korzenie, był jeszcze klerykiem, ma korzenie właśnie tam wschodnie, pochodzi, jego rodzice pochodzą z terenów, powiedzmy, to są tereny Białorusi, Brasławszczyzny, czyli tereny Widz, Opsy, Brasławia, czyli od Wilna na południe. Ojciec Grzegorz Rukształło Wtedy został wysłany przez ojca prowincjała do dyspozycji biskupa Kondrusiewicza. I biskup Kondrusiewicz w rozmowie zaproponował trzy miejsca. No, to potężne miasta, właśnie to była Samara, Ufa i Orenburg. I zasugerował, że najpilniejsza potrzeba według jego rozeznania jest w Orenburgu. Dlatego ojciec Grzegorz, będąc neopresbiterem, a nawet jeszcze wcześniej jako diakon już tam pojechał rozeznać sytuację, tak. A później już jako kapłan neopresbiter udał się tam do Orenburga. Jak się okazało, właśnie pilność polegała na tym, że stał kościół katolicki, oczywiście była w nim zrobiona fabryka butów, i przyszedł akurat w tym momencie czas, że fabryka się wyprowadzała do budynku wybudowanego gdzieś w innym miejscu i rozpoczęła się batalia o przejęcie tego
0: kościoła, budynku. Tak.
1: Wtedy jeszcze właśnie jak pofabrycznego. I biskup, chcąc nie utracić tej możliwości, no, posyła tam naszego współbrata, by próbował ten kościół odzyskać, i mu się to udało. Z Bożą pomocą, wiadomo, z różnymi trudnościami też to wszystko się dokonywało. No i po roku ja zostałem tam skierowany do pomocy. Tylko tak na marginesie powiem, bo to też taka ciekawostka. Wiadomo, że jako redemptoryści działamy we wspólnocie i nasz prowincjał, podejmując decyzję, że pośle ojca Grzegorza już jako kapłana, porozmawiał ze mną. Ja byłem wtedy już diakonem, bo jestem o rok młodszy od ojca Grzegorza, święceniami kapłańskimi. I zapytał mnie: słuchaj, jak będziesz wyświęcony, dołączysz do ojca Grzegorza, no tak, czy nie? A ja mówię: no oto jestem, jak oto najbardziej. Jestem. I właśnie w tej perspektywie został ojciec Grzegorz wysłany, a ja po roku dołączyłem do niego. Co ciekawe, na początku tej misji w Orenburgu uczestniczyły też osoby świeckie. To nie było tak, że ojciec Grzegorz sam jeden pojechał. Były różne osoby. Pani Marta Stuchowa, potem taka pani Teresa z Białorusi, z Widz. Ona teraz jest siostrą służebniczką dębicką. I potem jeszcze dołączyły inne panie, między innymi też pani Anna Starnowa, jeszcze pani Anna Zbraniewa, więc to było działanie takie
2: obopólne,
1: zespołowe. I praca oczywiście polegała nie tylko na tym, żeby, jak to się mówi, odremontować czy odrestaurować kościół,
2: ale trafić do tych ludzi.
1: Przede wszystkim właśnie, żeby zebrać tych ludzi, którzy byli pochowani, rozsiewani po tych przestrzeniach, bo Orenburg, no, to jest miasto, powiedzmy, obwodu, który jest raczej, ma krajobraz stepowy, i tam po tych różnych miastach, miasteczkach czy wioskach żeśmy szukali, i dalej trzeba szukać tych ludzi, katolików, którzy tam żyli przez te lata prześladowań. Też taka ciekawostka, kiedy przybyliśmy, bardzo często ludzie nie dowierzali nam, że my jesteśmy prawdziwymi księżmi.
2: A jak było?
1: Jeden pan, taki też pan pochodził pod Wilna, z Ejszyszek, pan taki Jarosław Zienkiewicz, no to mówił nam, że ja tak sobie myślałem, no już po pewnym czasie, jak to stwierdził, że jednak to można zaufać nam, powiedział, że my tutaj jesteśmy jakby jakimiś takimi agentami, których zadaniem jest wyłapać wszystkich wierzących, którzy gdzieś tam potajemnie wyznają swoją wiarę, żeby później z nimi się można było jakoś tam rozprawić. Bo te zmiany, które się dokonały, oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu mówimy 89 rok, czy 91, upadek Związku Radzieckiego, ale te lata 90 to jeszcze tak dla ludzi nie było takie oczywiste. Był jeden wielki chaos, też prawny, po rozpadzie Związku Radzieckiego. Wiele rzeczy było też niejasnych, niezrozumiałych, i ludzie zastanawiali się, o co tu chodzi, do czego to
2: doprowadzi. Ale też komu zaufać.
1: I komu zaufać, oczywiście. A tu przyjeżdżają dwaj młodzi, nam było, mieliśmy po 20 parę lat.
2: Młodzi.
1: Potem jeszcze dołączył do nas kolejny ojciec. I
0: zaufać teraz wam, nie?
1: Zaufać, czy to jest prawda, czy nieprawda. Oczywiście ten pan Jarosław był katolikiem, który uczęszczał na potajemne spotkania, bo te wspólnoty mimo wszystko, pomimo tego, że były prześladowane, czy były, ich istnienie było zabronione, to jednak spotykały się co niedzielę na sprawowanie, mówiąc w cudzysłowie, mszy świętej. Tu jest wiele takich ciekawostek, różnych historii.
0: No właśnie, te ciekawostki są najcenniejsze.
1: No to opowiem coś takiego, że ten pan Jarosław, bo on mieszkał, no już w świętej pamięci, mieszkał w Worsku. I on uczęszczał, to znaczy Polakiem był, tak jak powiedziałem, spod Wilna, z Jejszyszek, z krwi i kości. I kiedy w latach 50. tam trafił w ramach Związku Radzieckiego, zaczął szukać wspólnoty katolickiej. Wiedział, że gdzieś oni się spotykają, no ale ponieważ się ukrywali, nie było to łatwe ich odnaleźć. Ale jak ich odnalazł, to był zdegustowany, bo okazało się, że ta wspólnota katolików modli się, ale po niemiecku.
2: O, no to rzeczywiście.
1: A on był Polakiem. I tak opowiadał mi właśnie, że takie miał dylematy. Przecież to są Niemcy, nie? To byli potomkowie Niemców nadwołżańskich, których Stalin w trakcie wojny, jak Niemcy zaatakowali Związek Radziecki w 1941 roku, Stalin pod pretekstem tego, że oni, którzy żyli nad Wołgą, stworzą drugi front, powiedzmy, i od tyłu uderzą w armię radziecką, rozrzucił wszystkich tych mieszkańców nadwołżańskich właśnie po różnych miastach Syberii, Uralu i w Kazachstanie. No i właśnie między innymi wtedy trafiło kilka tysięcy Niemców do Orska, czyli tam na południowy Ural.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: I tam pielęgnowali właśnie swoją wiarę, spotykali się. No i właśnie opowiada pan Jarosław, że postanowił jednak chodzić do kościoła, bo powiedział, że przecież to są katolicy, że to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy się modlą po polsku, czy po niemiecku.
0: Ważne, że w tej wierze.
1: I opowiadał, jak sobie radził. Mówi tak, jak oni brali różaniec do ręki i mówili „Gegrüßet seist du Maria”, to on po polsku odmawiał sobie pod nosem i pod tym polskim wąsem, miał takiego wąsa jak Piłsudski, to odmawiał po polsku „Zdrowaś Maria”. A jak słyszał „Bitte für uns”, powtarzane monotonie i wymieniane imiona, no to sobie myślał, to jest litania do wszystkich świętych, więc
0: też
1: odpowiadał, módl się za nami. Nie? A jak widział, że jakąś książeczkę wyciągają z napisem Bibel, no to miał swoją Biblię, otwierał ją i czytał teksty po polsku. I tak latami to trwało, aż do momentu, kiedy tam też redemptoryści nie rozpoczęli swojej działalności misyjnej. Też opowiadał, jak odprawiali właśnie te msze święte w cudzysłowie. Nakrywali w mieszkaniu stół białym obrusem. Kładli na nim świece, Pismo Święte i pasyjkę, czyli krzyż. I stółę kapłańską, która gdzieś tam była zachowana. No bo też warto wiedzieć, że w momencie, kiedy były niszczone kościoły, czy przerabiane na te różne fabryki, czy jakieś magazyny, no to generalnie wszystkie rzeczy kościelne, obrazy, świętości
0: były niszczone,
1: albo gdzieś tam przez parafian chowane, na czas, aż będzie wszystko można. Przeminie. Tak. No i właśnie czytali mszę świętą według książeczki, tak jak tam mieli to wszystko zapisane, aż do momentu przeistoczenia. W momencie, kiedy miało być przeistoczenie, następowała cisza. Wszyscy klękali i właśnie pan Jarosław mówi, że słychać było, no jak pod nosem szlochali jakieś łezki, no płakali po prostu z przejęcia. I po pewnym czasie ktoś zaczynał dalej mszę świętą od słów. Oto wielka tajemnica wiary. Więc w taki sposób trwali w takiej mocnej wierze i w tym przekonaniu, że to przecież wszystko ma sens i że to wszystko kiedyś doczekają, jakoś minie.
0: Tak, że tak. Doczekają do...
2: Ale to też coś takiego, ojcze, jak wy przyjechaliście, to dla nich taki cud był. Coś takiego wydarzyło się, że przyszli kapłani.
0: No tak, przyjechało dwóch agentów Pana Jezusa, tak można powiedzieć, i się zaczęło.
1: Tak, chociaż jeśli chodzi o agentów, to jeden z urzędników państwowych, no bo byliśmy oczywiście tam, musieliśmy się rejestrować, wiadomo, odpowiednie pozwolenia uzyskiwać. Bardzo sympatyczne to były rozmowy z tymi różnymi urzędnikami. Oczywiście to byli urzędnicy z czasów Związku Radzieckiego, oni dalej kontynuowali swoją pracę.
0: Tak.
1: To właśnie takie pytania zadawali, czy to jest wywiad izraelski, czy amerykański? Dla kogo pracujemy? A na odpowiedzi, jakie tam udzielał ojciec Grzegorz Czyjarzy, no przecież jesteśmy księżmi. Tak naprawdę to dla Pana Boga, to oni się uśmiechali. Tak, no dobra, okej, dobrze, no, tak musicie mówić.
0: I tak wam nie wierzymy.
2: A często musieliście przychodzić i odpowiadać na takie pytania? Raz w miesiącu was kontrolowano, czy rzadziej?
1: Nie, nie. To znaczy, to generalnie te spotkania odbywały się w związku z otrzymywaniem pozwolenia na pobyt.
0: Czyli na początku.
1: Na początku, ale te

0: pozwolenia były czasowe,
1: Mhm.
0: najpierw na pół roku, później na rok, ale później te sprawy się jakoś tam prostowały, bo też warto wiedzieć, że na początku 90. lat na wschód w ogóle można było wjechać bardzo łatwo. Nie trzeba było żadnej wizy mieć. Wystarczyło mieć tak zwaną pieczątkę AB, którą wydawał wojewoda, polski wojewoda. Pieczątkę AB i tam była data postawiona, podpis wojewody. I na tej podstawie można było przejeżdżać granice. No a później po 2000 roku bodajże to było, zostały wprowadzone wizy dla Polaków, dla wielu krajów w Europie, więc Rosjanie wprowadzili, no, uporządkowali powiedzmy procedurę przebywania obcokrajowców na ich terenie. Z czasem przyszła właśnie taka sytuacja, że wydawali różnego rodzaju wizy, na przykład wiza misyjna, czyli
1: aha,
0: na
1: czyli
0: działalność
1: taka...
0: misyjną, czyli czy to przedstawiciele kościoła katolickiego, protestanckiego, czy jakiegokolwiek innego, na taką wizę, jak wjeżdżali, mieli prawo zajmować się taką działalnością. No i przy okazji właśnie załatwiania tych spraw były różne ciekawe, sympatyczne rozmowy z tymi różnymi osobami.
2: Ojcze, a jak ojciec wspomina te pierwsze momenty zderzenia się z tymi ludźmi, bo to też i musieliście dość dobrze mówić po rosyjsku, ale no, to naprawdę było takie, no, coś trudnego.
0: To znaczy, trzeba mieć świadomość to, że my byliśmy młodzi i entuzjastycznie podchodziliśmy do sprawy.
1: To wtedy jest dużo łatwiej.
0: Jest
2: teraz
0: dużo
2: byłoby
0: łatwiej.
2: Inaczej.
0: Dużo rzeczy, nie, o wielu sprawach nie zdawaliśmy sobie sprawy. No bo skąd? Mhm. Bez doświadczenia.
2: Czyli na żywioł.
0: Na pewno na żywioł i też z takim przekonaniem, które zawsze musi towarzyszyć misjonarzom, że to ma sens, że warto i że pomimo różnych trudności, czy takich powiedzmy materialnych, czy trudności organizacyjnych, chociażby z tymi wizami, z różnego rodzaju rejestracjami, czy właśnie z takimi nawet trudnościami duszpasterskimi, bo chciałoby się zawsze, żeby było więcej ludzi. Więc nie zrażaliśmy się tym i praca szła, duszpasterska, wspólnota się gromadziła. To był taki szczególny czas, 90. lata, tak jak wspomniałem, kiedy Związek Radziecki upadł i pozwolono na działalność wszystkich organizacji religijnych, już oficjalnie, pośród bardzo wielu mieszkańców pojawiła się ciekawość właśnie, co to było co to? Z tą religią, że była zabroniona. I to nie tylko chodziło tutaj o wiarę katolicką, o Kościół katolicki, ale też i o muzułmanów, o Kościół prawosławny. Dlatego wszystkie organizacje religijne wtedy, można tak powiedzieć, przeżywały na tych terenach
1: taki renesans,
0: boom. Bardzo dużo ludzi było zaciekawionych. Przychodzili, pytali, rozmawiali. Ja pamiętam taki pan Wiktor Antonowicz, jego imię i odcieństwo, no bo to w Rosji tam zawsze jest używane. Przyszedł do nas i mówi, że chce się ochrzcić. I co zrobić?
2: A wy na to jak?
0: No, oczywiście rozmowa, przygotowanie. No i w czasie tego przygotowania, no bo to nie można tak z dnia na dzień, takie pytanie postawiłem, dlaczego u nas, u katolików? Przecież pan ma korzenie tutaj z tej ziemi, pochodzi. A on odpowiada tak. Proszę ojca, w czasie komunizmu wszystkie religie były zabronione i prześladowane, ale najbardziej prześladowani byli katolicy.
1: No i dlatego.
0: I dlatego ja tak sobie wydedukowałem, że skoro ich najbardziej prześladowali, to tu musi być najprawdziwsza prawda, jeśli tak można powiedzieć. Nie?
2: No,
0: czy to był dla niego taki argument przekonywujący, nie? Że tutaj się nie tak bardzo męczyli, tu też, ale katolików to zdecydowanie. Przynajmniej takie miał doświadczenie, bo też muszę tu powiedzieć, myślę, że dla sprawiedliwości, że wszystkie kościoły, wszystkie religie ucierpiały. Ta ziemia, powiedzmy, na której był Związek Radziecki, ociekała krwią dziesiątków, jeśli nie setki tysięcy męczenników, również za wiarę, również kapłanów prawosławnych, duchownych muzułmańskich, oczywiście katolickich także. Więc wszyscy uczestniczyli właśnie w tym takim prześladowaniu, doświadczyli tego prześladowania.
2: Czyli mamy dużo orędowników.
0: Tak, bez wątpienia. Na przykład jesteśmy w parafii też w Kazachstanie, o którym wspominałem, w Pietropawłowsku. Tam kapłan wraz z parafianami w 30 latach został rozstrzelany. Po prostu, ponieważ nie wyrzekł się swojej wiary, wraz z ludźmi został rozstrzelany. I takich historii jest bardzo dużo. Są one przejmujące i też taką, niech będą przestrogą pewnie na dzisiejsze czasy, bo różnie to bywa.
1: Właśnie, bo ta wiara nie jest nam dana raz na zawsze, prawda? I też musimy jej bronić przede wszystkim. Ojcze Dariuszu, chcielibyśmy też zapytać ojca, bo o ojca Zbigniewa Kotlińskiego. Mieliśmy okazję go poznać tutaj w Toruńskim Sanktuarium Najświętszej Marii Panny i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Na pewno poznaliście się, prawda? Jaką rolę
2: odegrał jako misjonarz?
1: Jako misjonarz, bo on był nie tylko był w wielu miejscach, z tego co wiemy. Ojciec Zbigniew. No,
0: muszę powiedzieć, że tu Duch Święty kieruje tą audycją, bo słuchajcie, w tym tygodniu ojciec Zbigniew Kotliński, który ma 93 lata. Mm-hmm. Uwaga, proszę się skupić, wyjeżdża na misję.
1: Tak?
2: Naprawdę?
1: No
0: wyjeżdża na misję. Kazachstanu, do Pietropawłowska.
1: Ja bym się tego nie spodziewał, naprawdę. Bo
0: nikt się tego nie spodziewał, z tym, że właśnie to jest prawdziwy misjonarz, który całe życie przeżył na misjach i chce do końca swoich dni, póki jest sprawny, posługiwać dla ludzi. Jego motywacja, by wyjechać teraz, on 4 lata temu wrócił do Polski, bo musiał podreperować swoje zdrowie. Tak. Potem, kiedy już podreperował, no to posługiwał w sanktuarium, o którym wspomnieliście, ale później znów troszeczkę się sprawy zdrowotne pogorszyły, więc jest teraz w Tuchowie, w naszym sanktuarium i w klasztorze. Ale jest sprawny fizycznie. Wiadomo, 93 lata.
1: Tak, to już oczywiście.
0: Wiadomo. Umysłowo sprawny i chce być pożyteczny dla ludzi. I taką rzecz piękną powiedział. Powiedział, że chce, żeby jego grób też ewangelizował.
1: A, czyli żeby pozostał tam w Kazachstanie, tak?
0: Tak, i to jest właśnie misjonarz z krwi i kości, oddany sprawie na śmierć i życie. Podobnież mówił błogosławiony Władysław Bukowiński, pewnie znacie jego historię, który też będąc w Polsce, mając 80 chyba lat, parę, odradzano mu powrot do Kazachstanu, a on mówił, słuchajcie, ja tam muszę wrócić. On tam zmarł na początku 70 lat, więc to były jeszcze czasy prześladowań. Powiedział, ja tam jestem potrzebny, czy żywy, czy martwy. I to naprawdę ta obecność tych kapłanów, którzy tam właśnie oddali swoje życie, spoczęli, była niesamowitą siłą dla ludzi wierzących, którzy potajemnie właśnie wyznawali swoją wiarę. Też taka ciekawostka, pewnie wiecie, ale tam, gdzie nie można było się spotykać, to często ludzie przychodzili na cmentarze i na grobach kapłanów modlili się. Odwiedzać groby nie było zabronione, więc modlili się. Odwiedzać groby nie było zabronione, więc szli właśnie w różne święta, czy nawet w niedzielę, po to, by na cmentarzu przy grobie kapłana wspólnie się modlić.
1: No tak, na poświęconym miejscu.
0: Tak.
2: No, to jest... Ale proszę zauważyć, jak ci ludzie te takie znaki rozpoznawali. Bo nie każdy w tej chwili tak by do tego podchodził. Jak silna musiała być w nich wiara, żeby tak postępować.
0: No tak, oczywiście. I to też oznacza, że jak pokolenie to, które doświadczyło prześladowań, jak umiało przekazać wiarę swoim dzieciom, które tą pałeczkę
1: przejęły. Tak.
0: Tak, i właśnie te znaki umieli rozpoznać. Jaka była ważna ta wiara w życiu codziennym, że to nie była jakaś tylko pewna wiedza,
2: czy
0: tradycja taka pusta, ale że za tym szło coś więcej, nie?
2: No, a ojcze, a tutaj tak zapytam, wejdę w słowo, bo jednak 20 lat tam był ojciec. Czy w tej chwili, gdyby ojcu zaproponowano wyjazd na misję w tamtą stronę, pojechałby ojciec i pozostał? I jakie pozostały jednak więzi z tymi ludźmi?
0: No, to jest dobre pytanie. To znaczy, no wiadomo, jeśli by mnie prowincjał skierował do takiej posługi, to... Oto jestem. Na pewno teraz pojechać do Rosji jest trudno, z wiadomych powodów,
1: tak.
0: ale Kazachstan jest otwarty i tam mamy na razie jedną placówkę tam w Pietropawłowsku. Właśnie ojciec Zbigniew Kotliński ten Pietropawłowsk
1: sobie wybrał.
0: Wynalazł, jak to się mówi, zaproponował, prowincjał wtedy ówczesny zgodził się, tam by redemptoryści posługiwali. Więc jeśli by przyszedł taka decyzja, to myślę, że tak, że powróciłbym. Ale chciałbym wrócić do ojca Kotlińskiego, bo
1: właśnie, tak.
0: Zadaliście to pytanie, tak. A ja tak troszeczkę nie do końca odpowiedziałem. No niesamowity misjonarz. Przez długie lata pracował najpierw w Ameryce Południowej.
1: Tak, bo wiem, Argentyna.
0: Argentyna, Boliwia. I potem, bodajże po 20 paru latach, powrócił do Polski na chwilę i rozpoczął właśnie poszukiwanie, to było na kanwie zmian politycznych, właśnie upadku Związku Radzieckiego, rozpadu i tych różnych. Właśnie rozpoczął działalność najpierw króciutko na Białorusi, a potem tam w Kazachstanie. I ponad 20 lat też tam pięknie posługiwał, zorganizował parafię, właśnie zebrał tych ludzi, którzy tam w tym mieście byli i też w wioskach okolicznych. Tam zawsze było dużo wiosek, do których ojcowie nasi współbracia jeżdżą. Nawet do dzisiaj jest chyba z 15 miejscowości, które odwiedzają w ciągu miesiąca, bo to jest niemożliwe
2: to
0: nawet w niedzielę. Tak. Oczywiście to są wspólnoty niewielkie. Niekiedy to są dwie, trzy rodziny, niekiedy jest troszkę ich więcej, ale każdy się liczy, każdy jest ważny. Nie można machnąć ręką i powiedzieć, że to się nie opłaca, więc tam nasi współbracia, jak to się mówi, trwają na posterunku. No i ojciec Zbigniew wybudował kościół, doprowadził też do tego, że ten kościół został tam w Kazachstanie, w Pietropawłowsku, ogłoszony Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i do dzisiaj on tam pięknie funkcjonuje, a za parę dni on dalej w tym kościółku, w tym kościele, w sanktuarium będzie posługiwał.
1: A to już teraz wyjeżdża ojciec Zbigniew, tak?
0: Tak, w tym tygodniu.
1: A, w tym tygodniu.
0: Dosłownie w tym tygodniu, nie powiem teraz dokładnie, dziś mamy 22, więc myślę, że za A może i po poniedzieli, 25.
2: A, czyli poniedziałek, 6. W poniedziałek.
0: Tak, tak. Tak, tak.
2: Ale to też jest daleka droga i że on da radę.

0: prawdy.
1: Jest sprawny, a poza tym mamy w Polsce połączenia bezpośrednie do Kazachstanu, z Warszawy. Więc
2: to jest łatwiej.
0: A jak długo się właśnie, Ojcze, jak długo jedzie się do Kazachstanu, tak jak tutaj ojciec

0: W sklepach było ciężko cokolwiek
1: Kupić.
0: kupić, nawet takie materiały budowlane konieczne
1: Też
0: do
1: były.
0: prac remontowych czy instrumenty. Ja pamiętam, że betoniarkę nawet wiozłem z Polski.
1: To nie.
0: Samochodem osobowym. Samochodem
1: To
0: osobowym.
1: gdzie ojciec ją zmieścił?
0: No bo to były takie betoniarki pomarańczowe na 220 W,
1: To
0: które
1: wiem, taką
0: można było
1: mieliśmy, tak, też taka mała.
0: rozmontować i do paczki, do pudła włożyć. I takie rzeczy się woziło i one tam robiły furorę. No a później czas się zmienił. Rosja zaczęła się rozwijać gospodarczo i biznes się zaczął kręcić i później wszystko było dostępne. No ale lata 90. początek był taki właśnie, że trzeba było mieć wszystko ze sobą.
1: Czyli młodość wam sprzyjała.
0: Oczywiście zawsze sprzyja, młodość zawsze sprzyja, a jak to papież Franciszek mówi, cytując chyba przysłowie afrykańskie, że młody biegnie szybko, ale starszy wie dokąd.
1: No tak.
0: Dlatego właśnie tak podkreśla, by współpracować międzypokoleniowo, tak docenia dziadków, seniorów, przecież
1: To
0: papież
1: bardzo
0: Franciszek
1: ważne.
0: cały czas o tym mówi, no bo oni wiedzą dokąd, mają właśnie to
1: Zmierzają.
0: doświadczenie i razem można właśnie robić wielkie rzeczy.
1: Ojcze, ale też macie coś takiego jak patronat misyjny u was, u redemptorystów, czyli możemy albo za was się modlić, tak, ewentualnie. Jak to wygląda?
0: Tak, jest taka, powiedzmy, jakby to powiedzieć, akcja, która już od kilku lat trwa, że każdy, kto chciałby wesprzeć misję czy misjonarza, może się zadeklarować i wybrać jednego misjonarza, za którego będzie się modlił, za którego ewentualnie będzie też, na którego będzie składał tam jakieś ofiary. I jakby ktoś chciał, to mamy na stronie internetowej naszej redemptor.pl taką zakładkę zatytułowaną Misje zagraniczne. I tam w misjach zagranicznych jest informacja zatytułowana Patronat Misyjny Zgromadzenia Redemptorystów. I tutaj jest regulamin tego patronatu, później jest tak zwany arkusz, że można przez internet, właśnie wypełniając arkusz, dołączyć do tej wspólnoty ludzi wspierających misje zagraniczne. A więc jest to objęcie duchową lub materialną
1: Opieką.
0: opieką misjonarza bądź placówki misyjnej, w której posługują redemptoryści.
1: A jak zachęcacie młodych ludzi, żeby wstąpili do takiego wolontariatu, byli misjonarzami? Bo na pewno też macie takie No a może
0: doświadczenia.
1: później zostaną też i
0: Kapłanami,
1: kapłanami, czy też.
0: redemptorystami? Oczywiście mamy to doświadczenie przez te lata ostatnie, szczególnie tam na wschodzie. Wiele osób właśnie świeckich, wolontariuszy przybywało, posługiwało. Też mamy taką grupę, tak to się nazywa oficjalnie, Zespół Misyjny Wschód. Jest to ekipa młodych i nie tylko młodych, ludzi zaangażowanych właśnie w to, by uczestniczyć w procesie ewangelizacyjnym, jak sama nazwa mówi, właśnie na wschodzie. I to ona została założona, ten zespół został założony przez ojca Grzegorza Luchtęłę. Tak też dodam, że on teraz też jest na misjach, pracuje w Rosji, w Penzie. To jest miejscowość za Moskwą, jakieś 500 kilometrów. I ta grupa, ten zespół misyjny Wschód przez wiele lat, właśnie w okresie wakacyjnym, wysyłał różne ekipy, by przeprowadzały szczególnie rekolekcje, tak zwane wakacje z Bogiem dla dzieci. I właśnie oni byli i w Rosji, i na Białorusi, i w Litwie, i w Ukrainie. I właśnie poprzez taką działalność pomagali no, w tym w ewangelizacji.
1: Tak.
0: Oczywiście Zespół Misyjny Wschód też otwiera się na inne kierunki.

0: Wiem, że też byli w Rumunii, że mieli akcję ewangelizacyjną w Mołdawii, bodajże nawet w Albanii byli. Więc to są ludzie, którzy chcą ewangelizować przez pewien okres w ciągu wakacji. Czyli w
1: No tak, bo
0: ciągu
1: mają
0: całego
1: wtedy.
0: roku istnieje tak zwana formacja, przygotowywanie się, przygotowanie programów, tematów i sami się też wiadomo formują, by w ciągu 2, 3 miesięcy wakacyjnych przeprowadzić jakąś jedną długą akcję. Ale są właśnie też tacy, którzy wyjeżdżają na dłużej, na pół roku czy na rok. Oczywiście teraz to troszeczkę zostało przystopowane, ale w dalszym ciągu myślimy o tej możliwości wolontariatu misyjnego na naszych misjach.
1: No tak, bo to włączacie młodych ludzi, tak? I są kobiety i mężczyźni. To jest taka, co innego ma do powiedzenia kobieta, co innego ma mężczyzna, inaczej odczuwa, a to takie połączone razem dużo dobra może z tego wyniknąć.
0: Oczywiście, oczywiście. Poza tym to jest taka szkoła życia też, bo
1: Tak,
0: to
1: dokładnie.
0: jest wyrwanie się z pewnej rzeczywistości tutaj naszej
1: Spod
0: i
1: klosza.
0: zobacz, tak, spod klosza bardzo często i tam zmierzenie się z różnego rodzaju trudnościami, zaczynając od języka, poprzez kulturę, poprzez warunki, w których się przebywa,
1: Czy nawet
0: poprzez
1: pogodę, prawda,
0: właśnie
1: też.
0: tak, poprzez zrozumienie człowieka, jego problemów, czy poglądów i tak dalej, więc to jest na pewno taka szkoła życia. Warto wyjechać na jakiś czas, oddać, zadedykować właśnie, jak to pięknie się mówi, swoje życie, czy parę tygodni, czy miesięcy dla jakiejś dobrej sprawy. Wolontariat w ogóle w kościele jest teraz bardzo taki popularny. Różne zgromadzenia też proponują właśnie pracę czy posługę na misjach w różnych krajach świata. U nas jest najbardziej właśnie ten rozwinięty zespół misyjny Wschód, który jest właśnie ukierunkowany generalnie na kraje byłego Związku Radzieckiego czy kraje, które były w tym bloku
1: Wschodnim, tak,
0: komunistycznym,
1: komunistycznym.
0: wschodnim.
1: Ojcze Dariuszu, myślę, że tych tematów jest na tyle dużo, że chyba spotkamy się jeszcze następnym razem. Co ojciec o tym myśli?
0: Za jakiś czas? No, mamy 22 października, niedzielę
1: Tak,
0: misyjną w kościele
1: równo za
0: naszym.
1: miesiąc. Równo za miesiąc.
0: Aha, rzeczywiście,
1: Bo dziś
0: tak.
1: jest
0: Zawsze jest
1: 22.
0: przedostatnia niedziela października, to zawsze jest niedziela misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny, więc myślę, że
1: Że
0: jak
1: moglibyśmy.
0: najbardziej. Jak
1: Dobrze.
0: najbardziej.
1: I nam będzie bardzo miło.
0: Bo ja tylko tak dodam, że jako redemptoryści to jesteśmy obecni w wielu krajach świata i że można powiedzieć, że dzisiaj co trzeci redemptorysta, co trzeci pracuje na misjach.
1: Dużo.
0: Zazwyczaj jesteśmy kojarzeni z Radiem Maryja, z
1: Tak.
0: Telewizją Trwam, czy z misjami,
1: A to może
0: czy
1: odkłamujemy
0: rekolekcjami
1: dzisiaj.
0: ludowymi,
1: Tak.
0: a okazuje się, że my też ten akcent, taki rys misyjny mamy bardzo mocny. Właśnie Brazylia, Boliwia, Argentyna, Burkina Faso, właśnie Wschód, o którym żeśmy mówili. Teraz otworzyliśmy niedawno placówkę na Ukrainie, w Mościskach. To przy granicy od Przemyśla niedaleko, chyba z 30 kilometrów.
1: Tak, to blisko bardzo jest.
0: Tak, później kraje chociaż nie są w Europie, no ale traktujemy je już jakoś jako misyjne, chociażby Dania, Czechy, potem no jesteśmy w innych krajach europejskich, no w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Jeśli się nie mylę, chyba w 18 krajach świata, więc ten
1: Spora
0: rys
1: liczba, tak.
0: misyjny jest taki charakterystyczny dla nas redemptorystów.
1: Dlatego chcieliśmy, żeby ojciec z nami porozmawiał. I tak ojciec myśli, że to będzie 22. Nie wiem, jaki to dzień, ale
0: To jest
1: mamy.
0: niedziela.
1: To jest niedziela,
0: O, to jest właśnie rozpoczyna się tydzień misyjny.
1: czyli wcześniej możemy się przed niedzielą spotkać. Też na taką przedpołudniową rozmowę. Co ojciec o tym myśli?
0: No, jak
1: No
0: najbardziej.
1: i już jesteśmy umówieni. Bardzo się cieszymy.
0: A naszym gościem był.
1: Tak, a naszym dzisiejszym gościem był ojciec Dariusz Paszyński.
2: przełożony prowincji warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli potocznie redemptorysta. Bardzo dziękujemy i dziękujemy również naszym słuchaczom za uwagę. Do następnego spotkania, za chwileczkę dalszy ciąg programu.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam Was wszystkich i Was w studio i wszystkich słuchaczy.
2: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.